0: rozpoczęcie przeszła ulicami Sopotu parada. Parada jazzowa nawiązująca do tradycji nowoorleańskiej, a jej uczestnicy nieśli podobno 4 wielkie plakaty z literami. Wydawać by się mogło, że z tych liter, które były na tych plakatach, jeden plakat, jedna litera, można ułożyć słowo jazz. Okazuje się, że w dobie odwilży Gomułkowskiej to było inne popularne słowo. Ale nie zacytuję go, bo to jest Polskie Radio, program pierwszy. Teraz za chwilę znowu usłyszą państwo Leopolda Tyrmanda, który zapowiada muzyków, między innymi muzyka, który był znany później jako Duduś. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, że skomponuje muzykę do najważniejszych polskich filmów i seriali. Muzykę, która będzie nucona i nadawana na przykład w audycji Muzyka Kina Pawła Sztompkę w środę o 20. To posłuchajmy. Leopold Tyrmand.
1: Melomani zawsze wchodzą z hałasem na scenę. Proszę panów. Jerzy Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski, Alojzy Tomys, Andrzej Wojciechowski, Witold Kujawski, Witold Sobociński, Antoni Studziński. Starzy weterani i bojownicy o bezkompromisowy jazz w Polsce. Moon Glow, solo na saksofonie soprano Jerzy Matuszkiewicz.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jump around o clock, boogie woogie.

0: Tak, to Gina Johnston śpiewała, też zapewne pseudonim artystyczny. Trochę to rock'n'rollowo zabrzmiało, ale to w tych latach właśnie swoją wielką światową karierę zaczynał Elvis Presley. A w Polsce jazz wychodził spod ziemia. Pomysłodawcą festiwalu, pierwszego ogólnopolskiego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie był Leopold Tyrmand. On także zapowiadał wykonawców, a festiwal rozpoczął wspierający cały projekt, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Stefan Kisielewski. Praktycznie wykonawcą i jakby człowiekiem, lobbystą, który przekonał władzę, że można taki festiwal zorganizować, był Franciszek Walicki. Jak później czytamy we wspomnieniach, mogła w tym pomóc legitymacja partyjna. Co ciekawe, te trzy nazwiska tych osób związanych z kulturą zapisały się na stałe, choć w zupełnie innych dziedzinach, bo przecież Stefan Kisielewski został publicystą i kompozytorem muzyki współczesnej, a Franciszek Walicki promotorem i odkrywcą polskiego big beatu, czyli rocka i rock'n'rolla. To zaledwie 5 lat później właśnie Franciszek Walicki organizuje i zespoły, i ich koncerty także na Wybrzeżu. A muzykę jazzową grają młodzi ludzie, jak zapewne było słychać w zapowiedzi, i też w pewnym sensie można powiedzieć, że na swój sposób odważni, bo po czerwcu 1956 roku nastąpiła odwilż. No ale jak wiadomo, po odwilżu przychodzi wiosna, lato i z powrotem zima. Tutaj to lato trwa już 70 lat. Grali teraz melomani z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. Wspominałem o jego wielu dziełach muzyki filmowej, bo w tamtych latach jeszcze studiował w Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej w Łodzi. W zespole melomani grał między innymi na perkusji Witold Sobociński, później operator, który pracował między innymi z Andrzejem Wajdą i był także reżyserem. Powiedziałem o tym, że na przykład sekstet Krzysztofa Komedy reprezentował modern jazz, ale też nie brakowało odwołań do tradycji, do jazzu tradycyjnego, Dixielandu. Teraz dwóch takich wykonawców, na początek Pinokio, a później orkiestra Zygmunta Wicharego.
1: Władysław Sosnowski, solo na tenorze, flamingo.

0: Tak zapisała się w tym archiwalnym nagraniu, śpiewając z orkiestrą Zygmunta Wicharego, Elizabeth Charles, szkocka wokalistka, która wówczas z tym polskim zespołem występowała i koncertowała, a polskie słowa do standardu napisała Ola Obarska. Wspominamy w Muzyce Nocą jeszcze do godziny trzeciej. Pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w 1956 roku. Zazwyczaj słuchamy tego jako piosenki, ale teraz zacytuję. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. To o Elvisie Presleyu, a drugi cytat. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł, i ja też chciałem grać. Bogdan Olewicz napisał ten tekst na początku lat 80. o latach 30 lat wcześniejszych, czyli plus minus 1956 roku. Za chwilę jeszcze wykonawca zagraniczny, jeden w czasie tego festiwalu się pojawił, The Dave Burman Jazz Group. W komentarzach pisanych po latach można przeczytać, że to była w zasadzie amatorska grupa skompletowana na prędce, bo władze Wielkiej Brytanii nie patrzyły przychylnie na wyjazd muzyków, obywateli brytyjskich do komunistycznego kraju. Dopiero następne lata przyniosły im na festiwalu w Sopocie i na Jazz Jambory prawdziwy wysyp gwiazd. No i na zakończenie, no cóż, tak herbatka przed świtem. Herbatka we dwoje najlepiej przed świtem i Andrzej Kurylewicz. 70 lat historii. Mnie trudno to sobie wyobrazić i myślę, że też ci, którzy słuchali tej muzyki, nie wyobrażali sobie, jak ona się w Polsce rozwinie i jakie osiągnięcia będą mieli polscy muzycy jazzowi. Bo jeżeli zawsze tak nam przykro, że nie wygramy tej Eurowizji, chcielibyśmy mieć sukcesy w muzyce pop, to jazz ma takie sukcesy. Dziękuję za uwagę. T42 to na zakończenie.
1: What are you going to play as a setter?
2: This is a very special number. It's a skiffle group number.
1: Your group?
2: A new music. It's a skiffle group. Within the group.
1: Okay, it's your. Yes?
3: No. No.
1: It's for all the group.
3: Yes. Okay.
4: Numer ulubiony zespołu Bermana. Ich specjalnym stylu odegrany.
5: Okay. No, you won't need that.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Co można wyczytać z dna rzeki, układu nurtu albo obecności drobnych bezkręgowców? O tym, jak pomagać w ochronie rzek i otaczającej je przyrody, opowiedzą strażnicy rzek. W Lecie z Radiem także kolejna historia jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz konkursy z super nagrodami.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 3:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Olaf Warzyński. Lista osób, które straciły życie nad wodą, znów się wydłużyła. Nie żyje 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką na mazurskim jeziorze Jagodne. Do wypadku doszło po południu w okolicy miejscowości Kozin. Według wstępnych ustaleń ojciec z synem pływali oddzielnie na dwóch skuterach wodnych. Jedna z tych maszyn zderzyła się z motorówką, którą płynęło małżeństwo z Warszawy. Z kolei w jeziorze Rożnowskim w Małopolsce utonęła 42-letnia mieszkanka Podkarpacia, która również pływała skuterem wodnym razem z towarzyszącym jej mężczyzną.
4: W trakcie wykonywania manewru skrętu kobieta wypadła ze skutera, zniknęła pod taflą wody. Okazało się, że kobieta nie potrafiła pływać, nie miała na sobie założonego kapoka.
3: Mówił Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po 3-godzinnych poszukiwaniach służby odnalazły ciało kobiety. Policja nieustannie apeluje o rozwagę nad wodą. Rzecznik lubelskich policjantów Andrzej Fijołek przypomina, by nie łączyć kąpieli z piciem alkoholu.
5: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby nie łączyć alkoholu z pływaniem, bo to kończy się często tragicznie. Z naszych statystyk wynika, że właśnie większość utonięć jest pod wpływem alkoholu i topią się głównie mężczyźni.
3: Od początku czerwca w Polsce utonęło ponad 110 osób. Defilada wojskowa, parady morska i lotnicza oraz awanse generalskie. To plany armii na Święto Wojska Polskiego. W sobotę 15 sierpnia zostanie zaprezentowany najnowocześniejszy sprzęt w służbie wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, na niebie pojawią się m.in. myśliwce F-35.
6: W tej paradzie lotniczej będą uczestniczyły po raz pierwszy nasze F-35, które już są w Polsce, przypomnę, 3 sztuki już są. Do końca roku będzie ich 14, także spodziewamy się tych dostaw o czasie i bez żadnych też opóźnień. Samoloty F-35, wyjątkowy kształt, wyjątkowa powłoka, która powoduje, że te statki powietrzne są prawie niewidoczne dla radarów.
3: Wśród prezentowanych nowości będą też komponenty obrony powietrznej, system rakietowo-artyleryjski Pilica, w ramach programu Pilica Plus i amerykańskie systemy antydronowe. W defiladzie w Warszawie i paradzie morskiej w Zatoce Gdańskiej weźmie udział łącznie kilka tysięcy żołnierzy, kilkaset jednostek sprzętu wojskowego. Pojawią się również żołnierze z krajów sojuszniczych. Papież Leon XIV apeluje do Rosji i Ukrainy o poszanowanie prawa humanitarnego i zaprzestanie ataków na cele cywilne. To pierwszy taki apel Ojca Świętego do obu stron wojny o przerwanie przemocy. Tragiczne wydarzenia następują jedno po drugim, a wręcz się mnożą, pociągając za sobą coraz więcej ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci, mówił papież, zwracając się do uczestników południowej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Upał i burze z silnymi porywami wiatru. Tak będzie dzisiaj. Nad Polskę napłyną cieplejsze masy powietrza. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna osiągnie 30 stopni, a miejscami nawet więcej.
7: Miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych. Tutaj temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni.
3: Jak mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ślad za upałem do Polski powrócą burze.
7: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
3: We wtorek i środę temperatura spadnie, jednak w weekend można spodziewać się powrotu upałów miejscami do 30.

0: 25 stopni.
1: To są aktualności jedynki.
0: Gwiezdne wojny już niedługo z nowym dubbingiem. Po raz pierwszy w historii po walijsku. Specjalna wersja kultowej Nowej Nadziei powstaje przed przyszłorocznym 50-leciem sagi. Głosu Obi-Wanowi Kenobiemu użyczy Rhys Ifans, znany polskim widzom m.in. z Notting Hill, filmów o Harrym Potterze i niesamowitego Spidermana. Premiera w Boże Narodzenie.
2: W obsadzie walijskiego dubbingu Gwiezdnych Wojen znaleźli się przede wszystkim aktorzy pochodzący z Walii. Po walijsku przemówią m.in. Han Solo, księżniczka Leia, Luke Skywalker i Lord Vader. Jedną z największych ciekawostek będzie brzmienie najbardziej znanych kwestii z filmu. Słynne Niech moc będzie z tobą po walijsku brzmi tak.
3: Boyd ir Grim, Wod Gatachi.
2: Nowa wersja ma nie tylko uczcić jubileusz sagi, ale też zwrócić uwagę na język walijski, którym posługuje się ponad 500 000 mieszkańców Walii. Ten region królestwa ma zresztą własne miejsce w historii Gwiezdnych Wojen. W 79 roku w mieście Pembroke Dock zbudowano pełnowymiarowego sokoła Millennium, słynny statek Hanna Solo, wykorzystany przy produkcji Imperium kontratakuje. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotnie popada na zachodzie i północnym zachodzie. Temperatura od 8 do 19 stopni. W dzień bez deszczu tylko na południowym wschodzie. W pozostałych częściach Polski nie tylko przelotne opady, ale po południu także burze. Temperatura maksymalna na krańcach północnych od 22 do 24 stopni. Na północy, krańcach wschodnich i na Pogórzu od 26 do 29, a na przeważającym obszarze upalnie od 30 do 33.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Królowa sportu wraca na salony.
5: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
4: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
5: Anita Włodarczyk,
4: Paweł Fajdek,
5: Ewa Swoboda,
4: Jakub Szymański
5: czy Natalia Bukowiecka.
4: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
5: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
4: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
5: i Krzysztof Kuzak.
4: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
6: Witam Państwa, Adam Rozlach, właśnie w programie pierwszym Polskiego Radia w audycji Tak to bywało w 10 dniu sierpnia. Dziś Danuta Żelochowska i Jan Zagozda prezentować będą portret Henryka hrabiego Roztworowskiego dziś oraz jutro, w jutrzejszym wydaniu audycji. W części pieśniarskiej dziś dokończenie prezentacji zapomnianego niemieckiego kompozytora Roberta Kahna, a jego liryki wokalne ukażą w najnowszym nagraniu Florian Sztyrc, bas-baryton, i Aleksandra Mysłek, pianistka polska, jak łatwo się domyślić. Ostatnie piosenki Małgorzaty Maliszczak zaśpiewa Małgorzata Mali, Beata Przybytek i Mietek Szcześniak. A w drugiej godzinie premiera płyty In Between, wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Kilkanaście dni temu miała miejsce premiera. Płyta autorska, bardzo osobista, bardzo ciekawa muzycznie, z muzyką i poezją Anny Rutter.
7: Panowie, prosimy.

0: Jasiu, zagadka, dobrze? Oczy miał fiołkowe.
1: Imię Henryk.
0: Tytuł?
1: Hrabia.
0: Znajomość języków?
1: Poliglota.
0: Kultura?
1: Wielka.
0: Twój

0: Przyjaciel.
1: Tak.
0: I już piosenki skutecznie odmładzające.
2: Stary mlyn, a przy mlynie wicher dmie, rzeka płynie.

mlyn odpoczywał, dzień jak sen nim upływa. Ona z nim jest szczęśliwa, a jaśże nie jest kiet, więc z mąki będzie chleb.

0: ten
1: była?
0: Subtelny gawędziarz o ludzkich sprawach w tych maleńkich miniaturach, o życiu, o ludziach, o zdarzeniach. Pozostał Henryk Roztworowski dla naszego pokolenia kimś zupełnie wyjątkowym. I na słowo Henryk Roztworowski wszystkie oczy się uśmiechają i każdy chce sobie przypomnieć jak najwięcej tych piosenek, które starał się zdobyć z płyt, które wtedy wychodziły, a sam wychowany w kulturze francuskiej wspaniale tłumaczył piosenki francuskie i wiele ich śpiewał, a wszystkie z własnymi tekstami.
1: Ja oprócz tego, że lubię te teksty Henryka Roztworowskiego, to jeszcze wsłuchuję się zawsze w akompaniament Franciszki Leszczyńskiej. Tak ona pięknie zawsze wtóruje na fortepianie. I teraz będzie piosenka Jestem dzisiaj sam.

Wiem, że nikt nie wie dziś, jak kocham się. Zechciej wrócić, zechciej zapomnieć, znajdziesz zawsze otwarty dom. Tu bez ciebie tak mi bezdomnie, wróć więc choćby na przód.

0: kilka zaledwie słów, a tak dużo miłości na wszystkie cztery pory roku. Miluśka moja.
1: Miluśka moja, ty jesteś moją wiosną. Dla ciebie w zimie kwiatki na szybach rosną. Miluśka moja, ty jesteś

Nie przesadzam, bo już dobrze wiem, żeś niedzielą i powszednim dniem, poniedziałkiem, wtorkiem, środą też, wszystkim czym być tylko chcesz. Ja dla ciebie czytam to z twych lic, znacza prawie tyle, co i nic. Lecz to kiedyś może zmieni się, gdy ty

Zwiedziłem cię i urzekł mnie twój czar. Od tego dnia, gdym ciebie ujrzał pierwszy raz, wiosenny zaczął płynąć czas, znikła mgła, żyć zaczął.

0: już wiem, co się miłością zwie.
1: Taki zamyślony, śliczny walczyk z tytułem To był raz. Śpiewał Henryk Roztworowski z własnym tekstem.
2: Jestem zawsze rad.
1: Wielki przebój Henryka Roztworowskiego. Paryski.

Jestem rad, jestem zawsze rad i z piosenką idę sobie prosto w świat. Nigdy w bok mój nie skręci krok, nie zabłądzę nawet wtedy, gdy jest mrok. Inni chcą gonić szczęście swe, a ja wolę, by goniło szczęście mnie. Lubię deszcz, słońca, żar i wiatr i dlatego zawsze jestem rad. Ludzie niby mrówki pędzą tam i tu, nic dziwnego, że im nieraz braknie tchu. No i zdarza się najczęściej, że w tej gonitwie gubią szczęście swe. Ja mam system, który prosty jest jak drut, mnie nie trzeba ani marzeń, ani złud. Mnie wystarcza to, co mam i dlatego mówię wam. Jestem rad, jestem zawsze rad i z piosenką idę sobie prosto w świat. Nigdy w bok mój nie skręci krok, nie zabłądzę nawet wtedy, gdy jest mrok. Inni chcą gonić szczęście swe, a ja wolę, by goniło szczęście mnie. Lubię deszcz, słońca, żar i wiatr i dlatego zawsze jestem rad.

0: To było Słodkie Radio Retro. To były nagrania Henryka Hrabiego Roztworowskiego. Jutro część druga.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami pieśni zapomnianego.

niemieckiego kompozytora, który pisał te pieśni z wielką miłością do muzyki, pisał muzykę kameralną, muzykę chóralną, był szefem chóru żeńskiego w Lipsku, był profesorem i w Niemczech, i potem, kiedy musiał wyemigrować z Niemiec w 1939 roku, także w innych krajach. No, w każdym razie kompozytor, którego pomalutku wszyscy odkrywają, odkrywa również Florian Sturz, bas-baryton, laureat międzynarodowego konkursu śpiewaczego imienia Jerzego Fryderyka Händla w 2023 roku. Zaprezentował się tam jak z najznakomitszej strony i krytycy pisali, że jest to młody bas-baryton, którego przeznaczeniem jest wielka kariera. No, może tak będzie. Życzymy mu tego, bo głos ma piękny, bardzo szlachetnie brzmiący. A ciekawe, że do tego nagrania także pieśni Schumana, Korngolda i Hindemita zaprosił naszą polską pianistkę, nieznaną mi wcześniej, ale gra bardzo pięknie na fortepianie, niezwykle dostosowuje się, na tym polega też ta piękność, że potrafi razem z nim stworzyć muzykę. Przed nami ostatnie już pieśni Roberta Kahna, które kompozytor pisał do poezji najznakomitszych twórców: Heinricha Heinego, Johanna Wolfganga von Goethe, Józefa von Eichendorfa, czy też Ludwika Ulanda. Słuchajmy i podziwiajmy te pieśni, poznajmy je. Myślę, że warto, zwłaszcza kiedy od strony wykonawczej przedstawiają tak wysoką wartość.

Śpieszo. Słowa napisała Anna Rutar, także muzykę, ale znów wspólnie ze swoim tatą Danielem. I potem będzie raz jeszcze zaśpiewana kołysanka dla Adasia, tym razem po francusku, i na samo zakończenie coś od huśtania, huśtawka, huśtać się, balancoir, ale słowa Anny Rutar i muzyka Anny Rutar. Przysłuchamy drugiej części autorskiej płyty Anny Rutar.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Drogi i bezdroże miłosierdzia. Wyznanie świętej Faustyny, czyli miłość. Nietzsche nie uwzględnia istotnej różnicy, jaka zachodzi między miłosierdziem, litością i współczuciem, pakując wszystko do jednego worka wartości tonicznych. Tymczasem różnice te są ważne. Istotny jest zwłaszcza szczególny status współczucia. Współczucie jest jedną z odmian poznania innego człowieka. Przede wszystkim poznania jego cierpień. Dzięki współczuciu

0: po odczuwaniu możemy wiedzieć, co dzieje się w duszy innego, wtedy gdy płacze, śmieje się, wypytuje lub żegna kogoś. Współodczuwanie pozwoliło samemu Nietzschemu na rozpoznanie mechanizmu resentymentu i jego znakomity opis. Poddając krytyce współuczucie, Nietzsche podcina gałąź, na której sam siedział. Gdy natomiast idzie o miłosierdzie i litość, to poprzestańmy na tym jednym stwierdzeniu. One są różnymi twarzami miłości. W oderwaniu od miłości tracą pierwotne znaczenie. A to, że miłość raz jest miłosierdziem, a raz litością, zależy wyłącznie od przedmiotu, ku któremu się kieruje. Gdy przedmiot jest synem marnotrawnym, miłość staje się miłosierdziem. Gdy jest pobitym przez zbójców wędrowcem, staje się litością. Gdyby przyjąć, co w końcu nie jest absurdalne, że w duszy ludzkiej może pojawić się uczuciowe wzruszenie miłosierdzia i litości bez miłości i że chrześcijaństwo chce czegoś takiego, to trzeba by w pełni uznać rację Nietzschego. Tak jednak nie jest. Potwierdzają to wyznania siostry Faustyny. Siostra Faustyna nie była przez życie rozpieszczana, a przecież była szczęśliwa. Jej wyznania są wyznaniami człowieka niekiedy bardzo obolałego, ale zawsze szczęśliwego. Religia siostry Faustyny nie była po to, by jej życie utrudniać, ale po to, by je ułatwiać. Siostra Faustyna chorowała. To bolało. Ale wiele bólów w jej życiu pochodziło od ludzi, którzy powołując się na Boga, obarczali ją ciężarami swoich własnych uprzedzeń. Pisze zawsze o tym, co rzeczywiście przeżywa. Pisze nie po to, aby robić spektakl, ale pisze, bo jej kazano. Godny uwagi jest opis jej relacji do Boga, który jest miłością. Umrzeć w miłości i z miłości to nie jest metafora, to jest dotykalna możliwość. W odpowiedzi na to niebezpieczeństwo ukochany sam Bóg potwierdza ukochaną. W miłości traci się siebie i zarazem odzyskuje siebie. Dzieje się coś takiego, że ja i ty jesteśmy dla siebie i dzięki sobie. Fragmenty książki Drogi i bezdroża miłosierdzia księdza Józefa Tischnera czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Co można wyczytać z dna rzeki, układu nurtu albo obecności drobnych bezkręgowców? O tym, jak pomagać w ochronie rzek i otaczającej je przyrody, opowiedzą strażnicy rzek. W Lecie z Radiem także kolejna historia jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz konkursy z super nagrodami.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 5:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński. Czy Prawo i Sprawiedliwość wymieni kandydata na premiera? Wprawdzie Jarosław Kaczyński publicznie zaprzeczył, ale według ustaleń Rzeczpospolitej decyzja w tej sprawie już zapadła. Jak powiedział dziennikowi jeden z członków ugrupowania, Przemysław Czarnek był za bardzo przeceniany w roli kandydata na premiera. Politycy PiS typują, że prezes partii postawi na Zbigniewa Boguckiego lub Tobiasza Bocheńskiego. Jeśli miałby to być szef kancelarii prezydenta, to Karol Nawrocki musiałby wyrazić zgodę na tę kandydaturę. A jeszcze w sierpniu będzie wniosek o rejestrację nowej partii politycznej. Złożą go członkowie Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego ma szansę na współudział w stworzeniu centroprawicowego bloku, ocenia politolog profesor Danuta Plecka. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, sojuszu z nową partią mogą szukać PSL i Polska 2050.
5: Mateusz Morawiecki i jego nowo powstająca partia wydają mi się być takimi naturalnymi sojusznikami dla tych, którzy będą chcieli zbudować taką, powiedzmy, koalicję wyborczą, centrowo-prawicową, a tutaj zmieściłoby się zarówno PSL, jak i Polska 2050.
4: Konwencja nowej partii Mateusza Morawieckiego jest planowana na 15 października. Nocny rosyjski atak na Sumy na

0: północy Ukrainy. Co najmniej 5 osób zostało rannych, przekazał gubernator obwodu Ołech Chryhorow. W mieście uszkodzone zostały budynki w kilku dzielnicach. Położone przy granicy z Rosją Sumy często są celem rosyjskich ataków, głównie z użyciem dronów szturmowych, bomb lotniczych i artylerii. Już dosyć, Ceuta się nie podda. Pod takim hasłem wyszło na ulicę kilkanaście tysięcy mieszkańców eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej. Protestowali przeciwko masowemu napływowi migrantów i domagali się stanowczych działań od rządu Pedra Sancheza. Mamy już dość. Szczerze mówiąc, wspieram migrantów. Rozumiem, że chcą lepszej przyszłości, ale nie w taki sposób. Ceuta to bardzo małe miasto i nie możemy tak żyć razem. Każdy bez papierów powinien być wysłany prosto do Maroka, załadować ich do vanów i odesłać, a młodszych umieścić w busach i też odesłać do Maroka. To Marokańczycy powinni się z tym uporać, nie my. 30 i 31 lipca do hiszpańskiej Ceuty wdarło się około 72 tysięcy migrantów. 70 tysięcy opuściło już miasto, ale lokalne media twierdzą, że wciąż na ulicach przebywa kilka tysięcy nielegalnych przybyszów. Według najnowszych danych w wyniku kryzysu migracyjnego w Ceucie zginęły 83 osoby. W 16 wylicytowanych koni za łączną kwotę miliona euro. To wynik 57. aukcji Pride of Poland. Była kulminacyjnym momentem trwających od piątku dni konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Arkadiusz Augustyniak.
1: Publiczność podziwiająca konie arabskie w Janowie Podlaskim od kilku dni ma wiele powodów do zachwytu.
2: No jesteśmy zachwycone, konie są piękne, pięknie się ruszają, no my podziwiamy barwy koni.
3: Bujność grzewy i ogona, ja zwracam na to uwagę.
1: Wydarzenie odwiedził też minister rolnictwa i rozwoju wsi. Stefan Krajewski podkreślił, że Dni Konia Arabskiego to wydarzenie prestiżowe.
4: Od wielu już pokoleń budujemy tę markę konia arabskiego. Jesteśmy bardzo wysoko oceniani.
1: A dziś kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas letniej aukcji koni arabskich. Na tej aukcji wystawiane są zazwyczaj konie młode, a ceny są niższe niż podczas Pride of Poland.
0: Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim potrwają do jutra.
5: To są aktualności jedynki.
0: Turystyka rowerowa coraz częściej przeplata się z podróżami koleją. Widać to m.in. na południu Polski. Rekordowy miesiąc pod względem przewozu rowerów odnotowały Koleje Śląskie. W lipcu podróżni zakupili prawie 19 tysięcy biletów na przewóz jednośladów. To o 27% więcej niż w lipcu ubiegłego roku, mówi rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk.
6: To naszym zdaniem najlepszy dowód na to, że pociągi Kolei Śląskich i rower doskonale się uzupełniają, pozwalając wygodnie dotrzeć do najciekawszych zakątków naszego regionu i zaplanować trasę ciekawszą niż w przypadku dojazdu samochodem, kiedy musimy wrócić do miejsca startu wycieczki.
0: Bilet na przewóz jednośladu w pociągach Kolei Śląskich można kupić z 14-dniowym wyprzedzeniem. Gwarantuje to miejsce dla roweru. A dla tych, którzy wybierają się dziś rowerem albo pieszo do Karkonoskiego Parku Narodowego, mamy dobrą wiadomość. 10 sierpnia nie trzeba płacić za bilety wejściowe. Jak co roku na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Na szczycie zostanie w południe odprawiona msza o charakterze ekumenicznym. I właśnie tego dnia wstęp do parku jest bezpłatny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Dziś bez deszczu, będzie tylko na południowym wschodzie. Poza tym będzie przelotnie padać, a po południu pojawią się też burze z porywistym wiatrem i ulewami. Na przeważającym obszarze kraju będzie upalnie, maksymalnie od 30 do 33 stopni. Na północy, krańcach wschodnich i na Pogórzu od 26 do 29, a najchłodniej na krańcach północnych od 22 do 24.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Królowa sportu wraca na salony.
8: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
7: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
8: Anita Włodarczyk,
7: Paweł Fajdek,
8: Ewa Swoboda,
7: Jakub Szymański
8: czy Natalia Bukowiecka.
7: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
8: Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
7: Relacje i rozmowy z zawodnikami.

0: w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
1: i Krzysztof Kuzak.
0: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: A na zegarach prawie 7 minut po godzinie 5.
2: Agrofakty.
1: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dzisiejsze agrofakty zaczniemy od wyników tegorocznej aukcji Pride of Poland. W sumie sprzedano 15 klaczy i jednego ogiera za łączną kwotę 1 000 000 euro, czyli około 4 300 000 złotych. Konie pochodziły z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Najwyższą cenę, czyli 160 000 euro, osiągnęła klacz Pila ze stadniny w Janowie.
3: Ja jestem dumny z tego, że zaledwie w przeciągu 3 lat wracamy do najlepszych lat, jakie były kiedyś udziałem stadnin naszych państwowych.
1: A tak tegoroczną aukcję podsumował dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. 60-letni rolnik zaorał około 200 metrów świeżo położonego asfaltu na ulicy Rybackiej w Gliwickiej Ostropie. Mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem gruntu pod drogą, choć nie przedstawił na to żadnych dokumentów. Straty szacuje się na około 400 000 złotych. Prokuratura przedstawiła rolnikowi zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Ukraina wystąpiła do Komisji Europejskiej o 220 milionów euro bezzwrotnego wsparcia dla małych i średnich gospodarstw. Środki miałyby pomóc utrzymać płynność i sfinansować dalszą produkcję, w tym jesienne siewy. Według Kijowa z powodu blokady eksportu morskiego przez Rosję tysiące ukraińskich rolników nie może sprzedać już wyhodowanych produktów i otrzymać środków na kontynuowanie działalności. Przyznanie pomocy miałoby również zredukować obciążenie infrastruktury granicznej państw Unii Europejskiej. A w agrofaktach teraz trudna sytuacja polskich producentów ogórków. I o ile jeszcze na początku lipca ich ceny były wysokie z powodu ograniczonej podaży, to teraz w szczycie zbiorów sytuacja się odwróciła. Nadmiar towaru sprawił, że ceny spadły, a producenci skupiają się głównie na szybkiej sprzedaży. Tomasz Matusiak.
4: Podaż ogórków gruntowych jest obecnie bardzo duża. Jak podaje portal warzywa.pl, za najdrobniejszy towar można uzyskać maksymalnie około 4 zł za kilogram, jednak najczęściej transakcje zawierane są na poziomie 2 do 3 zł za kilogram. Paweł Myziak, producent warzyw ciepłolubnych, w tym ogórka, potwierdza, ceny skupu są niskie, a towaru w tym roku bardzo dużo.
5: Sinusoida jest w tym roku na ogórkach bardzo duża. Od takiej wczesnej wiosny, gdzie te ogórki były pożądane i ceny były przyzwoite dla producentów, do dzisiejszych cen, gdzie wielu producentów tak naprawdę nie ma do końca gdzie zbyć tego ogórka. No i ceny są na poziomie bardzo, bardzo niskim, bo to jest poziom bardzo często już poniżej 2 zł.
4: Handlowcy przyznają, że obecnie najważniejsza jest szybka sprzedaż. Powodem są wysokie temperatury, które przyspieszają utratę świeżości i jakości towaru. Wielu producentów woli sprzedać go taniej niż ryzykować całkowite zepsucie ogórka. Aktualna hurtowa cena ogórka gruntowego w Polsce wynosi średnio od 3 do 4 zł za kilogram, zależnie od jakości i regionu kraju, mówi Klaudia Ołdak z praskiej giełdy spożywczej w podwarszawskich Ząbkach.
6: Grubszy ogórek gruntowy kosztuje 2 zł, a drobniejszy 4 zł za kilogram. Bardzo dużo kupują. Cieszą się, że spadła cena, bo na początku lipca była po 8 zł za kilo, więc no połowę tego jest tańszy.
4: A konsumenci chętnie kupują ogórki, zarówno na bazarach, targowiskach i w sieciach handlowych.
7: Kupuję ogórki, głównie tak do codziennego użytku, śniadań, obiadów. Przeważnie w supermarketach to w promocji nawet za 3 zł można dostać, więc myślę, że to dobra cena.
8: Kupuję na przetwory. A co do ceny? Cena w zależności od miejsca. Ja akurat kupuję niedaleko Wyśmierzyc, gdzie ten region słynie z ogórków i tam te ogórki można kupić trochę taniej.
9: Kupuję tyle, co zjem w sałatce. Jeśli chodzi o ceny, to zielone ogórki sądzę, że tak około 6-7 zł za kilogram.
4: A na polskich targowiskach kilogram ogórków gruntowych kosztuje obecnie średnio od 5 do 10 zł za kilogram.
1: I to wszystko w dzisiejszych agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Boomtown Reds jasno i wyraźnie powtarzali, że nie lubią poniedziałków. Ale czy to też dotyczy sierpnia? Te poniedziałki przecież są zupełnie inne.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Bo dziś jest 10 sierpnia, poniedziałek, 222 dzień roku. Do końca roku zostały 143 dni. Wschód za kilka minut temu już nastąpił o 5.11, zachód o 20.11 również, a to oznacza, że dzień będzie trwał 15 godzin i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 47 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Amadea, Bernard, Bohdan, Hugo, Hugona, czy Wawrzyniec. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki. A co w najbliższej godzinie? Wielu z Państwa na wakacjach albo rozpoczyna wypoczynek, albo właśnie wypoczywa, więc prognozy będą istotne. Będzie cieplej, to na pewno, a Białystok ma absolutnie unikalną ofertę dla tych, którzy chcą się

0: schłodzić.
1: Ja też bardzo lubię łyżwy i to, że jest taka możliwość, to jest bardzo fajna odskocznia od tych upałów ciągłych.
0: Będziemy też świętowali. Anastazja Kuś, mistrzynią świata do lat 20 w biegu na 400 metrów.
2: No tak, bardzo chciałam zdobyć ten złoty medal, że ostatkami sił udało się na tych metrach go wyszarpać.
0: No i wrócimy do wydarzeń weekendu. W 20 polskich miastach odbyły się protesty przeciwko hejtowi wobec migrantów.
3: Jeżeli pozwolimy na to, że jedna grupa będzie zaszczuwana bezkarnie, za chwilę pojawią się następne.
0: Karol Surówka, to jest Dzień Dobry z Jedynką.

0: 20 po piątej to jest dzień dobry z jedynką i na chwilę wracamy do wydarzeń weekendu. Protestowali przeciwko hejtowi i przemocy wobec imigrantów. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się wczoraj manifestacja pod hasłem Nie bądź obojętny. Podobne wydarzenia odbyły się w ponad 20 polskich miastach. Uczestnicy protestów podkreślali, że nie zgadzają się m.in. na agresywne zachowanie wobec obywateli Ukrainy.
1: Przyszłam tu, żeby zaprotestować przeciwko przerażającemu hejtu, jadowi i agresji, która spotyka naszych ukraińskich sąsiadów w Polsce. Jest to haniebne.
2: W moim wypadku to jest kwestia ochrony własnych osobistych interesów. Jeżeli pozwolimy na to, że jedna grupa będzie zaszczuwana bezkarnie, za chwilę pojawią się następne, a ja nie chcę stąd emigrować.
3: Żeby walczyć przeciwko hejtowi, atakom na innych ludzi tylko dlatego, że są trochę inni. Widać, że jest tego dużo.
4: Jesteśmy sojusznikami Ukrainy, na szczęście, w tej wojnie. Działanie przeciwko Ukraińcom to jest zdrada tego kraju. Czuję się patriotką. Nie musimy się lubić jakoś tam strasznie, ale musimy się szanować, wspierać się nawzajem.
5: Mnie bardzo niepokoi brunatnienie Polski i pojawienie się w różnych obszarach nienawiści do różnych grup. I uważam, że jest w naszym kraju ogromny deficyt szacunku.
3: Żeby walczyć przeciwko hejtowi, atakom na innych ludzi tylko dlatego, że są trochę inni.
1: W parku, do którego chodzę, Ukraińcy, tam jest bardzo dużo ukraińskich matek, starszych osób, którzy sztywnieją, jak podchodzi.

0: do nich ktoś obcy. Sztywnieją, przestają mówić. To jest przerażające.
1: Organizatorzy manifestacji podkreślali, że ataki na obywateli Ukrainy są podsycane przez rosyjską propagandę.

0: 28 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką, 10 sierpnia i mamy raport. Raport, który na pewno zaciekawi tych z Państwa, którzy planują wybrać się nad morze na drugą połowę wakacji. Raport z Gdyni od pana Janusza.
1: Z Gdyni, Janusz się kłania. Gdynia dzisiaj bardzo ładna od poranku, ciepło, 18 stopni, natomiast jest mocny wiatr. Ten wiatr dokucza nam już od wczoraj. Jest na szczęście południowy, także nie okłada nam za mocno tego powietrza, no ale rzeczywiście chwilami to głowę urywa.
0: Synoptycy wszystko potwierdzają. Upał i burze z silnymi porywami wiatru. To nadciąga nad Polskę według ekspertów. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz poinformował, że najchłodniej będzie właśnie nad morzem, tam skąd raportował pan Janusz, ale na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna osiągnie 30 stopni. Miejscami nawet ją przekroczy.
2: Temperatura maksymalna wzrośnie miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych, tutaj temperatura maksymalna od 26 do 28 stopni. Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru podczas tych burz do 90 km.
0: Będziemy więc szukali nowych sposobów na schładzanie się i chyba tym razem wygra Białystok, bo tam od minionego czwartku można, uwaga, pojeździć na łyżwach. Tak, nie pomyliłem się.
3: Łyżwy to jest moja pasja i uwielbiam na nich jeździć, a nie byłam przygotowana, nie wiedziałam, że będzie otwarte. Ja przyszłam i wielką chęcią poćwiczę sobie.
4: Ja też bardzo lubię łyżwy i to, że jest taka możliwość, to jest bardzo fajne odskocznie od tych upałów ciągłych i sportów letnich.
5: Bardzo chciałam latem przyjść na łyżwy i cieszę się, że jest w ogóle taka możliwość u nas w Białymstoku.
6: To jest tak naprawdę minimum do tego, żeby sport się mógł rozwijać. Żeby lodowisko było całoroczne, żeby było latem, bo później jest płacz przy każdej kolejnej olimpiadzie. To nie jest nic unikalnego, nic wyjątkowego, że jest lodowisko otwarte w sierpniu.
7: Spokojniej latem, bo w szczycie sezonu, kiedy jest bardzo dużo rekreacyjnego jeżdżenia, osoby, które chcą się trochę porozwijać, nie mają przestrzeni, bo jest po prostu tłok. Jest bardzo dużo ludzi, jest mało tych godzin na wejście, więc cieszymy się. To jest super decyzja. Byłam w czwartek na pierwszej jeździe, byłam przeszczęśliwa, widząc 250 osób.
0: A czy jeżeli temperatury znowu dojdą do 40 stopni, to

0: Na przeważającym obszarze naszego kraju będzie pogodnie. W centrum, na południu i południowym wschodzie możliwe są jednak przelotne opady i burze, lokalnie z gradem. A na północy, nad morzem szczególnie, będzie troszkę chłodniej, ale nadal przyjemnie. Od 21 do 25 stopni. Pani Katarzyna, nasza słuchaczka, zadzwoniła ze sposobem na zażegnanie wakacyjnej kłótni.
1: Chciałam powiedzieć o zażegnaniu kłótni. To jest potrzebna bardzo długa, cierpliwa rozmowa, uśmiech i żebyśmy byli spokojniejsi.
0: To się łatwiej mówi niż robi, to bycie spokojniejszymi, ale będziemy próbowali. 22 139 22 02 to jest numer do nas. Dziś zastanawiamy się o tym, nad tym, o co kłócimy się w czasie wakacji i jak te wakacyjne kłótnie zażegnać.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Autopromocja. Co można wyczytać z dna rzeki, układu nurtu albo obecności drobnych bezkręgowców? O tym, jak pomagać w ochronie rzek i otaczającej je przyrody, opowiedzą strażnicy rzek. W Lecie z Radiem także kolejna historia jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz konkursy z super nagrodami.
5: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Polkę Dziadek usłyszeliśmy znowu i w tym tygodniu usłyszymy ją w nowej aranżacji. Nasze studio odwiedzi gość, tajemniczy na razie, który przedstawi nową aranżację legendarnej melodii, która zapowiada lato w wielu polskich domach od dekad. W sprawie nowej aranżacji nasz słuchacz.
7: Co do Polki Dziadek, przecież nikt nie wyrzuca tej oryginalnej wersji, a te inne aranżacje, taka aranżacja nikomu jeszcze nie zaszkodziła.
0: A no właśnie, bo rozgorzała pewna dyskusja. Pojawili się puryści, którzy twierdzą, że Polki Dziadek ruszać nie wolno. Są też postępowcy, którzy tej nowej wersji są ciekawi, ale tak jak powiedział nasz słuchacz, tej starej wersji nikt nie usuwa.
8: Po pierwsze, ekonomia.
0: A w ekonomii teraz powiemy, w zasadzie wracamy do tematu zwierząt, które różnie się mają w te gorące temperatury. Błażej Prośniewski do naszego studia powrócił i opowie o...
9: ubezpieczeniach dla zwierząt. To jest w Polsce wciąż nisza, ale jak twierdzą eksperci, potencjał tego rynku jest duży, no bo z jednej strony coraz więcej z nas traktuje psa lub kota jako członka rodziny, no a z drugiej strony coraz bardziej obawiamy się rosnących kosztów opieki weterynaryjnej. I choć taka polisa nie wyeliminuje wszystkich wydatków związanych z posiadaniem zwierzęcia, no to może znacząco ograniczyć finansowe skutki niespodziewanych zdarzeń, takich jak choroba czy na przykład wypadek, to znaczy potrącenie przez samochód czy pogryzienie przez innego psa. I posłuchajmy, co na ten temat mówi Piotr Kunce, Senior Relationship Manager w Europa Ubezpieczenia.
10: Jak wiadomo, koszty weterynaryjne obecnie są bardzo wysokie. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 5 lat wzrosły około 100%. Dlatego też to jest bardzo cenne wsparcie dla klientów, którzy pozostają w trudnej sytuacji spowodowanej właśnie takim zdarzeniem. Klienci też bardzo chętnie i często wybierają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i to jest ubezpieczenie, które chroni klientów w przypadku, jeżeli pies bądź kot wyrządziły szkodę majątkową innej osobie.
9: Cena ubezpieczenia czworonoga zależy od wielu czynników, między innymi od gatunku i rasy zwierzęcia, wieku czy sumy ubezpieczenia. W tym momencie średnio stawki wahają się od 50 do 150 zł miesięcznie. I jak dodają eksperci, przy wyborze odpowiedniej polisy trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na jej zakres i wyłączenia. Jeśli chodzi o te drugie, to tu przede wszystkim chodzi o niepokrywanie kosztów leczenia chorób, które wystąpiły przed zawarciem ubezpieczenia. Ubezpieczyciele także zwykle nie pokrywają kosztów związanych z profilaktyką. A w praktyce większość zgłaszanych roszczeń wynika z konieczności nagłego leczenia. I jak mówi Magdalena Kuś, menadżer produktu w Generali Polska, najczęściej zgłaszane są szkody, które dotyczą problemów żołądkowo-jelitowych zwierzęcia.
11: Dużą grupę stanowią również schorzenia dermatologiczne, okulistyczne oraz problemy związane z aparatem ruchu. Są to dolegliwości, które często wymagają specjalistycznej diagnostyki, regularnych wizyt weterynaryjnych, a niekiedy także leczenia szpitalnego lub zabiegowego. W bardziej wymagających przypadkach, szczególnie gdy konieczna jest hospitalizacja, operacja lub dłuższe leczenie, wydatki mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy.

0: złotych.
1: I często dopiero wtedy, gdy zobaczymy taki rachunek, uświadamiamy sobie, jak przydatna może być taka polisa. Tymczasem w Polsce obecnie ubezpieczonych jest mniej niż 1% psów i kotów, co też jest efektem niskiej świadomości, bo jak wynika z badań, 40% właścicieli czworonogów przyznaje, że w ogóle im nie przyszło do głowy, że ubezpieczenie swojego pupila jest możliwe. Zupełnie inaczej jest na przykład w Skandynawii, na przykład w przypadku Szwecji. Takie polisy posiada 90% psów i 50% kotów.
2: Mówimy przede wszystkim o zwierzętach domowych. Na przykład kury przed pożarciem nie można ubezpieczyć.
1: Kury można ubezpieczyć, ale nie przed pożarciem i pewnie nie przed wizytą u weterynarza, czy też w związku z wizytą u weterynarza można ubezpieczyć kury jako inwentarz gospodarski.
2: To już jest inna historia. Ale ja bym rozszerzył katalog ubezpieczeń, na przykład dał kurom możliwość ubezpieczenia jajek przed kradzieżą. To się bardzo często im zdarza.
1: Można też zagwarantować kurom wolny wybieg i zieloną trawkę.
2: Wtedy tak. Ale to wtedy kradzież jajek staje się bardziej prawdopodobna. Błażej Praśniewski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Ławie zostało do godziny 8:00, to są sygnały dnia w radiowej jedynce, a od weekendu być może już mówimy w polskim sporcie o nowej manii, bo tak jak była Małyszomania i Stochomania, to rodzi się chyba Anastazjomania. 19-letnia Anastazja Kuś została złotą medalistką lekkoatletycznych mistrzostw świata do lat 20 w biegu na 400 metrów. W amerykańskim Eugene Polska wygrała z rezultatem 51,6 sekundy, wyprzedzając Amerykankę Vasquez i reprezentantkę Gujany Springer, i była z tego powodu bardzo szczęśliwa.
1: Jest to niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda się
0: walczyć. No i jak to w Polsce mamy? Teraz uważnie przyglądamy się temu, co Anastazja będzie robiła w najbliższym czasie, a w najbliższym czasie wybiera się do Birmingham, albo nawet już tam jest, ale na pewno tam już są nasi dziennikarze sportowi, Rafał Bała i Krzysztof Kuzak. Dzień dobry wam.
2: Witamy, to witamy serdecznie.
0: Zjadła już śniadanie? Dotarła już Anastazja Kuś do Birmingham?
2: Żeby tego się dowiedzieć, to musielibyśmy być w hotelu zawodników. No jesteśmy niestety kilkanaście kilometrów od tego miejsca, albo na lotnisku. Okazuje się, że Anastazja Kuś miała problemy. Były tam problemy z łączeniem lotów ze Stanów Zjednoczonych. Ona miała dolecieć już wczoraj. Okazało się, że dolatuje dopiero dziś. No i trener Aleksander Matusiński, jak nas poinformował kilka godzin temu, nie będzie raczej mógł z niej skorzystać w dzisiejszym finale sztafety mieszanej. Bardzo szkoda, bo przecież jej wynik to jest szósty wynik w historii polskiej lekkoatletyki seniorskiej, a ona ma dopiero 19 lat. No i będą sobie musieli Polacy dzisiaj radzić prawdopodobnie bez Anastazji Kuś. Chociaż po takim długim locie, ciężkim, no to też trudno, żeby na 400 metrów pobiegła bardzo dobrze. Chociaż rzeczywiście to talent czystej wody, no ale to ma w genach przecież trener. Jej tata to reprezentant Polski w piłce nożnej, Marcin Kuś, czy Alicja, jej mama, to też wysportowana kobieta. Także trzymamy kciuki i na pewno to jest przyszłość polskiej lekkoatletyki.
0: A podczas tych mistrzostw w Birmingham będzie jeszcze miała jakąś okazję się zaprezentować, czy raczej już nie?
2: No oczywiście, wszyscy liczą na nią, no indywidualnie nie pobiegnie, ale wszyscy liczą na nią w sztafecie żeńskiej. Ta sztafeta pod koniec mistrzostw, także będziemy mieli naprawdę bardzo mocny skład. No i mamy nadzieję, że za Anastazją Kuś, Natalią Bukowiecką, ale także innymi szybko biegającymi zawodniczkami, to będzie kolejna szansa medalowa. A tych szans medalowych rzeczywiście, jak tutaj liczymy z Krzysztofem, no to jest kilkanaście nawet.
0: A właśnie, no, trzymamy kciuki nie tylko za Anastazję, trzymamy kciuki za wszystkich biało-czerwonych. Gdzie mamy szansę, jakie występy powinniśmy obserwować w najbliższym czasie?
3: No ale to oczywiście skupmy się na tym pierwszym dniu, dzisiaj pierwszy dzień zawodów w Birmingham na stadionie Aleksandra. No i oczywiście od rana najpierw eliminacje, między innymi grupa młociarzy i młociarek wystąpi. Najpierw panowie: Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, Dawid Piłat, Marcin Wrotyński. To eliminacje oczywiście, a później w wieczornej sesji też eliminacje panie z naszą trzykrotną mistrzynią olimpijską Anitą Włodarczyk. Oni wszyscy wczoraj byli na treningu takim oficjalnym przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy. My też mieliśmy okazję po prostu wejść na płytę stadionu, dotknąć bieżni, obserwować, jak oni trenują i oczywiście rozmawiać z nimi. Na dzisiaj oczywiście skupiamy się na tej sesji wieczornej, bo tam oczywiście finały i szanse medalowe. Rafał już wspominał o sztafecie 4x400 metrów, tej mieszanej sztafecie. Nasi złoci medaliści z Tokio, z Igrzysk Olimpijskich właśnie w Japonii. No ale też bieg na 100 metrów pań i tutaj liczymy na udział Ewy Swobody w finale. Ewa Swoboda pobiegnie też wieczorem w półfinale tego biegu, a od eliminacji, czyli w tej części porannej, będzie startowała Kristina Cimanowska. Dzisiaj także jeszcze występy między innymi zawodników, którzy będą biegać na 100 metrów przez płotki, kobiety. Klaudia Wojtunik pobiegnie w eliminacjach, no a my będziemy czekać na już zakwalifikowaną do półfinału PS Krzeszowską, ale to już we wtorek.
0: A u was jak aura w Birmingham? Chłodniej niż
2: bardzo
0: u nas?
2: Dobrze, jeśli
0: niż
2: on... u nas? No właśnie, spodziewaliśmy się tutaj troszkę chłodniejszego klimatu, ale tak jadąc z lotniska, już tam zauważyliśmy ogromne połacie takiej trawy wypalonej. No tutaj też czekają na ten deszcz, jak na, łakną tego jak ryba wody, no ale okazuje się, że jest z tym problem. Nawet w tej chwili zerknąłem na gazetę rano, zaszliśmy na śniadanie i okazuje się, że Brytyjczycy w tej części kraju planują w najbliższych dniach takie zamknięcie

0: dopływu wody do basenów, no i też do podlewania oczywiście, dlatego, że tej wody jest coraz mniej. No panuje tutaj susza, ale mamy nadzieję, że tego deszczu nie będzie dla lekkoatletów nad stadionem, ale w całym innym obszarze niech sobie spokojnie popada. Anita Włodarczyk też liczy na to, że nie będzie deszczu, bo koło jest bardzo śliskie i bardzo szybkie, także ma nadzieję, że będzie to koło suche w trakcie, ale no ma też nadzieję na medal. Może się tego spodziewać, bo w tym roku rzuca przecież bardzo dobrze.
1: Przez całą swoją karierę zawsze miałam w głowie, że jadę walczyć o medal, bo tak to by mogła zostać w domu i mimo tego, że ta forma już nie jest taka, jak była kiedyś, to ta wiara i cel musi zawodnik zawsze mieć, jadąc na tą docelową imprezę. Cześć, to Anita Włodarczyk, zapraszam do słuchania relacji z Mistrzostw Europy w Birmingham w lekkiej atletyce.
0: Anita zaprasza, więc proszę być z nami i na antenie, i w mediach społecznościowych. Krzysztof?
2: Tak, oczywiście w mediach społecznościowych też będą się pojawiać nasi zawodnicy. W mix-zonie to jest tam to miejsce, gdzie można po prostu ich spotkać zaraz po starcie. No i z tej mix-zony też będą nasze relacje, rozmowy. No i też mamy nadzieję, że przede wszystkim radość. Radość z dobrych występów.
3: Krzysztof Kuzak, Rafał Bała są w Birmingham i my tam w jedynce będziemy nieraz dzisiaj wracali. Bardzo dziękuję.

0: 8 minut zostało do godziny 8. To są sygnały dnia w jedynce.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A czy Grzegorz Osiecki ma zasadę, że podczas wczasów nie rozmawia o polityce?
2: Staram się, ale to nie jest takie proste. Tym bardziej, że istnieją media społecznościowe, od których czasami trudno się oderwać, aczkolwiek

0: staram się od nich robić urlop.
1: Ale to jest u ciebie w domu temat do kłótni też, czy nie, raczej to jest...
0: Nie. Tym bardziej, z racji mojego zawodu, to raczej wszyscy mają przesyt tej polityki.
1: A, czyli ty zaczynasz mówić na plaży o polityce, a wszyscy powoli się oddalają.
0: Nie, ja nie zamęczam rodziny tym. Natomiast czasami są, spotykamy różne osoby, z którymi się wymienia poglądy, tak? No, mamy znajomych wczasowych i wtedy siłą rzeczy schodzi na
1: czasami
0: politykę.
1: Poziom emocji delikatnie rośnie. A ja wiem jeszcze, przy jakiej okazji poziom może emocji rosnąć. Mi urósł, gdy musiałem zatankować i było 8 na początku ceny za ropę, za olej napędowy.
0: No właśnie, czyli...
1: To jest nerwowy moment.
0: To może lepiej dieslem nie jeździć. No ale trzeba, tak? Zwłaszcza nie wyjdą spod diesla dostawcy i firmy, no bo dla nich
1: elektrycznych ciągników też jeszcze za wielu nie ma.
0: No tak. Turcy zrobili podobno elektryczny czołg, ale...
1: To chyba powoli już czas.
0: Tak, ale to chyba jednak mimo wszystko nie jest rozwiązanie.
1: Będziesz miał gościa, o którego będzie można zapytać o bardzo ważną sprawę, czyli czy wrócą te odgórne regulacje, czy wróci...
0: No Miłosz Motyka, minister energii, będzie po 8:15. Oczywiście go zapytam, tym bardziej, że premier zapowiadał...
1: Ceny pani bliżej, czy
0: tak,
1: wróci?
0: Zapowiadał niedawno, że wróci, tylko że wróci... Że wróci na 2 tygodnie ostatnie na wakacyjne powroty, czyli jak rozumiem, gdzieś pod koniec tego tygodnia ten pakiet powinien być przywrócony, ale zdaje się z tego, co mówił wtedy Donald Tusk, to nie będzie przywrócony w pełni, bo nie pójdzie akcyza w dół, więc tą ewentualną ulgę to odczują przede wszystkim kierowcy indywidualni, no bo na przykład firmy, dla firm VAT nie istnieje, bo sobie ten VAT odliczają, czy są płatnikami VAT-u, można tak powiedzieć.
1: Ale pojawiają się już apele polityczne zresztą o to, żeby ten CPN wrócił w pełni.
0: Apele to się zawsze pojawiają, tylko trzeba by zmienić ustawę o akcyzie, a po drugie no jest pytanie, czy jak on wróci w pełni, to ile wtedy będzie, bo to jest piekielnie kosztowna sprawa, 1,5 miliarda w pełni miesięcznie, czyli gdyby on miał wejść, no to w ciągu roku mamy ile tam? Prawie 20 miliardów. Więc to są potężne pieniądze i potężna dziura w budżecie. A jeszcze na to wszystko rzutuje sytuacja międzynarodowa i w tej chwili mamy takie dwie tendencje, które się na siebie nałożyły, że w zeszłym tygodniu spadły ceny hurtowe paliw, więc powinna być obniżka, ale jednocześnie znak zapytania nad ciśniną Ormus.
1: No właśnie, nasi słuchacze zawsze mówią, że jak spadają ceny hurtowe, to idzie to bardzo powoli, a jak rosną, to na stacjach robi się od razu drożej. Kierowcy powinni zdecydowanie słuchać naszej rozmowy o 8:15. Gościem Grzegorza Osieckiego będzie Miłosz Motyka, minister energii, i padnie pytanie, co dalej z cenami paliw.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm. Marian, okazja jest.

0: Kara nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, zapraszam na kolejny drogowy raport. Poranny szczyt na trasach w województwie pomorskim w Gdańsku. Trwa m.in. remont estakady na ulicy Okopowej w kierunku S7 i już teraz widzimy spore przewężenie drogi w kierunku Śródmieścia. Prace drogowe są też na ulicy Majora Henryka Sucharskiego. To wjazd z S7 na węźle Gdańsk-Port. Tam utrudnienia jak zwykle kończą się przed mostem imienia Jana Pawła II, czyli w kierunku Nowego Portu. W dalszym ciągu trwają przebudowy na autostradzie A1 w Warlubiu, Rulewie i na wysokości Nowej Cerkwi, kierunek Trójmiasto. Żeby ominąć ewentualne utrudnienia, można zjechać na drogę krajową numer 91 i na wysokości Pelplina wrócić na trasę. A w stolicy przed 8 największy ruch jest standardowo na ekspresowej 8, to przewężenie w drodze do centrum miasta i najwięcej samochodów ustawia się na wysokości węzła Łabiszyńska. Ponadto po 7 na trasie S2 miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych, droga w kierunku Wawra jest w tym momencie zablokowana. Drogowcy są też na drodze krajowej numer 61 w miejscowości Strzyże, to powiat Pułtuski. I to wypadek. Na razie czekamy na więcej szczegółów, natomiast wiadomo, że droga krajowa jest zablokowana w obu kierunkach. Ponadto trwają prace od godziny 8. S7 Ostróda Południe do Ostródy Północ, czyli województwo warmińsko-mazurskie, gdzie trzeba dzisiaj zwolnić do 90 km na godzinę. Kolejne prace to autostrada A1, węzeł Bytom, czyli śląskie województwo. Tam takie samo ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę i prace potrwają do godziny 16. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
5: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Izabela Kuczyńska
6: i Piotr Balasz. W tym tygodniu decyzja rządu w sprawie przywrócenia programu CPN. Kierowcy czekają, bo paliwa drożeją.
7: To jest bardzo dużo.
8: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
5: Są zarzuty dla rolnika, który zaorał świeżo wylany asfalt na drodze w Gliwicach. Jest też decyzja o areszcie i pytanie, czy była konieczna.
6: Kolejna fala pożarów w Hiszpanii, tym razem na pograniczu z Portugalią.
5: Kierowcy czekają na te decyzje z niecierpliwością.
6: W tym tygodniu dowiemy się, czy powróci pakiet ceny paliw niżej.
5: Funkcjonował on do końca czerwca. Na jego mocy stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa i ustalana ich maksymalna cena na stacjach.
6: Dzisiaj na wielu stacjach za litr oleju napędowego trzeba płacić powyżej 8 zł, a użytkownicy aut obawiają się kolejnych podwyżek.
5: A na jednej ze stacji paliw jest Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
5: Macieju, czego oczekują kierowcy?
9: Ci, z którymi rozmawiałem, mają nadzieję, że mechanizm regulacji maksymalnej ceny paliw powróci jak najprędzej i zostanie wdrożony jak najszybciej. Użytkownicy aut pamiętają pierwszą odsłonę programu ceny paliwa niżej, którą uruchomiono pod koniec marca. On działał zresztą do końca czerwca. Program pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach. W ramach akcji obniżano akcyzę na paliwa i ograniczano stawkę VAT. Kierowcy liczą na szybki powrót tego programu.
10: No potrzebny byłby. Wiem jakie były ceny, wiem jakie są teraz.
7: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
8: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
9: Decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu. Co, o czym wspominał pod koniec ubiegłego tygodnia wiceminister energii Konrad Wojnarowski, mówiąc, że możliwe jest wprowadzenie programu CPN2. Prognozował on wówczas, że sposobem na ograniczenie podwyżek może być na przykład obniżony VAT lub wspominana już cena maksymalna. Decyzje jeszcze w tym tygodniu.
5: Z kierowcami rozmawiał Maciej Szefer. Bardzo dziękujemy.
6: A o ewentualny powrót pakietu CPN będziemy pytać w jedynce ministra energii. Miłosz Motyka będzie gościem sygnałów dnia o 8.15.
5: Zarzut zniszczenia mienia o znaczeniu.

0: Znacznej wartości dla rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo położony asfalt. Stratę oszacowano na 400 tysięcy złotych.
1: W piątek 60-letni mężczyzna wjechał ciągnikiem na jezdnię, na której drogowcy dopiero co zakończyli pracę.
0: Twierdził, że jest właścicielem odnowionej drogi, a prowadzony tam remont jest nielegalny. Miasto zaprzecza.
1: Prokuratura nie tylko przedstawiła rolnikowi zarzut, wystąpiła też z wnioskiem o areszt.
0: A sąd wyraził na to zgodę, przekazała Marzena Szwed z gliwickiej policji.
2: Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Decyzja o aresztowaniu mężczyzny wywołała burzę w sieci, odezwali się internauci i politycy.
0: Ostro zareagował Paweł Ślis. Sam wniosek prokuratury to skandal, czytamy we wpisie posła Polski 2050.
1: Polityk Konfederacji Przemysław Wipler zwrócił uwagę, że w tej sprawie materiał dowodowy jest publicznie dostępny, a sam sprawca nie należy do zorganizowanej grupy przestępczej, więc nie ma ryzyka matactwa.
0: O zerowym ryzyku dla śledztwa w sprawie rolnika pisze także w internecie poseł Rozwoju Plus, Paweł Jabłoński.
1: Przywracamy godność i rangę polskiej hodowli koni arabskich. To jeden z komentarzy po wyjątkowo udanej aukcji Pride of Poland.
0: W Janowie Podlaskim sprzedanych zostało 16 koni za łącznie 1 000 000 euro, mówi Anna Stojanowska, doradczyni dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni.
3: Sprzedaliśmy wszystkie zaplanowane konie, to znaczy, że nasza ocena rynku i poziom cen, który ustaliliśmy oraz jakieś odgadnięcie oczekiwań klientów się sprawdziło.
1: Także publiczność nie kryła zadowolenia z przebiegu aukcji Pride of Poland.
4: Bardzo duża frekwencja wśród kupujących. To, że nie padły jakieś rekordowe ceny, to nic nie szkodzi. Chodzi o zainteresowanie, ponieważ ono będzie trwało jeszcze długo, długo po aukcji.
0: A dziś w Janowie Podlaskim młodsza siostra Pride of Poland, czyli aukcja Summer Sale.
5: To są aktualności jedynki.
1: Hiszpania zmaga się z nową falą pożarów. Po tym, jak udało się opanować sytuację w okolicach Madrytu, nowe pożary nękają pogranicze z Portugalią.
0: Od wczoraj ratownicy z obu krajów walczą z ogniem w kilkunastu miejscach. Płomienie strawiły już tysiące hektarów terenu i zmusiły do ewakuacji ponad 500 ludzi.
1: W akcji bierze udział ponad 600 strażaków. Walkę z żywiołem utrudniają im ponad 30-stopniowe upały.
0: Przypomnijmy, że do końca sierpnia w Hiszpanii pozostaną polscy strażacy, którzy pojechali tam w ramach unijnego wsparcia w trakcie poprzedniej fali pożarów.
1: Z potężnym żywiołem mierzą się także Chiny.
0: We wschodnie wybrzeże kraju uderzył tajfun Delfin. Dotąd wymusił ewakuację ponad 1 000 000 ludzi i sparaliżował ruch lotniczy i kolejowy.
6: To najsilniejszy tajfun, który w tym roku dotarł nad Chiny i czwarty w ciągu ostatnich 30 dni. Chińskie władze ostrzegały mieszkańców głównie nadmorskich prowincji wschodniego wybrzeża, że żywioł na kilka dni może sparaliżować komunikację. Tak też się stało. Wczoraj na szanghajskich lotniskach odwołano ponad 80% rejsów, to około 2200 połączeń. Do środy na trasie tajfunu Delfin zakłócenia w ruchu lotniczym dotyczyć będą aż 44 lotnisk. Ulewne deszcze i porywisty wiatr sparaliżowały życie mieszkańców Szanghaju. Władze apelują o pozostanie w domach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Polscy lekkoatleci rozpoczną dziś występ w Mistrzostwach Europy w Birmingham. Pierwszego dnia w programie przewidziano 5 finałów, a w porannej popołudniowej sesji wystartuje aż 27 osób z Polski. O tym, czego możemy się po nich spodziewać? Rafał Bała.
8: Pierwszą Polką, która zaprezentuje się w Birmingham, będzie kulomiotka Zuzanna Maślana. Co ciekawe, po porannych eliminacjach najlepsze zawodniczki, podobnie jak najlepsi panowie, jeszcze tego samego dnia wystąpią w wieczornym finale. I tu wcale niemałe szanse na medal będzie miał Konrad Bukowiecki. Kolejna szansa medalowa dla biało-czerwonych to sztafeta mieszana. 5 lat temu w Tokio nasi wywalczyli w tej konkurencji złoto. Tegoroczna forma Ewy Swobody na 100 metrów może imponować. Wicemistrzyni Europy sprzed 2 lat jest w stanie wieczorem powtórzyć, a nawet poprawić ten rezultat. W eliminacjach zaprezentują się 800-metrowcy, specjalistki od biegu przeszkodowego i płotkarki, a polscy kibice będą oklaskiwać w kwalifikacjach liczną grupę młodzieży z Pawłem Fajtkiem, Wojciechem Nowickim i Anitą Włodarczyk na czele.
9: Fizycznie, mentalnie nie czuję się na ten wiek i dalej mi sprawia ogromną radość, dalej mam motywację, to jest najważniejsze i jest okej. Okay.
8: Początek rywalizacji lekkoatletów o 11:35 z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
7: Za nami 83. Tour de Pologne, który zakończył się zwycięstwem Niemca Marco Brennera. Najwyżej z Polaków na 25. pozycji sklasyfikowany został Filip Gruszyński. Dyrektor wyścigu Czesław Lang podkreślił, że tegoroczny tour był wyjątkowy.
10: To był wielki tydzień. Cieszę się bardzo, ten mój pomysł taki, żeby pojechać wyścigiem z północy na południe.

0: Jest naprawdę trafiony. A jaki to był wyścig? Pełen radości, pełen takiego świeżego takiego powiewu. Widzieliśmy na każdym etapie tysiące kibiców, biało-czerwone flagi. Polacy w końcu wierzyli, że mogą mieć imprezę nie gorszą od Włochów, Francuzów czy Hiszpanów.
1: I jeszcze piłka nożna w trzeciej kolejce Ekstraklasy. Pierwsza porażka Jagiellonii Białystok i pierwsze zwycięstwo Widzewa Łódź. Łodzianie wygrali na Podlasiu 2-0. W innych wczorajszych meczach Lech Poznań pokonał Piasta Gliwice 3-0, a Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Krakowią.
2: Jedynka. Polskie Radio. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda.
6: Północ Polski dziś najchłodniejsza od 23 do 26 stopni, a także z deszczem i burzami. Lokalnie może popadać też w centrum i na zachodzie, choć tu 30 stopni, a najcieplej na południu do 32 i niemal bezchmurne niebo.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Niewiele piosenek tak poprawia humor. Get Lucky, Daft Punk i Pharrell Williams. Kwadrans po ósmej.
1: Sygnały dnia.
0: Przed mikrofonem Karol Surówka, jest 10 sierpnia, poniedziałek, 222 dzień roku, 143 dni jeszcze zostały do końca tego 26 roku. Wschód był o 5.11, zachód o 20.11. Imieniny dzisiaj obchodzą, a między innymi Amadea, Bernard, Bogdana, Bohdan, Hugo, Hugona, Wawrzyniec i Wichrzosław. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki. A w naszym studiu jest już Grzegorz Osiecki i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem sygnałów dnia jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie ministrze, pod koniec tego tygodnia będzie działał pakiet CPN?
3: Ta decyzja jest przed nami. Tak jak deklarowaliśmy, rozważane jest to, aby pakiet mógł funkcjonować na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, zgodnie z deklaracją pana premiera. Natomiast jeszcze ta ostateczna decyzja, szczególnie jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, musi zapaść.
2: A bardzo pan namawia ministra finansów do tego?
3: To od początku, myślę, wszyscy ministrowie działaliśmy w tym samym reżimie, patrząc też na ceny na rynkach, patrząc na ceny produktu, patrząc na później ceny na plonie, które są pochodną sytuacji na Bliskim Wschodzie, więc no, sytuacja, myślę, że dla polskich kierowców nie jest optymistyczna, natomiast na pewno czekamy na to, jak się rozwinie sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu. Jeżeli pan pyta, czy ja namawiam, to też jest takie, byłoby nie fair wobec ministra finansów, bo mamy w tej sprawie bardzo podobne zdanie najpierw minister finansów, to nasze decyzje, a później dywagacje w mediach.
2: To zapytam inaczej, to pan, wyobraża pan sobie, że ten pakiet na te dwa tygodnie wakacji nie zostanie wprowadzony?
3: Uważam, że sytuacja na rynkach względem tego, co było zapowiadane w wstępnych deklaracjach Donalda Trumpa, nie uspokaja się tak, jak myślę, chcieliby tego polscy kierowcy, co jest istotne. I przy tym pozostanę. Myślę, że pan redaktor wysunie wniosek.
2: No dobrze, ja wysuwam taki wniosek, że raczej to by wskazywało, że taki scenariusz jest

0: trudny, natomiast pytanie, co dalej? No bo czy 2 tygodnie by wystarczyły, gdyby tak się okazało? Bo pan mówi o sytuacji międzynarodowej.
1: W zeszłym moment, znaczy jeżeli mówimy o tych 2 tygodniach, to na pewno jest to moment największych powrotów, największego ruchu, więc bez dwóch zdań ta ulga kierowcom absolutnie dla nich byłaby bardzo korzystna. Zwracam jednak uwagę na to, że pewnie byśmy już byli w trakcie pakietu i wdrażania jego rozwiązań, gdyby nie blokada. Wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od zysków nadzwyczajnych koncernów. W tym zakresie kompletnie nie rozumiem działania prezydenta. Myślę, że po prostu z jednej strony chciał utrudnić działanie rządowi, z drugiej jednak zadowolić koncerny paliwowe.
0: No tak, tylko tam był taki argument, a co ma dać akurat ta ustawa, skoro przecież to jest ustawa, która daje pieniądze rządowi, a nie zmniejsza ceny na stacjach.
1: Tylko te środki automatycznie byłyby w zakresie obniżki VAT-u, może akcyzy, na program CPN przekazane i tutaj od początku to deklarowaliśmy, de facto od momentu wprowadzenia pakietu CPN od marca, że to jest system naczyń powiązanych. W momencie wprowadzenia tego pakietu przedstawialiśmy różne rozwiązania, w tym też podatek od nadzwyczajnych zysków, i pan prezydent wiedział, czego ten podatek dotyczy, jakich zysków, jakiego okresu i że w takich sytuacjach koncerny notują nadzwyczajne zyski. Dzisiaj to widzimy na liczbach. Szkoda, że pan prezydent stanął po stronie tych koncernów, niekoniecznie polskich, a nie kierowców.
0: A macie pomysł, czy ewentualnie tych zysków nie można ściągnąć w jakiś inny sposób?
1: Na pewno pyta pan, czy w innym zakresie windfall tax, czy w innym zakresie ustawowym. Jestem zwolennikiem tego, by jeszcze raz podjąć rozmowę na temat w rządzie tego podatku.
0: Ale to znaczy, że jeszcze jeden projekt ustawy w tej kwestii?
1: Nie wykluczam tego. Osobiście uważam, że sytuacja ekstraordynaryjna, która jest na rynku, podejmowane takie działania legislacyjne przez inne państwa, słowa Donalda Trumpa jasno to obrazuje, że koncerny w takich momentach notują nadzwyczajne zyski, powinna być przez rząd poważnie brana pod uwagę i my też na pewno przeanalizujemy tę sytuację pod kątem tych zysków, jak one się kształtowały w segmencie paliw.
0: Ale to znaczy, że na przykład w tym nowym projekcie, bo jednym z głównych zastrzeżeń było to, że tamta ustawa działała wstecz.
1: Znaczy, to
0: czy to ustawa by nie działała?
1: Myślę, że to wymaga analizy pod kątem przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o moje zdanie, ja nie widzę, i też zdanie, myślę, naszych poprzedników, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, bo gdy przyjmowali podobne rozwiązanie, gdy rządzili na chociażby zakres składki solidarnościowej, JSW, ale też Funduszu Opłaty Różnicy Ceny, koncerny energetyczne, one wszystkie działały w zakresie tego zysku, który został wcześniej wypracowany. Mówimy o zysku, który został wypracowany tak w konkretnym terminie. Trudno nam było antycypować czy komukolwiek, także poprzedniej władzy, że nadzwyczajny zysk się pojawi, gdy nie było konfliktu na Bliskim Wschodzie, więc ten zarzut jest nietrafiony, bo każdy podatek od nadmiarowych zysków działa wtedy, kiedy one się pojawią, a nie wtedy, kiedy rząd go założy i jest uruchamiany na chybił trafił.
0: A to jeszcze chciałem w tym wątku zapytać o kwestię CPN i tego pakietu. Gdyby wrócił, to wróci w takiej formie, w jakiej był, czyli niższa akcyza i niższy VAT, czy niższy VAT tylko?
1: Na pewno, jeżeli chodzi o rozwiązanie najszybsze, najprostsze legislacyjnie, to co widzimy, to co widzę jako minister energii, to obniżka VAT-u. Powiązane oczywiście z ceną maksymalną, bo to jest mechanizm, który obliguje ministra energii do obwieszczeń ceny maksymalnej.
0: A pan jest gotowy już do wydawania tych rozporządzeń? No dobrze, a to jeszcze chciałem zapytać, będą jakieś
1: obwieszczeń, nie rozporządzeń.
0: Obwieszczeń. Będą jakieś rozmowy z koncernami paliwowymi, żeby one...
1: Jeżeli chodzi o dialog z koncernami paliwowymi, to my go prowadzimy stale, bo to sytuacja tego wymaga i w zakresie zabezpieczenia dostaw i w zakresie tego, jak realizowane są one na miesiące i tygodnie kolejne. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, to tutaj państwo też ma ograniczony wpływ, jeżeli chodzi nawet na Orlen, bo nie jest 100% udziałowcem, ale deklaracja, która wybrzmiała bardzo jasno ze strony prezesa Orlenu na ostatniej konferencji, także dotyczącej wyników spółki, o de facto tym, że marże są na najniższym możliwym, jeżeli chodzi o te marże detaliczne, poziomie, wskazuje, że Orlen kształtuje ten rynek z punktu widzenia także kierowcy najlepiej jak się da. Choć oczywiście ceny surowca, ceny produktu później, ze względu też na mniejszą liczbę rafinerii, są wysokie.
0: No,

0: Jeszcze chciałem wrócić do tego scenariusza, o którym pan mówił, o ciśnie Ormuz, bo wszystko wskazuje na to, że te rozmowy są bardzo skomplikowane. Irańczycy mnożą raczej jakby swoje warunki. Chcą już w tej chwili reparacji wojennych od Stanów Zjednoczonych. Mają pomysł na inny szlak przez ciśninę Ormuz. To się wszystko komplikuje. Jaki będzie długofalowy plan rządu na tą całą sytuację na rynku paliwowym?
1: Po pierwsze, najpierw o planie rządu, a później o sytuacji międzynarodowej. Plan rządu jest taki, żeby jak najmocniej zdywersyfikować dostawy i one już są realizowane z innych kierunków. To są kierunki do tej pory dość marginalne na naszym rynku, teraz notujące istotny wzrost, jak chociażby kierunek południowoamerykański, Gujana i też kierunek norweski. Natomiast zwracam uwagę na inny aspekt, nie tylko jeżeli chodzi o ciśninę Ormus, ale w ogóle o rynek. Mamy mniejszą liczbę rafinerii, wobec tego ropa, która nawet się przedostaje do Europy, w cudzysłowie jest transportowana, ma po prostu ograniczone tutaj to ryzyko, jeżeli chodzi o ceny, pod kątem mniejszej liczby rafinerii. Mniejsza liczba rafinerii przy zwiększonym popycie to jest niestety wyższa cena gotowych produktów. Nawet nie ma z punktu widzenia całego kryzysu, jak widzimy, problemu z samą ropą, jeżeli chodzi o jej wydobycie i transport później, tylko z rafinacją. Duża liczba gotowego produktu, gotowego diesla, gotowych benzyn trafia do Europy i do Azji z rejonu Bliskiego Wschodu. I to jest z rafinerii, które tam były na miejscu. Myślę, nauka na przyszłość dla niektórych państw, by odbudować moce rafineryjne, po pierwsze. Po drugie, pójść w stronę elektromobilności, to na pewno. Po trzecie, bardzo mocno dywersyfikować dostawy, ale już widzimy, że gospodarki zmieniają model z tej, które były oparte właśnie na gotowej benzynie, na oleju napędowym, na bardziej elektromobilne, tam, gdzie jest to możliwe.
0: To pan wspomniał o elektromobilności, to ja chciałem zapytać o prąd i o bezpieczeństwo energetyczne. Mamy bardzo niski poziom Wisły. Generalnie jednak jest duży poziom, znaczy susza, która panuje. Ma być kolejna fala upałów wkrótce. Czy to nie grozi nam przerwami w dostawach prądu?
1: Nie prognozujemy żadnych przerw, nie prognozujemy ograniczenia dostaw, nie prognozujemy włączania tak zwanych stopni zasilenia, które właśnie w praktyce doprowadziłyby do takich ograniczeń. W Polsce z tą trudną sytuacją bardzo dobrze radzą sobie energetycy. W innych państwach Europy musi radzić sobie cała gospodarka, muszą radzić sobie także przedsiębiorcy, muszą radzić sobie przedstawiciele administracji. To pokazuje, że nasz system jest zdywersyfikowany, ale też dobrze zarządzany. Dobrze zarządzany i tutaj tych ryzyk, które są obiektywne, wynikające czy to z fizyki, czy z czynników środowiskowych, nie bagatelizujemy, ale nimi zarządzamy.
0: Powiedział Miłosz Motyka, minister energii PSL. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Grzegorz Osiecki rozmawiał z Miłoszem Motyką. Kilka ważnych zapowiedzi padło. CPN prawdopodobnie przyjdzie, prawdopodobnie będzie to obniżka VAT-u. Na szczegóły czekamy, ale do tego tematu będziemy dziś wracali w jedynce. Po 12:00 naszym gościem będzie Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw.

0: Katarzyna Nosowska, Szkoda, Braw. 29 minut jest po godzinie 8. To są sygnały dnia w radiowej jedynce. A już teraz czas na skrót wiadomości.
1: Skrót aktualności, Piotr Balasz, zapraszam. W tym tygodniu decyzja rządu, czy na dwa ostatnie tygodnie wakacji powróci program CPN. Ta rozmowa jeszcze przed nami, mówił gość radiowej jedynki, minister energii Miłosz Motyka.
2: Ta ostateczna decyzja, szczególnie jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, musi zapaść.
1: Minister podkreśla, że wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, która znów staje się niepokojąca. I potwierdzają to najnowsze wieści z cieśniny Ormus. Irańska rakieta miała uderzyć w przepływający tędy tankowiec. Nagrania z ataku, które pojawiły się w sieci, są właśnie weryfikowane, a portal Gulf News informuje, że w ostatnich dniach Teheran wysuwa coraz więcej żądań pod adresem USA. Znowu pogodowe ostrzeżenia. Południowa połowa kraju będzie dziś upalna.
3: Temperatura maksymalna wzrośnie miejscami do około 33 stopni.
1: Z kolei późnym popołudniem i wieczorem gwałtowne burze od Warmii i Kaszub przez centrum po południowy zachód. Półautomatyczne podwodne roboty mają zwiększyć bezpieczeństwo sportowców podczas igrzysk w Los Angeles. Celem maszyn będzie nie tylko patrolowanie wybrzeża Kalifornii, ale przede wszystkim zbieranie informacji o zwyczajach rekinów, zwanych ludojadami. Turyści nie będą musieli dziś płacić za bilety wejściowe do Karkonoskiego Parku Narodowego. Na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
0: Badanie zwyczajów rekinów zwanych ludojadami. Dobrze to usłyszałem w aktualnościach jedynki? Ja mam wrażenie, że ich zwyczaje są zawarte już w ich nazwie. Nie wiem, co tam badać, ale trzymam kciuki w każdym razie i życzę bezpiecznych badań. Prognoza na dziś to szereg dobrych informacji. O, tak się wyrażę. 30 do 32 stopni będzie w Warszawie, na Dolnym Śląsku jeszcze goręcej, we Wrocławiu nawet 34 stopnie. Generalnie pogodnie, ale mogą pojawić się burze, więc śledźmy alerty, sprawdzajmy szczegółowe prognozy dla naszych obszarów. Mogą być burze, nawet lokalnie z gradem, porywy wiatru do 70 km na godzinę, a nad morzem warto zabrać ze sobą jakąś dodatkową bluzę albo kurtkę, bo tam będzie trochę chłodniej. Od 21 do 25 stopni na termometrach.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Reklama.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnia.

0: i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Reklama. Autopromocja.

0: i najbardziej potrzebujących, ale także i o zwierzętach. Tutaj bardzo dużo potrzeba pić, pić i jeszcze raz pić. I na zakończenie, co z ciśnieniem? Lekko w dół, w południe w stolicy 1000 hektopaskali. Teraz kierunek Wielkopolska, a dokładnie stolica Wielkopolski, Poznań. Tam jest pan Wojciech Sieracki z Palmiarni Poznańskiej.
1: Dzień dobry. W Poznaniu w tym momencie około 24 stopni. Spodziewamy się przelotnych opadów, natomiast u nas cały rok trwa piękne lato. Palmiarnia Poznańska jest to najstarszy i największy tego typu obiekt w Polsce z ponad stuletnią historią. W naszych wnętrzach znajduje się 9 pawilonów i mamy od roślin sucholubnych, czyli sukulentów, poprzez strefę śródziemnomorską, aż po tropiki. Naszymi największymi atrakcjami są rośliny użytkowe, których dobrodziejstw możemy korzystać na co dzień i to nie tylko w kuchni. Mamy kakaowce, oliwkę, kokosa, pieprz, wanilię, ale również bawełnę oraz bambus. Oprócz roślin mamy również inne atrakcje. Można nakarmić kolorowe karpie koi oraz porozmawiać z naszymi papugami. Ponadto do końca miesiąca zapraszamy również na wystawę, która jest w naszej palmiarni. Wystawę dzieł autorstwa Moniki Zawadzkiej Bartkowiak pod tytułem Jeszcze bardziej dzika. Są to obrazy pełne ekspresji i emocji, które są niejako wkomponowane w naszą egzotyczną roślinność.
0: Porozmawiać z papugami brzmi interesująco. Kiedyś jedna siedziała mi na ramieniu, ale rozmawiać ze mną nie chciała, później nie chciała odlecieć. Wszystkie przygody z florą i z fauną naprawdę godne polecenia i dzisiaj w Lecie z Radiem też tak będzie. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: A to Margaret i jej najnowsza piosenka, która okazała się niecałe 2 tygodnie temu z takim, jak państwo usłyszeli, bardziej elektronicznym obliczem. Teraz za moment wrócimy do tematu rzeki. Już widzę, że państwo też się rozpisują i bardzo, bardzo dobrze, ale wcześniej głos będzie mieć Romek Czajarek. Przypomnę państwu, że dzisiaj dowiemy się, kto otrzymuje Nagrodę Tygodnia, a ta Nagroda Tygodnia to 2 zegarki, te inteligentne, wszystko wiedzące, smartwatche dla niej i dla niego. I w tej chwili już wiemy, że w dogrywce mamy aż 19 osób. Już państwo otrzymali pytania dodatkowe, więc jeszcze czekamy na rozwiązanie i oczywiście pod koniec audycji dowiemy się, kto dzisiaj zwycięży. A jakie pytanie trudne, łatwe przygotował Roman na dziś dla państwa? Słuchamy.
1: Teach me to dance.
2: Dance? Did you say dance? Come on, my boy.
3: W minionym tygodniu były słynne wyspy Morza Śródziemnego, w tym już zdecydowanie bardziej muzycznie i filmowo. Ale jest coś, co łączy te wszystkie światy. Proszę uważnie posłuchać. Słynny film, słynna muzyka i słynny taniec oraz Anthony Quinn. Pytanie za 4 punkty. Jaki jest tytuł tego filmu? Która to grecka wyspa, gdzie ten film głównie kręcono i w którym roku ten film miał światową premierę? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11.30, wpisać słowo klucz wakacje. To ważne.
0: I co? Aż nogi chodzą, prawda? Od razu chce się tańczyć. No moje przynajmniej tutaj pod stołem naszym radiowym tańczyły. No czyli to pytanie takie dosyć trudne, skoro Romek wycenił je na 4 punkty. Przypominam 72 151 i na początku musi pojawić się słowo wakacje.
4: Jedynka. To jest radio.
0: A zatem rozwiązanie dzisiejszej zagadki i rozwiązanie tygodniowe przed godziną 12.

0: Państwo też rozpisują się o rzekach i bardzo dobrze, ale jedną rzecz już teraz króciutko zacytuję. Pan Sławomir. Dzień dobry. Człowiek nie musi pomagać. Ważne, żeby nie przeszkadzał rzece. No właśnie, panie Sławku, problem polega na tym, że na wielu rzekach jest taka sytuacja, że człowiek już tak naprzeszkadzał, że w tej chwili musi pomagać tym rzekom. Czy mam rację? Zaraz się przekonamy. Łączymy się z Patrykiem Bydlińskim, który jest gdzieś nad Wisłą. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, Sławo. Dzień dobry Państwu.
0: I musimy troszeczkę kulis naszej pracy zdradzić, bo gdy planowaliśmy w ubiegłym tygodniu ten temat, a pochylamy się nad tymi rzekami co jakiś czas, to nie wiedzieliśmy, że tak się stanie, że w Warszawie rzeczywiście znów będą rekordowe, niskie stany wody. I tak to wygląda, że w ciągu tego minionego weekendu to było nawet zaledwie 102 centymetry. Dzisiaj jest bodajże 103, ale co to jest centymetr? To właściwie nie jest nic. I też trzeba dodać, że to jest nowa skala. Może będziesz mieć szansę wyjaśnić z naszym gościem, o co chodzi z tą nową skalą.
1: Spróbujemy to wyjaśnić. Ze mną pani dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka WWF Polska. Jesteśmy właśnie nad Wisłą. Widać odsłonięte łachy, widać konary na rzece. To może nas zaniepokoić, ale też ten stan wody może nas zaniepokoić i trochę może nas też skonfundować ta skala, bo było 103, 102 centymetry, ale według dawnej skali byłyby to zaledwie 2 lub 3 centymetry. Dlaczego tak?
2: Dzień dobry, witam Państwa. To jest tak, że w listopadzie Wody Polskie obniżyły tak zwany punkt zero, zmieniły go po prostu o te 100 centymetrów, zmieniły nam skalę, dlatego że poziom Wisły spadał tak gwałtownie, że groziłoby to tym, że pomiary po prostu przestałyby odpowiadać skali i musielibyśmy zacząć mierzyć minus 5, minus 7, minus 10 centymetrów. Więc chodziło o to, żeby ta skala odpowiadała rzeczywistości po prostu, tak?
1: Czy to jest tak, że mierzy się w innym miejscu?
2: Tak, mierzy się troszkę w innym miejscu, natomiast cały czas skala pokazuje dokładnie to samo, czyli stan Wisły, ale stan również innych rzek w Polsce i niestety w Europie jest latem coraz niższy.
1: Skąd się to bierze? Czy to jest kwestia opadów? Za mało pada deszczu? Czy może za mało pada śniegu?
2: Za mało pada śniegu, zdecydowanie. Musimy wiedzieć, że główne źródło zasilania rzek w wodę to są opady śniegu. I to, że mieliśmy ostatnio, nam się wydaje, że śnieżną zimę, to wcale nie do końca jest prawda, dlatego że taka porządna zima, taka, która by zasiliła nasze rzeki w wodę, to jest zima, gdzie śnieg leży około 3 miesięcy, a w górach nawet do pół roku. To jest śnieg, który wolno topnieje, powoli zasila zasoby wodne. Natomiast w skali całego kraju śnieg leżał około miesiąca i to znów przypominam, głównie na Mazowszu, głównie w centralnej Polsce, natomiast wcale nie w górach, gdzie byłby najpotrzebniejszy.
1: My patrzymy teraz na Wisłę z perspektywy plaży romantycznej. No właśnie, co możemy zobaczyć i czy tu jest coś, co nas może zaniepokoić?
2: Nawet tutaj z plaży romantycznej widzimy, że ten poziom Wisły jest dużo niższy. Mieszkam tutaj od urodzenia i widzę, że poziom Wisły, tak jak tutaj patrzymy, te wystające konary, które mamy, ten brzeg, lewy, prawy brzeg, one są dużo niżej niż były choćby te 10, 20 czy nawet 30 lat temu.
1: Czy rzeczywiście taki zwykły przechodzień jak ja, który będzie tędy szedł, zaobserwuje to, czy to wymaga jakiejś wiedzy?
2: To można po prostu zobaczyć nawet we własnych wspomnieniach. Tak jak tutaj wspomniałam, te konary, które mamy, Państwo ich nie widzą, my je tutaj widzimy, wystające. Te takie łachy, które są na Wiśle. Poziom plaży, ta plaża była dużo mniejsza te 30 lat temu niż jest obecnie teraz. To są wszystko takie zmiany, które my widzimy. Zresztą widzą to też Państwo, którzy spacerują choćby po bulwarach wiślanych. No zdecydowanie bulwary wiślane były kiedyś dużo bardziej zalane, tej wody było dużo więcej niż dzisiaj.
1: Ja wczoraj miałem okazję płynąć kajakiem po Liwcu i to, co mnie zaniepokoiło, to dużo śniętych ryb, które się unosiły na wodzie.

0: I teraz pytanie, czy to jest zjawisko w miarę normalne o tej porze roku, czy to jest też coś, co powinno nas w kontekście ochrony przyrody zaniepokoić?
1: Te śnięte ryby to mogło być, tak przypuszczam, to mogło być z tej tak zwanej przyduchy, czyli wtedy, kiedy stan wód jest bardzo niski, kiedy temperatura wody jest bardzo wysoka, tlen dużo gorzej się rozpuszcza w wyższych temperaturach, czyli po prostu mówiąc kolokwialnie, te ryby nie mają czym oddychać. Natomiast to, co nas powinno zaniepokoić, to, że takich zdarzeń jest dużo więcej, one występują dużo częściej i tak jak mamy doniesienia z całej Polski, takich sytuacji przyduchowych w całej Polsce jest coraz więcej i z roku na rok, jakbyśmy sobie notowali, czy nawet patrzyli na doniesienia medialne, ich niestety jest coraz częściej i to jest to, co powinno nas zaniepokoić.
0: My mówimy cały czas o tych rzekach i o tej sytuacji, która jest niepokojąca, ale to nie jest tak, że tylko możemy o tym mówić i tylko na to narzekać i rozkładać ręce, bo każdy z nas może zostać strażnikiem albo strażniczką rzeki.
1: Dokładnie tak i zapraszamy też każdego do zapisania się do naszego programu. To jest taki program, w którym wybiera się swoją ulubioną, swoją ukochaną rzekę. Można ją monitorować, można nad nią po prostu spacerować, chodzić, sprawdzać, czy coś się złego nie dzieje, a wtedy, kiedy coś złego dzieje się na rzece, interweniować, czyli dzwonić do nas, dzwonić do odpowiednich instytucji monitorujących, tak jak Wody Polskie, czy tak jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, interweniować i po prostu ratować tą rzekę.
0: I żeby ratować tę rzekę, posługujemy się specjalnym sprzętem. Jakim to dzisiaj jeszcze wyjaśnimy? Jak zostać takim strażnikiem lub strażniczką rzeki? Dlaczego warto? Jakie mamy wtedy możliwości i uprawnienia? Będziemy to wszystko wyjaśniać w Lecie z Radiem.
2: Jak to ładnie brzmi, strażniczka rzeki bądź strażnik rzeki. No, jestem ciekawa, jak Państwo, nasi słuchacze, do tego tematu podchodzą. Jeśli by Państwo mogli być strażnikiem czy strażniczką, to którą rzekę Państwo by wybrali? Czyli krótko mówiąc, która rzeka jest najbliższa Państwa sercu? No i jaka jest tam w tej chwili sytuacja? Taka zła jak na Wiśle w Warszawie, czy może lepsza? Bo już widzę, że się pojawiły zdjęcia rzek, za co oczywiście dziękuję. Będziemy jeszcze do tego tematu wracać, bo temat jest arcyważny. No i drodzy Państwo, zbliża się godzina 10, a to jest znak, że będziemy czekali na Państwa zgłoszenia do naszego konkursu Skojarzenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Skojarzenia to taki kultowy konkurs. Wiele osób chce brać udział i bardzo dobrze. Proszę wysyłać odpowiedź na nasze pytanie eliminacyjne. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151. Po 10 będziemy ruszać ze skojarzeniami. A teraz na zakończenie tej godziny grupa Alphaville i mniej oczywisty wybór z ich debiutanckiej płyty Forever Young z 1984 roku. To ile to lat ma już ta piosenka? Policzmy szybko.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: To nie są zwykłe wakacje.
16: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
15: Więcej na caritas.pl/dzieci.
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Emilia Kleszczewska i wiadomości drogowe. Zaczynamy od Mazowsza. Już od ponad 2 godzin są utrudnienia w centrum Warszawy. Przed 8 na skrzyżowaniu Czerniakowskiej i Redutowej na Woli była kolizja motocyklisty z samochodem osobowym. Na miejscu działają służby. Natomiast na trasie S8 między Zielonką i Kobyłką na 5. kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i bus. Od 8 jest blokada jednego pasa w drodze do Białegostoku. Niedawno pojawiła się również informacja z ekspresowej jedynki w województwie śląskim. W Dąbrowie Górniczej na 532 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Pojazd cały czas blokuje przejazd w kierunku Pyrzowic. A z południowych tras jeszcze kilka słów o Dolnym Śląsku.

i autostradowej 8. Pod Wrocławiem na 8 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i od kilkunastu minut zajęty jest pas w drodze do Kłodzka. Zaglądamy także na Podkarpacie. Na drodze krajowej nr 94 to odcinek Łańcut-Przeworsk. Po wypadku z udziałem samochodu osobowego i dostawczego jedna osoba została ranna. Policja jest na miejscu i cały czas kieruje państwa jednym pasem naprzemiennie. A poza tym cały czas wzmożony ruch jest na południowej obwodnicy Krakowa i też bardzo dużo samochodów ustawia się przed południem na drodze krajowej nr 47, czyli na głównej trasie prowadzącej do Zakopanego. Najdłużej stoją państwo w Szaflarach, Bańskiej Niżnej i w Poroninie. Nie ma większych utrudnień na innej trasie. W województwie pomorskim droga wojewódzka nr 215, która prowadzi przez Hel do Karwi. Tam na razie rzeczywiście jedzie się dość spokojnie. Natomiast my cały czas przypominamy numer do naszego studia 22 513 11 11. To numer do Polskiego Rady Kierowców.

0: Jak wygląda życie rzeki i państwa ukochana rzeka? To pytanie na dziś. Pani Maria z Krakowa już od razu dopowiada. Zacznijmy od najprostszej rzeczy. Nie śmiećmy. Może nawet podczas spaceru podnieśmy jakąś zapomnianą butelkę czy wirujące na wietrze plastikowe opakowanie po chipsach. Jeśli wszyscy zaczniemy sprzątać śmieci, po prostu nie będzie. Do tematu rzeki wrócimy. Skojarzenia dosłownie już za kilka minut, a teraz czas na aktualności radiowej jedynki, które przygotowała dla państwa Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Teheran ma coraz więcej żądań pod adresem USA. Czy to oddala porozumienie otwierające cieśninę Ormuz, kluczową dla rynku paliw na świecie? W odpowiedzi na brak zgody Senatu na referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, PiS składa projekt ustawy o wyjściu Polski z unijnego systemu ETS. Z powodu zniszczeń spowodowanych nawałnicą nie można wchodzić do lasów w Świerklańcu.
2: Dołożymy wszelkich starań, żeby te zniszczenia były usunięte jak najszybciej.
1: Cena ropy na światowych rynkach idą w górę. To reakcja na brak porozumienia w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Sytuacji na rynku paliw bacznie przygląda się rząd. W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu pakietu ceny paliw niżej. Urszula Pasławska z Ludowców mówi, że decyzja o ewentualnym powrocie pakietu CPN należy do ministra finansów.
3: Czekamy na ostateczną decyzję ministra Domańskiego. Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj politycznie, koalicyjnie na pierwszym miejscu, skoro Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach dużych koncernów.
1: Rząd zaznacza, że wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, a ta znów się zaognia. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają ukazywać kolejny atak na statki w cieśninie Ormuz. Miało do niego dojść dziś nad ranem na szlaku zabezpieczanym przez amerykańskie wojsko u wybrzeży Omanu. Poza tym media donoszą też, że w ostatnich dniach Iran wysuwa wobec USA coraz większe żądania.
4: Trwa weryfikowanie informacji o ataku na tankowiec, który miał być trafiony irańską rakietą. Tymczasem Gulf News pisze, że cieśnina Ormuz stała się dla amerykańskiego prezydenta tematem, który wisi nad jego prezydenturą niczym miecz Damoklesa. W weekend Iran, który twierdzi, że jest bliski osiągnięcia z Omanem porozumienia w sprawie otwarcia Ormuz wobec USA, wysunął kolejne żądania. Uzależnił otwarcie cieśniny od wypłaty przez USA reparacji wojennych, całkowitego wycofania się Amerykanów z tych akwenów i gwarancji niepodejmowania ataków na Iran w przyszłości. Teheran nie rezygnuje też z żądań dotyczących pobierania opłat za żeglugę statków w cieśninie Ormuz. Te są niemałe. Szacuje się, że armatorzy musieliby zapłacić Iranowi za każdy tankowiec z pełnym ładunkiem około 12 milionów dolarów. Jeśli ruch w Ormuz powróciłby do wartości sprzed wojny, oznaczałoby to ponad 100 miliardów dolarów rocznie. To 1/3 wartości irańskiego PKB. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: PiS zapowiada.

0: Ustawy o wyjściu Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS. Propozycję takiej ustawy przedstawił kandydat PiS-u na premiera. Przemysław Czarnek mówił, że jest to odpowiedź na brak zgody Senatu na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o przeprowadzeniu referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog, komentując tę propozycję w Polskim Radiu 24, wskazał, że oznaczałoby to dla Polski tylko jedno.
1: Jednym z warunków jest naszego członkostwa dostosowanie się do pewnych standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że stawianie tak sprawy może po prostu być prostą drogą do tego, żebyśmy w którymś momencie przestali być członkiem Unii Europejskiej. Myślę, że niektórym politykom z prawej strony sceny politycznej marzy się taki scenariusz.
0: ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Zdaniem Przemysława Czarnka Polska w energetyce powinna bazować na węglu. To ściganie się o wyborców z obiema konfederacjami. Tak zapowiedź PiS-u o deportacji części Ukraińców, którzy przebywają w Polsce, skomentowała w Polskim Radiu 24 Olga Semeniuk-Patkowska. Polityczka z klubu Rozwój Plus wskazała, że nie ma podstaw prawnych do takiego działania.
2: Po pierwsze musimy wiedzieć, co w tej ustawie będzie, a po drugie, no na jakiej podstawie ta deportacja, oprócz łamania prawa, co jest oczywiste i zgodne z prawem, ale jeżeli to prawo nie jest łamane, a na przykład obcokrajowiec, w tym przypadku załóżmy Ukrainiec, poszukuje pracy w Polsce, no to jaka jest podstawa do tego, aby to prawo pobytu tutaj w Polsce odebrać? Już na gorąco patrząc na tę zapowiedź, uważam, że to jest znowu ściganie się z Konfederacją i ściganie się z Koroną Polską.
0: Zgodnie z propozycją PiS-u na Ukrainę mieliby być odsyłani mężczyźni w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika jednak, że 95% Ukraińców w Polsce ma legalne zatrudnienie.
3: To są aktualności jedynki.
0: W wyniku gwałtownej burzy, która przeszła na początku miesiąca, nie można wchodzić do lasów Świerklańców w powiecie tarnogórskim. Obowiązuje zakaz. W wielu miejscach znajdują się powalone i złamane drzewa. Zakaz dotyczy w szczególności rejonów Zalewu, Nakło, Chechło, mówi rzeczniczka nadleśnictwa Justyna Grzeszczyk.
4: Prosimy o stosowanie się do zaleceń służb, które dotyczą sytuacji w lasach naszego nadleśnictwa. Dołożymy ze swojej strony wszelkich starań, żeby te zniszczenia były usunięte jak najszybciej i żeby bezpieczeństwo na tych terenach zostało bardzo szybko przywrócone.
0: Leśnicy apelują też, by zachować ostrożność w miejscach, gdzie zakazu nie ma, a są drzewa uszkodzone przez wiatr. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Pogoda.
9: Upał powyżej 30 w wielu regionach kraju. Łatwiej powiedzieć, gdzie dzisiaj poniżej 30. No to, drodzy Państwo, północ Polski po prostu. 22 stopnie na Wybrzeżu, Gdańsk 26, Szczecin 28, Suwalszczyzna tam 23 stopnie, a w pozostałej części kraju to już wszędzie albo 30, albo powyżej 30. I tak w tym centralnym pasie właśnie od 30 do 31, na południu 32 i w dwóch województwach świętokrzyskie i małopolskie tutaj planowana, prognozowana jest temperatura nawet do 33 stopni. Zatem pamiętajmy, chronimy się w cieniu, dużo pijemy i także pamiętamy o tych, którzy są najstarsi, najsłabsi i najmłodsi. Trzeba o nich bardzo dbać. O zwierzętach też nie zapominajmy. A do tego wszystkiego burze z gradem, z silnym wiatrem. Ta prędkość to nawet setka na godzinę. No i dzisiaj te burze takie najintensywniejsze, przed czym ostrzegają synoptycy, mogą być w tym pasie od Wybrzeża Gdańskiego, Kaszuby, Warmia i Mazury, Kujawy, Pomorze po Łódzkie.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
11: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
9: 8 minut, no prawie minut, 9 minut po godzinie 10. Witam Państwa.

Andrzej Piaseczny i Andrzeja będzie można zobaczyć na żywo i oczywiście usłyszeć, zatańczyć, zaśpiewać razem z Andrzejem na naszym koncercie w Mrozach. Kiedy? Już w najbliższą sobotę. Proszę planować tak weekend, żeby z nami się zobaczyć.

Pani Krystyna, w dzisiejszym temacie to oczywiście Odra najbliższa mojemu sercu i zdjęcia Odry z Ostrowem Tumskim, przepiękne. Pozdrawiam Wrocław, moje rodzinne miasto. A pan Paweł rzekę Brennicę nam tutaj wysyła z takim małym wodospadem. Liczne dopływy pomagają przeżyć jak najbardziej upalne dni. U państwa jeszcze tam na południu kraju słońce. Wszystko zgodnie z prognozą. No ale niestety prognoza synoptyków też jest taka, że ta susza jest coraz większa i te rzeki nasze niestety nie mają się najlepiej. Dzisiaj przyglądamy się życiu rzekom. Jak to wygląda? No i w tej godzinie też oczywiście połączymy się z naszym kolegą, z Patrykiem Bylińskim. To jest ta wersja w wykonaniu Urszuli Dudziak, naszej mistrzyni, a w tym tygodniu pojawi się kolejna propozycja, ale proszę się nie obawiać, oczywiście stare nasze dżingielki Polki Dziadek zostają, ale chcemy tak państwu rozmaicić, bo pokazujemy na nasze 55. urodziny, jak może brzmieć nasza Polka Dziadek w różnych wykonaniach. O, i tyle. A tak będzie w środę, będzie premiera i wtedy się państwo przekonają, jak nasza Polka może zupełnie inaczej zabrzmieć. A teraz, teraz też znów można tańczyć. Niektórzy się przygotowują już do skojarzeń, a niektórzy mogą się bawić, bo to Królowa Disco w wielkim przeboju z końcówki lat 80.

0: Ciekawe, kto wygra rower. Ale rower to inny konkurs. To nasz konkurs ścieżki z jedynką. To przekonają się Państwo jeszcze niebawem. A kto otrzyma dzisiejsze nagrody w skojarzeniach, no to jeszcze kilka minut cierpliwości. Pani Anna z Krakowa. Dzień dobry, Pani Aniu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A bo ten pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo?
1: Bo jest dla mnie idealnym komunikatorem. Ja zawsze wiem, czy szczekanie informuje, czy to dzieci przychodzą, czy mąż, czy to zupełnie ktoś inny, czy może kot przebiega. Także bez wychodzenia wiem, kto przyszedł.
0: No proszę bardzo, jaki fajny domownik, jaki inteligentny. Pani Aniu, kilka formalności. Na którą nagrodę pani poluje? Już wie pani, czy nie?
1: Nie, nie.
0: Nie, bo jeszcze pani
1: ja
0: nie wie, co jest.
1: Tak,
0: że się w ogóle udało dostać, tak? No ale wie pani, formalności musi stać się zadość, musi pani wiedzieć, o co pani gra. A zatem za miejsce trzecie będzie to plecak podróżny o wartości prawie 300 zł.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Za miejsce drugie bezprzewodowy odkurzacz, taki no ważny ten bezprzewodowy, bo ja na przykład nie cierpię tego kabla, który gdzieś tam się plącze pod nogami, o wartości prawie 500 zł.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
0: Pani Aniu, a gdyby się udało wygrać, to za miejsce pierwsze mamy czytnik e-booków o wartości prawie 700 zł.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: A jakie mamy zasady w naszym konkursie? Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, ale zaraz przypomnimy.
4: Polskie Radio. Jedynka.
0: Pani Aniu, ile jest sekund na odpowiedź? Sprawdzam. Czy pani wie?
1: 30.
0: 30, zgadza się. Takie magiczne słowo, które może pomóc, żeby polecieć dalej, jeśli będzie...

0: wątpliwość?
1: Dalej.
0: Albo nie wiem, tak jest. 30 sekund, no i co? I teraz maszyna losująca kręci się tutaj. Dla pani już kręci się? Kręci się ta maszyna. No, o, no tutaj z jakimś opóźnieniem coś nam się ta maszyna dzisiaj tutaj zacięła. Pani Aniu, a słucha pani dużo muzyki klasycznej albo filmowej?
1: Nie.
0: Ale filmy pani ogląda? Trochę
1: tak,
0: tam muzyki klasycznej.
1: Muzykę kojarzę, ale... Oj,
0: dobrze, no. Ale proszę się nie obawiać. Słynni kompozytorzy muzyki klasycznej i filmowej. Ja będę podawała nazwisko, a pani musi do tego dołożyć imię. Spróbujemy, dobrze? Gdybym powiedziała Moniuszko, to pani...
1: To mam zaćmienie.
0: Stanisław. A gdybym powiedziała Preisner... Zbigniew Preisner to nasz kompozytor muzyki filmowej. No, nie ma się co tutaj poddawać. Jak ja zawsze mówię, nigdy nie wiadomo, co nam tutaj głowa i pamięć przyniesie, więc próbujemy. 3, 2, 1, start. Górecki.
1: Mikołaj.
0: Grieg.
1: Dalej.
0: Brahms. Dalej?
1: Dalej.
0: Chopin?
1: Fryderyk.
0: Morricone?
1: Dalej.
0: Kilar?
1: Wojciech.
0: Czajkowski?
1: Stanisław.
0: Van Beethoven?
1: Ludwik.
0: Zimmer? Już się nie dalej uda. Tutaj byłby Hans, to kompozytor muzyki filmowej. Między innymi skomponował muzykę do Dune. A co my tam, co było źle? Wcale nie jest tak źle, pani Aniu. Tak się pani obawiała. Mamy 4 punkty, prawda, drogie jury? Tak jest. 4 dobre odpowiedzi. Morricone to Ennio, Czajkowski to Piotr, Grieg to Edward, a Brahms ma na imię Johann. No dobrze, 4 punkty. Nie jest źle. Zobaczymy, co dalej. Co na to wszystko pan Tomasz? Ach, pan Grzegorz, coś się tutaj dzisiaj z tymi połączeniami dzieje. Drodzy państwo, jeśli państwo już biorą udział w skojarzeniach, to proszę pilnować, żeby był dobry zasięg. Bo jak nam państwo znikają i uciekają, to my już nic nie zrobimy. Pan Grzegorz, dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry, jestem.
0: Nie z Wrocławia, tylko z innej miejscowości.
2: Z Czarnej.
0: A widzi pan, bo miał być tutaj Wrocław, a tutaj się nam coś pozrywało. A jeśli chodzi o psa, to...
2: Pies jest najlepszym przyjacielem, bo jak napisałem, dobrze pamiętam, rano budzi mnie lizaniem, potem dbając o moje zdrowie, wyprowadza mnie na spacer, gdy wracam skądkolwiek do domu, wita merdaniem, a wieczorkiem zagrzeje nogi albo i całe ciało.
0: No proszę bardzo, całodzienny przyjaciel, całodobowy, prawda? Jak ja to lubię, jak to się mówi, że to pies wyprowadza pana na spacer, a nie na odwrót. No dobrze, panie Grzegorzu, kręci się nam tutaj maszyna. O, ja bym poległa. To znaczy może nie, żebym w ogóle nic nie zgadła, ale tak myślę, że może 2-3 punkty. U pana może być lepiej, bo to sportowa kategoria. Uwaga, klub piłkarski, sportowy oczywiście, drużyna piłkarska. Ja będę podawała nazwę, a pan musi do tego dołożyć miasto, w którym ma swoją siedzibę właśnie ten klub. Gdybym powiedziała...
2: Wie pani co?
0: No.
2: Mam dzieci piłkarzy, mam nadzieję, że nie słuchają cię, tata skompromituje.
0: Ale może nie będzie wcale tak źle, spróbujmy. No przed chwileczką pani Ania też się obawiała, ma 4 punkty. Gdybym powiedziała Bayern, to pan by powiedział...
2: Monachium.
0: No właśnie. A gdybym powiedziała Jagiellonia?
2: Białystok.
0: A no widzi pan, wcale nie będzie tak źle. Dobrze, gotowy? Sprężamy się. 3, 2, 1, start. Fiorentina.
2: Dalej.
0: Ferencvaros.
2: Budapest.
0: Raków.
2: Częstochowa.
0: Everton.
2: Dalej.
0: Legia.
2: Warszawa.
0: Juventus.
2: Turyn.
0: Resowia.
2: Kraków.
0: PSG.
2: Paryż.
0: Borussia.
2: Dortmund.
0: Feyenoord.
2: Rotterdam.
0: Dobrze. I to uznajemy jeszcze, bo to było na początku wybrzmienia. Resowia to Rzeszów, tak, ale pierwsze słowo się liczy, w związku z tym nie możemy tego uznać.
2: A teraz na Podkarpacia i dlatego.
0: I dlatego był błąd, tak? Na spokojnie. Everton? Liverpool. Everton. Panie Grzegorzu, ja bym nie wiedziała. Powiem tylko tyle. A Fiorentina?
2: Lizbona.
0: Nie, Florencja. To były te złe odpowiedzi, ale punktów wcale nie źle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 punktów, drogie jury. Drogie jury mi to potwierdza. Nie jest źle, panie Grzegorzu, 7 punktów. No i kogo my teraz witamy? Pana Andrzeja czy kogoś innego?

0: pana Tomasza. O, teraz się nam pan Tomasz znalazł z Wrocławia, prawda?
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Tomaszu. Moje rodzinne miasto. Jak tam dzisiaj pogoda u was?
1: No, nieźle. Słoneczko jest, ale rzeźko.
0: To króciuteńko o psie i o przyjacielu.
1: Tak, pies w świecie pełnym słów uczy, że prawdziwa przyjaźń nie potrzebuje żadnych.
0: O, jak ładnie. No właśnie. Tak to jest z tymi pieskami z czworonogami. Panie Tomaszu, maszyna kręci. Nie sądzę, żeby to była sportowa kategoria, skoro już dzisiaj taka była. Nie, jest kategoria taka turystyczno-historyczno-administracyjna. Co pan na to? Trochę pan podróżuje?
1: Tak, tak.
0: Dobrze, bo kategoria jest taka. Krainy, prowincje, kantony, regiony geograficzne, administracyjne bądź historyczne. Ja będę podawała nazwę jakiegoś regionu, a pan musi to przyporządkować do odpowiedniego państwa. Gdybym powiedziała Kaszuby, to pan by powiedział...
1: Polska.
0: A gdybym powiedziała Lombardia?
1: Włochy.
0: Dobrze. No to co, gotowy? Zaczynamy wędrówkę naszą turystyczną po świecie. 3, 2, 1, start. Toskania.
1: Włochy.
0: Liwonia.
1: Dalej.
0: Gemer.
1: Dalej.
0: Kapadocja.
1: Turcja.
0: Kantabria.
1: Włochy.
0: Sorlandet.
1: Szwecja.
0: Bawaria.
1: Niemcy.
0: Kastylia.
1: Hiszpania.
0: Araukania.
1: Portugalia.
0: Kolchida.
1: Grecja.
0: Geldria.
1: Dalej.
0: Dalej to już nie ma nic. Geldria to Holandia. Kolchida Gruzja. Araukania to Chile. Sorlandet Norwegia. Kantabria Hiszpania. Tu był z odpowiedzi. Gemer Słowacja. Liwonia Łotwa. Raz, dwa, trzy, cztery punkty. Dobre. Tak jest, moje drogie jury potwierdza. Cztery punkty. Panie Tamoszu, a to oznacza, że mamy remis. Ale wiemy na pewno, że główną nagrodę, czyli czytnik e-booków o wartości 700 zł, otrzymuje pan Grzegorz, bo zdobył 7 punktów. Panie Grzegorzu, już fanfary dla pana. A jeśli chodzi o drugą i o trzecią nagrodę, to państwu na razie nie powiem. Zobaczymy, może pani Anna i pan Andrzej dogadają się poza anteną, a jeśli nie, to będziemy mieć dogrywkę.
2: Jedynka. To jest radio.
0: A wiedzą państwo, że takie koncertowe swoje życie to zaczynała Patrycja Markowska właśnie z Latem z Radiem wiele lat temu. Przyglądał się temu jej tata, Grzegorz Markowski. No i Patrycja Markowska pojawi się kiedy? Na naszych koncertach? Już w najbliższą sobotę w Mrozach. No, to będzie fajna, energetyczna, na pewno. Na pewno dobre spotkanie.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Habemus Papa.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
17: Królowa sportu wraca na salony.
18: Najlepsi lekkoatleci starego kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
17: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
18: Anita Włodarczyk,
17: Paweł Fajdek,
18: Ewa Swoboda,
17: Jakub Szymański
18: czy Natalia Bukowiecka.
17: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
18: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
17: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
18: i Krzysztof Kuzak.
17: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
19: Lekkoatletyka będzie teraz dominować w najbliższym czasie. Filip Jastrzębski, od tego zaczynamy?
20: Tak, dzień dobry. I będziemy właściwie cały tydzień, i to od rana do późnych godzin wieczornych, informować Państwa, jak wygląda sytuacja w Birmingham. Będą relacje, będą wywiady, jak Państwo słyszeli,
19: nasi
20: rozmowy z naszymi zawodnikami. Tak, dwaj nasi ludzie, Rafał Bała i Krzysztof Kuzak. Łączymy się więc z Rafałem, który jest już chyba na stadionie. Prawda, Rafale? Dzień dobry, bo za godzinę już pierwsze starty.
21: Tak, właśnie. I troszkę jestem zdziwiony, bo stadion

On puściutki, tutaj prawie 30 tysięcy kibiców może się zmieścić, ale oprócz dziennikarzy i wolontariuszy, no to sędziów, to właściwie nie ma tutaj nikogo, ale to wszystko dlatego, że właśnie na godzinę przed zostają otwarte te bramki. Kiedy szedłem z autokaru, który mnie tutaj przywiózł z hotelu, no to można powiedzieć, że tysiące ludzi stało przed wejściami do tych bramek, grzecznie,

0: I mamy nadzieję, że będzie szczęśliwe dla reprezentantów Polski, bo dzisiaj 27 osób aż wystartuje, w tym kilka finałów z udziałem Polaków, bo przecież i pchnięcie kulą prawdopodobnie z Konradem Bukowieckim, sztafeta 4x400 metrów, ta mieszana, tutaj liczymy na medal, no i ma Ewa Swoboda, która 2 lata temu miała medal w Mistrzostwach Europy na 100 metrów i w tym roku też biega znakomicie. Wszystko się tutaj rozpoczyna, czujemy już powoli tę atmosferę, pogoda wspaniała dla zawodników, ale także dla obsługi całych tych mistrzostw. Mnóstwo Polaków, także wśród tych osób obsługujących, bo spotykaliśmy i ludzi od pomiaru czasu, spotykaliśmy wolontariuszy, spotykaliśmy fotografów oficjalnych pracujących dla Europejskiej Federacji, także Polska nie tylko mocna sportowo w lekkoatletyce, ale także organizacyjnie. Przypomnijmy, że za 2 lata właśnie Mistrzostwa Europy odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a więc już przypatrujemy się temu, co się będzie działo. No i na pewno sprawdzian też polskich lekkoatletów przed Igrzyskami Olimpijskimi. Dzisiaj oprócz Ewy Swobody, także młodziarze chociażby w kwalifikacjach. Anita Włodarczyk zgubiła bagaż, ale ma w czym rzucać na szczęście. Paweł Fajdek, 5-krotny mistrz świata, także na pewno już dzisiaj wielkie emocje z udziałem Polaków. Pierwsza za niespełna godzinę w pchnięciu kulą w kwalifikacjach rusza Zuzanna Maślana.
1: Dziękujemy za relację. Jak Państwo słyszeli, dokładnie za godzinę pierwsze starty reprezentantów Polski na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Oburzyłaś się tym zagubionym bagażem.
2: Tak, właśnie się zastanawiam, czy rzeczywiście to Anita zgubiła, czy jej zgubiono. No,
1: raczej
2: czyli,
1: jej,
2: no właśnie, raczej jej
1: zgubiono.
2: Prawda?
1: Ale zresztą jeśli chodzi o panią Anitę, to myślę, że nie ma problemu. Mogła po prostu zrobić 10 kółek obrotów na lotnisku i sobie przerzucić do Birmingham. Teraz piłka nożna i trzecia kolejka Ekstraklasy, która zakończyła się zwycięstwem Widzewa Łódź w Białymstoku nad Jagiellonią 2-0. Ważne zwycięstwo, bo pierwsze w tym sezonie, a dla Jagi to pierwsza porażka. Spotkanie Śląska-Wrocław z Krakowią zakończyło się bezbramkowym remisem, ale Lech Poznań po wygranej 3-0 z Piastem Gliwice objął pozycję lidera. Za oceanem gol Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire, tym razem w rozgrywkach Leagues Cup. Jego zespół pokonał meksykańską drużynę Santos Laguna 3-1. I jeszcze kolarstwo i Tour de Pologne, w którym triumfował Niemiec Marco Brenner. Ostatni etap odbył się w Wieliczce. Najlepszy z naszych w klasyfikacji łącznej Filip Gruszczyński na 25. pozycji. Znacznie lepiej poradziła sobie Katarzyna Niewiadoma Finej w Tour de France kobiet. Polka znów walczyła o zwycięstwo. Na ostatnim etapie była trzecia, a cały wyścig ukończyła na 2. pozycji. Przebierasz nogami, bo ty pewnie Iga Świątek,
2: czekam
1: Iga Świątek,
2: Iga Świątek.
1: Tak? Będzie, tak. Będzie, bo już dziś w nocy zmierzy się z Dianą Schneider, Rosjanką, o półfinał turnieju w Toronto, więc jeśli jeszcze nie znudzicie cały dzień ze sportem i z lekkoatletyką, to możesz jeszcze nockę zarwać i Igę Świątek sobie zobaczyć.
2: Trzymamy kciuki za naszą Igę. Dziękuję bardzo. Filip Jastrzębski.
3: Pogoda.
2: Drodzy Państwo, nie ma upału tylko na północy kraju, a poza tym to wszędzie powyżej 30, na południu nawet 33 stopnie i uwaga, w wielu regionach dzisiaj mogą być burze, nawet z gradem.

To Oskar Cyms, a teraz informacja taka porządkowa, bo muszę Państwu powiedzieć, że nie będzie dogrywki w skojarzeniach, dlatego że nasi słuchacze dogadali się sami i tak pani Ania z Krakowa bierze plecak, a pan Tomasz z Wrocławia bierze bezprzewodowy odkurzacz. Kolejne skojarzenia oczywiście już jutro, a teraz

0: Znów łączymy się z naszym kolegą, z Patrykiem Bydlińskim, który dzisiaj przygląda się, jak wygląda życie rzeki na co dzień. Pan Wojciech proponuje, ograniczajmy stosowanie nawozów i środków ochrony roślin w przydomowych ogrodach, ponieważ ich nadmiar może wraz z wodami opadowymi trafić do rzek. Możemy także uczestniczyć w akcjach sprzątania rzek, wspierać kolejne inicjatywy ekologiczne, zgłaszać przypadki zanieczyszczania wód odpowiednim służbom. Bardzo mądre rady, Patryku, prawda?
1: Tak, to prawda, bo między innymi takie zadania mają strażnicy rzek. Każdy z nas takim strażnikiem rzeki
0: może zostać.
1: Tak. Może.
0: Albo strażniczką.
1: Tak, albo strażniczkę oczywiście. Strażnicy rzek dostają specjalny sprzęt, mogą w ten sposób badać parametry rzeki, możemy sprawdzać azot, fosfor, czyli czy do rzeki spływa coś, co ją może zanieczyszczać. Z nami dziś dr Alicja Pawelec-Olesińska z WWF Polska. Pani doktor zajmuje się ochroną rzek w Polsce. No to właśnie, wyjaśnijmy, co dostajemy jako strażnicy rzek i czym się posługujemy.
2: Dostajemy cały taki plecak. To są między innymi takie specjalne paski do badania właśnie azotanów, azotynów, fosforanów. Dostajemy czasem sondy, nawet takie wieloparametryczne. Dostajemy do tego różnego rodzaju wskaźniki, ale też dostajemy instrukcje. Oprócz tego, że dostajemy szkolenia, więc każdy z nas będzie przeszkolony, więc to nie jest tak, że będzie działał na własną rękę. Dostajemy różnego rodzaju instrukcje, dostajemy sondy do badania przewodnictwa, które nam na przykład powie o zasoleniu danej rzeki.
1: Przewodnictwo elektrolityczne, tak?
2: Dokładnie tak. To są takie parametry, które nam powiedzą o tym, czy na przykład ktoś spuszcza nielegalnie ścieki do tej rzeki. Ścieki przemysłowe albo ścieki komunalne. I dostajemy do tego instrukcje, w jaki sposób czytać, odczytywać te wyniki, które będą, czyli kiedy one przekraczają skalę i co o tym mówi. W sensie, jeżeli one przekraczają skalę, to co nam to mówi? Oraz jakie instytucje zawiadomić i co zrobić. W jaki sposób podjąć interwencję, w jaki sposób ją pociągnąć. Dostajemy też wiedzę, w jaki sposób przygotować takie pisma do instytucji, w jaki sposób monitorować, co się stało z daną sprawą, no i do jakich instytucji się zgłosić, bo to też nie zawsze jest oczywiste.
1: Nie trzeba być osobą, mówiąc kolokwialnie, wybitnie techniczną, żeby takim sprzętem, tymi paskami chociażby, czy też sondą się posługiwać?
2: Absolutnie nie, dlatego że my każdego naszego strażnika najpierw szkolimy, zanim on dostanie taki sprzęt. Też służymy pomocą cały czas na bieżąco. Strażnik nie jest pozostawiony sam sobie i też służymy pomocą prawniczą między innymi właśnie w przypadku pisania takich pism, więc absolutnie nie trzeba tutaj być prawnikiem.
1: Ale są też organizowane różne wydarzenia, na przykład były nocne spacery przyrodnicze i tam można poznawać rzekę wszystkimi zmysłami, jeszcze bardziej się z nią zintegrować, bardziej traktować ją jako taki nasz naturalny element krajobrazu.
2: Tak, dlatego że my zachęcamy do zwiedzania rzeki nie tylko z brzegu, ale również właśnie z kajaka, wspólnie z przyjaciółmi, z dziećmi, z rodziną. Więc organizujemy różnego rodzaju spacery, ale organizujemy też właśnie zjazdy, coroczne zjazdy strażników, kiedy wszyscy możemy się poznać, wszyscy możemy się spotkać w jednym miejscu i wymienić wiedzą, wymienić doświadczeniami, ale też wspólnie zastanowić się, jak rozwiązać dany problem danej rzeki.
1: I było między innymi tropienie śladów obecności mieszkańców dolin rzecznych, więc możemy też zobaczyć, kto właściwie w rzece mieszka i czyja obecność tam jest korzystna dla rzeki.
2: Tak, w tym roku skupiliśmy się głównie na bobrach, czyli takich inżynierach, najważniejszych inżynierach rzecznych i jedynych inżynierach rzecznych, którzy powinni znaleźć się na rzece.
1: Poziom wody w Wiśle niepokojący. Przypomnijmy, że wczoraj na stacji hydrologicznej odnotowano około 103 cm i wiemy już, że to między innymi za sprawą małej ilości opadów, ale niekoniecznie latem. To bardziej chodzi o opady śniegu zimą. Szczególnie brakuje deszczu w górnych częściach dorzecza Wisły. Stamtąd właśnie rzeka jest zasilana. Chociaż to nie tylko Wisły dotyczy ten problem. Każdy z nas może pomóc rzekom. Możemy być takim strażnikiem rzeki. W wieku zarówno 18-20 lat są ci obecni strażnicy, ale także koło 70, więc przekrój naprawdę spory. To są pasjonaci, to są naukowcy, a WWF Polska zapewnia i szkolenia, i sprzęt, więc jak pani Alicja przekonywała, nie trzeba mieć doktoratu z chemii, żeby się rzeką opiekować.
0: To głos teraz też będzie mieć przez moment pani Alicja, ale inna Alicja, nasza słuchaczka, która napisała, lubię stać na moście i podziwiać brdę, a pozdrawia nas oczywiście z pięknego miasta Bydgoszcz, która tu płynie i płynie aż do ukochanych Borów Tucholskich, w których kiedyś nad tą rzeką spędzałam wakacje. Mamy też zdjęcie brdy właśnie z Bydgoszczy, w związku z tym tam jeszcze oczywiście kanał, więc tam naprawdę jest gdzie chodzić. No i z tego, co widzimy na zdjęciach, tam chyba akurat aż tak źle nie jest, no ale jak słyszymy, zresztą państwo doskonale wiedzą, że u nas codziennie podawane są informacje, jaki jest stan wód, więc można się przekonać, czy jest lepiej, czy gorzej, ale w wielu miejscach, Patryku, jest gorzej. A jak w tej chwili tak spoglądasz na Wisłę, to co widzisz?
1: Wisła.

0: Generalnie jest dużo, dużo niżej niż być powinna. Widać, że odsłonięta jest część brzegu, widać łachy, widać konary, coś, czego normalnie byśmy nie widzieli, jeżeli chodzimy nad brzegiem. Jeżeli porównujemy to z przed kilku lat, to rzeczywiście widać to obniżenie poziomu wody.
1: A na rowerach widzisz tam kogoś?
0: Na rowerach dzisiaj nie, natomiast dzisiaj wędkarze się pojawili. Kilka takich osób już jest. Są też osoby, które po prostu sobie nad rzeką spacerują, ale to ewidentnie nie jest ta godzina, kiedy jest największy ruch.
1: A ja o rower nie przez przypadek zapytałam, dlatego że mamy pana Sebastiana. Dzień dobry, panie Sebastianie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pan Sebastian z Nałęczowa, ale tak, filmik i ukochana ścieżka wcale nie z Nałęczowa, tylko z zupełnie innego miejsca.
2: Gdańsk, nasze ulubione miejsce.
1: Tak,
2: zawsze muszę... jak... Tak.
1: Muszę powiedzieć, że aż się zdziwiłam, że w 60 sekund można tyle ciekawych miejsc pokazać, bo tam i Bałtyk, i statki, i port, i latarnia, i plaża, no i nawet huśtawka tam się pojawiła. To pana
2: tak, ulubiona
1: pana ścieżka
2: też...
1: na wakacje. Panie Sebastianie, tak, wygrywa pan dzisiaj, tadam, tadam, tadam, rower o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych. Ja też się bardzo cieszę. To będzie dla pana czy dla kogoś z rodziny ten rower?
2: Raczej dla mnie.
1: O, no to bardzo dobrze. I to oczywiście wygrana tygodnia w naszej zabawie ścieżki z jedynką. Kolejny rower, drodzy słuchacze, za tydzień, a zatem proszę już teraz kręcić swoje filmiki do 60 sekund, obowiązkowo w pionie.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A to Enrique Iglesias, jeden z jego największych przebojów.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
9: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
8: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
9: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
8: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
9: A mówiłam wam, że to świetna gra.
8: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
11: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travistofast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
17: Emilia Kleszczewska. Zapraszam. Zaczynamy od informacji z województwa pomorskiego. To najnowsza wiadomość od służb. W Przęsinie na drodze krajowej numer 20 na 187 km dachował samochód osobowy. Droga jest zablokowana w obu kierunkach jazdy. Natomiast między Targowiskiem i Krakowem w Węgrzcach Wielkich zderzyły się dwa samochody osobowe. To autostrada A4 i trasa w kierunku Katowic. Aktualnie ruch na A4 prowadzony jest jednym pasem. Autostrada A8, czyli pod samym Wrocławiem, na 8 kilometrze drogowcy cały czas blokują przejazd do Kłodzka. A to dlatego, że tam po 9 miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych. I teraz Pomorze. S6 między węzłami Gdańsk-Szadułki i Gdańsk-Karczemki. Jeszcze do niedawna trwały prace po awarii ciężarówki, która zajęła pas w drodze do Gdyni. Przed chwilą te prace się już zakończyły, także do Gdyni mogą Państwo bez problemów przejechać. Także na kilku innych odcinkach możliwy jest przejazd. To trasa S8, odcinek od węzła Zielonka do węzła Kobyłka. Na 5 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Zablokowany był do tej pory jeden pas w kierunku Białegostoku. Także bez utrudnień już na ekspresowej jedynce.

0: województwo śląskie pod Dąbrową Górniczą, gdzie na 532 kilometrze również zepsuła się ciężarówka. Zablokowany był jeden pas w kierunku Pyrzowic. A także jeżeli chodzi o drogi krajowe, przejezdny jest odcinek Łańcut-Przeworsk w miejscowości Gwizdaj w województwie podkarpackim. Na drodze krajowej nr 94 samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Tam jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu prace służb trwały dość długo, ale przez krajówkę można już przejechać. 22 513 11 11.
1: My w jedynce lubimy tę godzinę. Dwie jedynki. To program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11.

0: To jest ta godzina, którą Państwo lubią i my też, bo pojawia się, o, ten dźwięk. Redaktor Sława Wieńczycka, bardzo dziękuję. Koperta jest duża, zobaczymy co w środku. To właśnie ta godzina, gdy rozdajemy Państwu nasze maskotki. Przypominam, czekamy ciągle na propozycje imienia. No i przyglądamy się rzekom, jak wygląda ich życie. Pan Piotr, rzeka Czarna, gmina Aleksandrów. I tutaj mamy piękne zdjęcie. Prawie dopływ Pilicy w Sulejowe, bardzo niski poziom wody. Co rok obniża brzegi o 50 cm. To bardzo dużo. A teraz czas na aktualności i Monika Gniewaszewska.
1: Koledzy zaatakowanego 15-latka z Kamiennej Góry apelują o krew dla niego.
2: Stan pokrzywdzonego obecnie jest określany jako bardzo ciężki i zagrażający jego życiu.
1: Upał i susza nie zagrażają polskiej energetyce. Nie ma groźby wstrzymania pracy elektrowni, zapewnia minister energii. Etna na wybrzeżu Sycylii wstrzymała ruch lotniczy. Pył wydobywający się z wulkanu zamknął port lotniczy w Katanii do 17. W Kamiennej Górze pilnie potrzebna jest krew dla 15-latka. Kacper, zaatakowany w piątek ostrym narzędziem, walczy o życie w szpitalu we Wrocławiu. W sieci pojawił się dramatyczny apel o pomoc. Do 13:00 krew można oddać w krwiobusie ustawionym w Kamiennej Górze.
3: 15-letni Kacper został zaatakowany w piątkowy wieczór. Do zdarzenia doszło przy ulicy Księcia Bolka I, mówi Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji.
2: Policjanci z Kamiennej Góry prowadzili czynności z zatrzymanymi 16-latkami. Jeden z nich po wykonaniu niezbędnych działań został zwolniony do domu, natomiast drugi 16-latek został zatrzymany jako podejrzany o ten czyn i umieszczony w policyjnej izbie dziecka. Stan pokrzywdzonego obecnie jest określany jako bardzo ciężki i zagrażający jego życiu.
3: Po tych dramatycznych wydarzeniach rówieśnicy 15-letniego Kacpra zebrali się, by okazać mu wsparcie. Osoby, które chcą oddać krew, mogą zgłosić się dziś do godziny 13 do krwiobusa przy ulicy Trauguta 2 w Kamiennej Górze. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Tragiczne informacje docierają z okolic Koszalina. Koło 5 rano w miejscowości Gąski utonął mężczyzna. Świadkiem była stojąca na brzegu kobieta, mówi Izabela Srebrska z koszalińskiej policji.
4: W pewnym momencie zauważyła, że jego głowa znajduje się pod taflą wody. Kobieta natychmiast ruszyła na pomoc, wyciągnęła mężczyznę na brzeg i rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, mimo podjętych przez świadków i ratowników walki o życie, nie udało się przywrócić funkcji życiowych 67-letniego mężczyzny.
1: W ciągu 3 ostatnich dni to 6. ofiara wody. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na brak zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. Kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek poinformował, że PiS złoży projekt ustawy o wyjściu Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS. Politycy koalicji rządzącej zwracają jednak uwagę, że to praktycznie niemożliwe. Sylwia Białek śledzi ten temat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz, o co więc może chodzić?
5: W ubiegłym tygodniu Senat już po raz drugi odrzucił prezydencki wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej i PiS wziął sprawę w swoje ręce. Tak mówił rano kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek.
6: Po tym skandalu, kiedy Senat odmówił narodowi wypowiedzenia się w sprawie obniżenia cen energii, my składamy nasz projekt ustawy o wyjściu z ETS-u.
5: Przedstawiciele rządu mówią jednak o politycznym aspekcie tej sprawy. Podkreślają, że wyjście Polski z unijnego systemu handlu emisjami jest praktycznie niemożliwe. Zwracają też uwagę, że ewentualna decyzja

0: Decyzja o wyjściu z systemu ETS miałaby negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała pomysłem Przemysława Czarnka nie jest jednak zaskoczony.
1: Co może paść dzisiaj poważnego z ust człowieka, który wyszedł i powiedział OZE, srodze, tak? Gdzie co trzeci Polak na wsiach, w gminach, prawda, ludzie mają panele fotowoltaiczne.
0: ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Unia Europejska wprowadziła ten mechanizm, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku ma wejść w życie ETS-2, który obejmie prawami do emisji między innymi transport i budownictwo.
2: A głosy polityków zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
3: To są aktualności jedynki.
2: Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zapewnia minister energii. Polski system elektroenergetyczny jest przygotowany na upał i suszę, podkreślał w radiowej jedynce Miłosz Motyka.
4: Nie prognozujemy żadnych przerw, nie prognozujemy ograniczenia dostaw, nie prognozujemy włączenia tak zwanych stopni zasilania, które właśnie w praktyce doprowadziłyby do takich ograniczeń w Polsce. Nasz system jest zdywersyfikowany, ale też dobrze zarządzany. Tutaj tych ryzyk, które są obiektywne, wynikające czy to z fizyki, czy z czynników środowiskowych, nie bagatelizujemy, ale nimi zarządzamy.
2: Elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły na początku minionego tygodnia pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. Prezes Trybunału Konstytucyjnego skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o wydarzenia z ubiegłego miesiąca. Prokurator wraz z policjantami weszli do siedziby Trybunału podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Celem złożonego przez Bogdana Święczkowskiego zawiadomienia jest wyjaśnienie, czy faktycznym powodem interwencji była presja mająca doprowadzić do zmiany decyzji prezesa Trybunału dotyczącej osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu zgromadzenia. Jeszcze ważna informacja dla korzystających z lotniska na Sycylii. Do 17 wstrzymane są przyloty w porcie w Katanii. Decyzję podjęto w związku z erupcją Etny. Pył wulkaniczny unosi się wokół portu lotniczego. Etna na wybrzeżu Sycylii jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie i często powoduje zakłócenia w ruchu lotniczym w Katanii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
10: Pani Ania na facebookowym profilu jedynki napisała: w Gdańsku bardzo pada, jest szansa, że deszcz troszkę nawodni lasy i podniesie poziomy wody. Niech pada, deszcz jest potrzebny. Tak, ten deszcz jest bardzo, bardzo nam potrzebny. Dzisiaj zresztą opowiadamy o rzekach i o tym, jaki jest niski stan w wielu miejscach, między innymi w Warszawie znów padają niestety niechlubne rekordy. A jak dzisiaj sytuacja pogodowa? Najwięcej słońca dzisiaj na południowym wschodzie, a w pozostałej części kraju taka sytuacja pogodowa w kratkę, bo może być i słonecznie, ale też mogą pojawić się chmury, z których popada, i także możliwe są burze w wielu miejscach, przede wszystkim w takim pasie od właśnie Wybrzeża Gdańskiego, Kaszuby, Warmia, Mazury, Pomorze, Kujawy, aż po województwo łódzkie. W czasie burz może intensywnie wiać do 100 km na godzinę, może też pojawić się, uwaga, grad. A poza tym to dzisiaj w wielu miejscach naprawdę upalna pogoda. Tylko na północy poniżej 30, tak na przykład w Gdańsku dzisiaj ma być 26 stopni, a w pozostałej części kraju powyżej 30, najwyższa temperatura dzisiaj to 33 stopnie i tyle będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim.
5: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
11: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

No, szkoda, że Państwo nie widzą mojej miny, bo gdy otworzyłam przesyłkę, którą tak szeleściłam mniej więcej 10 minut temu, to się okazało, że dobrze, że nie chwyciłam za rękę i że nie wyciągnęłam i że nie ugryzłam, bo to wygląda jak ciasteczka w kształcie, uwaga, kostki dla psa. To nie są ciasteczka, nie. To są smaczki. I te smaczki są ponumerowane i to jest jakaś skomplikowana instrukcja, którą przysłał nam pan Wojciech ze Słupska. Do tego wszystkiego mamy zdjęcia psiaków, no właśnie, z różnymi smaczkami. No i bardzo długi list, jeszcze do tego wszystkiego kolorowanki z pieskami, no ale najbardziej zainteresowały mnie te, o, no to już wiem, to nie dla nas, to dla, tutaj trzeba jakoś wylosować i to są smaczki dla piesków. Dobrze, panie Wojtku, z Słupska bardzo dziękujemy, odwdzięczymy się oczywiście pieskiem, a smaczki trafią do czworonogów. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Wersja Polki Dziadek według najznakomitszej wokalistki jazzowej naszej, światowej sławy Urszuli Dudziak. No i w środę, drodzy Państwo, będzie znów trochę inaczej. Będą ostrzejsze brzmienia, to już Państwo takie sekundowe rzeczy usłyszeli. Ale także czekamy na Państwa propozycje. No i proszę bardzo, mamy też nagranie z Muzeum Hammonda w Kielcach. Polka, taka hammondziakowa, a dlaczego nie?

Ale tempo. Naprawdę można się zmęczyć przy takim tempie. To, drodzy Państwo, Muzeum Hammonda w Kielcach. A Państwo mogą próbować śpiewać, nagrywać, jeśli Państwo potrafią grać na jakimś instrumencie i umieszczać u siebie w mediach społecznościowych, dawać nam znać i oznaczać to. Hashtag Moja Polka Dziadek. Będziemy nagradzać, będziemy oczywiście prezentować. W tej godzinie jeszcze strażniczka bądź strażnik rzeki i porozmawiamy troszeczkę także o innych ciekawych inicjatywach, jak chronić rzeki, jak robią to na świecie i czy nam w Polsce uda to się zrobić. Sława Bieńczycka, jesteśmy razem jeszcze przez godzinę.

0: No i tak to, drodzy Państwo, dawne piosenki otrzymują nowe życie i to jest premiera. Pamiętają Państwo ten utwór na pewno w wykonaniu Andrzeja Rybińskiego, Nie liczę godzin lat, a dzisiaj premiera Siostry Melosik, które też nagrywają własne piosenki, ale współpracują także m.in. z Anią Dąbrowską, postanowiły wziąć na tapet właśnie utwór Andrzeja Rybińskiego i taka nowa odsłona. I bardzo dobrze, bo fajnie, jak te dawne piosenki otrzymują nowe życie.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A czy wiedzą Państwo, że są takie rzeczy, rzeki na świecie, które mają swoją osobowość prawną? No i jest ich całkiem sporo, bo jedna z takich najbardziej znanych to rzeka w Nowej Zelandii. Tam 9 lat temu Parlament Nowej Zelandii nadał osobowość prawną rzece Whanganui na prośbę społeczności Maori.

0: Rysów, oni powoływali się na specjalny traktat, który został zawarty z brytyjskim morzem, rządem wiele, wiele lat temu. I takich rzek jest trochę na świecie. Będziemy pewnie jeszcze o tym mówić, bo teraz łączymy się ze strażnikiem rzeki, polskiej rzeki. Tomasz Zgoła, WWF Polska, koordynator regionalnych strażników rzek. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Tomaszu, pan jest jednocześnie i strażnikiem rzeki, i jednocześnie koordynatorem regionalnych strażników. Każdy może zostać strażniczką bądź strażnikiem rzeki w Polsce?
1: Oczywiście. Program jest otwarty dla każdej osoby, która wykazuje chęć tego, aby objąć się patronatem ochroną rzekę, która znajduje się być może w okolicy miejsca zamieszkania i wykazuje chęć do tego, żeby w taki praktyczny, aktywny sposób podjąć się problemów, które można dostrzec wokół tej rzeki.
0: A co może robić, czego nie może robić, na co może sobie pozwolić taki strażnik?
1: Przede wszystkim działania skupiają się wokół tego, aby identyfikować istniejące problemy. My wychodzimy z założenia, że takie problemy najlepiej dostrzega się działając lokalnie. Czyli my z tym programem wychodzimy do osób, które żyją często w pobliżu rzeki, które po prostu spacerują wzdłuż tej rzeki i w trakcie takich spacerów, wycieczek dostrzegają pewne problemy. Zależy nam na tym, aby te osoby, które chciałyby chronić rzeki, właśnie mogły wykonywać taki monitoring, obserwacje w sposób niejako przy okazji takich często codziennych aktywności, więc w taki sposób, aby możliwie często dostrzegać te właśnie lokalne problemy, które tam mogą wystąpić. Więc jest to inicjatywa, która jest inicjatywą WWF-u, ale tak naprawdę opiera się na tej oddolnej aktywności tych osób, które chciałyby pomóc w ochronie rzek, a co jest w tej chwili w dobie zmian klimatycznych bardzo dużym problemem.
0: Czyli krótko mówiąc, wolontariat. Proszę powiedzieć, czy trzeba mieć 18 lat, czy nastolatkowie też mogą zostać takimi strażnikami?
1: W zasadzie tutaj program jest skierowany do osób dorosłych, ale jeżeli te osoby poniżej 18 roku życia chciałyby się włączyć w wolontariat, to oczywiście mogą pod okiem osoby dorosłej, która niejako też nadzoruje te działania. To wynika z tego, że spotykamy się nad rzekami z różnymi problemami. Tak? To mogą być problemy, które mogą wiązać się z prowadzeniem różnego rodzaju interwencji, z prowadzeniem interpelacji.
0: No tak, czyli czasem człowiek musi być jednak dorosły. To ja dopytam jeszcze, panie Tomaszu, a to jest tak, że ja sobie dzisiaj ogłaszam, oho, dobrze, zostanę strażniczką Wisły. Czy to jest tak, że jednak się do państwa trzeba zgłosić? Może jakieś szkolenie trzeba przejść?
1: Oczywiście należy się zgłosić, ponieważ my tutaj bardzo chętnie pomożemy w całej procedurze w tym, aby zostać tym strażnikiem, strażniczką rzek. To wiąże się oczywiście z tym, że my tutaj udzielimy informacji na temat tego, w jaki sposób prawidłowo prowadzić te obserwacje, zorganizujemy cały proces, ponieważ to też polega na tym, że każda osoba, która zostaje wolontariuszką czy wolontariuszem, obiera sobie pewien odcinek rzeki,
0: który obserwuje, no i, tak? Czyli na przykład mieszkamy gdzieś niedaleko rzeki, chodzimy regularnie na przykład z psem na spacer albo jeździmy na rowerze, albo chodzimy na romantyczne spotkania i jesteśmy tam często i mamy możliwość porównania tego, tak? Jak było miesiąc temu, jak było rok temu, a jak jest dziś. I widzimy, co jest nie tak. Dokładnie tak.
1: Dokładnie.
0: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Łączymy się z naszym kolegą. Tomasz, to był Tomasz Zgoła, strażnik rzeki z WWF Polska, a my przenosimy się nad Wisłę, gdzie cały czas jest Patryk Bydliński. Patryku, oddaję naszą antenę.
2: Słyszymy często o niskim stanie wód w naszych rzekach, w komunikatach hydrologicznych w Jedynce, więc będzie tak trochę edukacyjnie. Słyszymy na przykład, ile ubyło na Bugu we Włodawie albo na Sanie w Przemyślu, ale co to właściwie znaczy, że mamy niski stan wody w rzece?
3: To, że my widzimy niski stan wody na rzekach, to oznacza też to, że jest niski stan wody w ogóle w całym kraju. I my, jako taki zwykły Kowalski, możemy to odczuć choćby w naszych portfelach finalnie, dlatego że niski stan wód w ogóle w Polsce to będą też wyższe ceny żywności po prostu. Więc te takie horrendalne ceny papryki, czereśni czy truskawek, które my widzimy, no to się bezpośrednio przekłada na to, na nasze portfele, tak? Bo to nie jest tak, że to rolnik sobie wymyślił taką wysoką cenę. To jest to, że on cierpi z powodu suszy, że ma niższe plony i to się finalnie przekłada na nasze wyższe ceny. Zresztą to jest też kwestia dostaw energii. Mieliśmy ostatnio komunikaty o tym, że dwie największe elektrownie w Polsce musiały

0: chciały obniżyć swoją pracę właśnie ze względu na niski stan rzek, no bo te elektrownie chłodzą się wodą z rzek. Więc to będziemy mieli ryzyko blackoutów tak zwanych, czyli wyłączeń, całkowitych wyłączeń mocy w elektrowniach. Więc jest to kwestia naszego po prostu bezpieczeństwa.
1: A tłumaczy nam to wszystko dr Alicja Pawelec-Olesińska z WWF Polska, hydrobiolożka, która dziś spotkała się ze mną na plaży romantycznej w Warszawie. No i właśnie, teraz nad rzekami, jak tak się rozglądam, raczej mało spacerowiczów, bo mamy poniedziałkowy poranek, ale w weekend to jest zupełnie inna sprawa, bo trwa sezon kajakowy i wystarczy wybrać się w weekend nad jakąkolwiek tak naprawdę rzekę, gdzie jest większa plaża, gdzie jest jakaś infrastruktura kajakowa. No i można zobaczyć, że ludzie wręcz w kolejkach stoją, żeby na ten kajak wsiąść, żeby popływać. Busy, które dowożą kajaki z takimi specjalnymi, dużymi przyczepami, właściwie kursują w obie strony. No i już po dźwięku możemy poznać, że oho, kajaki zaraz nam dowiozą. Ale właśnie, a propos kajaków, jak nie być takim inwazyjnym gatunkiem? My jako człowiek dla przyrody, jeżeli kajakujemy.
0: Przede wszystkim warto wiedzieć, gdzie można odpoczywać kajakiem, a gdzie nie. I my rekomendujemy zdecydowanie odpoczywanie na brzegach, a nie na łachach właśnie takich śródrzecznych, dlatego że teraz jest intensywny okres rozrodu i lęgów ptasich i te łachy wszystkie to są miejsca, gdzie ptaki mają swoje gniazda i swoje pisklęta. Dlatego zdecydowanie odradzamy odpoczywanie kajakarzom na tych łachach, żeby nie płoszyć ptaków, nie ingerować w ich życie rodzinne, a odpoczywanie zdecydowanie na brzegach, najlepiej w wyznaczonych miejscach.
2: Patryku? Bardzo dziękujemy za twój pobyt nad Wisłą.
1: Tak jest. Do kajakowania.
2: No i proszę bardzo, tak nie planowaliśmy, a tu się okazało, że mamy te rekordowe niskie stany. To przy okazji przypominamy państwu, że stan wody rzek w Polsce zawsze u nas w radiowej jedynce podawany jest po godzinie 13.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Mój los. No rozbujał Kamil, prawda? Kamil Bednarek, bardzo pozytywny gość, pogodny. Do zobaczenia i do usłyszenia, gdzie? Na naszym koncercie w Mrozach w najbliższą sobotę. Ja tylko jeszcze Państwu dopowiem o tych rzekach, bo już nie zdążyliśmy z Patrykiem, że oprócz tego, że taka rzeka, która ma osobowość prawną, jest w Nowej Zelandii, to jest także i Kanada, to jest rzeka Makpie albo Laguna Mar Menor w Hiszpanii, w Bangladeszu wiele rzek ma zupełnie inny status. No a u nas w Polsce o taką osobowość prawną walczą ludzie, żeby Odra otrzymała. Czy będzie miała? Jeszcze nie wiemy, ale na pewno Państwa o tym poinformujemy.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Reklama. Autopromocja.
12: Królowa sportu wraca na salony.
13: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
12: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
13: Anita Włodarczyk,
12: Paweł Fajdek,
13: Ewa Swoboda,
12: Jakub Szymański
13: czy Natalia Bukowiecka.
12: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
13: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
12: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
13: i Krzysztof Kuzak.
12: Zapraszamy.
14: Jedynka. To jest radio.
8: Autopromocja. Pogoda.
15: Zaczynamy od informacji burzowych, bo przed tym ostrzegają synoptycy i rzeczywiście w wielu miejscach dzisiaj burze mogą się pojawić. No, nie powinny się pojawić w południowo-wschodniej części kraju, a poza tym to wszędzie może zagrzmieć, intensywnie popadać, do tego wszystkiego mocno wiać, nawet do setki na godzinę, jeśli chodzi o kilometry oczywiście. No i jeszcze synoptycy ostrzegają przed gradem. Więc naprawdę proszę uważać, bo to różnie może być. W Warszawie na przykład burza może być po południu. A temperatura, no w wielu miejscach upał, ale nie wszędzie. Zaczynamy od temperatury nad samym morzem, bo tam dzisiaj no, około 22 stopni. W tej chwili temperatura najniższa to stopni, już sprawdzam, 17 i tyle jest w Helu. Na Helu, w Gdańsku i w Lęborku, a najwyższa temperatura w tej chwili to 30, prawie 31 stopni we Wrocławiu. A prognoza jest następująca: od 22 stopni nad samym morzem, 23 Suwałki, 24 Gdański i Koszalin, 26 Olsztyn i Szczecin, 28 Zakopane i Białystok, 29 Rzeszów, 30 Łódź, Poznań i Lublin, 31 Katowice, 32 Wrocław i Opole i 33 dzisiaj może być w Krakowie i w Kielcach. Ciśnienie lekko w górę, w stolicy 1000 hektopaskali i od razu Państwu powiem, że od jutra chłodniej i to tak zdecydowanie chłodniej, bo od 18 stopni nad samym morzem, w centralnej części 22 i maksymalna temperatura jutro, no to zdecydowanie chłodniej niż dziś, a mianowicie 25 stopni. Teraz przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego. Reszel, piękna miejscowość, która się pojawi, powinna Państwu kojarzyć z zamkiem. Jest tam pan Krzysztof Zachwieja, przewodnik. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam w Reszlu. Pogoda słoneczna, niewielkie zachmurzenie.

rzędzie temperatura 24 stopni. Niezwykle ciekawe miasteczko położone nad rzeką Sajną. Mamy tu dobrze zachowany średniowieczny zamek biskupów warmińskich z widokową wieżą, pod ziemiami z salą urządzeń do tortur, a także poznać historię Barbary z Dunk, ostatniej spalonej czarownicy w Europie. Obok zamku znajduje się pięknie odrestaurowany

0: świetnie zachowane ceglane mury obronne.
1: To wszystko w Reszlu, a ta historia z Barbarą z Dun, no to oczywiście ona wcale czarownicą nie była. Była tak naprawdę nieszczęśliwą, chorą kobietą, ale w tamtych czasach, jak Państwo wiedzą, diagnozy w cudzysłowie były zupełnie inne. Wizytę w Reszlu polecam. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.

0: No ale zobacz, Marcin, no ja miałam dobrą chęć, miałam to otworzyć.
1: Potłukłaś?
0: No i zobacz. No właśnie nie ja potłukłam, to przyszło potłuczone. Drodzy słuchacze, ogromna prośba
1: żeby
0: do was.
1: Żeby zabezpieczać, tak?
0: Nie, nie wysyłajcie nam niczego szklanego, ani ceramicznego, to bo może... to po prostu prawie zawsze dochodzi o właśnie w takiej formie.
1: Ale to może, czekaj,
0: formie.
1: To może
0: nie
1: źle,
0: otworzę
1: źle
0: tego.
1: Poczty, źle prośby adresujesz, może prośba do poczty, żeby nie rzucała paczkami.
0: No myślę, że lepiej adresować się do naszych, bo poczta nas nie posłucha, ani kurierzy. Poczta jednak ma też swoją robotę, kurierzy też, więc prośba do państwa, że jeśli już jakieś fotografie, jakieś obrazki, to po prostu tworzywo sztuczne, a nie szkło. Nie otworzę tego teraz, bo się boję, że tutaj pokaleczę w studiu się i
1: a jak to
0: jeszcze inny.
1: A jak to diamenty pokruszone?
0: To... dobra, dobra. Dobrze, to otworzymy komisyjnie w redakcji. A tutaj zobacz, tadam, tadam, tadam.
1: Przepiękne. Ja no, bym tak
0: plakat,
1: naprawdę...
0: Prawda?
1: Piękny plakat z pieskiem,
0: który
1: wielokolorowy.
0: Tu jest napisane hał, hał, hał, do Martynki ja bym jechać chciał. I tu jest jeszcze wierszyk, piesek mały, czy też duży człowiekowi chętnie służy, łasi się, merda szczeka i na spacer po Szalowej ze mną czeka. Napisała Martynka, lat 8. Martynko, no to ten nasz piesek do Szalowej dotrze.
1: Marcin... bardzo niezręcznej sytuacji mnie postawiłaś, bo zaadresowałaś swoje słowa do 8-letniej Martynki, a piosenka, o której zaraz porozmawiamy, to tak nie dla dzieci raczej jest.
0: Nie, no to okej, okay, to teraz dzieci odchodzą na chwilę i idą na przykład kolorować pieski. Nie przedstawiłam cię, Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry państwu. Dzisiaj będzie o tym, że Niemcy mieli o wiele większy wpływ na muzykę rozrywkową, niż nam się wydaje w ostatnich latach. Jest,
0: tak?
1: Oczywiście, jest rok 95 i pojawia się taki duet, znaczy on już gra wcześniej, ale nagrywa swój wielki przebój La Bouche. Pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: Tararirararara. Mhm. Więcej nie będę. Melanie i Lane. Co ciekawostką jest fakt, że oboje byli Amerykanami, no, mimo że La Bouche i tę piosenkę kojarzymy właśnie z Eurodance'em, ale państwo byli ze Stanów Zjednoczonych, a nagrywali w Europie właśnie, w Niemczech. La Bouche, czyli po francusku usta, bardzo ładnie. Autorzy wielkich przebojów. Sama Melanie pochodziła z Karoliny Południowej, przeniosła się do Niemiec, gdzie pracowała jako wokalistka, śpiewała w klubach i miała naprawdę bardzo silny i mocny głos, a podkreślam to w kontekście producenta, którym był Frank Farian. Frank Farian był, jest producentem, który odpowiadał za Bony M między innymi, za naprawdę wiele różnych projektów muzycznych niemieckich, za Mili Vanilli słynną Mistyfikację, to też on odpowiada. I tu dlatego podkreślam, że Melanie naprawdę pięknie śpiewała, bardzo silny głos miała. Natomiast jej towarzysz z zespołu przyjechał do Niemiec jako żołnierz, trafił ze Stanów Zjednoczonych na misję. No i jak państwo, Amerykanie w Niemczech zaczęli tworzyć rapowo-wokalny zespół. Wcześniej nazywali się Groovin' Affair.

0: no i trafili do Europy. Ogromny przebój lat 90. to Be My Lover, dlatego właśnie mówiłem, że nie jest to piosenka dla dzieci, bo tytuł brzmi Zostań moim kochankiem. Ale nie jest to takie po prostu, to tutaj są warunki, to Melanie stawia warunki, że jeżeli chce zostać tym jej bliskim kolegą, to musi się postarać, nie wystarczy samo zainteresowanie, trzeba coś więcej. Do tego jest rap Lejna, odpowiada na jej słowa. Jest to taki dialog między kobietą a mężczyzną, no taki flirt trochę, wiesz, Sława, rozumiesz. Ja bym chciał, ale no wiadomo. Refren to samo ra-ra-ra-ri-ra-ra nie jest zbyt skomplikowane.
1: Ale wpada w ucho.
0: Do tego stopnia, że Niemcy, Szwajcaria, Austria, Norwegia, Holandia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone, co ciekawe, bo rzadko europejskie piosenki odnosiły tak wielkie sukcesy. I mógłbym więcej mówić, niestety tragiczny finał był tego zespołu, bo Melanie zginęła w katastrofie lotniczej dokładnie 25 lat temu. Bardzo, bardzo żałuję. No i posłuchajmy utworu, który jest takim pomnikiem lat 90. i Eurodance'u, piosenka o gorącej namiętności.
1: To zanim posłuchamy, to jeszcze jedna informacja, bo zaczęła się od tego, o tym niemieckim wkładzie w muzykę rozrywkową, że nam się trochę wydaje inaczej. No to tak jak z zespołem Bonem, że wiele osób myśli, że to zespół amerykański.
0: No właśnie o tym mówiłem, że ten sam producent Frank Farian tworzył i Bonem, i Labouche. Gramy.
1: Gramy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To jest ta chwila, gdy

0: rozdajemy nagrody państwu. Kto otrzymuje dzisiejszą w konkursie Wakacje Marzeń? Romek dzisiaj pytał o pewien film Wyspę, gdzie kręcono zdjęcia, a także i o premierę. I już od razu mówię, że było sporo dobrych odpowiedzi za 4 punkty. Pani Danuta z Jastrowia dzisiaj napisała: jest to mój ukochany film, ulubiony aktor Greg Zorba z 1964 roku. Akcja dzieje się na Krecie, reżyser Michali Kalkojanis. No i oczywiście tak, ta premiera światowa w 1964 roku. Czyli nasza maskotka trafia do pani Danuty. A do kogo trafia nagroda tygodnia, czyli zestaw 2 zegarków smartwatchów, takich ciekawych? Łączę się z panią Jadwigą z Torunia. Dzień dobry, pani Jadwigo.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj była dogrywka. 19 osób, możemy to zdradzić, brało udział w tej dogrywce. Wygrywa pani. Te 2 zegarki, te 2 smartwatche takie inteligentne, które tam wszystko mogą i mierzą nasz puls, nasze kroki i tak dalej, przydadzą się?
1: Przydadzą się.
0: Jeden dla pani, ten w wersji damskiej. Męski też do kogoś trafi, tak?
1: Do męża.
0: Do męża. Pozdrawiamy męża. Jak już ma na imię?
1: Mirosław.
0: To pozdrawiamy męża Mirka i chcę powiedzieć, że zobaczymy, no, bo państwo walczą i są państwo w czołówce, w związku z tym zobaczymy pod koniec sierpnia, kto otrzymuje główną nagrodę, czyli voucher na Wakacje Marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Bardzo, bardzo gratuluję pani Jadwigo i
1: dziękuję
0: oczywiście
1: bardzo.
0: Mogą państwo brać udział cały czas w tej naszej zabawie. No a na zakończenie jeszcze taka krótka przypominajka. I jeszcze państwa trzymamy w niepewności. W środę wszystko się wyjaśni. To będzie kolejna wersja naszej kultowej Polki Dziadek. Za dziś już dziękuję. Sława Bieńczycka. Jutro o godzinie 9 przywita państwa Dagmara Kowalska. A ja z państwem usłyszę się w środę. No i przypominam, spotykamy się w Mrozach.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem.

0: humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
11: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
13: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 541 kilometrze awaria ciężarówki, która blokuje jeden pas ruchu w kierunku Tychów. Problemy pojawiły się też w Wielkopolskiem na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 4 kilometrze po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Ruch w stronę stolicy Wielkopolski odbywa się tylko lewym pasem. W Świętokrzyskiem problemy na Krajowej 9 między Opatowem a Rzeszowem. W pobliżu Jasienicy doszło do wypadku z udziałem busa i na 122 kilometrze droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu pracują służby, a policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia w Małopolsce na autostradzie A4 na odcinku Targowisko-Kraków przez Węgrzce Wielkie. Przejedziemy już bez większych problemów. Kłopoty były na 432 kilometrze. Tam po zderzeniu dwóch aut osobowych blokowany był jeden z pasów w kierunku Katowic. Problemów nie ma też już w Dolnośląskiem na trasie A8 między węzłem Wrocław Południe a węzłem Wrocław Zachód. Na 8 kilometrze w kierunku Kłodzka mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był wcześniej zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych. Problemy skończyły się też już na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Szadułki a węzłem Gdańsk-Karczemki.
14: Zbliża się południe, w wielu miejscach upalne, proszę o tym pamiętać, a my już teraz nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Policja bada okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku na

0: Jeziorze Jagodne w rejonie miejscowości Kozin w gminie Giżycko zderzyły się łódź motorowa i skuter wodny. Zginął 16-latek, mówi aspirant sztabowa Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
1: Policjanci przesłuchują świadków i wykonują dalsze czynności procesowe, które mają na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i 16-latek miał uprawnienia do kierowania skuterem. Pożar na Mazowszu. W Piastowie straż pożarna gasi ogień domu jednorodzinnego ze składem budowlanym. Michał Składanowski z Komendy Straży Pożarnej w Pruszkowie właśnie mówił w TVP Info, że akcja jest dość trudna.
2: Na miejscu w tej chwili działa 11 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu pruszkowskiego, czyli około 40 strażaków. Na tą chwilę nie mamy informacji na temat osób poszkodowanych.
0: Trwa ustalanie przyczyn pożaru. CBA bada sprawę finansowej pomocy po powodzi w 2024 roku. 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Agencji Rozwoju Regionalnego kontrolowanej przez samorząd województwa trafić miało do 3 firm z jednej wsi, pisze Wirtualna Polska. Jedna należy do męża wiceprezeski instytucji rozdzielającej wsparcie, druga do ich sąsiada, a trzecia do właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem. Problem polega na tym, że ze zdjęć satelitarnych nie wynika, by nieruchomości te ucierpiały w czasie powodzi. Publikacja nie jest dla nas zaskoczeniem, mówił w TVN24 minister służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Z kolei Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra służb specjalnych, poinformował, że sprawą Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmuje się od kwietnia.
3: Ta kontrola trwa. Trudno teraz na tym etapie jeszcze przesądzać na temat wyników tej kontroli, jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo. Po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
0: Kontrolę programu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi prowadzi też Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Nie ma na razie decyzji w sprawie programu ceny paliw niżej. Kierowcy czekają na powrót CPN i obniżki cen paliw. Na wielu stacjach za litr oleju napędowego od wielu dni trzeba płacić powyżej 8 zł, a kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek.
4: No potrzebny byłby. Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
5: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo.
0: Rząd decyzję o ewentualnym powrocie programu na 2 ostatnie tygodnie wakacji podjąć ma w tym tygodniu. A więcej na temat cen paliw i szansach na program CPN w magazynie w samo południe.
6: To są aktualności jedynki.
0: Potężne pożary lasów w Hiszpanii nie ustają. Strażacy nadal walczą z kilkoma. Utrudnieniem są upały i silny wiatr. Pożar lasów Trigrix trawił od piątku prawie 700 hektarów. Ewakuowano mieszkańców okolicznych miejscowości. Strażacy walczą też z rozległym pożarem w okolicach miejscowości Niebla. Ewakuowanych zostało tu 500 osób, a ogień zniszczył już ponad 8 tysięcy hektarów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Na północy i południu kraju więcej chmur, z których może przelotnie popadać deszcz. W centrum za to niemal bezchmurnie. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu 27, m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce do 31 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie to 1000 hektopaskali.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza umiarkowaną mamy na południowym zachodzie. W pozostałej części Polski stan powietrza jest w większości dobry, bardzo dobry miejscami w centrum i na północy. Ponad 55% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca.
6: Jedynka. Polskie Radio.
7: 9 minut po godzinie 12.
6: W samo południe.
7: Jaka decyzja rządu? Czy wróci program ceny paliw niżej? Na stacjach litr benzyny i oleju napędowego coraz droższy.
4: Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
5: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
8: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.

0: Tymczasem na Bliskim Wschodzie oddalają się szanse na całkowity pokój.
1: Dopóki jestem premierem, państwo palestyńskie nie powstanie. Ani w Gazie, ani w Judei i Samarii.
0: Izrael odrzucił bowiem przedstawiony przez Donalda Trumpa nowy plan pokojowy dla Strefy Gazy. Tymczasem w Warszawie ostatnie przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Defilada odbędzie się i na ziemi, i w powietrzu.
2: W paradzie lotniczej zobaczymy samoloty F-35. Polskie samoloty F-35 po raz pierwszy.
0: To jest magazyn W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. A na początek kierowcy, którzy czekają na powrót programu CPN, no i na obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd może podjąć decyzje dotyczące programu ceny paliwa niżej. Na wielu stacjach paliw za litr oleju napędowego od wielu dni trzeba płacić dobrze powyżej 8 zł. A użytkownicy aut obawiają się kolejnych podwyżek. I na jednej ze stacji paliw jest Maciej Szefer, z którym teraz się już łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Macieju, jak na tę chwilę kształtują się ceny, no i jakie są prognozy ekspertów?
3: Patrzę na pylon, który jest przede mną. 8 zł 12 groszy płacić trzeba za litr oleju napędowego, 7 zł 34 grosze za litr benzyny 95, ale na kilku stacjach, bo łącznie 3 stacje odwiedziłem zasięgu i te ceny były mniej więcej podobne, choć w opinii kierowców i jak mówił mi ekspert, bywają stacje, gdzie te ceny są wyraźnie niższe. Ale mówiąc wprost, kierowcy wciąż pamiętają o pierwszej odsłonie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, który uruchomiono pod koniec marca i który działał do końca czerwca. On pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach. W ramach tej akcji zmniejszano akcyzę na paliwa i ograniczano stawkę VAT. Mówiąc wprost, kierowcy liczą na szybki powrót programu CPN.
4: No potrzebny byłby. Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
5: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
6: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
3: Żeby nie wróżyć cen na kolejne dni czy tygodnie, po prostu zapytałem eksperta o to, jak rozpoczynamy ten tydzień. On powiedział mi, że z nadziejami na spadki. Posłuchajmy, co mówi analityk rynku paliw, dr Jakub Bogucki.
7: Widzimy, że w wielu miejscach w Polsce da się znaleźć stacje, gdzie benzyna jest poniżej 7, a olej napędowy poniżej 8 zł za litr. Natomiast niestety nie jest to jeszcze reguła. Można było jeszcze w końcówce ubiegłego tygodnia spodziewać się, że takie ceny będą dosyć powszechne. Natomiast wydarzenia weekendu i najnowsze doniesienia z rynku surowcowego pokazują, że wcale ta pewność nie jest aż tak duża.
0: Macieju, a jak zdaniem analityka na rynek paliw wpływa sytuacja na Bliskim Wschodzie?
3: Trochę już było w zapowiedzi całego magazynu o tym, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie zapowiada, by wszystko stabilizowało się, jeśli chodzi o rynek paliw i ceny spadały, mówiąc wprost. Dlatego zapytałem wprost doktora Boguckiego o to, co ta sytuacja oznacza dla kierowców.
7: Na polskich stacjach myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzynę nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast niestety wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała. Na ten moment sytuacja nam się znowu odwraca na niekorzyść.
3: Skoro sytuacja odwraca się na niekorzyść, no to na pewno mają pod lupą też resort energii. Dzisiaj gościem w radiowej jedynce był minister energii Miłosz Motyka, który mówił, że te rozwiązania dotyczące tego drugiego programu CPN są wciąż rozważane. Wydaje mi się, że unikał odpowiedzi na temat tego, kiedy zostaną one wprowadzone. Mówił tylko, że uruchomienie programu, który pozwala na regulację cen, zależy też od decyzji ministra finansów.
8: Rozważane jest to, aby pakiet mógł funkcjonować na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, zgodnie z deklaracją pana premiera. Natomiast jeszcze ta ostateczna decyzja, szczególnie jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, musi zapaść.
3: No i w tym tygodniu, jeśli mają zapaść jakieś decyzje, no to ten tydzień będzie kluczowy, jeśli chodzi o to, co dalej, jeśli w przypadku cen paliw na stacjach do końca wakacji, no i być może też po wakacjach.
0: Maciej Szefer, bardzo dziękuję, a my teraz właśnie spytamy o ten kluczowy tydzień dla cen paliw.
9: Rozmowa dnia.
0: Bo jest z nami ekspert rynku paliw Polaris FIS, Dawid Czopek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Co pan czuje, jak pan zajeżdża na stację benzynową i musi zatankować w ostatnich dniach?
10: Ból, szczególnie, że mam samochód napędzany olejem napędowym i rzeczywiście

0: Ten rachunek za olej napędowy 8,30 to są ceny, które są na stacjach benzynowych w Warszawie niedaleko mnie. To rzeczywiście jest wysoki rachunek i dostrzegam to.
1: No ja też tankuję olej napędowy i kiedy jechałem do pracy 8,24 to widzę, że jednak nie było najdrożej jeszcze jak mogło być. To kiedy będzie taniej i czy to jest możliwe bez interwencji rządu?
0: Bez interwencji rządu jest to możliwe, no ale musi się uspokoić sytuacja w Zatoce Perskiej. To jest klucz do wszystkiego. Tak jak mówił, tak jak można było wysłuchać w poprzednim materiale, ta sytuacja w Zatoce Perskiej na razie się nie uspokaja. Co prawda nie ma tam bezpośrednich działań wojennych, no ale Irańczycy widać wyraźnie, że nabrali ochotę na to, żeby negocjować z Amerykanami wysoko, więc na razie ta sytuacja nie może się rozwiązać, a tak długo jak ona się nie rozwiąże, to nie ma specjalnie szans na to, żebyśmy zobaczyli o wiele niższe ceny niż mamy niż widzimy to dzisiaj.
1: No ja rozumiem, że rząd w jakimś sensie też czeka na rozwój tej sytuacji z podjęciem decyzji, no ale obiecywano, że ta decyzja mniej więcej teraz zapadnie, że możliwe są te rządowe programy osłonowe na ostatnie 2 tygodnie wakacji. To spodziewa się pan, że rzeczywiście ta decyzja będzie no, lada dzień?
0: Wszystko zależy od tego, czy minister Domański znajdzie jakieś 700-800 milionów wolnych środków, dlatego że mniej więcej 2 tygodnie tego programu pewnie takie pieniądze by go kosztowało. Jest też pomysł na wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków. Wiemy, że to jest ten podatek, który prezydent Nawrocki skierował do Trybunału i pewnie szybko się nie rozwiąże. Zobaczymy, być może jest jakiś nowy pomysł na ten podatek. Więc moim zdaniem wszystko zależy w tym momencie rzeczywiście od ministra Domańskiego i od tego, czy znajdzie wolne 700-800 milionów złotych.
1: No bo rozumiem, że chodzi właśnie o to, żeby były pieniądze w budżecie na ten program. No bo z jednej strony no, ulży kierowcom, z drugiej strony będzie budżet kosztował. Dotychczasowy program ceny paliw niżej kosztował sporo.
0: Tak, kosztował 4,5 miliarda w ciągu około 3 miesięcy, więc dlatego liczę, że te 2 tygodnie, zakładam, że nie będzie obniżki akcyzy, będzie obniżka VAT-u, no to są mniej więcej tego typu, tego rzędu pieniądze, więc sporo.
1: A tylko poprzez obniżkę VAT-u można tutaj zadziałać na ceny paliw?
0: Tak, wynika z informacji, które mamy, z którymi mieliśmy do czynienia, to wynika z tego, że nie można ustawą, że potrzeba ustawy do tego, żeby obniżyć akcyzę, a wiemy, że Sejm się w tym momencie nie spotyka, jest na wakacjach, więc można zrobić tylko działania, które wymagają rozporządzenia, no bo to nie wymaga działania Sejmu, więc tutaj najprawdopodobniej mówimy tylko i wyłącznie o działaniu podatku VAT, ale gros tego, co widzieliśmy w CPN, to był właśnie podatek VAT.
1: No tak, ale tu jeszcze wspominał minister Motyka, no nie tym razem, kiedy był naszym gościem, ale kilka dni temu, że może jakiś powrót do cen maksymalnych, to jest realne?
0: Wtedy, kiedy działał obniżony VAT, działały również ceny maksymalne, bo to był to właśnie z VAT-em były związane ceny maksymalne, więc wydaje mi się, że to będzie ten element wspólny, który będzie miał zastosowanie.
1: Czy jakiekolwiek inne metody na to, żeby paliwa kosztowały taniej istnieją?
0: Pozarynkowymi nie, bo znaczy, możemy oczywiście mówić o takich pozarynkowych działaniach, czyli de facto zmuszenie na przykład Orlenu do tego, żeby sprzedawał paliwo niżej. To jest teoretycznie możliwe. Przez 2 tygodnie nawet prawdopodobnie nie wywołałoby wielkich skutków na stacjach paliw, ale w długim terminie, czyli myślę tutaj miesiąc czy dłużej, spowodowałoby znaczne ograniczenie importu paliw do Polski i skończyło się tym, o czym, co pamiętamy 3 lata temu, czyli przysłowiową jest awarią dystrybutorów.
1: A jeśli chodzi o takie normalne elementy rynkowe, jak podaż i popyt, no wakacje to jest taki moment, kiedy na paliwa jest większy popyt, no bo więcej się jeździ po kraju, wyjeżdża się turystycznie, z drugiej strony rolnicy mają żniwa, to jest większe zużycie oleju napędowego, więc rzeczywiście popyt na paliwa jest ogromny w wakacje.
0: Musimy tutaj rozróżnić pomiędzy benzyną a olejem napędowym. Jeżeli chodzi o benzynę, to ten popyt zaczyna spadać. Sierpień to już jest koniec sezonu, więc z punktu widzenia rafinerii, która musi wyprodukować paliwo i dostarczyć je na stację, my już jesteśmy właściwie po sezonie. I z tego punktu widzenia spadają bardzo marże rafineryjne właśnie na benzynie i będziemy pewnie wkrótce widzieli dużą różnicę w cenie pomiędzy olejem napędowym a benzyną. Jeżeli chodzi o olej napędowy, to jest produkt dużo mniej sezonowy, to co wspomniał pan redaktor, ale za chwilę zaczyna się też sezon grzewczy, a z punktu widzenia rafinerii olej napędowy i olej opałowy to jest ten sam produkt, więc na olej napędowy, na diesla nie będziemy mieli do czynienia ze spadkiem popytu w najbliższym czasie.
1: No to nie wróży nam najlepiej. Ja rozumiem, że te ceny paliw bolą nas, kierowców, ale to też ma wpływ na gospodarkę.
0: Absolutnie tak. Nie tylko na inflację, ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o zużycie oleju napędowego, to jest ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku benzyny. Benzyną są głównie zasilane samochody osobowe, które

0: mają mniejszy wpływ na gospodarkę. Natomiast ciężarówka, która dowozi nam produkty do sklepu, rolnik czy maszyna budowlana, to są wszystko takie pojazdy, które mają istotny wpływ na gospodarkę i których ceny, dla których ceny oleju napędowego są bardzo istotne.
1: No i rozumiem, że to też rządzący podejmują decyzję, pewnie wezmą pod uwagę. No trzeba zrównoważyć, gdzie koszty będą i jakie być może po prostu rozłożyć między budżetem a resztą gospodarki.
0: Tak, aczkolwiek pamiętajmy, że sama obniżka VAT-u ma mniejsze znaczenie akurat dla tych pojazdów, o których wspomniałem wcześniej, bo one troszeczkę inaczej rozliczają VAT, więc to ma znaczenie przede wszystkim dla VAT, ma przede wszystkim znaczenie dla kierowców, tych, którzy nie rozliczają VAT-u, czyli nie mogą go właściwie odliczyć od innych swoich wyrobów, więc tutaj też musimy o tym pamiętać.
1: Czy sądzi pan, że, to zapytam trochę już tak w szerszym kontekście, czy ten kryzys paliwowy, jaki mamy na świecie, no bo to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy niemal całego świata ta sytuacja, czy on może wywołać jakieś szersze zmiany w ogóle w tym, jak my funkcjonujemy na świecie? No na przykład ten kryzys paliwowy lat 70., taki ogromny wtedy, związany w ogóle z embargiem, jakie kraje produkujące ropę na Bliskim Wschodzie nałożyły na świat zachodni, no to doprowadziło do wielkich zmian, no, chociażby do tego, że zaczęto inaczej myśleć o konstruowaniu przestrzeni, że może w Europie jednak lepiej nie do wszystkiego jeździć bardzo daleko, popularniejsze stały się rowery, samochody małolitrażowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład to, co dzieje się teraz w perspektywie czasu, też może doprowadzić do jakiejś zmiany, na przykład do jeszcze większego przyspieszenia elektryfikacji transportu?
0: Jeżeli popatrzymy na kraj, który prawdopodobnie najlepiej poradził się sobie z tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej, czyli Chiny, tam bardzo mocno ograniczono zużycie paliwa, ale kluczem do tego była wcześniejsza elektryfikacja. Wiemy, że już tam ponad połowa samochodów, sprzedawanych w Chinach to są samochody elektryczne i bardzo duże zapasy, jeżeli chodzi o ropę naftową. W latach 70. oczywiście technologia samochodów elektrycznych nie była dostępna, ale myślę, że to, co wspomniał pan redaktor, sytuacja, która mamy miejsce w tym momencie w Zatoce Perskiej, na pewno przyspieszy elektryfikację i już czytamy o niektórych krajach. Australia jest dobrym przykładem, która cierpi w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, że ta sprzedaż samochodów elektrycznych istotnie rośnie.
1: No tak, ten kryzys z lat 70. w ogóle był głębszy, wtedy inaczej wyglądał rynek ropy, nie było takich producentów wielkich jak Brazylia, Norwegia, czy inne kraje.
0: Stany Zjednoczone przede wszystkim.
1: Tak, wtedy jednak zależeliśmy w dużo większym procencie niż teraz od Bliskiego Wschodu, no ale tak czy siak to się bardzo mocno odbija na rynku paliw. No te kraje oczywiście produkujące ropę tam bardzo się starają o to, żeby w taki czy inny sposób tę ropę na rynek światowy rzucać. A jeśli się ten, wszyscy mamy na to nadzieję oczywiście, z powodów nie tylko energetycznych, ale także po prostu wojna jest czymś złym, ten kryzys na Bliskim Wschodzie się skończy, to ta sytuacja szybko wróci do normy, czy to niekoniecznie musi tak szybko się stać?
0: Pozytywne jest to, że w momencie w czerwcu, kiedy cieśnina była odblokowana, ceny ropy naftowej bardzo mocno spadały. Tylko pamiętajmy, że ceny ropy naftowej a ceny produktów to są dwie różne rzeczy. Jeżeli chodzi o ceny produktów, te ceny spadały zdecydowanie niżej, co wynika z pewnego rodzaju uszkodzeń, które mają miejsce w przypadku rafinerii. Dla cen produktów ma także duże znaczenie to, co dzieje się na tym naszym bliższym wschodzie, czyli w Rosji, gdzie ukraińskie drony są dużo bardziej skuteczne niż wszelkiego rodzaju sankcje, które były wcześniej nakładane, więc pamiętajmy, że te wysokie ceny, szczególnie oleju napędowego, to nie tylko ten Bliski Wschód, ale ten jeszcze nam bliższy, czyli Rosja. Ale nie mam wątpliwości do tego, że przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie związane z ceną ropy naftowej, to jej cena powinna spadać. Co więcej, myślę, że też będzie lepsza infrastruktura już w przyszłym roku. Pewnie cieśnina Ormus będzie miała mniejsze znaczenie ze względu na rurociągi, które będą budowane na Bliskim Wschodzie, które już są budowane czy rozbudowywane i które mają ominąć cieśninę Ormus, tak, żeby ona nie miała już tak bardzo strategicznego znaczenia, jak ma w tym momencie.
1: Czyli tak zwane likwidowanie tych wąskich gardeł, jak to się mówi. Bardzo dziękuję. Dawid Czopek, ekspert rynku paliw Polaris Fis, a my w magazynie w samo południe za jakiś czas jeszcze porozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale najpierw przyjrzymy się temu, co dalej dzieje się w kraju. A właściwie temu, co ma się za kilka dni wydarzyć. Kilka tysięcy żołnierzy na lądzie, morzu i w powietrzu, prezentowany najnowocześniejszy sprzęt i awanse generalskie. Tak upłynie święto Wojska Polskiego, które przypada w najbliższą sobotę. W weekend odbyły się próby komponentu lotniczego i lądowego, a jutro w Gdyni zaplanowano ćwiczenia przed paradą morską. Dzisiaj organizatorzy obchodów święta Wojska Polskiego przedstawiają szczegóły zaplanowanych wydarzeń. Na tej konferencji była Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i powiedz proszę, czego się możemy spodziewać?
2: No według zapowiedzi ma to być największa taka defilada w historii Polski. Oczywiście będzie połączona z prezentacją nowoczesnego sprzętu i potencjału sojuszników. W tych wydarzeniach

0: Jak według zapowiedzi weźmie udział łącznie ponad 10 tysięcy żołnierzy. Ponad 300 jednostek sprzętu lądowego będziemy mogli zobaczyć i 60 statków powietrznych. W tym, jak mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, najnowocześniejszy sprzęt, również produkowany w Polsce.
1: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby. Armata Hobice Krab, to będą moździerze Raki, to będą nasze pioruny, przenośne zestawy rakietowe, ale będą też rosomaki, będzie też borsuk, będą też jelcze.
0: Zobaczymy też samoloty F-16, F-35 czy śmigłowce, na przykład Black Hawka czy też Apache. No i zarówno w Warszawie podczas obchodów, jak i podczas Parady Morskiej w Gdyni będzie można zobaczyć pokaz lotniczy.
1: Zobaczymy skoczków spadochronowych, 9 skoczków z 9 flagami. To będzie flaga Polski, flaga Unii Europejskiej, flaga NATO, flaga Ministerstwa Obrony Narodowej i 5 flag Sił Zbrojnych. Będzie przelot i na paradzie morskiej, ale również i na defiladzie na Wisłostradzie będzie przelot statków powietrznych. Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3.
0: Ci, którzy będą na podczas Parady Morskiej w Gdyni, będą mogli zobaczyć ponad 20 różnych jednostek, zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Głównie oczywiście będą to okręty. A jeśli chodzi o te siły sojusznicze, to tutaj będziemy mogli zobaczyć sprzęt pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, Australii, Litwy, Estonii, Szwecji czy też Rumunii. I oczywiście faktycznie w ten weekend odbyły się próby związane z obchodami Święta Wojska Polskiego w Warszawie. I tutaj muszę przyznać, że mimo wczesnej pory, no bo przecież było to w godzinach nocnych i nad ranem, to przygotowania wzdłuż Wisłostradu strady oglądało wielu mieszkańców stolicy.
2: Pod oddziały, patrz! Na ramię, patrz! Prezentuj, patrz!
3: To tyle lat człowiek ma i tak ogląda to prawie co roku, no to jednak ciągnie.
4: Robi wrażenie, my mamy też w rodzinie paru wojskowych, więc podziwiamy.
0: Oczywiście przedstawiciele resortu obrony, jak i wojska zapraszają na defiladę. Wszystko odbędzie się w najbliższą sobotę. Parada Morska w Gdyni startuje o 11:30, a główne wydarzenia w Warszawie o 12:00.
5: Dagmara Kędzior, bardzo serdecznie dziękuję. My też w Radiowej Jedynce specjalną audycję dla Państwa w sobotę na Święto Wojska Polskiego przygotowaliśmy. O 12:00 ta audycja na antenie Jedynki.
6: Polskie Radio. Jedynka.
5: A teraz bardzo ważne i warte powtarzania ostrzeżenie. Każdego roku u blisko 50 tysięcy osób w naszym kraju wykrywane są różnego rodzaju choroby skórne o podłożu onkologicznym. Głównym czynnikiem odpowiadającym za występowanie nowotworów skóry jest promieniowanie słoneczne. W związku z tym pierwszą i najważniejszą zasadą jest rozsądne korzystanie z kąpieli słonecznych. Skuteczną ochroną przed promieniowaniem słonecznym są też preparaty z wysokim filtrem UV. No, co najmniej powyżej 30, proszę Państwa, naprawdę. Tutaj trzeba być ostrożnym, ale są też i inne skuteczne sposoby. I o tym wszystkim Karolina Ryniak.
7: Profilaktyka nowotworów skóry to nadal temat, o którym trzeba przypominać. Chroni ona przed najgroźniejszymi nowotworami. Co się na nią składa, przypomina dermatolog dr Agnieszka Gerkowicz.
8: Podstawą są kremy z filtrem, ale też unikanie ekspozycji na nadmierne promieniowanie UV w godzinach szczytu, czyli między 10 a 16, odpowiednie ubranie chroniące, stosowanie kapelusza, okularów przeciwsłonecznych z filtrem i to, co jest szczególnie ważne, oglądajmy swoją skórę, zwracajmy uwagę na nowe zmiany. Każde nowe znamie powinno nas zaniepokoić, każda zmiana, która się zmienia, nawet jeśli ona była dużo wcześniej, też powinna nas zaniepokoić.
7: Największe zaległości w profilaktyce raka skóry i samokontroli występują u mężczyzn w średnim wieku, powyżej 50 roku życia oraz osób starszych. Oni rzadko stosują kremy z filtrem, badają znamiona i ignorują wczesne objawy, mówi dermatolog Anna Michalak-Stoma.
9: Szczególnie ta populacja młodsza już jest świadoma, że korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego. Natomiast no jeszcze to pokolenie starsze ma te błędy młodości za sobą i niestety skórę często uszkodzoną przez słońce w wieku wcześniejszym. W związku z tym powinni oni tutaj bardzo dbać i kontrolować te wszystkie zmiany na skórze.
7: Częściowo zgadzam.

0: Zgadza się to z odpowiedziami, jakie uzyskaliśmy od mieszkańców Lublina, którzy chronią skórę, ale wydaje się, że u niektórych motywacja jest inna niż choroby skóry.
1: Używam słońca, jak najbardziej. W miarę rozsądnie. 2-1,5 godziny dziennie i to wszystko na takim słońcu być. A poza tym chodzę cieniem.
2: Regularnie stosuję kremy z wysokim filtrem.
3: SPF, no tatuaże przede wszystkim. No i też po to, żeby nie mieć w wieku 40 lat zmarszczek na całej twarzy. Wiadomo, chusta, na kajaki jak się jedzie, na plaży jak się siedzi, to też jakiś kapelusz słomkowy, coś takiego. Okulary przeciwsłoneczne.
4: Parasolkę i wodę. Dlatego, żeby chronić głowę, cały organizm przed przegrzaniem.
5: No długi rękaw, jak słońce bezpośrednio na ręce, prawda, świeci. Ale ubrania z włókien naturalnych, wiadomo, prawda, a nie syntetyków.
0: Lekarze przypominają, że nie tylko kremy z filtrem pomagają chronić skórę. Obecnie produkowane są ubrania z wysokim filtrem UPF. Ważne jest też, by używać certyfikowanych okularów, dodaje dr Gerkowicz.
6: Powinniśmy mieć pewność, że kupujemy okulary z takim filtrem, czyli najczęściej kupujmy certyfikowane produkty, a rekomenduje się dobór okularów przeciwsłonecznych u optyka. Natomiast jeśli chodzi o ubranie ochronne, oczywiście mamy możliwość kupienia ubrań zabezpieczonych w filtry, ale są to najczęściej ubrania przeznaczone dla sportowców, do jakiejś aktywności takiej rekreacyjnej. Natomiast na co dzień koszula z długim rękawem, kapelusz z jak największym rondem, czy dłuższe spodnie zapewnią nam odpowiednią ochronę.
0: Dermatolodzy przypominają, że swoje ciało powinno się oglądać i sprawdzać zmiany raz w miesiącu. Trzeba zwracać uwagę na nowe pieprzyki lub zmiany w tych już istniejących, uwzględniając kilka zasad, wylicza dr Michalak Stoma.
7: To, co powinno zaniepokoić, to każda nowa zmiana na skórze u osoby w wieku dojrzałym, zmiany asymetryczne o nierównych brzegach, nierównym kolorycie, powiększające się czy zmieniające swoją morfologię z płaskich na wypukłą, także jakieś niegojące się owrzodzenia z dolegliwościami subiektywnymi jak świąt na przykład. Taka zmiana powinna skłaniać do wizyty u lekarza.
0: Szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne badanie skóry, które polega na oglądaniu znamion i pieprzyków w powiększeniu za pomocą specjalnego urządzenia, to dermatoskopia. Badanie pozwala odróżnić łagodne zmiany od groźnych nowotworów, w tym czerniaka.
8: Ja to potwierdzam, to trwa tylko 5 minut. Ja takie badanie zrobiłem w miniony piątek. Raz w roku dobrze się do dermatologa wybrać. A materiał przygotowała Karolina Ryniak. I my teraz jeszcze chwilę o słońcu będziemy mówić, chociaż w trochę innej konwencji, bo o słońcu jako o widowisku. A są właśnie takie widowiska, dla których warto przemierzyć setki, a nawet tysiące kilometrów. No i tak ludzie podróżują, żeby zobaczyć całkowite zaćmienie słońca, które choć potrwa dosłownie kilka minut lub nawet krócej, w zależności od miejsca obserwacji, jest czymś niezapomnianym. W środę takie całkowite zaćmienie będzie widoczne w Hiszpanii i na Islandii. No i szczególnie ten pierwszy kraj szykuje się na szturm turystów w tym czasie, a ci zamierzają być świadkami tego zjawiska mimo wyższych cen, no i zapowiadanych tłumów. I temu wszystkiemu przygląda się Agata Król. Witaj. Nie mamy chyba połączenia z Agatą Król. Agato, czy mnie słyszysz? Jest,
9: tak,
8: Agata, jesteś,
9: dobry,
8: Agato.
9: Jestem.
8: No właśnie, tak jak mówiłem, Hiszpania, gdzie będzie można zobaczyć to zaćmienie słońca całkowite, no w innych miejscach Europy, w jakiejś tam części tylko, przyciąga bardzo wielu chętnych, żeby w tym widowisku wziąć udział. Powiedz proszę, jakie są jeszcze możliwości, żeby się do Hiszpanii udać, gdyby ktoś wpadł na przykład w Polsce na taki pomysł w ostatniej chwili?
9: Są jeszcze takie możliwości. Ja sprawdzałam to przed kilkunastoma minutami, czy na przykład udałoby się jeszcze wyjazd na Majorkę. Majorka znajduje się w pasie całkowitego zaćmienia słońca, więc jest to bardzo dobre miejsce. No i samolot w jednej z tanich linii lotniczych kosztowałby około 1600 zł, a hotel na miejscu na zachodzie wyspy, a więc tam, gdzie dobrze będzie widać to wyjątkowe zjawisko, około 2000 zł. Więc jest opcja, ale kosztowna, bo tylko przelot i nocleg to koszt ponad 3500 zł. Tych miejsc noclegowych w Hiszpanii jest już na czas zaćmienia słońca jak na lekarstwo i trzeba sobie zdawać sprawę, że są droższe niż zwykle w wakacje. Potwierdzają to hotelarze z północy Hiszpanii, z regionu Asturia.
10: Mówiąc wprost, to mamy już rezerwacje grupowe od zeszłego roku. Grupa z Australii zarezerwowała u nas pobyt już w lipcu 2025, o ile dobrze pamiętam. Rezerwacje na zaćmienie były dokonywane z dużym wyprzedzeniem.
11: Ceny noclegów na czas zaćmienia słońca są praktycznie trzykrotnie wyższe niż normalne stawki o tej porze roku, a to oznacza, że zakończymy miesiąc ze średnią dzienną.

0: to ja po prostu zabrałem ze sobą dom na kółkach i podróżuję z przyczepą kempingową i o nocleg nie muszę się w zasadzie martwić. Ale ci, którzy dzisiaj próbują zarezerwować czy to nocleg, czy samochód w pasie zaćmienia, no to muszą liczyć się już naprawdę z poważnymi kosztami. Można spodziewać się, że te najlepsze miejsca już dawno są zajęte od wielu, wielu miesięcy, a ceny tych jeszcze dostępnych na pewno będą windowane w górę. Całkowite zaćmienie słońca przyciąga setki tysięcy, a nawet miliony ludzi z całego świata, więc nie ma się co dziwić, że popyt na miejsca noclegowe jest gigantyczny.
1: Te miliony, o których powiedział Karol Wójcicki, to nie jest przesada. Właśnie na to szykują się hiszpańskie służby. O bezpieczeństwo podróżnych będą dbać ponad 33 tysiące funkcjonariuszy policji i gwardii cywilnej, a ruch na drogach może być 100% większy niż zwykle o tej porze roku.
2: No bo to rzeczywiście jest wielka atrakcja. Będzie można też to zaćmienie słońca, ale niestety nie aż tak pełne jak w Hiszpanii zobaczyć. W innych częściach Europy ktokolwiek będzie chciał je oglądać, trzeba chronić oczy. Najlepiej specjalnymi okularami, nie takimi zwykłymi. Będziemy jeszcze w Ekspresie Jedynki dziś po godzinie 16 różne rady na to dawać. A na razie Agacie Król, bardzo dziękujemy.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I tak jak obiecywałem, zaglądamy na Bliski Wschód, gdzie Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Strefy Gazy. Wojska izraelskie więc nie wycofają się z enklawy, a Hamas się nie rozbroi. No i tej sytuacji przygląda się Magdalena Skajewska. Witaj.
4: Dzień dobry.
2: I powiedz proszę, jak premier Izraela Benjamin Netanyahu to wszystko uzasadnił?
4: Rzeczywiście Benjamin Netanyahu mówi zdecydowane nie, choć nie wyklucza dalszych negocjacji. Przypomnijmy, że ten plan, o którym teraz mówimy, to tak naprawdę plan, który wyrasta z tego starszego, 20-punktowego planu Donalda Trumpa z września ubiegłego roku, który miał zakończyć wojnę pewnymi etapami. Pierwszy etap udało się uruchomić w październiku 2025 roku. To było zawieszenie broni, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie izraelskiej armii. No i teraz dochodzimy do tego drugiego planu, czego właśnie dotyczy ta 15-punktowa mapa drogowa właściwie, którą zaproponował Waszyngton. Trump pod koniec lipca ogłosił, że nastąpił przełom. Według niego Hamas miał się zgodzić na rozbrojenie, Izrael miał się stopniowo wycofywać, a bezpieczeństwo miało przyjmować międzynarodowe siły wraz z nową palestyńską policją. Sam Hamas jednak o rozbrojeniu nie mówi, bo diabeł tkwi w szczegółach, a o gotowości do realizacji mapy drogowej, ale Izrael także, jak mówi Hamas, musi wykonać swoją część, czyli wstrzymać ataki, wycofać wojska. Izrael odpowiada nie, właśnie słowami Benjamina Netanyahu. Najpierw chcemy widzieć, że Hamas rzeczywiście stracił broń. Posłuchajmy, co mówił izraelski premier. Dopóki jestem premierem, państwo palestyńskie nie powstanie. Ani w Gazie, ani w Judei i Samarii. Ani Fatahstan, ani Hamasstan. I chcę być precyzyjny. Izrael odrzuca 15-punktowy dokument. Siły obronne Izraela nie wycofają się, dopóki Hamas nie zostanie rozbrojony. A kiedy mówię o rozbrojeniu Hamasu, mam na myśli także ciężką broń. Całą broń. I mówimy o prawdziwym rozbrojeniu, a nie fikcyjnym. Nie trudno więc tutaj dojść do wniosku, że chodzi przede wszystkim o brak zaufania. Izrael nie wierzy Hamasowi, a Hamas nie wierzy Izraelowi i jego premierowi. Wysłannik Amerykańskiej Rady Pokoju do spraw Gazy proponował taki mechanizm krok po kroku. Ta broń Hamasu miała być odbierana i wtedy w konkretnym sektorze izraelska armia miała się wycofywać, ale tutaj żadna ze stron nie wierzy w dobrą wolę tej drugiej.
2: Magda, powiedz, jak na to wszystko reagują ci, którzy są najbardziej pokojem w tej części świata zainteresowani, czyli mieszkańcy Strefy Gazy?
4: Można się domyślić, że oczywiście są tym wszystkim przerażeni. Jedni nie są zaskoczeni, że Netanyahu wycofał się z realizacji tego planu. Inni mówią, że są tym zszokowani. Zresztą posłuchajmy, jak mówią Palestyńczycy z Gazy. Byliśmy zszokowani odrzuceniem przez Netanyahu planu Trumpa, na którym zbudowaliśmy nadzieję na zakończenie wojny, zabijania, zniszczeń i oblężenia. Nie mamy nikogo oprócz Boga, kto by nas szukał. Chcemy, by wojna się skończyła, aby cierpienie Gazy się skończyło, aby skończyły się zabójstwa, ataki i przesiedlenia. Chcieliśmy, żeby wojna się skończyła. Chcieliśmy żyć w pokoju. Mówili, że Netanyahu zgodzi się na pokój, ale to wszystko było kłamstwem. Spodziewaliśmy się takiej reakcji. On nie dba o pokój, nie dba o ludzi, nie dba o nic. Najważniejsze jest, żeby wygrał wybory. No i to, co powiedział Ahmed al-Wahidi, Palestyńczyk z Gazy, na samym

0: końcu jest aspektem nie do pominięcia. Otóż 27 października w Izraelu odbędą się wybory parlamentarne. Kolejne sondaże wskazują, że obecny obóz Benjamina Netanyahu może stracić większość. Przypomnijmy, że po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku mocno ucierpiał także wizerunek samego Netanyahu, który miał przecież gwarantować Izraelowi bezpieczeństwo. No i teraz Netanyahu stoi przed takimi dwoma bardzo silnymi naciskami. Z jednej strony ten nacisk z Waszyngtonu, czyli ze strony Donalda Trumpa, najważniejszego zagranicznego sojusznika Izraela. Z drugiej strony izraelskiej prawicy, która zdecydowanie sprzeciwia się wycofaniu z Gazy. Nie jest to sytuacja, nie jest to pozycja do zazdroszczenia.
1: Magdalena Skajewska, o tym wszystkim bardzo dziękuję. A w studiu Justyna Golonko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i ten cały niepokój na Bliskim Wschodzie też powoduje, że na rynku złota się ciekawie dzieje.
2: Bardzo ciekawie się dzieje, bo to złoto nam bardzo drożeje. Tego nie było przez te ostatnie tygodnie.
1: Ono wcześniej z powodu tego chaosu taniało
2: właśnie,
1: raczej.
2: Właśnie, to jest ciekawe, co się dzieje, tak jak powiedziałeś. Wzrosty wspierane są z powodu rosnącej niepewności dotyczącej polityki geopolitycznej USA i uwaga, spowolnienia globalnego wzrostu, czyli na całym świecie. No ale przede wszystkim to złoto korzysta dziś z dwóch strachów jednocześnie. Przed eskalacją na Bliskim Wschodzie i przed osłabieniem amerykańskiej gospodarki, bo tam z tą gospodarką jednak jest ciągle nieciekawie. O tym mówi Paweł Majtkowski, polityk, polski analityk eToro. Jak to wpływa właśnie na tą wycenę złota?
3: Złoto drożeje, bo inwestorzy dostali dziś dwa bardzo dobre powody, żeby szukać bezpiecznych przystani dla swoich pieniędzy. Pierwszy to Iran i utrzymująca się niepewność na Bliskim Wschodzie. Dopóki sytuacja wokół cieśniny Ormus pozostaje napięta, inwestorzy będą trzymać część pieniędzy w złocie. Drugi powód to amerykański Fed. Słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy zmniejszyły oczekiwania na podwyżki stóp procentowych we wrześniu, a niższe stopy to zwykle dobra wiadomość dla złota, które samo nie płaci odsetek. W efekcie złoto kosztuje około $4,350 za uncję i znajduje się blisko najwyższego poziomu od 7 tygodni.
2: No i prognozy też są dobre, dobre dla złota, bo przecież mówimy, z czego to wynika, czyli z tych niepokojów, ale generalnie w dłuższym terminie widzimy istotny potencjał wzrostowy dla złota i prognozujemy, że w horyzoncie 12 miesięcy jego cena może przekroczyć $5,000 za uncję. Tak ocenili ostatnio eksperci banku BNP Paribas.
1: Czyli na złocie się można dorobić, jeśli się odpowiednio inwestuje, tak. Natomiast nie dorobimy się nigdy na piramidzie finansowej. Na szczęście UOKiK za to kara, jeśli się nas na to namawia.
2: Tak, na tym raczej stracimy, bo takie mamy najnowsze dane. Zachęcali do udziału w piramidach finansowych, tak to chciałam wprowadzić, co robię. Zarabiali na werbowaniu, teraz muszą słono płacić. I faktycznie będą musieli słono płacić, bo na 4 polskich influencerów, czyli tych osób popularnych w sieci, które pracują, UOKiK nałożył łącznie ponad 400 000 złotych kar. Zdaniem urzędu zachęcali oni internautów do udziału w nielegalnych piramidach finansowych. Jak to działało, jak to wyglądało? O tym mówi Tomasz Chrustny, prezes UOKiKu.
4: Systemy promocyjne typu piramida nie rozwijają się same. Stoją za nimi osoby, które wykorzystują swoją rozpoznawalność i zaufanie odbiorców, aby zachęcać kolejne osoby do przystąpienia do projektu i czerpać z tego korzyści. Wydałem decyzję wobec 3 przedsiębiorców promujących projekt International Markets Live oraz propagatorki programu e-Economy. Łączne kary to ponad 400 000 złotych. W tych programach o sukcesie finansowym nie decydowała sprzedaż produktów czy usług, ale pozyskiwanie kolejnych uczestników i rozbudowa struktury.
2: I na koniec jeszcze dwa słowa. Systemy promocyjne typu piramida są nielegalne i naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Tak jest.
1: Justyna Golonka z ważnym ostrzeżeniem.
2: Dziękuję.
5: Polskie Radio. Jedynka.
1: No a teraz Filip Jastrzębski, sport też o złocie, tylko o złocie takim w kształcie medalu.
6: Tak, dzień dobry. Będzie, myślę. Troszkę tych złotych medali. No taką mamy nadzieję zresztą. 2 lata temu były 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale. Na co liczymy w tym roku, to okaże się do końca tygodnia. Starty już się rozpoczęły na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Za nami pierwsze próby polskich lekkoatletów. Jak im poszło? O tym Rafał Bała. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. No a propos tego złota, no to złoty medal przywozi do Birmingham. Już właściwie jest w Birmingham, ale nie wystartuje dziś w sztafecie mieszanej. Anastazja Kuś, czyli nasza mistrzyni świata juniorek z Eugene. Tam takie złoto w kształcie tych lasów oregońskich. Bardziej nieokrągłe, jak to zwykle bywa na imprezach mistrzowskich. A tutaj rzeczywiście rozpoczęło się na razie z mieszanymi odczuciami. Jesteśmy, jeśli chodzi o starty Polaków. Wojciech Nowicki, kwalifikacje rzutu młotem. Mistrz olimpijski, pamiętamy, z Tokio. Tutaj no, no, po kontuzjach wraca. Na razie jest siódmy w kwalifikacjach po pierwszej grupie, ale przed nami jeszcze druga grupa bardzo

0: mocna, między innymi z Pawłem Fajtkiem, który teraz właśnie wkracza spokojnie po mistrzowsku, pięciokrotny mistrz globu, już podchodzi tutaj do klatki, do rzutów, ale to dopiero będzie rozgrzewka, a później rzuty kwalifikacyjne. Wiemy, że dużo działo się na 800 metrów w kwalifikacjach i teoretycznie ten najsłabszy z naszych, czyli Filip Ostrowski, awansował do półfinału, natomiast nie wiadomo zupełnie, co się stało, bo też nie chcieli rozmawiać w strefie mieszanej Filip Wyderka i Bartosz Kitliński, czyli ci, którzy w tym sezonie biegali teoretycznie lepiej, ale Filip Ostrowski zadowolony, on pobiegnie w półfinale, a tak powiedział Krzysztofowi Kozakowi tuż po starcie.
1: Rafał Bała, bardzo dziękujemy za relację. Tymczasem w Paryżu rozpoczęły się pływackie mistrzostwa Europy i już za nami także pierwsze starty Polaków i awanse do półfinałów. Adela Piskorska była 14 w eliminacjach na 200 metrów stylem grzbietowym. Jan Kałusowski sklasyfikowany na 16 pozycji na 100 metrów stylem klasycznym. Odpadli Zuzanna Famulok, Paweł Uraniuk, Mateusz Chowaniec, Jakub Majerski. I jeszcze wieści z piłkarskiej ekstraklasy, zaplanowany na 16 sierpnia. Mecz Wisły Płock z poznańskim Lechem w czwartej kolejce został przełożony. Mistrz Polski skorzystał z przysługującego mu prawa przełożenia spotkania z uwagi na występy w europejskich pucharach. Przypomnę, że wczoraj w trzeciej kolejce Lech wygrał z Piastem Gliwice 3-0 i objął prowadzenie w tabeli. Ma 7 punktów, czyli tyle samo co Legia Warszawa. W innych wczorajszych spotkaniach Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Krakowią, a Jagiellonia Białystok przegrała z Widzewem Łódź 0-2.
2: Filip Jastrzębski, bardzo dziękujemy. A teraz o tym, że prawdziwe sportowe życie zaczyna się także po 40, czyli mamy dla Państwa rozmowę z fizjoterapeutą Dariuszem Straszewskim, czyli człowiekiem, dzięki któremu Anita Włodarczyk zdobyła medale olimpijskie, a jako 41-latka wciąż może rywalizować z najlepszymi. Jaki jest tego sekret?
3: Rola sportowego fizjoterapeuty przede wszystkim polega na tym, żeby nie dopuszczać do kontuzji, bo to jest najważniejsze i to jest taki całoroczny serwis, tylko że nie samochodu osobowego, tylko Formuły 1. Trzeba być uważność i patrzeć dokładnie na te rzeczy, które się zmieniają w organizmie sportowca, żeby uprzedzać jakieś zablokowania, naciągnięcia i serwisować ten organizm na porządku dziennym, tak żeby właśnie nie dochodziło do zablokowań i do uszkodzeń. A na zawodach, no to przede wszystkim przygotowanie, dobra aura, przygotowanie do startu, rozmasowanie zmęczonych mięśni, no i pobudzenie przed najważniejszym rzutem, no i powinno się udać.
4: Czy właśnie jak jest taka rozgrzewka, też obserwuje Pan, jak się zachowuje zawodniczka, zwraca na coś szczególnie uwagę?
3: Absolutnie, musimy być cały czas przy treningu i zwracać baczną uwagę na każdy ruch, bo to nieraz są niuanse, które mogą decydować o tym, jak należy nawet zmienić podejście w trakcie treningu, bo organizm ma swoje niuanse, które w ciągu na przykład całej godziny mogą się też zmieniać, a nie co dopiero mówiąc w ciągu miesiąca czy w ciągu całego sezonu.
4: Ale to też jest ważne chyba, żeby zawodnik był otwarty, prawda? Żeby on od razu mówił o tym, że jest jakiś problem, bo nie wszystko przecież widać.
3: Oczywiście, że tak. Powiem więcej, nawet nie wszystko czuć. Czasami jest to tylko zmiana ustawienia, nie wiem, głębszy albo płytszy przysiad, grymas twarzy, podejście w ogóle do ćwiczenia. Jak się zna zawodnika, to jest cała aura i cała otoczka. Jeżeli się z nim długo pracuje, to już sam nastrój mówi, jak ten organizm jest przygotowany do samego wysiłku i treningu. Także tutaj jest takie trochę biologiczno-psychospołeczne podejście do współpracy i nie tylko ciało.
4: No i mówi się, że właśnie po treningu, po zawodach, a przed następnymi, no, najważniejsza jest regeneracja.
3: Coraz więcej się zaczyna o tym mówić, bo regeneracja wpływa przede wszystkim na to, jak jesteśmy się w stanie przygotować, na ile i jak szybko do następnego wysiłku. A tak naprawdę bardzo często najważniejsze jest pół godziny, 40 minut po wysiłku i tutaj trzeba szybko należy wskoczyć, bo później te związki przychodzą do komórek i są trudno usuwalne i to wtedy trwa o wiele dłużej. To jest trochę tak jak z lekarzem medycyny chińskiej. Zwalniano go wtedy, kiedy cesarz zachorował i tu jest podobnie. Dobra fizjoterapia sportowa to jest przede wszystkim właśnie profilaktyka i niedopuszczanie, wyprzedzanie problemów, które się mogą, nie daj Boże, przydarzyć. Jak już jest kontuzja, to już trudno. To już tak swoje trzeba przepracować i odczekać, aż się to wszystko poukłada i naprawi.
2: Ze sportowym fizjoterapeutą Dariuszem Straszewskim rozmawiał Krzysztof Kuzak.
5: Polskie Radio. Jedynka.

0: Bydgoszczy z tym zaproszeniem Magdalena Mikołajczuk.
1: Dzień dobry. Bo tam Międzynarodowy Festiwal Wistula Sounds imienia Ireny Santor. To nie znaczy, że Irena Santor przez 5 dni od 11 do 15 będzie sama śpiewała.
0: Chociaż to też byłby
1: tak,
0: niesamowity
1: ale
0: występ.
1: Będzie też śpiewała. Natomiast to jest spotkanie międzynarodowe, bo przyjeżdżają między innymi różni wykonawcy z zagranicy, którzy będą startować w konkursie piosenki polskiej, po polsku. Jeden z punktów programu tak wygląda. Oprócz koncertów, oprócz też pasma filmowego, będą wycieczki do okolicznych miejscowości wokół Bydgoszczy. Nie tylko w Bydgoszczy to się będzie działo. I w Solcu będzie szczególny koncert, o czym mówi dyrektor artystyczny festiwalu Sargis Sarksyan.
2: Tam, na tym miejscu spotykają się wszystkie symboli naszego festiwalu, czyli patronka, pani Irena Santor, Wisła, symbol Polski oraz naszego festiwalu. I co ciekawe, że na tle tego wszystkiego, czyli tej polskości, będą występowali wszyscy zagraniczni gości. Czyli to jest taki unikatowy koncert, gdzie na tle polskiego symbolu będzie brzmiało 20 języków.
1: Patronką tego festiwalu jest Irena Santor i Maria Szabowska z naszej redakcji muzycznej tak opowiadała o reakcji artystki w ogóle na tę propozycję. Po raz piąty odbywa się ten festiwal, no więc propozycja padła 5 lat temu.
3: Pamiętam, jak w ogóle się okazało, że ma być patronką tego festiwalu. Ona była tak dumna. Mówi, Mareniu, ja mam własny festiwal. Ja mówię, ale co to będziesz cały czas śpiewać? Nie.
1: W czasie festiwalu, który nie jest wydarzeniem komercyjnym, wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny. Tylko na 2 koncerty w ramach tej imprezy trzeba odebrać bezpłatne wejściówki. Dotyczy to koncertu otwarcia, który odbędzie się jutro w Operze Nowa. Tam będzie czarny dywan i w ogóle na wysokim poziomie impreza uroczysta. Oczywiście z panią Ireną Santor. Będzie koncert, którego gościem będzie Michał Bajor. Gościnią kolejnych koncertów będzie znakomita śpiewaczka operetkowa Grażyna Brodzińska i mnóstwo innych gwiazd, ale też właśnie, jak powiedziałam, zagraniczni artyści. I ten festiwal po raz pierwszy odbywa się w Bydgoszczy, bo poprzednie lata odbywały się w Ciechocinku, o czym mówi dyrektor festiwalu Mariusz Kisielewski.
4: Od tego roku festiwal będzie realizowany w Bydgoszczy, mieście muzyki UNESCO. Ogromnie się cieszymy. Jest to miasto z niesamowitymi możliwościami. Myślę, że Bydgoszcz potrzebuje nas, my potrzebujemy Bydgoszczy. Także wszystko idealnie się układa. Nowy rozdział.
1: Zapraszamy na Wistula Sounds, festiwal imienia Ireny Santor od jutra do 15 sierpnia w Bydgoszczy, ale nie tylko w Bydgoszczy.
0: No i wszystko to pod patronatem radiowej Jedynki, więc na tę imprezę zapraszamy Państwa szczególnie do Bydgoszczy. Magdalena Mikołajczuk, bardzo serdecznie
1: dziękuję.
0: W studio za to już Krzysztof Grzybowski.
5: Dzień dobry.
0: I jak zawsze o tej porze z pytaniem do Państwa, na które odpowiedzi po 13:00 chętnie ich posłuchamy. Dzisiaj pytanie o tatuaże. Czy to tak zdawkowo napisaliście w zapowiedzi hit
5: Dlaczego?
0: Czy kit?
5: Nie, no bardzo konkretnie. Hit czy kit, tym bardziej, że w wakacje, szczególnie przy takich temperaturach jak teraz, widać po prostu o wiele więcej, no więc to jest dobra okazja, żeby zapytać o tatuaże.
1: My też widzimy o wiele więcej na Krzysztofie, prawda?
0: No ja tak, patrząc
1: a
0: na Krzysztofa.
1: A co tam, jest jakiś pies? Nie, bo ja nie widzę z dala.
5: To jest wieloryb. Wieloryb.
1: Przepraszam, no Boże, siedzimy w jakiejś odległości, bardzo malowniczy. A taki na amen, czy to można...
5: Nie, tak sobie codziennie rano po prostu flamastrem.
1: Tak, rozumiem.
0: Nie, bardzo ładne, ale co z tymi tatuażami po 13:00 tylko szczerze, a w samopołudnie się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila.

0: jedno zdarzenie, ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
11: Kamil Olak. Nowe problemy w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Goleniów Południa a węzłem Kliniska Wielkopolskie. W pobliżu miejscowości Rurka zderzyło się 8 pojazdów. Problemy są na 76 kilometrze. Tam jezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona. Podróżujemy jednym pasem ruchu. Nowe problemy też w warmińsko-mazurskim na trasie S5 między Ostrudą a Iławą w pobliżu miejscowości Wirwajdy. Auto osobowe uderzyło w bariery i na 12 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. W województwie wielkopolskim z kolei problemy na trasie S5, także między węzłem Stęszew a węzeł Konarzewo. Na 4 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania jest zablokowany. Województwo pomorskie, tu problemy są na trasie S6 między węzłem Gdynia Wielki Kacka, węzłem Gdynia Gdańsk Osowa. Na 321 kilometrze w kierunku Gdańska jedziemy zwężoną jezdnią. Jeden z pasów jest zablokowany po zderzeniu trzech aut. W województwie świętokrzyskim z kolei problemy pojawiły się na krajowej 9 między Opatowem a Rzeszowem. W pobliżu Jasienicy po wypadku z udziałem busa droga jest zablokowana w obu kierunkach na 122 kilometrze. Na miejscu pracują służby, a policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia w województwie śląskim na trasie S1P pomiędzy węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor na 541 kilometrze w kierunku Tychów. Znów mamy do dyspozycji całą jezdnię. Jeden z pasów był tam zablokowany po awarii ciężarówki. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał 22 513 11 11.
12: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Czterolatka wypadła z 5 piętra, w porę zareagowali sąsiedzi, dziecko jest w szpitalu.
13: Dziewczynka jest wprawdzie poobijana, natomiast nie zagraża to jej życiu.
12: W tym roku Polskę decyzją szefa MSWiA musiało opuścić 6 tysięcy obcokrajowców, wszyscy za działania niezgodne z prawem. Służby gotowe na przyjęcie pielgrzymów przybywających na Jasną Górę. To intensywny czas zarówno dla policji, jak i dla medyków. Czterolatce z Łomży, która wypadła z balkonu mieszkania na 5 piętrze, nic nie zagraża. Stan dziecka jest dobry, obserwują go lekarze ze szpitala w Białymstoku, w którym

0: Bywała dziewczynka. Duży udział w uratowaniu jej życia mieli sąsiedzi, mówi rzeczniczka szpitala Aneta Łukowska.
1: Dziecko pozostaje w szpitalu na obserwacji. Jego stan jest obecnie dobry. Dziewczynka jest wprawdzie poobijana, natomiast nie zagraża to jej życiu. W chwili zdarzenia sąsiedzi zareagowali natychmiast, rozwijając koc, który zamortyzował upadek dziecka. Ich szybka i zdecydowana reakcja mogła mieć kluczowe znaczenie dla jej życia i zdrowia.
0: Do zdarzenia doszło wczoraj. Sąsiedzi zauważyli dziecko stojące po zewnętrznej stronie balustrady i szybko rozwinęli koc, by zamortyzować upadek. Dzięki temu udało się uniknąć tragedii. W tym czasie matka dziewczynki spała i jak się okazało, była nietrzeźwa. Wiceprezeska Karkonowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Czekają również postępowanie przed Sądem Koleżeńskim, ogłosił Michał Jaros, szef Dolnośląskich Struktur KO i wiceminister rozwoju technologii. To efekt doniesień o możliwych nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi.
2: Jeśli chodzi o panią wiceprezes, to już jakiś czas temu została zawieszona w partii po publikacji w jednym z programów telewizyjnych, programu też na jej temat, to po pierwsze. Po drugie, czekają sprawa w sądzie koleżeńskim, to jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Po trzecie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju Technologii, od razu po tym programie wszczęliśmy kontrolę, ona jest niezależna od kontroli CBA, sprawdzamy dokumenty w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
0: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych pomocy, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech firm z Dziwiszowa. Dziennikarze napisali, że z czterech niezależnych źródeł wynika, że wskazane miejsca nie zostały zalane w czasie powodzi. Od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Prawie 6 tysięcy osób łamiących prawo deportowano w tym roku z Polski, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Nie ma pozwolenia na to, żeby ktokolwiek łamał polskie prawo, mówi Jacek Dobrzyński.
3: Te osoby natychmiast będą wydalane z naszego kraju. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako organ w ubiegłym roku podjął decyzję w prawie 10 tysiącach przypadków. W tym roku tych obcokrajowców, którzy nie korzystają z gościnności naszego kraju, naruszają normy polskie, jest już blisko 6 tysięcy. Nie ma pozwolenia na to, żeby ktokolwiek prawo łamał i przeciwko Polakom występował.
0: Wśród wydalonych cudzoziemców jest m.in. Władysław O., znany w internecie jako Crowley. Mężczyzna publikował w mediach społecznościowych, jak porusza się na czworakach po warszawskich centrach handlowych i zaczepia przypadkowe osoby.
4: To są aktualności jedynki.
0: Łącznie ponad 10 tysięcy żołnierzy, nowoczesny sprzęt lądowy, morski i lotniczy oraz nominacje i awanse generalskie. Tak upłynie święto Wojska Polskiego, które przypada w najbliższą sobotę. W weekend odbyły się próby komponentu lotniczego i lądowego, a jutro w Gdyni zaplanowano ćwiczenia parady morskiej. Łączymy się teraz z Dagmarą Kędzior. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak to wszystko wyglądało.
5: Organizatorzy zapowiadają, że będzie to największa taka defilada w historii Polski. Zobaczymy na niej nie tylko polski, ale też sojuszniczy sprzęt wojskowy pochodzący m.in. ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Zaprezentowane zostaną też samoloty, w tym F-35, czyli najnowszy nabytek polskiego wojska, mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Wystawionych też zostanie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego, w tym będzie ten też, który produkowany jest w polskich zakładach zbrojeniowych.
6: Kraby, armatochobice Krab, to będą moździerze, raki, nasze pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, ale będą też rosomaki, borsu, będą też jelcze.
5: I tak mówił wiceminister Paweł Bejda z resortu obrony narodowej i też zarówno podczas defilady w Warszawie, jak i podczas parady morskiej w Gdyni odbędą się przeloty tych wojskowych samolotów.
0: Dagmara Kędzior słuchała słów ministra. Dziękujemy za relację. Trwa szczyt pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę. To wyzwanie dla służb, zarówno policji, jak i medyków. Przez cały sierpień do częstochowskiego sanktuarium dotrze ponad 80 tysięcy osób. Przygotowania do szczytu pielgrzymkowego zaczynamy wiele miesięcy wcześniej, mówi Angelika Kawecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
7: Analizujemy doświadczenia z poprzednich lat, monitorujemy na bieżąco prognozy pogody, dostosowujemy organizację pracy do przewidywanego zwiększonego ruchu pacjentów.
0: W sierpniu w czasie pielgrzymek w gotowości jest każdy oddział, bo ich uczestnicy trafiają

0: do częstochowskiego szpitala z różnymi objawami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Pogoda.
0: W centrum niemal bezchmurnie, natomiast na północy i południu możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, 27 m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce, do 31 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie to 1000 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, wynosił w Karsach 80 cm, w ciągu ostatniej doby było 5, w Szczucinie 78 cm, w ciągu ostatniej doby było 14, w Zawichoście 203 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 11, w Puławach 81 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 11, w Warszawie 103 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Kępie Polskiej 159 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Toruniu 79 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Tczewie 220 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Sanie w Przemyślu 97 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 12. Na Narwi w Ostrołęce 55 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 57 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 110 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. U Ściany Sekłockiej 272 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Malczycach 118 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 8. W Połęcku 19 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Poznaniu 116 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 159 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Reklama. Autopromocja.
11: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
12: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
11: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
12: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
11: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
12: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
11: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
12: Zapraszają Ula Kaczyńska
11: i Marcin Wojciechowski.
12: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: tylko szczerze.
1: Siedemnaście minut po godzinie 13:00 i tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66 to jest telefon do nas, a dziś temat dość wakacyjny, mam takie wrażenie, albo dość letni. Wiadomo, że przy takich temperaturach, no takich jak choćby dziś, czyli ponad 30 stopni, widać nas trochę bardziej niż zazwyczaj. To znaczy krótkie spodnie, koszulki z krótkim rękawem albo nawet bez rękawka, czyli bardzo zwiewne, nie osłaniające nas zbyt mocno naszego ciała. No i to są takie chwile, kiedy pewne szczegóły, być może przez większość część roku zakryte, wychodzą na powierzchnię. Myślę tu oczywiście o tatuażach. No a skoro tatuaże, to natychmiast pojawia się pytanie, tatuaż hit czy kit? Czy ludzie z tatuażami się Państwu podobają? Czy akceptujecie tatuaże? Czy w każdym zawodzie tatuaże powinny być dozwolone? Czy jednak nie? 22 645 22 66. Tatuaż hit czy kit? No i na dobry początek oczywiście te głosy, które zebraliśmy podczas ulicznej sondy.
2: Ja uważam, że spoko. Każdy może robić, co chce i ze swoim ciałem przede wszystkim można robić, co się chce.
3: Dla mnie jak najbardziej spoko. Nie mam żadnego problemu. Sam mam jeden, planuję kolejny. Dla mnie tatuaż powinien mieć jakieś znaczenie, więc fajnie, jeżeli właśnie mają dla kogoś. Ja mam jeden wspólny z mamą, drugi planuję na pamiątkę po niedawno odeszłym moim zwierzaku domowym. Więc dla mnie to jest po prostu coś istotnego, co człowiek chciałby zapamiętać.
4: Ja jestem bez tatuaży jednak i taki styl wolę.
5: A dlaczego?
4: Jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu, no nie wiem, no naturalnie jesteśmy tak do tego przygotowani i jesteśmy bez tatuaży jako ludzie. A to taka jest element kultury jakiś.
6: Nie przeszkadza mi raczej. Czyli raczej może być, no.
7: Tatuaże są okej, jak kto lubi. Ja na przykład nie mam i wcale bym nie chciała, no. Jak kto lubi, jeśli lubi, to bardzo proszę. Ja natomiast się nie obklejam.
8: Jeżeli komuś to się podoba i ma ochotę sobie robić, to mnie się to nie podoba osobiście. Ja bym sobie nie zrobiła, ale szanuję wybór innych i... Może powiem, że jeżeli są takie delikatne, to bardziej jakoś to akceptuję. Strasznie nie lubię takich jak widzę, ale mówię, to kwestia każdego człowieka i jego wyboru.
1: No to proszę bardzo, jak to jest z tymi tatuażami? Tatuaże hit czy kit? 22 645 22 66. To na początek pan Eugeniusz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu. Dziękuję za wybranie tego tematu. Przepraszam, bo to tak niespodziewanie. Jestem przeciwny, dlatego że uważam, że to jest profanacja ciała. Mhm. Proszę państwa, ciało ludzkie jest tak skonstruowane, jest najpiękniejsze. Jest koroną, jesteśmy koroną stworzenia. Ludzie sobie robią jaja po prostu. Proszę państwa, jeszcze chodzi o aspekt zdrowotny. Kiedy lekarz chciałby stwierdzić jakieś uczulenie albo poszukać żywych, gdzie dać jakiś zastrzyk czy coś w razie ratowania życia, no nie można, bo jest od stóp do głów wytatuowane, proszę państwa, aż tu po szyję. Jak patrzę na tych, na TTV, nieraz tych kanapowców, to przepraszam za wyrażenie, to mnie zalewa, no. I tak dalej. Nie mogę na to patrzeć.
1: Mhm. A dlaczego pana zdaniem profanacja? Bo to bardzo mocne określenie.
9: Proszę pana, profanacja to jest niszczenie czegoś. Mhm. Proszę pana, ciało ludzkie, niech pan popatrzy, nawet jeśli mamy jakieś, no nie wiem, wypryski czy coś, to usuwamy to, bo nam to przeszkadza. No nawet, proszę pana, w telewizji jakaś tam pani, która prowadzi, ma taką różę tutaj na szyi wytatuowaną i nawet zdjęcie zrobiłem, żeby to przesłać za granicę, jak u nas sobie Polki pozwalają. I to w telewizji takie coś, to powinno być zakazane, proszę pana.
1: A dlaczego?
9: To jest po prostu lansowanie.
1: No dobrze, ale dlaczego uważa pan, że to powinno

0: być zakazane. No, jeżeli ktoś ma ochotę sobie to zrobić, to chyba jest jego sprawą, czy nie?
1: Proszę pana, jeśli ja uważam, że to jest złe, to uważam jednocześnie, że to nie powinno być lansowane w mediach publicznych.
0: No ale tak. Ja rozumiem, ale to jest pana opinia prywatna.
1: Tak, tak, proszę pana. Ja tylko twój głos dorzuciłem, jeden z tysiąca.
0: No dobrze, rozumiem. Panie Eugeniuszu, no bardzo zdecydowane słowa i bardzo zdecydowana postawa. 22 645 22 66, no to zobaczymy, co na to inni słuchacze i inne słuchaczki. Pani Halina, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Całkowicie popieram tego pana, który mówił. Powiem panu, dla mnie to jest, przepraszam, każdy ma inny gust, ale dla mnie to jest wstrętne. Wstrętne. A przede wszystkim, tak jak pan powiedział, że człowiek ma ciało, powinien szanować. A nie.
0: No dobrze, ale to pani Halino, to sekundkę. Skoro tak bardzo chcemy szanować nasze ciało, to czy pani zdaniem make-up jest dozwolony, czy nie? Bo to jest oszukiwanie naszego ciała.
2: Ale wie pan, to jest delikatne, zmyje się i koniec.
0: No nie, ale wychodzimy na miasto w make-upie, tak?
2: No tak, ale mówię, zmyje się, a tutaj już na wieki. No,
0: ale to nie. Tym, dobrze, pani Halino, ale to idźmy dalej.
2: Jakie szkodliwe to jest, chcę panu powiedzieć, bardzo. No. Już na wieczne i nieładnie, to uroku nie daje. A tym bardziej, tak jak pan powiedział, teraz kobiety coraz bardziej chore. Dla mnie to jest po prostu... I nie wiem, co im panuje tym osobom. I jeszcze chciałam takie spytać, bo najczęściej macie tam jakiegoś doradcę, specjalistę, który się wypowiada... To
0: tak, będzie, za chwilkę, tak.
2: Tak, i wie pan, co chciałam się spytać, bo mnie się to nie podoba, że on jako może wyrazi, co tym ludziom imponuje, co tym ludziom się podoba, że to robią. No dla mnie to jest chore. Być może ten ktoś wie to. A to jest jedna sprawa i jednocześnie nieraz patrzę o tatuażach i nieraz patrzę, wie pan, też w telewizji, no i wszędzie, w nosach te kolczyki. No co tym ludziom też
0: dobrze,
2: się podoba?
0: Dobrze, to pani Halino, to musimy uporządkować. Dziś nie zajmujemy się kolczykami, zajmujemy się tatuażami. I chciałbym, żebyśmy się tego tematu trzymali. Jakie państwo mają opinie na ten temat? To jest zupełnie inna sprawa. Można być za, można być przeciw. Można nawet daleko pojechać w swojej krytyce. Proszę bardzo, ja nie mam nic przeciwko. Natomiast bardzo proszę, abyśmy jednak trzymali się tych ram. Dziś tatuaże. 22 645 22 66. To jeszcze pan Grzegorz. Dzień dobry.
3: No, panie, dzień dobry, jestem. Posłucha pan, no ja sam sobie planuję zrobić taki mały, ukryć tam coś, nie? Po prostu. Ale jak za dużo to nie zrobię. Zobaczy ktoś, jak będzie wyglądał, przykładowo jak dojdzie do wieku emerytalnego, 65-70 lat, jak to będzie wyglądało te tatuaże? Co z tym później zrobić? Jak to wygląda? To jest...
0: Panie Grzegorzu, na ten argument, jeżeli pan pozwoli, odpowiem w ten sposób. Znaczy, myślę sobie, że jak ktoś będzie miał 80 lat, to naprawdę będzie miał poważniejsze zmartwienia dotyczące swojego zdrowia niż to, jak wygląda jego tatuaż sprzed lat.
3: Ale to jest tak, ale tak w sumie, tak biorąc, jak to wygląda, no. Starsze ciało, pomarszczone, to tamto no i te tatuaże. Jak tam, ja rozumiem, malutki jakiś, moja córka tam ma, ja się planuję zrobić, ale...
0: Dobrze, to
3: ale,
0: gdzie jest granica? Gdzie jest granica?
3: Co za dużo, to niezdrowo po prostu. W ten sposób powiem.
0: No dobrze, panie Grzegorzu, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. No na razie można powiedzieć, że bardzo mocno jest reprezentowana frakcja przeciwników, albo przynajmniej osób, które mają daleko idący dystans do tatuaży. No, zobaczymy, czy odezwie się ktoś z drugiej strony. Pan Robert, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć coś takiego. Jak miałem 18 lat, to nosiłem długie włosy. Dziś jakbym ktoś kazał nosić długie włosy, to nie wiem, byłem dostał jakichś strasznych psychicznych. Bardzo na krótko obcięty i to bardzo. Nie potrafię sobie siebie wyobrazić długich włosów. No, podobnie jest z tatuażami. Robimy tatuaż, jak mamy 18-19 lat. Dochodzimy do pewnego wieku i co? Jakby nam się ten tatuaż znudzi?
0: No, panie Robercie, znam osoby, które sobie robią tatuaże mając lat 40 czy 50. To są ich pierwsze tatuaże.
4: To nie ma znaczenia, że on sobie robi tatuaż, jak ma 18 czy 40.
0: Ale to przepraszam, pan tego argumentu użył.
4: Może pan, my nie znamy swojej przyszłości. My nie wiemy, jak będziemy myśleć za rok, za dwa, za trzy.
0: Oczywiście, że nie.
4: Nie powinno, ja w moim przypadku, jak sobie ktoś ze swoim ciałem robi, co chcemy, bo podobne jesteśmy... Nasze społeczeństwo, nasza cywilizacja jest zbudowana na cywilizacji rzymskiej, tam dbano o swoje ciało, raczej nikomu do głowy nie przyszło robić sobie tatuaże, a te tatuaże były zarezerwowane dla pewnej grupy ludzi. No pan wie jakiej, prawda?
0: Znaczy wie pan, jeżeli no chodzi, jest, jeżeli chodzi o te korzenie historyczne, to one są chyba trochę bardziej złożone.
4: Znaczy, proszę sobie wyobrazić, że jest pani osobą niedojrzałą i akurat pani, panu, nie wiem, lubi pan do dołu.

0: słucha, potem się tam tych wydawców nie może słuchać. No to tak się nam zmienia, my jesteśmy ludźmi. Rozwój naszego umysłu, zmiana poglądów nam towarzyszy całe życie.
1: No ale panie Robercie, ale to można by było w takim razie tym argumentem obalić jakąkolwiek naszą decyzję, którą podejmujemy w dorosłym życiu, bo nie wiadomo, czy nam się za rok, czy za dwa lata nie zmieni.
0: Popatrzeć na swoje decyzje z perspektywy czasu i pan sobie sam odpowie na to pytanie, czy akurat były trafne, czy nie.
1: No i pewnie wiele jest decyzji, co do których możemy powiedzieć, że zrobiliśmy błąd, że trzeba było inaczej, że trzeba było wybrać tak zwaną inną bramkę niż ta, którą wybraliśmy. No ale takie jest życie. No to pan Paweł, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No powiem tak, już było porównania tatuaż i makijaż i one mają jednak pewne podobieństwo, że i z jednym i z drugim jak się przesadzi, no to człowiek może zrobić z siebie karykaturę. Jak jest nadmiar makijażu, to też czasami to aż razi i budzi złe skojarzenia. Chociaż makijaż to jeden ma to do siebie, że można go zmyć, a tatuażu, no to pozbyć się właściwie nie sposób, a przynajmniej nie tak prosto. Natomiast co ja o tym sądzę? No powiem panu tak, no z tatuażem, znam sporo ludzi, którzy mają tatuaże. Na ogół są to tatuaże raczej niewielkie, tam rzeczywiście mają gdzieś tam jakieś drobne rzeczy, jakieś tam kwiatka, ktoś sobie wytatuował, coś tam drobnego. Natomiast też nie podoba mi się to, że ludzie czasami się tatuują okropnie. Najbardziej, powiem panu szczerze, choćby nie wiem, co się stało, nigdy nie zaakceptuję tatuażu na szyi. Jak ktoś ma tatuaż na szyi, niektórzy mają różnego rodzaju muzycy, na przykład albo piłkarze, tak statuowane szyje, że te szyje są czarne. Przecież on wygląda, bo one jakby był brudny, brudna, no przecież...
1: Ale to Boże, panie Pawle, możemy pójść dalej. No, są tatuaże, które niektórzy, i nie mówię teraz o grupach przestępczych z Ameryki Południowej, bynajmniej, ale no, są tacy, którzy na przykład tatuują sobie policzki, tatuują sobie czoło i ja również na przykład no, mam problem, żeby pójść tak daleko w swojej akceptacji, przyznaję.
2: No właśnie, no dlatego, wie pan, no uważam, że, no owszem, no jak ktoś chce, właściwie ktoś może powiedzieć, a niech sobie ktoś tatuje, no co cię to obchodzi, no bo właściwie, no jeżeli ktoś...
1: Jego wybór,
2: jeżeli
1: dokładnie tak.
2: Najbliższemu otoczeniu to nie przeszkadza. Okej, no ale powiem panu szczerze, no na przykład, no widzę czasami, jak sobie jedna znana lekkoatletka jest cała wytatuowana i jest znakomitą zawodniczką, w życiu na nią słowa złego nie powiem, ale jak ją oglądam, no troszkę budzi to jednak mi niesmak, a już ostatnie zdanie, a uważam, że na przykład policjanci tatuaż mieć nie powinni, bo jednak... Jakoś do nich mi to wybitnie nie pasuje.
1: No, były chyba nawet takie opory jeszcze jakiś czas temu. W tej chwili z tymi tatuażami nie ma problemu. O ile oczywiście nie przedstawiają jakichś rzeczy, no, kojarzących się z przestępczością albo z zakazanymi treściami. Poza tym takie tatuaże można mieć. Oczywiście są takie zawody, gdzie tatuaże są niemile widziane i lepiej je mieć w ukryciu. One mogą mieć wpływ na to, jak będziemy traktowani, no, ale to są bardzo wyjątkowe, bardzo szczególne sytuacje. 22 645 22 66. Tatuaż hit czy kit? No, na razie mamy tę wajchę przesuniętą zdecydowanie w jedną stronę. No to w takim razie wywołana już wcześniej w jakiejś mierze pani Mariola Pietroń-Ratyńska, psycholożka, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Jedna ze słuchaczek, można powiedzieć, nie wprost, ale panią trochę wywołała, mówiąc o tym, że w każdej z naszych rozmów jest specjalista, no, komentator, który właśnie odnosi się do tych kwestii, które padają. No i jak na razie bardzo dużo emocji, w dużej mierze emocji raczej, no, jakby na to nie patrzeć, negatywnych.
3: Tak jest. No, tatuaże zawsze w jakiś sposób budziły kontrowersje. One świadczyły o jakimś rodzaju przynależności, potrzebie właśnie wybijania się, zaznaczenia swojej indywidualności. W tej chwili faktycznie na przestrzeni ostatnich lat szczególnie widać, że społeczeństwo jest bardziej, bym powiedziała, tolerancyjne dla różnego typu form zdobienia ciała. Natomiast faktycznie to jakby odpowiadając na pytanie hit czy kit z poziomu psychologii, mogłabym powiedzieć inaczej. W jaki sposób osoba argumentuje posiadanie konkretnego tatuażu, bo one faktycznie mogą mieć znaczenie sentymentalne, artystyczne. I co za tym stoi? Często właśnie ludzie upamiętniają sobie bliskich, którzy odeszli. Zdarzają się spontaniczne akcje, kiedy ktoś wybiera tatuaż, na przykład oznacza imię swojego partnera czy partnerki. Tutaj za każdym razem warto jest zapytać, dlaczego? Po co jest ta potrzeba właśnie ozdobienia ciała? Już od 5000 lat temu pojawiały się tatuaże, tak, w zależności od różnych grup etnicznych. U nas myślę, że one bardzo budzą dużą kontrowersję, ponieważ kojarzą się z subkulturami, między innymi więziennymi. Bo tutaj właśnie najczęściej jakby były takie argumentacje, że jeżeli ktoś nie jest czysty, nie jest bez winy, to nie może wyjść.

0: czyste z więzienia. I też w taki sposób właśnie te tatuaże się pojawiały, robione jakimiś chałupniczymi metodami. W tej chwili faktycznie są też takie grupy zawodowe, gdzie ten tatuaż jest postrzegany negatywnie. Tutaj wspomniał pan już o policji. W tej chwili mamy takie zasady, że między innymi na głowie, na szyi czy też dłoniach nie powinno być tatuażu funkcjonariusza czy funkcjonariuszki. W uzasadnionych sytuacjach po prostu przełożony może odsunąć od, od pracy.
1: No to tak, ja mówiłem, że są takie zawody, gdzie jest to jakoś ograniczone albo niemile widziane, jeżeli chodzi o takie bardziej neutralne tatuaże, to akurat z tymi nie ma żadnego problemu, nawet w takich zawodach, o których rozmawiamy. Pani Mariolu, to bardzo bym poprosił, żeby pani z nami pozostała. Są kolejni słuchacze, kolejne głosy. 22 645 22 66. Czeka pan Paweł. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Chciałem tutaj swoje zdanie wtrącić w tą dyskusję. Ja uważam, że jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem. Chciałbym też jakby odnieść się do tego zdania, które tam powiedział mój przedmówca a propos zakazywania na przykład robienia tatuaży. No przecież to będzie jakiś absurd, to może teraz zróbmy jakieś normy, jak ktoś musi mieć zrobioną fryzurę, albo jak może się ubierać, albo jak nie. Oczywiście nie jestem za tym, aby robić tatuaże typu z jakimiś symbolami nazistowskimi, które jakby jakieś nacjonalistyczne i tak dalej, no ale takie, że tak powiem, normalne tatuaże, które ktoś chce upamiętnić swoich bliskich, bądź jakieś wydarzenie w swoim życiu, to jak najbardziej jestem za. Takie jest moje zdanie. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Paweł, 22 645 22 66 i pan Jan. Dzień dobry.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę pana, ja tak słucham o tych tatuażach. Jestem na antenie w tej chwili?
1: Tak, proszę bardzo.
3: I tak słucham, że jedni są za, no właśnie nie można być za. Jest
1: Dlaczego?
3: Wiele ostrzeżeń w Piśmie Świętym, między innymi o tatuażach jest zakaz używania przez katolików tatuaży. I wszystko się robi, żeby katolików przekabacić na satanizm. I o to chodzi z tymi tatuażami.
1: Boże, Boże, panie Janie, co pan wygaduje, naprawdę.
3: No nie, panie proszę Janie. Pana, ja coś panu powiem. Będą w salonach jeszcze chipowanie będzie.
1: Tak, tak, ja wiem. I będzie chipowanie i będziemy z kosmosu śledzeni przez różnego rodzaju satelity. To ja odpowiem tylko panu. Panie Janie, ja rozumiem, że można opowiadać różne rzeczy, ale to zanim pan publicznie tego typu kwestie wypowie, to proszę na przykład spojrzeć na to, jaką rolę tatuaże odgrywały na Bałkanach podczas rządów tureckich i kto się tatuował. Tatuowali się chrześcijanie. Z jakich powodów, to proszę sobie pani Janie doczytać, ale to były tatuaże jak najbardziej religijne, nieprzypadkowe i odgrywały w życiu tych społeczeństw chrześcijańskich, między innymi na Bałkanach, bardzo ważną rolę i gwarantowały im religijne bezpieczeństwo. No, przynajmniej w teorii. W praktyce bywało bardzo, bardzo różnie. To proponowałbym następnym razem tak trochę jednak dogłębniej, a nie tylko o chipach i pomieszaniu wszystkiego ze wszystkim. 22 645 22 66. Wracamy w takim razie do rozmowy. Pan Wiktor, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i ja troszkę może z drugiej strony, słyszymy się?
1: Tak.
4: Ja może troszkę z drugiej strony, no bo chciałem tak zauważyć, że to może odnosi też tatuaży, może odnosi trochę szerzej, że no dzisiaj bardzo łatwo jest ludzi szufladkować, bardzo łatwo jest tak sobie pomyśleć od razu, bez żadnego zgłębiania człowieka, bo to jest wygodne, bo społeczeństwo jest takie dzisiaj, można powiedzieć, w pewien sposób leniwe pod tym kątem. No ja sugerowałbym zawsze, zanim się ktoś wypowie szczególnie, no bo wiadomo, swoje zdanie swoim zdaniem, ale jeżeli ktoś się wypowiada na czyjś temat, to dobrze byłoby go poznać, dobrze byłoby to przemyśleć. Ja osobiście do tatuaży nie mam nic. Jeśli tylko mi się pojawi jakiś pomysł ciekawy, to planuję sobie zrobić. I tak jak mówię, no apeluję do państwa, żeby jednak próbować zrozumieć ludzi, próbować ich poznać i troszkę tak, no zanim się coś powie publicznie, czy na antenie, czy na forum, czy gdziekolwiek, no to jednak przemyśleć parę rzeczy i tak jak mówię, zastanowić się, powiedzieć to sobie najlepiej głośno w zaciszu swojego mieszkania, a potem wyjść na ulicę.
1: Panie Wiktorze, można powiedzieć, że głosy rozsądku, tylko szczerze.
4: No, cieszę się, no jest miło mi. Pozdrawiam państwa, życzę w miarę chłodnego dnia, więc wszystkiego dobrego dla wszystkich.
1: Bardzo dziękujemy. Nie wiem, panie Wiktorze, czy

0: i z tatuażami, one rzeczywiście mogły być żywe, no ale od tego czasu już minęło kilkadziesięcioleci. Okazuje się, że cały czas bardzo różnie na ten problem patrzymy. 22 645 22 66. Wracamy za chwilę.
1: Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A na antenie jedynki tylko szczerze za 21 minut godzina 14, 22 645, 22 66. Nie spodziewałem się, że ten temat wywoła tyle emocji, no ale dobrze, to jedźmy dalej. Tatuaże, hit czy kit, to jest pytanie do państwa. Jak na razie bardzo, bardzo, bardzo różne głosy. Czekamy oczywiście na kolejnych słuchaczy i kolejne słuchaczki. To w takim razie w kolejności. Najpierw pani Konstancja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Proszę pana, mnie się tatuaże kojarzą z przeszłością kryminalną. Mm-hmm. W swoim czasie uczęszczałam na zajęcia z kryminalistyki, gdzie pozyskałam taką wiedzę, że tatuaże są stosowane przez więźniów w więzieniach po to, żeby oni sami o sobie mieli wiedzę, za jaki rodzaj przestępstwa odbywają kary.
1: No tak, te wszystkie belki, kropki, pajęczynki tak, i tak dalej, to, i tak dalej. Oczywiście.
2: I po prostu jak widzę człowieka z tatuażem, to od razu mi się kojarzy to z przeszłością kryminalną i jestem na nie.
1: Mhm. No ale nie ma pani wrażenia, że czasami po prostu pewne rzeczy się z upływem lat zmieniają?
2: Wie pan co, jednak...
1: No kiedyś kobiety nie chodziły w spodniach, teraz chodzą.
2: Tradycja, nie? My po prostu... Nasza tożsamość jest oparta na tradycji.
1: No ale pani Konstancjo, to o tym mówię. No kiedyś kobiety chodziły w spódnicach i w sukienkach, dziś chodzą w spodniach. To jest złamanie tradycji, kiedyś było inaczej.
2: No ale teraz zaczynają znowu chodzić w spódnicach.
1: No dobrze, no ale ja pytam o spodnie. Tak, ale ja pytam o spodnie.
2: No spodnie, wie pan, spodnie to nie jest tatuaż, to nie jest ingerencja w organizm.
1: No ale to było złamanie tradycji.
2: Pan, ja mam koleżankę dermatolożkę, która twierdzi, że strasznie dużo nowotworów jest właśnie u tych osób, które się mają tatuaż. No i dlatego mówię, raz ta moja przeszłość zawodowa, a dwa to...

0: kwestie zdrowotne.
1: Otoczenia.
0: Mhm. No dobrze, pani Konstancjo. Każdy głos jest mile widziany. Bardzo pani dziękuję za tę opinię. 22 645 22 66. To pani Wanda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Nie wiem, skąd przyszła ta moda. Mhm. Powiedział pan, że to od lat 90. Ja tego akurat nie pamiętam, ale teraz jest to bardzo, bardzo powszechne. I mnie się to bardzo nie podoba. Dla mnie jest to okropne. I tak jak jeszcze jak mężczyźni sobie robią tatuaże, no to jeszcze ujdzie to jakoś, ale kobiety...
0: Ale pani Wando, skąd to rozróżnienie, że mężczyźni tak, a kobiety nie za bardzo?
2: Wie pan, skąd, już tłumaczę. Kobieta to jest dla mnie... Ja już jestem z tego starszego pokolenia, lekko po 70. I to prawdopodobnie stąd wypływa moje postrzeganie tego. Mm-hmm. Kobieta mnie się kojarzy, zawsze mi się kojarzyła z jakąś taką... nie umiem w tej sekundzie, wie pan, znaleźć odpowiedniego słowa, ale kobieta powinna być mieć taką klasę w sobie, jakąś taką, wie pan...
0: Subtelność?
2: O, dziękuję bardzo. Tak, subtelność. Bardzo dziękuję, wie pan, już nie czasami słów brakuje. Taką subtelność. Właśnie kobiety mm-hmm. były zawsze takie subtelne, wiedziały jak się ubrać, co do czego dopasować, co pasuje, a co nie. A dla mnie te tatuaże u pań, u kobiet, bardzo mi się to nie podoba. Naprawdę, bardzo mi się to nie podoba. I jeszcze chciałabym odnieść się do, mówili słuchacze, że robią sobie czasami też tatuaże, żeby kogoś upamiętnić. Nie tędy droga.
0: No dobrze, pani Wando, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. 22 645 22 66 i czeka pan Henryk. Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry panu. Panie redaktorze, ja pana zaciekawię taką fajną informacją. Mam w tej chwili 64 lata i proszę pana, kiedyś stając na komisję wojskową, każdy, kto miał tatuaż, był dyskwalifikowany do wojska, albowiem traktowano to jako forma samookaleczenia i niezrównoważenia psychicznego, mhm. to panu powiem. Mało tego. Dalej, stając do kursu prawo jazdy na jedynkę tak zwaną, czyli kierowcy do przewozu osób, też tatuaże były źle widziane, bo też nie do końca to patrzyli ci egzaminatorzy na to, że ten człowiek jest odpowiedni, żeby przewozić osoby. Wie pan? Takie sytuacja kiedyś była i to jest do sprawdzenia. Psychologia się
0: Ale ja panu wierzę jak najbardziej. Znaczy myślę, że dokładnie ileś kilkadziesiąt lat temu tak pewnie tak. było.
3: Mhm. To jest, ja mam w tej chwili 64 lata. To były lata, powiem panu, 8-1, 8-79 mhm. lata to były wtedy. I mówię panu, stając na komisję wojskową, kilku kolegów odrzucono, bo mieli nieznaczne tatuaże. Uznali, że jako broń nie powinniśmy im dać broni, bo oni nie są do końca zrównoważeni psychicznie, bo się okaleczyli.
0: No dobrze, ale panie Henryku, mamy rok 2026
3: tak.
0: i pana zdaniem osoby, które się tatuują, są niezrównoważone
3: nie.
0: psychicznie?
3: Ja ich nie dyskwalifikuję psychicznie, nie. Tylko wie pan, odnośnie panów psychologów, że się te różne takie badania zmieniły. Pod kątem jakim, pan mi powie? Bo odpowiedzialność jest ta sama. Kierowcy o przewozu osób i żołnierza Wojska Polskiego. Nie?
0: No wie pan, może te oceny się zmieniły dlatego, że uznano, że posiadanie tatuażu to nie jest coś, co sprawia, że nie możemy być kierowcą autobusu. Na przykład. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić.
3: A kiedyś tak było? Dlaczego? Psycholodzy wiedzą o tym, bo starsi psycholodzy na pewno, kto stawał na badania psychologiczne.
0: Panie Henryku, ale ja w to naprawdę ja tego nie podważam. Ja w to w stu procentach wierzę, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak kilkadziesiąt lat temu podchodzono do tatuaży. Natomiast rozmawiamy o tym, jak podchodzimy dziś, czyli w roku 2026. No to jeszcze pan Krzysztof w takim razie.
4: Halo?
0: Tak, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja muszę powiedzieć tak, przede wszystkim jestem pozytywnie nastawiony do tego, jeżeli chodzi o tatuaż.
0: Ale to panie Krzysztofie, to skąd tyle takich negatywnych emocji, które nawet mogliśmy usłyszeć dopiero co?
4: Wie pan co, mnie się wydaje, że ludzie po prostu są, nie nauczyli się jeszcze... szanować innego człowieka, wyboru innego człowieka. Każdy ma prawo w życiu do własnego wyboru. Takie jest moje zdanie.
0: I do własnych błędów w razie czego.
4: My decydujemy o swoim życiu, a nie ktoś za nas. My ponosimy konsekwencje swoich czynów, swojego wyboru, jak my się ubierzemy, jak my się uczyszemy, jak my się umalujemy, czy też zrobimy sobie tatuaż, to nikogo nie powinno interesować. To, co mówili moi przedmówcy, owszem, o tym, że tam krwi nie można pobrać, bo jest tatuaż, bo
0: można, to było jakieś wiara kryminalistyczna. Można, bo...

0: że się dziarali się, kropki robili, coś tam sobie robili, żeby się rozpoznawać.
1: I to się dalej dzieje.
0: Słucham?
1: I to się dalej dzieje, jeżeli chodzi o te tatuaże więzienne. One dalej funkcjonują, oczywiście, że tak.
0: To tak, owszem, informują, ale tak jak ludzie mówią, że na przykład robi sobie, nie wiem, tatuaż, bo mu się narodziło dziecko. Mnie się wydaje, że robi to po prostu z miłości, bo dziecko mu się urodziło, chciałby sobie zrobić coś na stałe. Ja wiem, że dziecko trzeba kochać, czy tam umrze mama, czy umrze zwierzak najkochańszy. Ja też mam psa 16-letniego, co sobie nie wyobrażam, nie zrobić tatuażu, jeżeli mi pies na przykład zdechnie, czy cokolwiek, ale chciałem odnieść się do czegoś innego całkowicie. 5 lat temu zachorowałem na raka. Będąc w szpitalu, w klinice, miałem już wykonany tatuaż. Nikt, żaden lekarz, nic kompletnie, nie spotkałem się w żadnej instytucji, biorąc chemię, biorąc cokolwiek, żeby ktoś mi powiedział, że to się przyczyni, że może się rak rozwinąć, że cokolwiek. Wręcz przeciwnie, panie dyrektorze. Ja po skończonej chemii dostałem zgodę nawet od onkologa do zakładu, do pani, która robiła tatuaże, że mogę sobie wykonać tatuaż.
1: Panie Krzysztofie, to przepraszam, tu musimy w takim razie urwać, bo nie mamy już czasu, a chciałbym jeszcze usłyszeć komentarz naszego gościa, ale no, panie Krzysztofie, no myślę, że są takie stereotypy, które cały czas są bardzo, bardzo żywe. Bardzo panu dziękuję, to był ostatni słuchacz, ostatni głos, jeżeli chodzi o komentarze z państwa strony. I na koniec, tradycyjnie, no pewnego rodzaju podsumowanie, pani Mariola Pietroń-Ratyńska. Pani Mariolu, nie ukrywam, że spodziewałem się, że będą emocje, spodziewałem się, że będą bardzo różne opinie, być może również skrajne, ale jednak takiej temperatury to chyba nie przewidziałem.
2: To, co obserwowaliśmy, tak naprawdę jest to uruchomienie tak zwanych schematów, stereotypów. Właśnie jakby dużo łatwiej jest nam w jakiś sposób, nam ludziom, kategoryzować innych po takich podstawowych przesłankach. No i tutaj po prostu, proszę mi wybaczyć, ale faktycznie się uśmiechałam słuchając tego.
1: Choć ja rozumiem, że nie każdemu to się musi podobać, ba, dla niektórych osób to może być coś nieakceptowalnego i jest to zrozumiałe.
2: Tak jest. Ale tu jest jakby kwestia wolności drugiego człowieka. Jeżeli faktycznie tak, ma taką potrzebę, ten tatuaż jest dla niego ważny, symbolizuje coś, tak, jest rodzajem talizmanu. To jest kwestia jego decyzji, odrębności i ma do tego prawo. Chociaż oczywiście warto jest się zastanowić, co stoi za tym tatuażem. I faktycznie na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat bardzo zmieniła się percepcja społeczna właśnie postrzegania, czy to tatuażu, czy też w ogóle modyfikacji ciała. Natomiast warto jest przeanalizować, czy faktycznie potrzebujemy tak, takiego właśnie upiększenia, tak, jakby tej konkretnej ozdoby, symbolu, że warto jest przeanalizować ewentualne konsekwencje, chociażby później związane z zatrudnieniem, bo nie każdy zawód tak dopuszcza właśnie tego typu tak artystyczne dzieła. Natomiast tutaj to, co powiedział jeden ze słuchaczy, ważne jest, żeby jednak szanować drugiego człowieka i nie komentować w taki sposób, bo my nie wiemy, co za tym stoi. W koncepcjach psychologicznych często się pojawiają właśnie informacje, że czy to tatuaż, czy kolczykowanie jest formą autoagresji. W niektórych koncepcjach psychoanalitycznych do dzisiejszego dnia, tak jakby pracując terapeutycznie, analizujemy motyw, ale też analizujemy symbol. Tak naprawdę jest pytanie o to, jak daleko ta modyfikacja ciała, ozdobienie ciała nastąpiło.
1: To jeżeli chodzi o to pytanie, to nie brakuje takich głosów mówiących o tym, że to jest trochę jak narkotyk, że jak się zacznie, to już nie sposób skończyć, ale myślę, że akurat...
2: Jest to prawda.
1: A, no to proszę bardzo. No to mamy taką ciekawą kropkę w takim razie na koniec naszej rozmowy. Pani Mariola Pietroń-Ratyńska, psycholożka. Bardzo pani dziękuję.
2: Ja również dziękuję. Pięknego dnia.
1: No i już teraz spokojnie, bez takich nadmiernych emocji, chociaż emocje będą, żeby nie było.
3: Ale takie dobre u nas
1: ale
3: są.
1: Tylko dobre, tak. Dlatego powiedziałem, że emocje będą, tylko być może takie trochę mniej rozhuśtane.
3: Jeżeli nawet będą jakieś awantury, to tylko takie plażowe.
1: Oj, te plażowe awantury też mogą być bardzo różne.
4: Ile, Krzysztof, masz tatuaży?
1: Nie wiem, nie liczyłem.
4: Ale sporo, to znaczy, prawda?
1: Łatwo by było podliczyć, tak.
4: Ale sporo.
1: No, kilka się znajdzie.
4: Ja też mam. Mam też kolczyk w nosie.
1: to nie, to tak daleko się nie posunąłem.
3: Ja nie mam, ale absolutnie wolność, jak ktoś ma ochotę, to niech sobie tatuuje, co chce, no co dobrze. Mi do tego.
1: Dobrze, a letnisko?
3: A na letnisku dzisiaj Basia Małecka, wiesz, no bo...

0: R&B doskonale robią Amerykanie i Brytyjczycy. I jeden z brytyjskich producentów, powiedzmy muzycznie, zaopiekował się Basią Małecką. I o tym porozmawiamy za chwilę z Basią. Piękny utwór powstał.
1: No i też zdradzimy, jaki to producent, bo to nie jest taki zwykły producent,
0: nie jest.
1: Taki człowiek, który...
2: Ale pierwsza liga?
1: Superliga. Ekstraklasa to się nazywa, tak? Mhm.
2: No, ekstraklasa to nie wiem, czy to jest dobre porównanie, no, ale...
0: Wiesz co, trudne pytanie, bo tabele z ligami zestawiliśmy w innym pokoju.
2: Champions League może tak.
1: Tak, to prawda. Dobrze. Zapraszamy
2: po
1: bardzo 14. serdecznie. Tak, tak.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
4: masz. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny.

0: grudniu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Kamil Olak. Drogowcy odwołali utrudnienia na Mazowszu, na Krajowej 50 między Mińskiem Mazowieckim a Stanisławowem. A to oznacza, że przez miejscowość Ładzyń przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 220 km. Tam po zderzeniu dwóch aut osobowych obowiązywał ruch naprzemienny, ale drogowcy już uporali się z konsekwencjami zdarzenia dwóch aut. Nowe utrudnienie natomiast na autostradzie A8 w Dolnośląskiem między węzłem Wrocław Stadion na węzłem Wrocław Północ. Na 20 kilometrze jeden z pasów blokuje zepsuta ciężarówka. Problemy trwają też na trasie S3 w Zachodniopomorskiem, między węzłem Goleniów Południe a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu miejscowości Rurka zderzyło się 8 pojazdów i na 76 kilometrze są problemy w kierunku Szczecina. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. W Warmińsko-Mazurskiem natomiast nadal problemy na trasie S5 pomiędzy Ostrudą a Iławą. W pobliżu miejscowości Wirwajdy auto osobowe uderzyło w bariery i na 12 kilometrze nadal poruszamy się naprzemiennie. Trasa S5 to problemy także w Wielkopolsce. Pomiędzy węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo na 4 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Trasa S6, tu problemy są między węzłem Gdynia Wielki Kacka, węzłem Gdynia Gdańsk-Osowa. Na 321 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku Gdańska. Zablokowana jest też Krajowa 9 między Opatowem a Rzeszowem. Na 122 kilometrze policja kieruje na objazdy.
11: Minęła 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinna już działać. Kilka godzin temu stała się celem hakerów. To brak szacunku do państwa, obywateli i przedsiębiorców, mówi szefowa resortu klimatu, odpowiadając na propozycję Konfederacji o likwidacji systemu kaucyjnego. Polscy strażacy jadą na pomoc do Hiszpanii. To kolejna grupa, która będzie walczyć z żywiołem.
12: Obserwujemy pogodę, która się zbliża. Ma być wzrost temperatur.
11: Klienci ZUS-u nie powinni mieć już kłopotów z dostaniem się do swoich kont. Zakład Ubezpieczeń Społecznych padł ofiarą cyberataku. Strona ZUS-u powinna już jednak działać. Rzecznik zakładu Karol Poznański powiedział, że atak polegał na przesyłaniu takiej ilości danych, że serwery nie wytrzymywały ich naporu. To nie pierwszy taki atak, więc służby wiedzą, jak sobie z nim radzić, dodaje.
13: Z takim czymś się mierzyliśmy. Mam sygnał w tej chwili, że problem powinien zostać już usunięty, także całość trwała około 3.

0: godzin ze strony klientów objawiało się to tym, że albo nie mogli wejść na stronę, albo mieli utrudniony kontakt ze stroną i mogli mieć problem z zalogowaniem się.
1: W wyniku ataku nie zostały wykradzione żadne dane przechowywane przez ZUS. Ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, ceny na stacjach paliw nadal będą się zmieniać, mówi analityk rynku paliw w portalu epetrol.pl. W Cieśninie Ormus irańska rakieta miała uderzyć w przepływający tamtędy tankowiec. W ostatnich dniach Teheran wysuwa też coraz więcej żądań pod adresem USA. Między innymi chce pobierać opłaty za żeglugę w cieśninie. Jakub Bogucki zaznacza, że na długotrwałe spadki cen paliw liczyć nie można.
2: Na polskich stacjach myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzynę nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast niestety wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała. Na ten moment sytuacja nam się znowu odwraca na niekorzyść.
1: W tym tygodniu rząd może podjąć decyzje dotyczące uruchomienia programu osłonowego, który pozwoli na obniżenie cen na stacjach, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Ministra klimatu za odrzuceniem projektu ustawy Konfederacji w sprawie likwidacji systemu kaucyjnego. Mam nadzieję, że posłowie, którzy wygłupili się wprowadzeniem systemu, zmądrzeli przez te kilka lat i tym razem zagłosują rozsądnie za likwidacją, napisał na Platformie X Sławomir Mentzen. To brak szacunku do państwa, obywateli i przedsiębiorców, skomentowała w Gnieźnie Paulina Henik-Kloska.
3: System działa, Polacy chętnie z niego korzystają. Do systemu wróciło już 2 600 000 000 opakowań. Zgłaszanie tego typu pomysłów, żeby zlikwidować po w zasadzie pół roku funkcjonowania systemu jest...
1: Dzięki systemowi kaucyjnemu do środowiska przenika zdecydowanie mniej tworzyw sztucznych. System, jak wynika z badań, może zmniejszyć ilość opakowań po napojach w oceanach nawet o 40%. Jest ich coraz mniej i są coraz droższe. Owoce i warzywa zniszczył upał i susza. Wyższe ceny widać na targowiskach.
4: Owoce są bardzo drogie.
5: Tydzień temu kupowałam wiśnie tutaj na 12 zł, dzisiaj są na 14.
6: Pomidory tanie są. Pomidory są tanie, ogóreczki tanie. A tak to z owoców właśnie to drogie.
1: Kupujący zwracają uwagę, że wielu sprzedawców na bazarach nie ustala cen na stoiskach i podaje koszt wedle uznania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że to niezgodne z prawem.
7: To są aktualności jedynki.
1: 7 strażaków z Wielkopolski wyjechało do Hiszpanii. Na miejscu zastąpią kolegów, którzy przez ostatnie 10 dni walczyli tam z ogniem. W Hiszpanii cały czas szaleją pożary. Ogień strawił już tysiące hektarów pól i lasów, a prognozy nie są optymistyczne, mówi zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Sławomir Brandt.
8: Obserwujemy pogodę, która się zbliża tam właśnie i Hiszpania i też Francja. Ma być wzrost temperatur z tego, co obserwujemy, więc nie wykluczamy, że to zagrożenie pożarowe będzie większe i na to jesteśmy przygotowani, żeby tam pomóc.
1: Pierwsza grupa wielkopolskich strażaków wróci do domów jeszcze dziś lub jutro. Kolejna rotacja sił zaplanowana jest za 10 dni. I jeszcze lotnisko w Pyrzowicach i utrudnienia w związku z sytuacją w porcie w Katanii na Sycylii. Lotnisko w Katanii jest wyłączone z powodu pyłu wulkanicznego z Etny, które unosi się nad portem. W związku z tym pasażerowie lecący z Pyrzowic do Katanii mają opóźnienia, przekierowane lub nawet odwołane loty. Wybierający się na Sycylię powinni sprawdzać strony przewoźników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Pogoda.
1: Jeśli pada, to przelotnie na północy i południu kraju, poza tym sporo słońca. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, 27, m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce do miejscami 32 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie to 1000 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.

0: Wspieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Reklama. Autopromocja.
16: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
17: Rozmowy, analizy i opinie.
16: I dużo muzyki.
17: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
16: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
17: Od godziny 16.
16: Zapraszamy Karolina Rożej
17: i Michał Strzałkowski.
15: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Sweet Harmony.
1: No ale mnie przeniosłaś w lata 90. Pamiętam, jak stałem po kasetę na bazarku.
2: No ja pamiętam teledysk do tej piosenki. Mocno było kontrowersyjne. O panie, ale tam to się działo.
1: Ale to był teledysk, w którym wszyscy wystąpili nago, ale to było tak pięknie ustawione, że nic nie było widać.
2: A wokalista zespołu The Beloved był całkowicie jakby pozostał obojętny na wszystkie piękne kobiety, które nago pozowały wokół niego.
1: 14 minut po 14 zaczynamy.
2: Zrobiło się gorąco. Mm-hmm.
3: Letnisko.
2: Jak tam ci, słonko, minął weekend?
1: Byłem w Lublinie.
2: Wiem, bo byłeś ze mną.
1: No tak. Tak, rzeczywiście jestem, ale tak zupełnie poważnie jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Lublina, tego miasta.
2: Tak.
1: I spacerowaliśmy z Ulą, spotkaliśmy
2: naszych... Robiliśmy sobie zdjęcia.
1: Zdjęcia robiliśmy. Naprawdę jest co fotografować. I
2: jedliśmy,
1: jest to...
2: jak dobrze
1: bardzo
2: jedliśmy.
1: Bardzo dobrze jedliśmy razem. Tak, Ula też jadła. Ale ja to nie...
2: To było to okienko ale żywieniowe.
1: Ale słodkiego nie było. Nie było słodkiego jednak. Było. Ale bardzo przyjemne. Lato z radiem za nami kolejne. Przed nami z kolei mrozy. Najbliższy weekend. No, u nas cały tydzień z państwem w letnisku. Za chwilę wyjątkowy gość. Pięknie śpiewający. Dziewczyna, która pasuje do słuchania muzyki właśnie latem. Między słuchaniem śpiewu ptaków a odpoczywaniem można delektować się muzyką Basi Małeckiej. A szczególnie jej najnowszym utworem. I o tym między innymi porozmawiamy za chwilę. Ula Kaczyńska.
2: Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry.
2: A teraz będą przebiśniegi i Egipt, żeby państwo pamiętali, że nadal są wakacje.

0: To nie jest przypadkowy utwór, bo jeśli chodzi o Sunflower, czyli słoneczniki, one też pojawiają się w teledysku Basi Małeckiej, która właśnie pojawiła się w studiu radiowej Jedynki na Letnisku. No bo oczywiście, jak się przychodzi na Letnisko, przynosi się słoneczniki, to jest oczywiste.
1: Oczywiście, jasne.
0: Przyjmujemy też maliny, one też
2: może być takie te pestki z słonecznika też mogą być.
0: Ale przede wszystkim, ale już obłuskane?
2: Nie, mogę łuskać. To antystresowe bardzo jest ponoć, więc...
0: Jak gniotki. Mhm. I do tego jeszcze fajnie, jak przychodzą goście i przynoszą ładne piosenki. I tutaj została spełniona nasza lista życzeń w pełni. Basia Małecka, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Przychodzisz do nas, żeby opowiedzieć piękną historię o spełnieniu marzeń, to jedno. Ale też myślę, że piękną historię o tym, jak będą wyglądały kolejne kroki w twojej artystycznej drodze, bo epka z piosenkami Agnieszki Osieckiej to jest rzecz,

0: którą już dobrze znamy, także z naszej anteny. To jest płyta, która otworzyła ci wiele drzwi, ale też chyba otworzyła ci oczy na to, jak ludzie pragną takiej muzyki. I nie chodzi o same teksty Agnieszki Osieckiej, ale też o aranżacje, które przygotowałaś.
1: Tak, absolutnie. To było odkrycie, że ja zaczynałam z dużą obawą, czy w ogóle znajdą się słuchacze i słowo klucz młodzi słuchacze takiej muzyki, no bo to jednak do swojego pokolenia chciałam dotrzeć najbardziej. I teraz wydając nowy singiel, docieram do dużo większej grupy, także młodych osób, które pragną w Polsce soulu, jazzu, różnych nowych mieszanek tych gatunków, po prostu z muzyką popularną.
2: A ta Agnieszka jest dla ciebie trochę takim obciążeniem, czy raczej błogosławieństwem?
1: Nie, myślę, że błogosławieństwem. Ja dzięki niej poznałam mnóstwo osób i mówię nie tylko o osobach z mediów, czy nie wiem, z branży po prostu, ale przede wszystkim mam na myśli słuchaczy, którzy mnie bardzo, ale to bardzo na tej drodze umocnili.
2: To najważniejsze.
1: To absolutnie najważniejsze. Kupowali płyty, wyprzedawali koncerty przez 2 lata.
0: To jest niesamowite. Tak. Właśnie powiedzmy o tym, że to jest płyta debiutantki, tak, która spowodowała, że koncerty... Ja tylko przeglądałam twojego Instagrama i widziałam koncerty wyprzedane. Kolejna seria koncertów wyprzedana. Jaki jest słuchacz Basi Małeckiej?
1: Wrażliwy. To jest osoba, która moim zdaniem nie odnajdywała na polskim rynku takiego artysty, artystki. Też przez to, że ten rynek, czy no nie wiem, czy media społecznościowe, może bardziej platformy streamingowe rozszerzają nam to pole widzenia. To znaczy mamy nie tylko dostęp do tego, co grają radia, ale możemy sobie zajrzeć, co się dzieje na rynkach zagranicznych. Ja sama zresztą konsumuję przede wszystkim muzykę anglojęzyczną. I moim zdaniem to zrodziło wielki głód, żeby w Polsce były takie koncerty, żeby w tym stylu ktoś śpiewał albo żeby aranżował. Więc dla mnie to są przede wszystkim wrażliwi ludzie, którzy wcześniej nie mieli swojego reprezentanta, nie wiem jak to ująć.
2: Ale mówisz taka artystka w tym stylu, to znaczy jaka i w jakim stylu?
1: No właśnie ja sama nie wiem w jakim stylu jest mój singiel. Tak,
2: może to chodzi po prostu o pewien rodzaj wrażliwości?
1: Myślę, że tak, że to są raczej jakieś tożsame rzeczy, to jak ja wyglądam, to, że ja nie jestem seksbombą, że nie noszę miniówek i
0: co,
1: nie mam długich włosów.
0: To zależy, kto co rozumie przez
2: ja
0: seksbombę.
2: Chciałem powiedzieć właśnie, że bardzo ostrożnie.
0: Bo jest, jeśli chodzi, wydaje mi się, że jeśli chodzi o nasze gusta z Marcinem i nasze wyobrażenie o seksbombach, to
1: nie, no
0: ty się
1: jasne,
0: akurat mieścisz.
1: Bardzo wam dziękuję.
0: My ci nie powinniśmy tego mówić. Cofamy.
2: Poszło już.
1: Nie obrażam się absolutnie, ale wiecie o co chodzi. Wiecie też jak od lat funkcjonuje rynek muzyczny i co się sprzedaje, po prostu sprzedaje się ciało głównie. No ja dzisiaj przyszłam w bardzo długiej sukience i myślę, że to jest to.
0: Sprzedaje się też pewna bezpretensjonalność, przynajmniej dziś, i sprzedaje się radość stworzenia muzyki. Ja to wiem, bo byłam na koncercie Olivii Dean i to, co zobaczyłam pod sceną. Zresztą ta Olivia Dean nie pojawia się bez powodu. Czy to była też taka artystka, która pokazała ci zielone światło, że może należy podążać w tym kierunku?
1: No Olivia Dean na pewno pokazała mi, kiedy ja sama boksowałam się ze swoim autorskim materiałem, że muzyka nie musi być skomplikowana, żeby była w stanie dotrzeć do słuchacza i żeby była ambitna, no bo to, co ona wyczynia, to jest w ogóle majstersztyk. Ta muzyka jest super przystępna, jest pięknie zaaranżowana, czerpie z najlepszych wzorców. Przecież Motown to jest moim zdaniem ich główna referencja. Więc te kompozycje niby są proste, opierają się nieraz na, nie wiem, 4 akordach jej piosenki, ale to, co się dzieje pod spodem, to jak genialne są teksty, dla mnie to jest po prostu arcydzieło.
2: Może pokazuje też właśnie, że warto czekać, bo Olivia długo czekała na swój, powiedzmy, boom światowy. Wydawała wcześniej piosenki, a nagle nadeszła ta płyta i świat zakochał się dosłownie w Olivii. Tak jak świat zakocha się w Basi Małeckiej, tego ci życzymy, a jest w tym pretekst, bo jest piosenka zatytułowana Stak i ta piosenka jest spełnieniem marzeń.
0: I ta piosenka też łączy naszą artystkę z Olivią Dean, ale w jaki sposób, to powiemy państwu za chwilę, bo na razie przede wszystkim chcielibyśmy zachęcić do słuchania utwór Stak i Basia Małecka.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: właśnie, no właśnie. To jest to, o czym mówiłem. To są te... No ja jednak obstawiałbym winogrona na hamaku w lesie, gdzieś niedaleko.
1: Ja widzę te maliny na palcach Basi w teledysku do tej piosenki i widzę te słoneczniki. Widzę roześmianą, fajną dziewczynę z wrażliwością, której możemy jej pozazdrościć, z pięknym głosem i sposobem i pięknym sposobem opowiadania historii o świecie. To jest piosenka w języku angielskim i ona rejestrowana była gdzie, Basiu?
2: W Londynie. Mm-hmm. Rejestrowana i masterowana była w Londynie, bo z tym się wiążą dwie osoby. Pierwsza to osoba producenta Astona Rudiego, z którym pracowałam przez, no myślę, że rok, to nie będzie przesada.
1: A kim jest Aston i jak pojawił się w twoim życiu? I co go łączy z Olivią Dean?
2: No właśnie, tak. Łączy go to z Olivią Dean, że jest producentem piosenki Ladies Room z jej debiutanckiego albumu Messy. No i ja właśnie jako, jak już zapowiedziałaś, debiutująca artystka postanowiłam, ponieważ nikt mi nie odpowiadał na moje zapytania, może dzień dobry, ktoś chciałby wydać moją Agnieszkę, albo dzień dobry, może chciałby pan zwrócić uwagę.
0: Wysyłałaś sama do artystów, producentów i do wytwórni?
2: Do wytwórni i do producentów. Dzień dobry, może chciałby pan popracować ze mną nad moją piosenką Stuck? No i nikt mi nie odpowiadał. I ja w pewnym momencie już taka naprawdę zdesperowana mówię, a dobra, to co ja mam do stracenia? Po prostu sprawdzę, gdzieś znajdę w Google jakiegoś maila, pewnie jest nieprawdziwy, do Astona, bo kocham Ladies Room, to jest moja piosenka numer jeden zeszłego roku. I czekałam na tę odpowiedź 3 tygodnie i już byłam przekonana, że to się nie wydarzy. Wydarzyło się.
0: W którym momencie dostałaś tego maila? Gdzie go odczytałaś?
2: Kładłam się spać. I nagle już po prostu nie byłam w stanie spać tej nocy, bo byłam tak rozemocjonowana.
0: I co napisał?
2: Cześć Basia, bardzo fajna piosenka. Oczywiście mam screena tego maila.
0: Domyślam
2: mam
0: się.
2: Go na pamiątkę. Cześć Basia, bardzo fajna piosenka. Bardzo chętnie z tobą nad nią popracuję.
0: Po prostu.
2: I taka też była ta współpraca. Bałam się tego, no bo jestem jednak młodszą dziewczyną z Polski, debiutującą, nie mającą żadnej pozycji versus ktoś, kogo bardzo podziwiam, dużo ode mnie starszy i bardzo umocowany na rynku brytyjskim. No bo wiadomo, przestrzeń twórcza zawsze jest też jakimś polem do nadużyć, czy, no wiadomo jak jest w sztuce. A ta współpraca to była w ogóle najpiękniejsza rzecz, która mi się chyba artystycznie zdarzyła ever. Czułam się bardzo wzmocniona w roli songwriterki, autorki, po prostu szukającej też swojego głosu. To był bardzo demokratyczny też proces, bardzo inspirujący. Spotykaliśmy się średnio na 2 dni w miesiącu przez cały rok w Londynie. No, każdemu życzę takiej współpracy.
1: Jak latałaś do Londynu, żeby nagrywać w studiu nagraniowym z Astonem Rudim, to co sobie myślałaś, wchodząc na lotnisko? Bo ja sobie to tak widzę, że ty prawie wbiegasz.

0: Widzę, jak z jakiegoś brytyjskiego filmu romantycznego ta dziewczyna wpada na lotnisko i leci realizować swoje marzenia.
1: Nie, nie, było jeszcze gorzej, bo za pierwszym razem, kiedy do niego leciałam, przyjechałam na lotnisko, stałam już pod gate'em i nagle dostałam wiadomość, że mój samolot jest opóźniony ponad 3 godziny. I no, musiałam szybko zdecydować, czy mam przebukować bilety na kolejny lot, czy w ogóle to się nie odbędzie. Byłam przerażona, że ja nie dolecę na tę sesję na czas, przekreśli w ogóle moją szansę na tę współpracę, że po prostu moje najpiękniejsze marzenie się nie spełni. Ostatecznie przyleciałam na miejsce, spóźniona bardzo solidnie i tak to było.
0: Czy to jest jedna piosenka, którą zrobiliście razem? Czy takich utworów będzie więcej, czy nie możesz po prostu powiedzieć?
1: Będzie jeszcze jedna piosenka w połowie września, którą stworzyliśmy wspólnie po tym, jak nagraliśmy Stack. A później wiosna to już stoi pod znakiem albumu.
2: Co ci się podobało najbardziej w pracy z producentem tej klasy?
1: To, że ja miałam ostatnie zdanie i to, że no, na przykład mogę wam powiedzieć sytuację ze studia. Zastanawiałam się, kiedy przyniosłam demo tego utworu. Zapytałam go, słuchaj, czy uważasz, że powinniśmy dodać bridge? A on mówi, a jak ty sądzisz? A ja mówię, no ja uważam, że nie, no bo to już będzie zbędny komentarz. Ta historia się sama opowiada w tych kolejnych częściach. Pierwsza jest odsłonięciem prawdy, że to nie jakaś tam dziewczyna mówi o jakimś tam chłopaku, tylko że to ja mówię o jakimś tam chłopaku. Druga mówi, że no dobra, to ja mówię i mówię o tobie. I on mówi, no to czego ty jeszcze szukasz? Więc chyba to, że...
2: Otwartość może taka.
1: Absolutna otwartość to, że na przykład nie ma nie wiadomo jakiego sprzętu. Ma jakiegoś super starego MacBooka, malutkie studio w Londynie, gdzieś za jakimś wysypiskiem śmieci. Byłam przerażona, jak tam wchodziłam. więc to, że ta muzyka się faktycznie robi po prostu z wielkiej miłości i pasji, oczywiście ma wielkie umiejętności, ale też skrojone na to, co się dzieje w studiu, a niekoniecznie... Znaczy ta produkcja po prostu nie zasłania kompozycji, ona ją po prostu eksponuje, nie wiem, no tak bym chyba powiedziała. Mogłabym gadać i gadać o nim, ale wiecie, nie mamy czasu.
0: Zapraszamy. Dla ciebie, Basia, zawsze jest tu z Wiedynce. W związku z tym umawiamy się już na kolejną rozmowę przy kolejnym singlu. Do utworu Stack będziemy powracać, a Basia Małecka była dziś gościem naszego letniska.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A ciekawa jestem, czy państwo rozpoznają tę piosenkę.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: No i levitating. No trochę lewituje. No, jak tak gorąco, to lewituje.
1: Dua Lipa. No właśnie dużo ciszy. Znaczy dużo ciszy. Na razie nie ma żadnych nowych wieści dotyczących nowych piosenek.
0: Od Dua Lipy? Nie. Na razie kampanie reklamowe, moja droga. Nie ma czasu na to. Natomiast nie wiem, czy przechodząc już do nas, czy chciałaś coś jeszcze o Dua Lipie powiedzieć?
1: Nie.
0: Nie. Pokaż mi swój supermarket, a powiem ci, kim jesteś. Słyszałaś o takim nowym trendzie? Czyli jedziesz
1: do... Słyszałam, pokaż mi swój supermarket, a powiem ci, dokąd jeździsz na wakacje.
0: Tak też może być. Okazuje się, że jest taki trend. Nie muzea, zabytki, nawet nie restauracje, drodzy państwo, tylko supermarkety coraz częściej są celem wakacyjnych podróży.
1: Półki sklepowe pokazują codzienne życie mieszkańców, ich nawyki żywieniowe oraz lokalne marki lepiej niż niejedno muzeum.
0: Niektórzy mówią, że turystyka supermarketowa jest dziś jednym z największych trendów podróżniczych. Tak dobrze państwo słyszą, a przyjrzała się temu Marta Zienkiewicz.
2: Każdemu zdarzyło się pójść na zakupy spożywcze podczas urlopu. To oczywiste, ale podczas gdy jedni chodzą tam z powodów wyłącznie praktycznych, inni traktują to jako pełnoprawne doświadczenie kulturowe.
3: Supermarkety, sklepy czy miejsca z jedzeniem stają się po prostu jedną z głównych destynacji podczas podróży.
2: Mówi Gosia Krześniak, właścicielka agencji strategicznej Cool Hunters i ekspertka branży spożywczej i gastronomicznej.
3: Zmieniła się skala na pewno, social media to spotęgowały. W ogóle moda na jedzenie i to, że zwłaszcza młodsze pokolenia traktują jedzenie jako sposób budowania czy pokazywania swojej tożsamości. Amerykańskie dane pokazują, że w ostatnich latach pierwszy raz w historii nastolatki wydają więcej na jedzenie niż na ubrania, więc to jedzenie zaczyna odgrywać jeszcze większą rolę w naszym życiu, więc to zwiedzanie supermarketów jako takiego muzeum darmowego, antropologicznego, gdzie można zobaczyć lokalną kulturę kulinarną, poznać, porównać te produkty, staje się po prostu istotniejsze i nabiera na skali.
2: W czasach, gdy turyści szukają coraz bardziej autentycznych doświadczeń, to właśnie zwykły supermarket okazuje się być czasem bardziej interesujący niż kolejna instagramowa atrakcja. No i tak w Tokio można zachwycać się wyborem i estetyką gotowych dań, we Włoszech podziwiać setki kształtów makaronu, a w Stanach Zjednoczonych, wiadomo, porównywać wielkość opakowań i wybór płatków śniadaniowych. Sam supermarket staje się wtedy niezłą atrakcją turystyczną.
3: Oczywiście można zwiedzać sklepy sieciowe, które są w każdym kraju i porównywać te różnice, natomiast są sklepy, które są i pod to tworzone i są ciekawsze dla turystów. Takim, myślę, flagowym dla mnie jest Jungle Gyms w Ohio. To jest właściwie supermarketowy park rozrywki, który ma 30 tysięcy metrów kwadratowych, ogromne ilości produktów, na przykład 1000 rodzajów sera z całego świata. W samym sklepie można znaleźć wiele właśnie atrakcji porównywanych do Disneylandu, więc cała ta narracja wokół tego jest zbudowana, że jest to po prostu supermarketowy park rozrywki. Co ciekawe, on zaczynał jako mały kiosk na parkingu, a rozrósł się do tak ogromnych rozmiarów i on jest faktycznie miejscem, do którego pielgrzymują turyści z całych Stanów i z zagranicy. Też sklepy takie jak na przykład w Stanach to też Meadow Lane, czyli stylizowany tak naprawdę na galerię sztuki sklep minimalistyczny z bardzo wysokimi cenami, gdzie ludzie ustawiają się w kolejkach, żeby do niego wejść.
2: Można więc potraktować taką turystykę supermarketową jako część szerszego trendu podróżowania po codzienności, zamiast wyłącznie po miejscach uznawanych za atrakcje.
1: Takie supermarkety to też świetne miejsce do kupienia pamiątek, bo zamiast drogich gadżetów z budek w najbardziej turystycznej części miasta, można kupić lokalne przyprawy, słodycze, kawę, herbaty. Co przywiozłam z Wietnamu?
0: Jedzenie, żelki.
1: Jakie smakowały.
0: Jakie dobre.
1: Za 13 minut będzie godzina 16.
0: Baboki teraz, czyli duszki.
1: Ależ piękna jest ta piosenka.
0: Tak, uwielbiam. To moja ulubiona piosenka formacji Nieżywych Schabów. Państwo pewnie dawno nie słyszeli. Posłuchajcie teraz.

0: Ja i ty, no i jeszcze ty, on. Michał Strzałkowski pojawił się w studiu.
1: Dzień dobry, jak mi miło.
0: Bo ma być miło, jest poniedziałek i my dzisiaj zarządzali, jak to było w tym filmie, w tej rodzinie mówimy sobie tylko miłe rzeczy i inne, niemiłe rzeczy mówimy wszystkim innym, którzy pojawiają się w naszym domu z zewnątrz.
1: Czyli ja jestem jak członek rodziny.
0: Tak, na tym polega dorosłość, serial 1670.
2: Zdaje się, że niedługo zaćmienie słońca.
1: Tak, w środę.
2: Zabrzmiał jak koniec, jak mówię, zabrzmiał koniec świata, nie?
1: Nie, to jest fenomen astronomiczny i bardzo rzecz widowiskowa do oglądania, tylko takie całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne z terytorium Hiszpanii albo Islandii, ponieważ w Hiszpanii cieplej, to ludzie ruszają do Hiszpanii, żeby je oglądać i o takiej turystyce zaćmieniowej w ekspresie jedynki po 16 powiemy, ale to zaćmienie słońca będzie oczywiście widoczne też w innych miejscach w Europie, choć nie całkowite. Czy w Polsce będzie można je zobaczyć? Tak, ale w jaki sposób, co trzeba zrobić, to też wszystko w ekspresie jedynki wyjaśnimy.
0: Po godzinie 16, a my pięknie dziękujemy za dzisiaj. To było poniedziałkowe wydanie Letniska, które zrobiliśmy dla państwa w naszym składzie. Marcin Wojciechowski.
2: Ula Kaczyńska.
0: Monika Góral.
2: A zrealizował Miłosz Duda.
0: Jutro też tu będziemy.
2: No pewnie,
0: teraz
2: pewniemy.
0: Właśnie, ciekawa jestem, czy nad Morzem Polskim będzie widać zaćmienie słońca, bo jeśli tak, to może wybierzmy się do Stilo z Reniusz.

0: było życie po Stilo. Statek nasz.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Królowa sportu wraca na salony.
3: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
2: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
3: Anita Włodarczyk,
2: Paweł Fajdek,
3: Ewa Swoboda,
2: Jakub Szymański
3: czy Natalia Bukowiecka.
2: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
3: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
2: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
3: i Krzysztof Kuzak.
2: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia,

0: reagowania w sytuacji kryzysowej, prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Kamil Olak, wciąż poważne utrudnienia w zachodniopomorskiem na trasie S3 między węzłem Goleniów Południa a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu miejscowości Rurka zderzyło się aż 5 pojazdów i na 76 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Korek sięga ponad 13 kilometrów. Problemy w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Leszno Południa a węzłem Rydzyna. Na 23 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na trasie S8 w trzech miejscach aż utrudnienia, jedno z nich w Warszawie, między węzłem Wisłostrada a węzłem Modlińska. Na 15 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku są zablokowane. Drugie miejsce z utrudnieniami na trasie S8 to województwo podlaskie, między Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. W pobliżu Szumowa bus uderzył w bariery i droga jest zablokowana na 567 kilometrze. Przygotowano objazd przez pobliski parking. Na trasie S8 problemy są też na południu Polski w województwie dolnośląskim między węzłem Oleśnica Zachód a węzłem Oleśnica Północ. Na 53 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i tam zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. Wciąż problemy są też w Świętokrzyskiem na Krajowej 9 pomiędzy Opatowem a Rzeszowem w pobliżu miejscowości Jasienica. Na 122 kilometrze był wypadek z udziałem busa i droga jest zablokowana w obu kierunkach. Także tam przygotowano objazdy, ale drogami lokalnymi.
6: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Marzena Godon
7: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Silny wiatr, lokalnie grad. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą.
6: Mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów wielokrotnie siadał za kierownicą. 24-letni mieszkaniec Lubina usłyszał 30 zarzutów.
7: Silne trzęsienie ziemi na zachodzie Kolumbii. Trwa akcja ratunkowa. Wiadomo, że są duże straty i wielu rannych.
6: Na początek ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
7: Przed burzami. W województwie warmińsko-mazurskim oraz częściach województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego.
6: Najsilniejszych burz możemy spodziewać się późnym popołudniem, wieczorem i w nocy, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
8: Na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju burzom tym mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km. Na godzinę. Lokalnie także niewykluczone są w obszarze tych najsilniejszych burz porywy wiatru do 100 km na godzinę.
7: Dziś i w nocy burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni, tak brzmi treść alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
6: Trzydzieści zarzutów usłyszał 24-latek z Lubina na Dolnym Śląsku,
7: który mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów wielokrotnie siadał za kierownicą.
6: Policjanci ustalili to m.in. dzięki analizie miejskiego monitoringu, mówi podkomisarz Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
9: 24-latek nagminnie lekceważył prawo i orzeczone sądowe zakazy, wielokrotnie prowadząc samochód osobowy. Policjanci przedstawili mężczyźnie aż 30 zarzutów dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo trzech prawomocnych wyroków sądowych.
7: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
6: SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców wschodniej Polski trafią za każdym razem, gdy w związku z sytuacją na Ukrainie w powietrze wzbiją się polskie myśliwce.
7: Zmiany to pokłosie incydentu z 30 lipca, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski

0: Pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie.
1: Chodzi o sytuację, gdy nad terytorium Ukrainy dochodzi do rosyjskich ataków, a polskie myśliwce startują w ramach dyżurnej gotowości. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda podkreśla, że kluczowa jest dziś szybkość i rzetelność takiej komunikacji.
2: Najgorsze jest to, jeżeli na przykład wyją syreny, a ludzie nie wiedzą w ogóle, o co chodzi.
1: Jak podkreśla wiceszef MON, sam SMS nie będzie jeszcze oznaczał alarmu.
2: Ale to już będzie takie preludium, wstęp do tego, że może coś się dziać.
1: Nad poprawą komunikacji ze społeczeństwem pracują dziś wspólnie wojskowi oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Tymczasem 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania.
0: Zajęcia zlokalizowane w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach strażackich, bibliotekach i domach kultury.
3: Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Kolumbia i silne trzęsienie ziemi w departamencie Choco na zachodzie kraju.
3: Według różnych źródeł mogło mieć magnitudę od 7 do nawet 7,8.
0: Wstrząsy były odczuwalne także w stolicy kraju, Bogocie.
3: Trwa akcja ratunkowa, są doniesienia o dużych stratach i wielu rannych.
0: Możliwe są wstrząsy wtórne.
3: Amerykańska służba sejsmologiczna uspokaja, że zagrożenia tsunami nie ma.
0: Rosja liczy straty po ukraińskim ataku na Niżniekamsk.
3: Według rosyjskich mediów 13 osób nie żyje, a 75 jest rannych.
0: Celem Kijowa była rafineria i największy w Rosji producent kauczuku, to tam początek swojego życia ma każda opona w rosyjskich wozach bojowych.
5: Niżniekamsk leży w Tatarstanie około 1500 km od linii frontu. W nocy ukraińskie bezzałogowce uderzyły w strefę przemysłową miasta. W wielu miejscach wybuchły pożary. Lokalne władze informują o uszkodzeniu budynków i instalacji przemysłowych oraz obiektów cywilnych. Wśród 13 ofiar są obywatele Uzbekistanu i Tadżykistanu. Kijów poinformował, że atakował rafinerię firmy Teneco. Serwisy internetowe podały, że bezzałogowce uszkodziły petrochemię spółki Niżniekamsk Nieftchim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: I jeszcze włoska Sycylia, gdzie wstrzymane są przeloty na lotnisko w Katanii.
0: A to w związku z erupcją wulkanu Etna.
3: Pył wulkaniczny stwierdzono w przestrzeni powietrznej wokół portu lotniczego.
0: Ponieważ sytuacja znacząco wpływa na funkcjonowanie lotniska, prosimy pasażerów o sprawdzenie statusu swojego lotu u przewoźnika przed udaniem się na lotnisko, przekazała spółka zarządzająca portem.
3: Sytuacja jest monitorowana, kolejne decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju aktywności wulkanicznej i pogody.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Pięciokrotny mistrz świata i mistrz Europy sprzed 10 lat uzyskał piąty wynik eliminacji, 77 metrów i 35 centymetrów.
7: No stresu w ogóle nie było i to był chyba problem. Wyniki pierwszej grupy zbyt pozwoliły się rozluźnić, stąd te problemy na początku, dlatego cieszę się, że w finale to już się walczy o medale, a nie o kwalifikacje.
6: Nie powiodło się natomiast broniącemu tytułu Wojciechowi Nowickiemu. Mistrz olimpijski z Tokio uzyskał wynik 74 metry 49 centymetrów, co dało mu dopiero 13. pozycję w eliminacjach młodzieży. Odpadli również Marcin Wrotyński i Dawid Piłat. Do półfinału biegu na 400 metrów przez płotki awansowała Izabela Smolińska. Polka zajęła trzecie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym i uzyskała awans z piątym czasem. Na tym samym dystansie wśród mężczyzn do półfinału awansował Maksymilian Szwed z trzecim czasem kwalifikacji. W półfinale biegu na 100 metrów pobiegnie Krystyna Cimanowska, a także Ewa Swoboda, która była zwolniona z udziału w eliminacjach. W biegu na 800 metrów tylko jeden z trzech Polaków, Filip Ostrowski, awansował do półfinału. Finału odpadli Maciej Wyderka i Bartosz Kitliński. Nie powiodło się Zuzannie Maślance w eliminacjach pchnięcia kulą. Polka została sklasyfikowana na 16. miejscu, a Piotr Tarkowski, który obchodzi dziś urodziny, niestety na eliminacjach zakończył swój udział w mistrzowskim konkursie skoków dal. O medale Mistrzostw Europy rywalizują też pływacy w Paryżu. Do wieczornych półfinałów awansowali Adela Piskorska na 200 metrów stylem grzbietowym i Jan Kałusowski na 100 metrów stylem klasycznym. Natomiast w finale sztafet 4x200 metrów kraulem popłyną Justyna Kozan, Barbara Leśniewska, Aleksandra Knop i Zuzanna Famulok. Początek tej rywalizacji o 19.20. Siatkarki Ukrainy, Francji i Włoch będą rywalkami Polek w rozpoczynającym się jutro w Koszalinie memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Będzie to główny sprawdzian tych zespołów przed Mistrzostwami Europy.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Najwięcej słońca teraz w centrum, na południu i południowym wschodzie. W pozostałych regionach coraz więcej chmur, a w pasie od Kaszub przez Warmię aż po centrum pojawią się burze. Temperatura od 20 stopni nad samym morzem, przez 26-29 na północy kraju, po 30-32 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
12: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklama. Autopromocja.
20: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio.

0: Ekspres Jedynki.
1: A pierwszy przystanek na trasie dzisiejszego ekspresu to będzie stacja paliw. Tam niestety coraz drożej.
2: Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
3: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
4: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
1: No i jakie szanse na to, że wróci na przykład rządowy osłonowy program ceny paliw niżej, jeśli tak to jak może wyglądać? To od tego za chwilę zaczniemy. Dzisiejszy Ekspres Jedynki.

0: Gregory Porter w Ekspresie Jedynki. No cóż to jest za głos? Często ten amerykański wokalista występuje w naszym kraju. W styczniu był w Katowicach, 3 dni temu śpiewał w Gdańsku. Pewnie w najbliższych miesiącach jeszcze się w Polsce pojawi. No na żywo go posłuchać to też jest niesamowite przeżycie. Ale my teraz o innym niesamowitym przeżyciu, jakim staje się płacenie za tankowanie na stacji benzynowej, bo niestety jest drogo i nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądać, bo to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, dalej nie napawa optymizmem i dalej wszystko jest tam szalenie niepewne. Kierowcy, nie dziwi mnie to zupełnie, czekają więc na powrót programu osłonowego, ceny paliw niżej i na to, żeby właśnie te paliwa staniały. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję dotyczącą tego, czy będzie, a jeśli tak, to na jakich zasadach kolejna odsłona tego programu. Użytkownicy aut się nie cierpliwią, bo na wielu stacjach za litr oleju napędowego trzeba zapłacić już dobrze powyżej 8 zł. No i niestety są obawy o to, że może być nawet jeszcze drożej. Z kierowcami tankującymi swoje samochody od rana rozmawia nasz reporter Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Powiedz proszę, jakie są oczekiwania kierowców, no i co o tej sytuacji na rynku paliw mówią eksperci?

0: Eksperci tradycyjnie mówią, że sytuacja jest niepewna i starają się nie wróżyć z fusów, no bo trudno jest przewidywać coś na dalej niż kilka dni do przodu. A kierowcy bardzo chcieliby, aby było wiadomo, co czeka nas jutro, pojutrze czy za tydzień, jeśli chodzi o ceny paliw, no bo to pozwala planować pracę, to pozwala planować wyjazdy na wakacje, to pozwala po prostu planować też zwykłe domowe wydatki, no bo te wydatki na paliwa są niestety coraz wyższe. Powyżej 8 zł, tak, to prawda. W Poznaniu na kilku stacjach paliw, które sprawdziłem, mocno powyżej 8 zł. 8 zł 12, 8 zł 14 groszy to ceny za litr oleju napędowego, a przecież ten transport duży, transport towarów i usługi opiera się w dużej mierze na samochodach, czy ciężarówkach, czy autobusach zasilanych silnikami diesla. Zatem te ceny diesla są tutaj kluczowe. Benzyna nieco tańsza, 7,34 dostrzegałem dzisiaj głównie, 7,30 w okolicach tych kwot. Jeśli chodzi o kierowców, no to oni po prostu czekają na spadki cen na stacjach paliw.
1: Trzeba lać i jechać.
2: Program CPN pan wspomina?
1: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
3: Przydałoby się, żeby wróciło.
4: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
0: No i tutaj dość duże jest zrozumienie dla tej pierwszej odsłony programu CPN, który polegał na obniżeniu akcyzy i stawek VAT, a co za tym idzie, nie było wpływów do budżetu, czyli realnie obciążało to budżet państwa. No i kierowcy mają tego świadomość, ale jednak trudno im się pogodzić z tym, co się dzieje na pylonach, na stacjach paliw i z tym, że te ceny są właśnie takie, jakie obserwujemy, dlatego oczekują reakcji rządu. A analityk rynku paliw, dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl, tłumaczył mi dzisiaj, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie.
5: Pojawiają się wprost deklaracje ze strony Iranu, że o rozmowach pokojowych na razie jeszcze trudno mówić. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, w regionie Cieśniny Ormus i Cieśniny Bab el-Mandab, mamy tam niepokojące działania, mamy uderzenia w tankowce, mamy uderzenia w rafinerię w Arabii Saudyjskiej i to powoduje, że ropa nam w tym tygodniu odbija, a to zapewne na rynek hurtowy będzie się przekładać zwyżkami, które nieco będą zjadać tą spadkową perspektywę, jaka się nam pojawiła w ubiegłym tygodniu.
6: Maćku, a jakie są szanse na to, że rzeczywiście rząd jakieś działania podejmie, jakiś program osłonowy wróci?
0: No, z tych deklaracji, które przekazywał dzisiaj dziennikarzom wiceszef kancelarii premiera, szanse są całkiem spore, no bo wciąż i deklarują to wszyscy politycy koalicji rządzącej, że prace nad programem osłonowym trwają. On nie ma być dokładnie taki sam jak ten, który obowiązywał od marca do końca czerwca. Ma być nieco inny, ale z grubsza ma polegać na tym samym, że te ceny po prostu na stacjach paliw spadną. Zresztą on ma obowiązywać i zostać wdrożony, zgodnie z tymi deklaracjami premiera sprzed kilku dni, ma obowiązywać głównie na ostatnie 2 tygodnie wakacji, o czym mówił w radiowej Jedynce zresztą minister energii Miłosz Motyka.
7: Jeżeli mówimy o tych 2 tygodniach, to na pewno jest to moment największych powrotów, największego ruchu, więc bez dwóch zdań ta ulga kierowcom absolutnie dla nich byłaby bardzo korzystna. Zwracam jednak uwagę na to, że pewnie byśmy już byli w trakcie pakietu i wdrażania jego rozwiązań, gdyby nie blokada.
0: Minister energii odniósł się tutaj do skierowania przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego projektu ustawy o zysku nadzwyczajnych, o nadzwyczajnych zyskach koncernów, ale realnie mówiąc, te prace rządu, z tego co mówi i minister energii, i wiceszef kancelarii premiera, po prostu trwają. No to skoro trwają, to tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy mamy się spodziewać tej decyzji jutro, pojutrze, czy jeszcze w kolejnych dniach. Ale czego spodziewać się w najbliższych dniach na stacjach? O to pytałem analityka rynku paliw.
5: Na polskich stacjach myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzynę nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast niestety wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała. Na ten moment sytuacja nam się znowu odwraca na niekorzyść.
0: Jednym słowem, sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje niepewna, a jeśli chodzi o konkretne decyzje rządu dotyczące programu osłonowego, to te mają w tym tygodniu dopiero zapadać.
6: O czym mówił Maciej Szefer, będziemy oczywiście o wszystkim na bieżąco informować, a w Ekspresie Jedynki już za chwilę o tym, że drogo niestety nie tylko na stacjach benzynowych się zrobiło, ale także tam, gdzie kupujemy żywność, zwłaszcza owoce i warzywa.
8: Najlepiej po truskawkach było widać, że po prostu

0: Słońce dawało tak, że one już na polu się wypalały i już na polu były niedobre, już się nie nadawały, a jeszcze nie zerwane. Przez to i nie ich do sprzedania i cena idzie w górę.
1: No i tutaj nie można winić sytuacji na Bliskim Wschodzie, tylko właśnie susze, upały i to, co się dzieje w pogodzie i klimacie. W Ekspresie Jedynki o cenach warzyw i owoców już za chwilę.
2: Jedynka.

0: No niestety susza i fala upałów dają się we znaki rolnikom w Ekspresie Jedynki. Już o tym wielokrotnie mówiliśmy, ale teraz sprawdzimy, czy to się odbija też na naszych portfelach. No, na bazarkach ceny owoców i warzyw nie zawsze rosną, ale zdarza się, że rosną. No i sprzedawcy zwracają też uwagę na to, że przez upał czy suszę niektóre produkty są, jakby to ująć, nieco gorszej jakości. No to sprawdźmy teraz, czy pogoda może w tym sezonie podbić ceny żywności. A właściwie sprawdzi to Izabela Kosteszyn.
1: Czy susza i upały przełożą się na ceny owoców i warzyw? Polska jest ich dużym producentem, więc pogoda może mieć tu spore znaczenie, mówi analityk rynków rolnych z PKO BP Mariusz Dziwulski.
2: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w kraju mogą być niższe o 4,5% rok do roku, do czego przyczynił się m.in. niedobór opadów.
1: Susza, wysokie temperatury i problemy z uprawami. Czy to wszystko musi oznaczać wyższe ceny na straganach? Na bazarkach obraz sytuacji jest skomplikowany. Sprzedawcy i kupujący mówią, że nie wszystkie owoce i warzywa podrożały. Za to w przypadku części produktów widać skutki trudnych warunków pogodowych.
3: Czy z powodu suszy i fali upałów coś drożeje, zauważył pan?
4: Tak, wszystko drożeje.
3: A jeżeli chodzi o warzywa, owoce, co tutaj mamy na bazarku?
4: Na pewno jest drożej niż było.
3: Ma pan jakieś ulubione produkty, które zazwyczaj pan kupuje i zauważył pan wzrost cen?
4: No, na przykład w tym roku truskawki były dużo droższe, nie były takie smaczne, dużo było nie naszych truskawek. Pogorszenie na jakości jest duże.
3: Czy z powodu suszy i fali upałów coś drożeje?
5: Nazywam się Michał i jestem sprzedawcą na bazarku. Najlepiej po truskawkach było widać, że po prostu słońce dawało tak, że one już na polu się wypalały. I już na polu były niedobre, już się nie nadawały, a jeszcze nie

0: zerwane. Przez to i nie ich do sprzedania i cena idzie w górę.
1: Co jeszcze drożeje?
0: Jagody. Ale jagody to nie przez pogodę, przez to, że nie chce się zbierać ludziom, bo to po prostu bardzo ciężkie.
2: Honorata z bazarku z Marsinie.
3: Nic nie drożeje, wręcz przeciwnie. Są ceny niższe niż były 3 lata temu. Albo jednakowe, bo czereśnie mieliśmy 3 lata temu po 30 zł, obecnie mamy po 18. Pomidor malinowy w sezonie mieliśmy też 14 zł, dzisiaj też mamy 14. Więc naprawdę ceny są, stanęły w miejscu, a wręcz można powiedzieć zmalały niektóre produkty. Obecnie teraz nie ma suszy, bo wszystko co jest, to jest w szklarniach robione. To jest nawadniane, producenci tak robią, żeby wszystko było nawadniane. To nie tak jak kiedyś było, że rolnik wyprodukował, teraz już nie ma rolników. Teraz są sami producenci.
4: Czy z powodu suszy i fali upałów coś drożeje, zauważył pan?
5: Generalnie jest drożej niż w ubiegłym roku.
4: Myśli pan, że to z powodu suszy?
5: No i nie tylko chyba.
6: Bo susza jest tylko jednym z wielu czynników, które mogą wpływać na ceny warzyw i owoców.
7: Istotnym elementem dla cen mogą być również zmiany produkcji u innych kluczowych graczy poza Polską. Przykładem może być Serbia, gdzie dobre zbiory w tym roku w przeciwieństwie do Polski oddziaływały w kierunku spadku cen wiśni czy też malin. Ważnym elementem są też zmiany areału tegorocznych upraw. Dobrym przykładem mogą być ziemniaki. Spadki cen w ubiegłym sezonie doprowadziły do mniejszego zainteresowania ich uprawą, przez co zbiory u głównych graczy w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, mogą być wyraźnie niższe. Ten efekt był już widoczny w cenach tego produktu na początku trzeciego kwartału tego roku.
6: Pamiętajmy jednak, że w lipcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych według GUS-u były niższe niż przed rokiem. Ten spadek wyniósł 0,4%. Wynikało to częściowo z wysokich zapasów pewnych produktów. Dotyczyło to m.in. jabłek.
8: A to wszystko sprawdzała Izabela Kostyszyn, więc no, z cenami bywa różnie, tak jak i z pogodą. Za chwilę w Ekspresie Jedynki sprawdzimy, dla jakich regionów Polski wydane są ostrzeżenia przed burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. No ale mam też takie drobne pozdrowienia, bo była tu przed chwilą wycieczka młodych jedynkowych słuchaczy. Zobaczyli, jak wygląda od kuchni praca przy Ekspresie Jedynki. No i chyba byli zainteresowani. Miłosz, Seweryn, Gustaw, Marysia, Ludwika, Klaudia, Wojtek, Martyna, Maja i Zosia, bardzo wam dziękujemy za wizytę, pozdrawiamy. No i tak specjalnie dla was, ale i też dla wszystkich państwa. Piosenka.

0: tygodniach. Także burze, nierzadko gwałtowne, z dużymi opadami deszczu. Zdarzał się nawet potężny grad w tym miesiącu nawet. No to jak wyglądają najnowsze ostrzeżenia? W Ekspresie Jedynki Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Halo, czy się słyszymy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa? Sprawdzamy, jak tam sytuacja na łączach, bo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa niedawno nowe alerty wydało i ponownie próbujemy. Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry. No właśnie, dla jakich regionów są najnowsze ostrzeżenia, jeśli chodzi o burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu?
1: Tak, rzeczywiście dziś po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy, alert RCB, to w kontekście silnego wiatru, intensywnych opadów deszczu. Jeżeli mówimy o tym najbardziej zagrożonym rejonie, to jest tak naprawdę cała północno-wschodnia część Polski. Dziś alert został wysłany na teren w sumie 5 województw i mówimy tutaj o województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, podlaskim i mazowieckim.
0: No i co się dokładnie może w tych rejonach dziać?
1: Tak, tu największym zagrożeniem jest ten silny wiatr, bo prognozowane nawet 100 km na godzinę to wartości, które no realnie mogą wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. Musimy pamiętać o tych podstawowych zasadach. Tą złotą zasadą jest to, żeby się niepotrzebnie nie narażać na to zagrożenie, nie eksponować na to zagrożenie. Jeżeli to tylko możliwe, zmieńmy plany, dostosujmy tą naszą aktywność do aktualnej pogody. Przełóżmy na godziny poranne, na jutro, może południowe, oczywiście wszystko w miarę możliwości. Usuńmy z parapetów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i które no, mogą wyrządzić komuś szkody, bo zdarzały się takie przypadki, przez niektórych wyśmiewane, że doniczka spadła po prostu komuś na głowę. Pamiętajmy o samochodach, żeby przeparkować je w bezpieczne miejsce. Z dala od drzew, z dala od słupów energetycznych, od billboardów, no bo tu ponownie silny wiatr może uszkodzić te elementy, które spadną nam po prostu na głowę, a w najlepszym wypadku na pusty dach samochodu. Zamykamy okna i drzwi, nie zatrzymujemy się pod drzewami, czy pieszo, czy samochodem, jeżeli jesteśmy w podróży z punktu A do punktu B. No i oczywiście możemy też przygotować oświetlenie zastępcze, latarki z zapasem baterii, no bo liczymy się też z tym, że taki silny wiatr może po prostu najzwyczajniej w świecie uszkodzić linie energetyczne.
0: No tak, zawsze dobrze być przygotowanym na to, że prąd może na jakiś czas zgasnąć. Te starsze pokolenia zwykle są przygotowane, bo pamiętają jeszcze takie czasy, kiedy w latach 80., czasem nawet w latach 90. zdarzały się te przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nawet bez jakiejkolwiek trudnej sytuacji pogodowej, no ale pokolenia młodsze są od tego odzwyczajone, więc dobrze też o tym pamiętać, że w takich sytuacjach trzeba się zabezpieczyć i to wszystko właściwie już od popołudnia obowiązuje. Tak?
1: Tak, od popołudnia. Tak naprawdę alert obowiązuje dziś i w nocy. Skrajnie do godzin porannych, ale no, tu oczywiście prognoza lubi się zmieniać, więc konkretnej godziny Państwu nie wskażę. Jeszcze wracając do kwestii energetycznych, bo to, o czym Pan wspomniał, lata 80., 90., teoretycznie starsze osoby mogą być przygotowane do tego typu zjawisk. Pamiętajmy o tym, że my, to młodsze pokolenie, jesteśmy nieco uzależnieni od prądu. Mamy smartfony, mamy laptopy, tablety. Myślimy o tym, że cały czas one będą funkcjonowały. Nie bierzemy pod uwagę tego, że no, te przerwy w dostawie prądu mogą zakłócić możliwość wykorzystania tych urządzeń. My próbujemy to trochę zmienić między innymi przez i plecak ewakuacyjny, i cały poradnik bezpieczeństwa, który razem z MSW i z MON-em opracowaliśmy, do czego Państwa odsyłam. Tam jest garść porad, jak w różnych, skrajnie trudnych sytuacjach można sobie radzić.
0: No tak, i to jest taka zwykła przezorność, która się po prostu w życiu przydaje. Ja przypomnę, ten alert wydany jest dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego, ale to znaczy, że reszta kraju może spać spokojnie?
1: To są ostrzeżenia, no tak naprawdę głównie drugiego stopnia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, jeżeli spojrzycie Państwo na mapki MGW, są nieco szersze, ale tak jak wspomniałem, no prognoza pogody ma to do siebie, że lubi się zmieniać. My jesteśmy w stałym kontakcie z IMGW, z ekspertami IMGW, którzy prognozują prognozę pogody, którzy wskazują te najbardziej zagrożone rejony i wskazują parametry tych zdarzeń, które mogą nam grozić. Więc jeżeli tylko wystąpi taka przesłanka do zwiększenia albo czasu obowiązywania alertu, albo terytorium obowiązywania alertu, będziemy niezwłocznie to

0: realizowali.
1: Zatem warto słuchać ostrzeżeń, warto zapoznać się z tym poradnikiem bezpieczeństwa, o którym była mowa, i nie lekceważyć tego typu ostrzeżeń, a to, w jaki sposób można się przygotować, jest proste. Unikać otwartych przestrzeni, zabezpieczyć to, co jest na balkonie, przeparkować samochód, być gotowym na to, że na chwilę może zgasnąć prąd, i często to wystarczy, żebyśmy byli bezpieczni. Bardzo dziękuję. Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, był moim Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego i bezpieczeństwa.
1: A za chwilę w Ekspresie Jedynki będzie o takiej dość nietypowej aplikacji wymyślonej przez młodych ludzi, żeby pomóc innym, nie tylko młodym ludziom, znaleźć mieszkanie.
2: Bardzo ciężko teraz znaleźć jakiekolwiek mieszkanie i osobę, z którą faktycznie nam się uda dogadać.
1: No i jak działa taka aplikacja, o co tu chodzi, czemu ktoś nazwał to już Tinderem do mieszkań, to w Ekspresie Jedynki za chwilę.

Mówiłem jakiś czas temu o wycieczce młodych ludzi, którzy przyszli zobaczyć, jak wygląda ekspres jedynki od kuchni. Spojrzeli też na listę piosenek, jaką mamy przygotowaną. No i mam miłą wiadomość dla Jana Borysewicza, dla Janusza Panasewicza. Odezwało się kilka głosów. O, Lady Punk, ale super. No proszę, jak to jest być zespołem, który fanów ma ciągle i ciągle do nowych. A w Ekspresie Jedynki teraz o studentach, którzy na studenckie problemy znaleźli

0: rozwiązanie, a konkretnie na ten czas intensywnych poszukiwań mieszkań na rok akademicki. Studenci z Politechniki Wrocławskiej stworzyli specjalną aplikację do szukania mieszkań. Mechanizm jej działania jest podobny do popularnych aplikacji randkowych. Jeśli dane mieszkanie nam do gustu przypada, to możemy przesunąć taką ofertę w prawo i to nas połączy z wynajmującym to lokum. Możemy też do tej osoby wtedy napisać albo zadzwonić w celu umówienia się na oglądanie lokalu i dogadanie szczegółów. No ale ta aplikacja, co jest istotne dla studentów, oferuje również znalezienie współlokatora do wspólnego zamieszkania. No i więcej o tym Marek Białowąs.
1: Znalezienie odpowiedniego dla siebie mieszkania we Wrocławiu to nie lada wyczyn. Problem dotyka najczęściej studentów, którzy jeszcze przed startem roku akademickiego ofiarnie szukają wymarzonego lokum. Z pomocą przychodzi nowa aplikacja Rent Friends, założona przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Skąd wzięła się taka inicjatywa, wyjaśnia Aleksandra Kaziniec, współzałożycielka aplikacji.
2: Pomysł na aplikację wziął się głównie z tego, że sami mieliśmy problemy ze znalezieniem odpowiednich współlokatorów i potem też z życiem z nimi. No bo gdy wynajmujemy mieszkanie, zazwyczaj po prostu patrzymy na ofertę, nie wiemy, kto będzie mieszkał w pokoju obok. To jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo według raportów 1/3 studentów co roku zmienia mieszkanie, a większość z nich zmienia je właśnie z powodów niedopasowanych współlokatorów.
1: Aplikacja jest w pełni darmowa i oferuje nie tylko znalezienie odpowiedniego mieszkania, ale też opcję wynajęcia go innym użytkownikom. Dodatkowo mamy możliwość wyszukania współlokatora, gdy chcemy z kimś zamieszkać.
2: Jeżeli maczujemy się z mieszkaniem, to możemy zarówno zadzwonić, jak i napisać bezpośrednio w czacie w aplikacji do właściciela tego mieszkania, że jesteśmy zainteresowani potencjalnym wynajmem, lub po prostu, jeżeli maczujemy się z osobą, to wystarczy przeciągnąć w prawo, napisać wiadomość, ustalić szczegóły, jak chcemy i co chcemy wynająć, a następnie szukać już też u nas w aplikacji mieszkania stricte dla zmaczowanej pary.
1: Jedna z użytkowniczek opowiedziała mi o tym, czy tego typu aplikacje mają sens i faktycznie sprawdzają się w takich miastach jak Wrocław.
3: Tak, zdecydowanie uważam, że ma to sens, szczególnie, że bardzo ciężko teraz znaleźć jakiekolwiek mieszkanie i osobę, z którą faktycznie nam się uda dogadać. Dlatego uważam, że aplikacja spełnia te wymagania.
1: Co ciekawe, faktycznie udało jej się znaleźć współlokatorkę dzięki aplikacji Rent Friends. A ile jej to zajęło?
3: Ja bym powiedziała, że tak z parę tygodni, ale to też ze względu na to, że ja mam po prostu pewne upodobania względem osób. Uważam, że tak naprawdę idealnie do siebie pasujemy.
1: W jaki sposób aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję, opowiada Marvin Ruciński, współzałożyciel Rent Friends.
4: Obecnie AI już pomaga w dodawaniu ogłoszeń do aplikacji. Wystarczy wkleić opis ogłoszenia, a AI automatycznie wypełni wszystkie pola za nas, czyli adres, dzielnicę, cenę, od kiedy jest wolne, liczbę wolnych pokoi i tak dalej. Dzięki temu nie trzeba wszystkiego ręcznie wypełniać. Pracujemy również nad funkcją, w której AI będzie analizować profile osób, które szukają mieszkań czy współlokatorów i podpowiadać im, co będzie dla nich najlepiej pasować.
1: Czym aplikacja Rent Friends wyróżnia się na tle popularnych grupek w mediach społecznościowych lub portali aukcyjnych, gdzie również możemy znaleźć mieszkanie?
4: Dzięki Rent Friends znajdziesz mieszkanie i współlokatorów, którzy realnie do ciebie pasują, a nie losową osobę z ulicy.
0: No i tak to studenci sami rozwiązali swój problem. W ekspresie jedynki po 17 natomiast o zaćmieniu słońca. Gdzie w tym tygodniu można je najlepiej zobaczyć? Czy to w ogóle jest możliwe? Z terytorium Polski? Zaraz to wyjaśnimy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Królowa sportu wraca na salony.
2: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
1: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
2: Anita Włodarczyk,
1: Paweł Fajdek,
2: Ewa Swoboda,
1: Jakub Szymański
2: czy Natalia Bukowiecka.
1: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
2: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
1: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
2: i Krzysztof Kuzak.
1: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony.

0: tak ogromne, że znalezienie noclegu w dobrej cenie graniczy z cudem.
1: Niektórzy unikają wysokich kosztów, podróżując z przyczepą. Tak zrobił m.in. Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach i popularyzator astronomii.
2: Zabrałem ze sobą dom na kółkach i podróżuję z przyczepą kempingową i o nocleg nie muszę się w zasadzie martwić. Ale ci, którzy dzisiaj próbują zarezerwować, czy to nocleg, czy samochód w pasie zaćmienia, no to muszą liczyć się już naprawdę z poważnymi kosztami.
0: W Polsce widoczne zaćmienie będzie częściowe. Tarcza Księżyca zasłoni nieco ponad 80% Słońca.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pogoda. Na południu i południowym wschodzie do końca dnia będzie pogodnie, w pozostałych regionach coraz więcej chmur, pojawi się deszcz, niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura nadal wysoka, od 20 stopni nad samym morzem przez 26-29 na północy i 30-32 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty. Ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Reklama. Autopromocja.
16: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 9 minut po godzinie 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam na drugą godzinę Ekspresu. Już za chwilę będziemy mówić o zaćmieniu słońca. Coś takiego zdarza się rzadko, a jeszcze tym razem to będzie trzęsienie, nie trzęsienie, tylko zaćmienie słońca, które
2: będzie bardzo nisko nad

0: horyzontem, a więc te kolory zachodzącego słońca. Czerwone słońce będzie też bardzo ciekawe, o ile chmury nie przeszkodzą, no bo jeżeli one będą gdzieś tam snuły się nad horyzontem, to mogą troszeczkę przykryć całe zjawisko, ale liczmy na to, że będzie dobra pogoda. No i co, i trzymamy kciuki.
1: Kiedyś dawno temu, w czasach starożytnych, to niektórzy podejrzewali, że zaćmienie słońca to może być zwiastun jakichś niepokojących wydarzeń, na przykład trzęsienia ziemi, ale ja dementuję, to było tylko przejęzyczenie. Teraz zaćmienie słońca to jest po prostu widowisko dla fanów astronomii, choć nie tylko dla nich. Gdzie będzie można zobaczyć to zaćmienie słońca? I czy z Polski też się uda coś zobaczyć? O tym w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: Dawid Podsiadło w Ekspresie Jedynki. Tak jak zapowiadałem, teraz o zaćmieniu słońca, które w najbliższą środę się wydarzy. Z nami Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w gwiazdach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Najlepiej będzie widać to zaćmienie słońca, właściwie całkowite zaćmienie, z Hiszpanii albo z Islandii. No, Hiszpania trochę przyjemniejsze miejsce, żeby oglądać zaćmienie słońca. Ja rozumiem, że pan już tam na miejscu jest i poluje na to zaćmienie, czy na najlepsze miejsce do oglądania, no bo miłośnicy astronomii z całego świata się do Hiszpanii zjeżdżają.
1: Przyznam się szczerze, jako wieloletni miłośnik Arktyki, człowiek, który na Islandii był 55 razy, bardzo bym wolał, żeby na Islandii była troszeczkę lepsza pogoda, bo temperatury tu w Hiszpanii trochę mnie zabijają. Ale czego nie robi się dla zaćmienia słońca, zwłaszcza jeśli to będzie moje siódme zaćmienie słońca na przestrzeni ostatnich 18 lat. I proszę mi wierzyć, takich ludzi jak ja, tu w Hiszpanii, z każdą godziną pojawia się coraz więcej, bo całkowite zaćmienie słońca jest absolutnym fenomenem, jakiego na próżno szukać na gdziekolwiek, w Układzie Słonecznym i otaczającym nas wszechświecie, bo tylko tu na Ziemi potrafimy wyobrazić sobie, znaleźć taką sytuację, w której na niebie tarcza księżyca i słońca mają prawie

0: dokładnie te same rozmiary, więc zasłaniają się jeden do jednego, powodując, że lokalnie na kilkadziesiąt sekund w miejscu, w którym będziemy, gdy padnie tu cień księżyca, nastanie noc, w środku dnia na niebie pojawią się gwiazdy, a widok będzie nieporównywalny z niczym innym.
1: Żeby to zobaczyć, trzeba być oczywiście na odpowiedniej długości geograficznej, no bo z innych punktów to będziemy pod trochę innym kątem na to patrzeć, ale to zaćmienie Słońca będzie można obserwować w różnych miejscach, tylko nie całkowite po prostu.
0: Tak, rzeczywiście. Pas całkowitego zaćmienia przechodzi, jak pan wspomniał, rzeczywiście między Islandią, Oceanem Atlantyckim i Hiszpanią. Kończy się mniej więcej na wysokości Majorki, więc to tam ludzie będą widzieli dokładnie prawie w momencie zachodu Słońca zaćmienie.
1: Czyli
0: natomiast
1: nie tylko
0: całej
1: długość geograficzna,
0: Europy,
1: ale też i szerokość musi być odpowiednia.
0: Tak, oczywiście. Dlatego, że ten pas przebiega w ogóle w taki przedziwny sposób. On zaczyna się na północnej części Syberii, na wybrzeżu Morza Łaptiewów. Potem wędruje w stronę bieguna północnego, potem przechodzi przez Grenlandię, Islandię i tutaj z powrotem aż do Hiszpanii.
1: Natomiast czyli tam najłatwiej Europie, rzeczywiście oglądać, tak.
0: W całej Europie będzie można takie zaćmienie zobaczyć, aczkolwiek tam już na przykład w Polsce w wersji częściowej, co trzeba też przyznać, że wcale nie będzie niczym takim przygnębiającym, bo pamiętajmy, że to będzie najgłębsze całkowite zaćmienie Słońca w Polsce od 1999 roku, czyli 27 lat. Od pamiętnego 11 sierpnia 1999 roku tak głębokiego zaćmienia nie mieliśmy. Maksymalnie na południowym zachodzie, w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry, tam 85-86% zostanie zasłonięte tarczy słonecznej. W Suwałkach to będzie 76%, tam teoretycznie mogłoby być tego zaćmienia najmniej, ale wyjątkowo najmniej będą mieli tym razem jednak mieszkańcy Podkarpacia, dlatego że w okolicach Rzeszowa na przykład słońce zajdzie, zanim nastąpi ta maksymalna faza zaćmienia, więc tam zobaczymy około 58%. I tutaj jest słowo klucz, zajdzie. Pamiętajmy, że samo zaćmienie w sobie byłoby niezwykłą atrakcją i fakt, że czekaliśmy na takie zaćmienie 27 lat, to już jest coś niezwykłego, ale warto wspomnieć, że ja nawet sam nie wiem, ile dziesięcioleci my nie mieliśmy w Polsce zachodu zaćmionego słońca, bo będziemy widzieli, jak słońce zachodzi, no nie pełne okrągłe, ale nadgryzione w wielu miejscach ponad 50%, więc to będzie rzeczywiście nie lada atrakcja i warto to zobaczyć na własne oczy.
1: No to będzie środa i to będzie wieczór. Mniej więcej o której godzinie najlepiej wypatrywać?
0: Zaćmienie rozpocznie się w całym kraju około godziny 19:12-15, w zależności od miejsca w naszym kraju. Potrwa do zachodu słońca, które w wielu miejscach będzie następowało krótko po godzinie 20. W tym czasie słońce będzie nisko, nad północno-zachodnim horyzontem, na wysokości jakichś 10-8 stopni. W związku z tym to tam należy wypatrywać nad północno-zachodnim horyzontem tego zaćmienia. Warto więc mieć odsłonięty zachodni horyzont, tak, żebyśmy mogli to wszystko zobaczyć. Więc jakaś polanka, jakieś wybrzeże morza i tam będzie można to zaćmienie najlepiej zobaczyć.
1: No, w środku miasta będzie trudniej, bo mogą nam to wszystko zasłonić budynki chociażby, bo jeśli to jest o zachodzie słońca, to rzeczywiście słońce będzie już dosyć nisko wtedy.
0: Tak, rzeczywiście trzeba będzie znaleźć takie miejsce, gdzie widok nie będzie w żaden sposób zasłonięty, dlatego że budynki, drzewa mogą nam rzeczywiście cały widok zasłonić. Dobrze jest wybrać się na przykład nad morze i tam wtedy to zaćmienie będzie widoczne najlepiej.
1: A jak bezpiecznie oglądać zaćmienie słońca, bo patrzeć w słońce no, nie radzimy. Tak bez osłony żadnej.
0: Najlepiej jest zdecydowanie oglądać je przez specjalne okulary, dlatego że warto się w nie zaopatrzyć, mamy na to jeszcze jeden dzień. Podczas tego zaćmienia pamiętajmy, że spoglądając w stronę słońca możemy wpakować sobie do dna oka dużą ilość promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, a ono rzeczywiście może uszkodzić nam wzrok. Więc te wszystkie metody, które pamiętamy z lat 90. jak kupiono szkiełko czy płyta CD, to odkładamy w niepamięć, tego nie używamy. Okulary lub ewentualnie jakieś takie filtry, na przykład od płytki spawalniczej, które od takich masek spawalniczych, które rzeczywiście pozwolą na spokojnie to zobaczyć. Pamiętajmy, że w tym jednym przypadku obserwacji zaćmienia słońca mogą być niebezpieczne dla naszego wzroku, dlatego musimy być bardzo czujni. Jeśli nie mamy żadnych z tych specjalistycznych filtrów, to wtedy możemy pokusić się, tutaj Państwo mi nie uwierzycie, o zwykły durszlak. Możemy rzucić cień przez taki durszlak i wtedy te otworki, które normalnie w durszlaku są okrągłe, będą wtedy rzucały cień, a raczej będą te prześwity miały kształt zaćmionego słońca właśnie, dlatego że to będzie działało jak taka zwykła kamera obskura. Warto więc taką sztuczkę, zwłaszcza z dzieciakami, zrobić.
1: No właśnie, mówił pan, specjalne okulary, czyli nie każde okulary przeciwsłoneczne do tego się nadają. Muszą mieć, jak rozumiem, filtr UV.
0: okulary przeciwsłoneczne służą

0: nam do tego, żeby rozproszone światło w ciągu dnia nas nie raziło w oczy, natomiast nie patrzymy nawet przez okulary słoneczne nigdy na wprost słońca. To zwyczajnie nie zdaje egzaminu. Kierując wzrok bezpośrednio w stronę słońca, odsłaniamy dno oka i wtedy tam dociera sporo promieniowania właśnie ultrafioletowego i podczerwionego i to może skutkować nawet utratą wzroku, więc tego nie robimy. Zwłaszcza, że zaćmienie trwa długo, około 40-50 minut w różnych częściach naszego kraju ono będzie trwało. Co prawda, tutaj warto wspomnieć, bo wiele osób podnosi takie głosy i trzeba trochę przyznać racji, że pewnie każdy z nas w życiu widział zachód słońca i widzieliśmy, jak tarcza słońca gdzieś zachodzi nam za horyzontem i nikt od tego wzroku nie stracił. I rzeczywiście ten ostatni moment, te ostatnie 2-3 minuty pewnie będziemy mogli spoglądać w stronę słońca i zobaczyć to zaćmienie w wersji takiej jeszcze częściowej. Natomiast no nie jest to coś, co należałoby rekomendować raczej jako ostateczność, jeśli nie mamy żadnych filtrów, to naprawdę te ostatnie 2-3 minuty przed zachodem słońca można na słońce wtedy spojrzeć bez filtrów, na krótko i też pewnie będziemy mogli coś zobaczyć.
1: Jak będzie w ogóle wyglądało takie duże zaćmienie słoneczne, czy nawet to pełne, rzeczywiście zrobi się na moment całkowicie ciemno, no to i tak już będzie zmierzchało.
0: Jeśli mówimy o tym zaćmieniu, które będzie widoczne w Hiszpanii, to wierzcie mi Państwo, to jest najbardziej nieprawdopodobna rzecz, jaką na tej planecie można zobaczyć. Znaczy, serio, 18 lat, ganiam po całym świecie. Najpierw Syberia, potem Stany Zjednoczone, Chile, Australia, Stany Zjednoczone, Chiny odległe. Ganiając za tymi zaćmieniami, obserwować będę to zjawisko już po raz siódmy i wciąż mi będzie mało i gwarantuję Państwu, że jeśli ktoś teraz słucha nas może właśnie z Hiszpanii, wybrał się tutaj na obserwację, to przestrzegam Państwa. To może Wasze pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie całkowite zaćmienie słońca, dlatego że to, co podczas takiego zaćmienia się dzieje, jest niepodobne do niczego innego. Nagle dzień zamienia się w noc i nawet jeśli jesteśmy tuż przed zmierzchem, to ten efekt gwałtownego zapadania ciemności w ciągu zaledwie kilkunastu sekund może spowodować, że efekt będzie naprawdę piorunujący. Do tego na niebie pojawiają się nagle gwiazdy. Zamiast jasnego słońca nagle pojawia się czarny krąg otoczony świetlistą obwódką, przypominający trochę złowieszcze oko Saurona zawieszone dzisiaj nisko nad horyzontem. Spada temperatura, znikają kolory. To bardzo fascynujące, że światła nagle zaczyna docierać na tyle niedużo, że będziemy widzieli, jak kolory robią się wyblakłe, zupełnie jakby była noc, a jednak będzie dzień. To wszystko będzie przeczyło naszemu wyobrażeniu i przyzwyczajeniu do otaczającego nas świata i co bardzo ważne, nasz mózg zacznie reagować wtedy instynktownie, wyrzutem adrenaliny, próbą takiego zmobilizowania nas do ucieczki, do walki. To jest przedziwny miks emocjonalny. Trochę jak podczas jazdy kolejką górską. Wszyscy się ekscytujemy, ale jednak jest strach. Bardzo dziwnie i bardzo trudno jest nad tym zapanować, więc poddajemy się tym tak naprawdę niezwykłym emocjom i uwierzcie mi Państwo, ludzie na całym świecie od tych emocji są absolutnie uzależnieni. Więc ci, co zobaczą teraz zaćmienie, na następne nie będą musieli długo czekać, bo ono już za niecały rok, następne całkowite zaćmienie słońca na świecie 2 sierpnia 2027. I co ważne, to będzie najdłuższe całkowite zaćmienie słońca lądowe w tym stuleciu. Dłuższego już tak na dobrą sprawę nam w życiu nie uda się
1: proszę
0: zobaczyć.
1: Proszę zdradzić, gdzie ono będzie, jakby ktoś chciał sobie na przyszły rok już zarezerwować taki wyjazd.
0: Takie zaćmienie będzie wtedy widoczne, co ciekawe też, uwaga, w Hiszpanii, to głęboka niesprawiedliwość, troszeczkę tutaj bijemy na alarm. Hiszpanie będą mieli, co ciekawe, jeszcze trzecie zaćmienie słońca.
1: I mistrzowie świata w futbolu i zaćmienie słońca.
0: Prawda? Natomiast najlepiej to zaćmienie, i tutaj dla Państwa będzie na pewno niezwykłą informacją, najlepiej to zaćmienie z 27 roku da się zobaczyć z Egiptu, w Luksorze dokładniej wypadnie moment kulminacyjny tego zaćmienia, więc można będzie stanąć w Dolinie Królów, w monumentalnych, pod tymi monumentalnymi posągami i świątyniami i uwaga, tam słońce zgaśnie na 6 minut i 23 sekundy. Czyli to jest absolutny rekord, jeśli chodzi na stały ląd w tym stuleciu.
1: Będzie się można poczuć jak w Faraonie Bolesława
0: Jak w Faraonie.
1: Prusa. Tak, jak w filmie Jerzego Kawalerowicza też, gdzie zaćmienie słońca odgrywa bardzo ważną rolę. Już wiem, co będę czytał, jak wrócę dziś do domu. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w gwiazdach. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dzięki, pod dobrego dnia.
1: A to jest Ekspres Jedynki.

0: i jest dokładnie 17:31.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę będziemy mówić o milionach za niewpuszczony do sieci prąd.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Bo już ponad 100 milionów złotych wynoszą rekompensaty dla producentów energii z wiatru i słońca za prąd, którego nie mogli wprowadzić do sieci. W tych rekompensatach na czele stoi fotowoltaika. O tym, dlaczego produkcja energii z odnawialnych źródeł jest ograniczana i kto może liczyć na odszkodowania, opowie Justyna Golonko.
2: Te ograniczenia w produkcji energii z odnawialnych źródeł wynikają z tego, że mamy dziś przewagę produkcji energii z OZE nad zapotrzebowaniem. Okazuje się, że nasz system elektroenergetyczny coraz częściej nie jest w stanie wykorzystać całej energii, którą mogłyby wyprodukować farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne, wyjaśnia Maciej Wapiński, rzecznik polskich sieci elektroenergetycznych.
3: Zdarzają się okresy, kiedy produkcja energii z źródeł odnawialnych jest na tyle wysoka, że nie ma po prostu odbiorców na całą tę energię. Nie pomaga często też eksport energii, no bo podobna sytuacja jest też w sąsiednich systemach. Po prostu nie ma chętnych na wykorzystanie tej energii. My jako operator dysponujemy szeregiem różnych środków, różnych narzędzi służących do tego, żeby zapewnić bezpieczną pracę systemu w takich sytuacjach. To jest przede wszystkim wydanie poleceń jednostkom konwencjonalnym, żeby zmniejszyły moc, z którą pracują, żeby produkowały mniej energii. No ale to też ma swoje ograniczenia, bo tej mocy takich, jak my to mówimy, dyspozycyjnych, czyli niezależnych od warunków pogodowych, potrzebujemy, także nie możemy całkowicie wyłączyć tych elektrowni. Więc zdarzają się sytuacje, kiedy dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu musimy polecić profesjonalnym wytwórcom energii elektrycznej, właścicielom dużych farm fotowoltaicznych czy wiatrowych, wydać im polecenie tego, żeby ich instalacje pracowały z mniejszą mocą.
2: I z tym wymuszeniem przez operatora wstrzymania produkcji OZE wiążą się odszkodowania, a te z racji rosnącej produkcji energii z OZE i coraz częstszych ograniczeń znacząco rosną.
3: Na dużą skalę te redukcje pojawiły się w 2023 roku. Wypłacona suma rekompensat wtedy wynosiła 19,5 miliona złotych. Rok później, w 2024 roku, było to 2,7 miliona, w 2025 25 milionów złotych. W tym roku wypłaciliśmy rekompensaty na prawie 58 milionów złotych, do lipca włącznie. Natomiast zaznaczam, że to są kwoty wypłacone w danym roku. Nie za dany rok, tylko wypłacone w danym roku. Tych instalacji, które są redukowane, jest po prostu bardzo dużo. Po każdej takiej redukcji właściciel musi wystąpić do nas z wnioskiem o rekompensatę. Musimy go zweryfikować, musimy dysponować danymi pomiarowymi.
2: Rekompensaty dotyczą dużych firm produkujących energię do systemu. Jeśli chodzi o prosumentów, to problem ograniczony.

0: Niczyń także występuje, ale lokalnie i zdarza się znacznie rzadziej i wynika przede wszystkim z przestarzałej infrastruktury, wyjaśnia Jerzy Jasienowicz ze Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej i Magazynowania Energii.
1: No jeżeli chodzi o małych producentów, to nie jest może zagadnienie wstrzymywania o zasięgu jakimś takim regionalnym, globalnym, a lokalnym, w ograniczeniu do danej lokalizacji i sieci przesyłowych tych lokalnych. To wynika z faktu takiego, że transformatory, do których przyłączeni są prosumenci, no po prostu mają jakąś określoną przepustowość i wydajność. I tu jest pierwsze zasadnicze wąskie gardło, które powoduje, że dochodzi do przekroczeń parametrów sieci ze strony fotowoltaiki i wtedy za tym idących ograniczeń.
0: Ale w tym wypadku prosument na odszkodowania liczyć już nie może, bo w świetle prawa jest to traktowane jako problem techniczny lokalnej sieci, a nie odgórne zarządzenie ograniczenia produkcji. A wsparcie dla prosumentów w takiej sytuacji także byłoby potrzebne.
1: Wiadomo, że ta strona byłaby bardzo zadowolona z takiego stanu rzeczy, no bo to zainwestowane środki w instalacje fotowoltaiczne, nie są to tanie technologie, spowodowałyby, że ten wydatek się będzie szybciej zwracał. No można indywidualnie spróbować walczyć z systemem, udowadniać zakładowi energetycznemu, że wina nie leży po stronie właśnie Kowalskiego, tylko po stronie systemu. Natomiast nie znam przypadków takich, które by skutecznie zakończyły taką batalię.
0: A takim systemowym rozwiązaniem są kolejne duże inwestycje w sieci, a także rozwiązania pozwalające magazynować nadwyżki i zwiększać zużycie wtedy, gdy energii jest najwięcej. Dotyczy to zarówno przemysłu, jak i gospodarstw domowych, dodaje Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki.
2: Potrzebujemy magazynów energii, żeby tę energię chować na później, a także potrzebujemy modernizacji, przebudowy sieci elektroenergetycznej, żeby można było tę energię efektywniej spożytkować w momencie, kiedy jest jej najwięcej właśnie ze słońca czy z wiatru.
0: W kolejnych latach sytuację ma poprawić szybki rozwój bateryjnych magazynów energii. Takie magazyny będą mogły ładować się w godzinach wysokiej produkcji z fotowoltaiki, wiatru, a następnie oddawać energię wieczorem lub w okresach większego zapotrzebowania. Takie magazyny już powstają w kraju.
3: O czym mówiła Justyna Golonko, bardzo dziękuję.
4: Jedynka. Polskie Radio.
3: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę zajrzymy do Birmingham, gdzie trwają lekkoatletyczne mistrzostwa.

0: Doktor Anna Zaremba z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękujemy Państwu, do usłyszenia.
2: Dziękujemy i do usłyszenia.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Przed nami jeszcze jeden filozoficzny temat. Zachęcam do pozostania z nami.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Niezmiennie słuchają Państwo Jedynki i magazynu Eureka. Naszym gościem jest teraz pan profesor Krzysztof Łapiński, filozof, tłumacz i pisarz z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, kłaniam się.
4: Dobry wieczór.
0: Pan profesor jest autorem książki Najmądrzejszy, biografia Sokratesa. Książka została niedawno nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Panie profesorze, po pierwsze gratuluję, a po drugie mam taką uwagę, że zawsze cieszy to, że do Nagrody Literackiej nominowana jest taka książka. To znaczy, że na rynku wydawniczym polskim jest miejsce dla książek filozoficznych, naukowych, popularno-naukowych. Dlaczego tamten intelektualny świat antycznej Grecji wciąż nas inspiruje? Bo tak jest, wciąż nas inspiruje. I to nie tylko naukowców, filozofów, badaczy, ale nas wszystkich. Mam takie skojarzenie, że nawet gdy mówimy o platonicznej miłości, to już nawiązujemy, chcąc nie chcąc, do Platona.
4: Bardzo dziękuję. Nominacja do Nagrody Nike to jest dla mnie ogromny zaszczyt. Co do pańskiego pytania, ono jest trochę dosyć złożone. Trudno na nie odpowiedzieć tak po prostu. Ja spróbuję odpowiedzieć może z perspektywy mojej książki o Sokratesie. To są takie czasy narodzin, rozwoju demokracji ateńskiej i teraz co nas może inspirować? Dla Greków tamtych czasów bardzo ważne było hasło prawa, życia zgodnego z prawem, praworządności. Zaryzykowałbym takie twierdzenie, słowo prawo było niemal święte. Oni byli dumni, że właśnie żyją zgodnie z takimi, a nie innymi prawami ustalonymi wspólnie, takimi, które jednoczą całą wspólnotę, całą polis ateńską. To jest coś takiego, co na pewno możemy od nich tutaj, czym możemy się inspirować. Ale oczywiście tak jakby szerzej patrząc na pańskie pytanie, to Grecja czasów klasycznych, Grecja jeszcze czasów też wcześniejszych, to jest coś takiego, co też kładzie fundamenty pod naszą kulturę. No, w tak wielu aspektach, że aż trudno właśnie je teraz wymieniać, no ale to jest kwestia pewnych pojęć filozoficznych, które na przykład przeniknęły chociażby do chrześcijaństwa, które przecież dzisiaj jest jednym z ważniejszych aspektów naszej kultury. To są różnego rodzaju zjawiska z zakresu sztuki. To jest poezja grecka, która uniwersalne mity ujmuje w piękną formę poetycką. No i oczywiście dzisiaj dyskutujemy o Odysei Nolana, która jest jedną z setek, jeśli można powiedzieć, Odysei, to znaczy tej opowieści o Odyseuszu przetwarzanych przez kolejne stulecia. Ja tylko przypomnę, że niedawno wyszedł nowy przekład Odysei, opatrzony kilkoma artykułami, w których właśnie badacze śledzą na przykład losy mitu Odyseusza przez stulecia. Też niedawno wyszła książka profesora Tomasza Mojsika o Odyseuszu, biografia nieautoryzowana. Chcę pokazać, że jedna z opowieści o człowieku wędrowcu, który wędrując musi poznawać samego siebie, dociera do domu, który jest, można go pojmować i dosłownie, i metaforycznie. To jest taki archetyp przetwarzany potem przez kolejne stulecia. Mamy chociażby bardzo taką mocną opowieść w Boskiej Komedii Dantego o Odyseuszu. No i wiele, wiele innych. Także w Grecji mamy to, co uniwersalne, mamy to, co lokalne. Grecy potrafili bardzo, bardzo sprawnie łączyć to życie codzienne Aten z jakimś takim wymiarem uniwersalnym w literaturze, właśnie w tragedii, czy w epice greckiej, czy w filozofii greckiej. Co jeszcze? Nie wiem. No tego tyle jest, że właściwie jeśli spojrzymy na dzieje kultury europejskiej, to każdy renesans to jest powrót do Greków, do Platona, czy szerzej właśnie do kultury greckiej. Jakieś odzyskanie tekstów, idei greckich, spojrzenie na nowo na Grecję.
0: Mijają już, panie profesorze, kolejne pokolenia, kolejne stulecia od właśnie tego starożytnego świata i wciąż powstają nowe przekłady, nowe biografie, nowe książki, nowe eseje i tak dalej, filmy także oczywiście. I może tutaj jest też klucz, dlaczego tamten świat nas inspiruje, bo ciągle możemy o nim powiedzieć coś nowego, innymi słowy, Dużo jest

0: białych plam cały czas na tamtej starożytnej mapie i chyba te białe plamy cały czas zostaną.
1: Tak, dużo jest białych plam. No jeżeli zastanawiamy się, ile literatury antycznej przetrwało do naszych czasów, ile procent, och, to są różne bardzo szacunki, ale no są takie, powiedzmy, sięgnę tylko do wybranych, no to jest na przykład 3% albo jeszcze mniej, tak? Już jakby nie chodzi mi o szczegóły tutaj, natomiast o skalę, ile tej literatury zaginęło. Także te białe plamy są, one na pewno będą. To jest tak, że ta literatura, która przetrwała, ona i tak jest dla nas, można powiedzieć, wyzwaniem, bo można bez końca ją czytać. Każda epoka też ją czytała. Jakby to powiedzieć, czytając tę literaturę też tak jakby odkrywamy pewne białe plamy w nas samych. Chodzi mi o to, że na przykład nauki humanistyczne to nie jest tylko zbieranie punktów, ale to jest też ciągła dyskusja z klasykami. Tak to przynajmniej widzę. Ciągłe wchodzenie w dialog z tekstami fundamentalnymi, klasycznymi. Ciągłe też dokonywanie nowych przekładów. Dzięki temu też wchodzimy w swego rodzaju taki bardzo szczególny dialog, bo to jest taki dialog, który pozwala nam zastanowić się nad naszym własnym językiem, nad środkami wyrazu w naszym języku. Język się zmienia. Te przekłady też powstają, cały czas nowe. Ale właśnie jakby każde pokolenie, które tłumaczy klasyków, zastanawia się też nad jakby własnym językiem, nad tym, jak za pomocą naszego języka, naszego sposobu myślenia wyrazić te idee, które znajdujemy w starożytności. Więc to jest takie trochę lustro. Patrzymy w tę starożytność, żeby też lepiej siebie zobaczyć.
0: A co możemy powiedzieć o samej stricte filozofii? Filozofia powstała w starożytnej Grecji i można by powiedzieć, że osiągnęła wtedy już pełnię, na samym początku. Zresztą jest taki znany cytat współczesnego filozofa, że cała zachodnia filozofia to tylko zbiór przypisów do Platona. To jest prawda, czy to jest jakaś...
1: Ja myślę, że to jest to akurat jednak być może przesada. To chyba nie jest tak, że wszystkie istotne idee filozoficzne sformułowano w Grecji, ale znowu, filozofia grecka jest tutaj, myślę, znakomitym punktem wyjścia do rozpoczęcia filozofowania, nawet po to, żeby się nie zgodzić z tym punktem wyjścia. No cóż, rzeczywiście no, filozofia zaczyna się w Grecji, tradycyjnie od Talesa z Miletu, chociaż niektórzy uważają, że to jest jakaś taka figura trochę taka wykreowana. Arystoteles nam narzuca taki punkt widzenia, ale są też dyskusje gorące co do tego, gdzie i jak te początki filozofii wyglądały. Niemniej no, filozofowie starożytni zadają fundamentalne pytania o nas samych, o to, kim jest człowiek, jaki jest cel życia człowieka. Odpowiedzi niekiedy się różnią, ale właśnie ta różnorodność jest bardzo ciekawa, bo ona jest taką trochę jakby esencją tego, co ja pojmuję jako, nie wiem, sedno kultury europejskiej, to znaczy dialog. Dialog, to znaczy to nie jest tak, że musimy sformułować jedną wszechobowiązującą, dogmatyczną prawdę. To jest tak, że razem szukamy, no właśnie to jest taki duch sokratejski, który przenika filozofię starożytną i to widać w polemice między szkołami. Owszem, każdy reprezentant danej szkoły, on uważa, że jego punkt widzenia jest lepszy od adwersarzy. Niemniej to nie jest tak, że on kompletnie neguje tych adwersarzy. On tak jakby wchodzi z nimi w dialog, stara się przekonać, ale ten dialog jest tutaj istotny. Duch sokratejski pokazuje nam, że właśnie dialog, a nie przemoc, to jest coś takiego, co powinno nam cały czas przyświecać.
0: Głównym bohaterem pana książki jest oczywiście Sokrates, ale wydaje się, że bohaterką jest też po prostu Grecja. Intelektualny świat starożytnej Grecji, przynajmniej ja miałem takie spostrzeżenie, gdy czytałem książkę. Czy tamta rzeczywistość intelektualna, panie profesorze, ona się bardzo diametralnie różniła od naszej rzeczywistości? Czy jednak w tym takim duchu intelektu byliśmy do siebie podobni, jesteśmy podobni?
1: Ja myślę, że jeśli chodzi o praktykę, to tak zdecydowanie, to znaczy chociażby kultura starożytnej Grecji jest jednak bardziej, była bardziej kulturą ustną. Pismo, owszem, było znane, ale być może nie było tak wszechobecne jak dzisiaj. W filozofie, czy ogólnie życie kulturalne i intelektualne, to było życie w większych lub mniejszych wspólnotach, na przykład chociażby przez fakt, że teksty czytano na głos, teksty literackie czytano na głos dla trochę większej grupy słuchaczy niż tylko jeden. No i

0: i filozofowano znowu razem, to znaczy we wspólnocie. Zawsze, kiedy powstawał jakiś nurt filozoficzny, to zawsze on powstawał w ramach jakiejś grupy, wspólnoty, nauczyciel, uczniowie, następca tego nauczyciela. Filozofowanie, tak się wydaje, że szło w parze z jakiegoś rodzaju życiem filozoficznym. Tę wspólnotę definiowano jako wspólnotę przyjaciół, a więc starano się stworzyć pewnego rodzaju środowisko, takie mikrośrodowisko intelektualne dla właśnie uprawiania filozofii. Także co do praktyki, myślę, że no tutaj zdecydowanie widzimy dużo różnic co do takiego aspektu bardziej teoretycznego. To na pewno kultura grecka jest taka bardzo rozdyskutowana. Dyskusje, polemiki, jakieś takie interakcje wzajemne. To jest na pewno coś takiego, co przenikało tę kulturę. No i jeżeli u nas coś takiego odnajdujemy, dyskusje, spory, no na przykład w naszej nauce współczesnej, dyskusja jest czymś takim, co no jest kluczowa dla rozwoju nauki. Falsyfikacja pewnych hipotez, nie wiem, recenzje, konferencje, dyskusje, to wszystko to jest no, jakieś pokłosie na pewno tego greckiego ducha, no jeszcze pewnie jakoś przefiltrowane przez model Uniwersytetu Średniowiecznego na przykład, prawda? Więc to wszystko jest na pewno jakieś też pokłosie tego ducha dyskusji, który zaczyna się w Grecji. W tym sensie, jeżeli uważamy, że pewne poglądy powinniśmy wypracowywać razem, być otwartym na opinie innych ludzi, nie narzucać jednej obowiązującej prawdy, to w tym sensie jakoś, myślę, zbliżamy się do ducha kultury greckiej.
1: I o intelektualnym świecie starożytnych Greków opowiadał pan profesor Krzysztof Łapiński, filozof, tłumacz i pisarz. Bardzo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja także bardzo dziękuję za to poniedziałkowe spotkanie, a na kolejne wydanie Eureki zapraszam już jutro w imieniu Anny Stępniak. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i pięknego wypoczynku. Jakub Domoracki.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Mi bardzo zależy, żeby te dzieci przychodziły na świat. Natomiast w rozmowie z mamą ja tylko mówię o tym, jaki rodzaj pomocy ona może od nas otrzymać, ale uważam, że to jest mama tego dziecka i ona jest najważniejszą osobą i ona mówi, jak to wszystko widzi, czego chce.
4: Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, prezes Fundacji Gajusz.
3: Długo się też uczyłam tego, że to ona jest odpowiedzialna za swoje decyzje i za to dziecko, a nie ja. No bo jeżeli pacjentka jest osobą wierzącą, to zakładam, że zna piąte przykazanie i w ogóle nic mi do tego. Moim zadaniem jest, żeby zorganizować jak najlepiej taką realną pomoc lekarza, psychologa, jeżeli potrzeba, a często to się zdarza, pracownika socjalnego, prawnika, czyli mnóstwo realnych działań zamiast jakichś pouczanek czy doradzania. Dla dobra moich pacjentek ja się staram być absolutnie przezroczysta, światopoglądowo, religijnie. One bardzo się boją oceny. W związku z tym uznałam, że dla mnie istotniejsze jest zamiast wypowiadania moich poglądów czy pouczania kogokolwiek, powiedzenie, że pomogę każdej osobie, która się zgłosi do naszego hospicjum perinatalnego.
4: Pomysł na założenie Fundacji Gajusz zrodził się na pediatrycznym oddziale onkologicznym. Ze strachu o życie niespełna rocznego Gajuszka i przede wszystkim z miłości do niego.
3: Pojawiali się kolejni pacjenci, dla których no, nikt inny nie miał, nie wiem, no, żadnej oferty, żadnego pomysłu, co z nimi zrobić. I po kilku takich porodach, w których też uczestniczyłam, podjęłyśmy decyzję, że mimo, że nie ma takiego produktu, jak to się nazywa w koszyku usług NFZ-u, to my jako fundacja takie hospicjum bez żadnego kontraktu, bez żadnego finansowania założymy i zaczniemy prowadzić.
4: Fundacja prowadzi hospicjum stacjonarne Pałac. To niezwykły dom dla nieuleczalnie chorych dzieci, z których większość została opuszczona przez rodziców.
3: No to, co się zdarza najczęściej, to jest taka ucieczka od tematu. No i wtedy staramy się, ale to trzeba robić naprawdę bardzo delikatnie, bo no to jest interwencja kryzysowa. Chociaż oczywiście bardzo trudno jest znaleźć taką jedną złotą receptę, jej nie ma na rozmowy z tymi pacjentami. Trzeba się wsłuchać w to, na co też ta osoba jest w tym momencie gotowa.
4: Fundacja Gajusz jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami.

0: jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie gajusz.org.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
0: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa.
1: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
11: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
13: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Rozpoczniemy od dolnośląskiego odcinka autostrady A4, gdzie pomiędzy węzłem Mikołajowice a Wądroże Wielkie na 101 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. Nie ma tam utrudnień, ale warto o tym pamiętać, że ten fragment A4 to fragment tylko dwupasmowy, bez pasa awaryjnego. Zatem taka zepsuta ciężarówka może blokować cały jeden pas. Na drodze krajowej numer 22 i przenosimy się na Pomorze. Pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w Kończewicach na 348 kilometrze pojazd ciężarowy wpadł do rowu. Blokuje jeden pas w kierunku Malborka. W dalszym ciągu służby uznają to utrudnienie jako czynne. Na krajowej 65 pomiędzy Gołdapią a Oleckiem w Dzięgielach na 14 kilometrze służby po blokadzie wprowadziły już ruch naprzemienny jednym pasem. Ja przypomnę, zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby zostały ranne. To 14 kilometr krajowej 65. Nie przejedziemy natomiast w Warmińsko-Mazurskiem krajową 59 pomiędzy Mrągowem a Pieckami, a dokładnie w miejscowości Brejdyny. To 49 km tej trasy. Tutaj zderzyły się trzy samochody. Jedna osoba niestety ucierpiała w tym zdarzeniu i ciągle trwa blokada tego fragmentu krajowej drogi numer 59. Nie ma już utrudnień na S2 pomiędzy węzłem Lotnisko a Piecki a węzłem Krakowska na 467 km, gdzie zepsuł się samochód osobowy. Tym

0: fragmentem przejadą Państwo bez problemu.
1: Minęła godzina 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski, witam Państwa. RCB ostrzega, w północno-wschodniej Polsce możliwe burze i silny wiatr. Wojskowa defilada w sobotę. Dziś w aktualnościach powiemy, jak się do niej przygotować, bo ma być bardzo gorąco. Niemieccy prokuratorzy sprawdzają, czy skazany za zabójstwo 10 osób pielęgniarz mógł zabić znacznie więcej pacjentów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami i silnym wiatrem w północno-wschodniej części kraju. Na antenie radiowej jedynki rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w trudnych warunkach.
2: Usuńmy z parapetów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i które mogą wyrządzić komuś szkody, bo zdarzały się takie przypadki, że doniczka spadła po prostu komuś na głowę. Pamiętajmy o samochodach, żeby przeparkować je w bezpieczne miejsce.
1: Alerty RCB obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim oraz częściach województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. W ubiegłym roku nastąpił spadek zachorowań na krztusiec i gruźlicę. Zarejestrowano więcej przypadków chorób przenoszonych drogą płciową, ognisk wirusowego zapalenia wątroby typu A i chorób odkleszczowych. Tak wynika z raportu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zwrócono uwagę, że w 2025 roku pojawił się pierwszy od 25 lat przypadek błonicy gardła u 6-letniego niezaszczepionego dziecka. Niepokojący jest też m.in. wzrost liczby nowo wykrytych przypadków zakażeń HIV, która, jak napisano w raporcie, osiągnęła jeden z najwyższych wyników w historii, podobnie jak w przypadku kiły i rzeżączki. Zapas wody, nakrycie głowy i zatyczki do uszu. Taki zestaw polecają zabrać ze sobą organizatorzy wojskowej defilady. W sobotę na Wisłostradzie w Warszawie ma być gorąco. Synoptycy zapowiadają nawet 29 stopni. Do stolicy przyjadą tłumy, a w defiladzie i towarzyszącej jej paradzie morskiej w Gdyni weźmie udział łącznie prawie 9 tysięcy żołnierzy.
3: Na miejscu warto pojawić się wcześniej. Najlepsze punkty widokowe przy Parku Fontan, Cytadeli i na bulwarach będą zajmowane już od samego rana. Dojazd samochodem w rejon Wisłostrady będzie niemożliwy, dlatego najlepiej wybrać pierwszą lub drugą linię metra i wysiąść na stacjach Dworzec Gdański, Ratusz Arsenał lub Centrum Nauki Kopernik. Z powodu prognozowanego upału niezbędny będzie zapas wody, nakrycie głowy oraz zatyczki do uszu, które przydadzą się zwłaszcza dzieciom podczas głośnego przelotu myśliwców F-35 i F-16. Jak podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, kluczowe będzie nawodnienie i ochrona przed słońcem.
4: Nasze wodociągi przygotowały przede wszystkim wyposażenie wszystkich, którzy będą na tej uroczystości, w wodę, zarówno dla żołnierzy, jak i publiczności. 3 beczkowozy, 2 zraszacze, które będą w oku defilady.
3: Służby przypominają także o bezwzględnym zakazie używania dronów. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Rosja liczy straty po ukraińskim ataku na Niżnie-Kamsk. Według rosyjskich mediów państwowych 13 osób nie żyje, a 75 jest rannych. Niżnie-Kamsk leży w Tatarstanie, 1500 km od linii frontu. Ukraińskie bezzałogowce uderzyły w strefę przemysłową miasta, uszkadzając miejscową petrochemię. Dwie niemieckie prokuratury przeprowadziły ponad 40 ekshumacji, a szykowane są kolejne. Prokuratorzy sprawdzają, czy były pielęgniarz, skazany w ubiegłym roku za zabójstwa 10 osób, może odpowiadać za ponad 100 innych.
6: Wyrok dożywocia za 10 zabójstw i 27 usiłowań Ulrich S. usłyszał w grudniu. Sąd uznał, że świadomie podawał pacjentom mieszankę leków uspokajających i przeciwbólowych w dawkach, które miały być śmiertelne. 37 przypadków, którymi zajął się sąd, dotyczyło pracy w klinice Würzelen w Nadrenii Północnej Westfalii i półrocznego okresu od grudnia 2023. Prokuratura w Akwizgranie sprawdza teraz 3 wcześniejsze lata pracy mężczyzny w tym szpitalu. Śledczy z Kolonii zajmują się z kolei śmiertelnymi przypadkami w klinice w tym mieście, gdzie pielęgniarz pracował do 2020 roku. Sprawdzanych jest łącznie ponad 100 przypadków. Ekshumacje i badanie powodów śmierci takiej liczby osób zajmie nawet kilka lat, zapowiadają śledczy i zastrzegają, że ustalenie wszystkich zabójstw może być niemożliwe. Media zestawiają Ulricha S. z Nilsem Hügelem, innym pielęgniarzem uważanym za największego dotąd seryjnego zabójcę.

0: w Niemczech. Przed sądem udowodniono mu 87 zabójstw pacjentów w latach 1999-2005. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Polska sztafeta kobiet. 4x200 metrów kraulem w składzie Justyna Kozan, Barbara Leśniewska, Aleksandra Knop i Zuzanna Famulok zajęła 7. miejsce w finale pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Wygrała Wielka Brytania przed Węgrami i Rosją. Nie powiodło się też Adeli Piskorskiej i Janowi Kałusowskiemu. Oboje odpadli w półfinałach swoich konkurencji. Piskorska miała 13. czas półfinałów na 200 metrów grzbietem, tak samo jak Kałusowski na 100 metrów klasykiem. A o tym, co dzieje się w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham, opowie Rafał Bała. Dobry wieczór, Rafale.
3: Witam serdecznie ze stadionu, na którym promienie słońca właściwie pojawiają się tutaj od samego rana i również są teraz. Teraz mamy już prawie zachód tego słońca, no ale niestety mamy też puste trybuny, także wielu kibiców tutaj nie ma. Nie wypatrzyłem jeszcze ani jednej biało-czerwonej flagi, ale mam nadzieję, że tych kibiców w biało-czerwonych strojach i śpiewających, krzyczących, bo przecież dzisiaj kilka polskich szans medalowych, między innymi pchnięcie kulą z Konradem Bukowieckim. Będzie także Ewa Swoboda, która pobiegnie najpierw w półfinale, a później w finale biegu na 100 metrów. Ona już medal Mistrzostw Europy miała sprzed kilku lat. No i będzie też ta sztafeta mieszana, niesamowita, która w Tokio 5 lat temu zdobyła złoty medal, ustanowiła wtedy niesamowity wynik. No i teraz w podobnym składzie, bo będzie też Kajetan Duszyński, będzie Natalia Bukowiecka, tutaj będzie walczyła o medale. Ale to wszystko za chwilę. Na razie kwalifikacje rzutu młotem. Anita Włodarczyk wystartuje za około godzinę. Na razie Polka Aleksandra Śmiech, no i później Ewa Różańska jeszcze, która przecież pamiętamy, że w 2022 roku była wicemistrzynią Europy. Sporo polskich startów, w sumie około 26 osób powinno dzisiaj wystartować razem z tą poranną sesją. No i zobaczymy, jak zakończy się to wszystko, bo ceremonie medalowe, już ta cała plaza medalowa jest oddalona około 100-150 metrów od stadionu, czeka również na Polaków.
2: Bardzo dziękuję za relację. Tymczasem Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy. Stolica Kenii rywalizuje z Londynem, Rzymem i Monachium.
4: Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem, od zachodu zanikające. Temperatura minimalna 11 stopni na Pomorzu, 15 w centrum, 18 na południowym wschodzie. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 998 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni, ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Rozległy niż 996 hektopaskali nad Zatoką Botnicką pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Wyż z nad Wysp Brytyjskich powoli umacnia się. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 4 do 5 w porywach 6, wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3, później 4. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 6, wzrastający na 6 do 7. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 4 do 5 w porywach 6, wzrastający na 5 do 6 w porywach do 7. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwa burza. Wybrzeże Środkowe. Wiatr w kierunku zachodnich 3 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w porywach 7. Stan morza 2, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 6 do 7, słabnący na 4 do 6. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 6 do 7, słabnący na 4 do 5. To była morska prognoza pogody.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17. Słuchowiska na Leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Przemieszczają się niemal bezszelestnie, zachwycają kolorami i potrafią być wielkości dłoni. We wtorkowej audycji odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie znajduje się największa motylarnia w Polsce. A na dzień przed całkowitym zaćmieniem słońca połączymy się z Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w Hiszpanii, gdzie zmierzają tysiące turystów, by przez niespełna 2 minuty na własne oczy zobaczyć, jak księżyc całkowicie zakrywa słońce.
10: Lato z Radiem w Jedynce. Już jutro od 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.
11: Tu jest muzyka.

Do it again, to Steely Dan. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w programie pierwszym Polskiego Radia. To jest muzyka, Marcin Kusy przed mikrofonem. Dzisiaj sporo takich właśnie dźwięków, zresztą bardzo różnorodnych. Przygotowałem naprawdę taki zestaw dzisiaj, no można powiedzieć, absolutnie niecodzienny. Tym bardziej cieszę się, że razem będziemy w radiowej jedynce aż do 21:00. Steely Dan, czyli uosobienie takiej muzycznej szlachetności, pewnej elegancji, precyzji, jeśli chodzi o grę, ale też pewną dezynwolturę, jeśli chodzi o połączenie popu, rocka, jazzu, kapitalnych melodii, no i tych pełnych maestrii partii i gitarowych, i organowych. To sam początek działalności Steely Dan. Oni jeszcze niejednokrotnie będą zrzucali stylistyczną skórę po to, by przywdzieć zupełnie inne odzienie, ale są też, tak jak powiadam, symbolem pewnej szlachetności w muzyce, niezależnie od tego, czy jesteśmy fanami tego zespołu, czy nie. Steely Dan już dzisiaj nie powróci, ale powracam do George'a Bensona z przyjemnością. Proszę Państwa, w piątek prezentowałem Państwu jedną z jego twarzy, tak a propos zmian stylistycznych, i to było Give Me The Night, czyli taki moment, kiedy było już więcej funku i popu, a mniej jazzu, był rok 80. A dziś przyniosłem płytę Breezin, płytę, którą ktoś

kiedyś określił jako taki wzorzec smooth jazzu. I to w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ta nazwa niejednokrotnie niektórym kojarzy się bardzo źle. Z gustem, powiedzmy sobie tak najogólniej mówiąc i najdelikatniej, nie najlepszym i nie najbardziej wysmakowanym, ale tu w tym przypadku rzeczywiście jest to kapitalne granie. Benson na gitarze oczywiście ma fantastyczny skład, między innymi na Moogu jest Ronnie Foster, a ta płyta to właściwie jest taka nieśpieszna podróż z melodią przez rozmaite rejony jazzowe. George Benson w wybornej formie i George Benson, który niejednokrotnie jeszcze zaskoczy, będzie pisał przeboje, będzie grał bliżej popu, czasem bliżej jazzu. No już później, w latach 90. i w XXI wieku, stanie się takim panem od klasyki. Śpiewa nad King Cola, ale też sięga po standardy jazzowe. Dzisiaj ma 83 lata, jest bez wątpienia absolutną ikoną muzyki jazzowej. A zatem album Breezin i tytułowe nagranie w radiowej jedynce.

Breezing, George Benson, 76 rok, płyta, no można powiedzieć taki wzorzec, jeśli chodzi o to delikatniejsze jazzowe granie. Proszę Państwa, za chwilę Marcin Masecki ze swojej ostatniej solowej płyty, ale nieprzypadkowo tu właśnie przywołuję jego nazwisko, bowiem zapraszam Państwa bardzo serdecznie do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Marcin Masecki i suity bluesowe. Blues, czyli jeden z fundamentów jazzu i całej współczesnej muzyki rozrywkowej, i to wszystko w interpretacji Maseckiego, jak Państwo się domyślają, zyskuje nową, oryginalną formę. To wszystko, mówię o suitach, napisał w 2025 roku na zamówienie z festiwalu Wielu Kultur w Łodzi. I Marcin bardzo sprytnie, jak to zwykle on, łączy z jednej strony Skipa Jamesa czy Roberta Johnsona, czyli takie właściwie legendy bluesowe, ze swoją charakterystyką, z kompozycjami Maseckiego, a ta całość opracowana jest na nonet, czyli przez artystę ulubiony skład zbliżony do mini big bandu, w którym spotykają się i dwie trąbki, i dwa puzony, dwa saksofony, sekcja rytmiczna, sam oczywiście Marcin Masecki przy fortepianie. A zatem suity bluesowe premierowo na scenie naszego koncertowego studia imienia Witolda Lutosławskiego w piątek 14 sierpnia o godzinie 18. Wiem, że jest jeszcze końcówka biletów, a sam Marcin będzie zapraszał na to spotkanie muzyczne piątkowe jutro w radiowej dwójce, ale ja mam jeden podwójny bilet, jedno podwójne zaproszenie dla słuchaczy radiowej jedynki. Proszę napisać 71 151, hasło Masecki i Państwa koniecznie dane, ale też adres mailowy, byśmy mogli skontaktować się i przekazać to zaproszenie. A zatem jeszcze nie bluesowo, bliżej latino, ale Marcin Masecki w radiowej jedynce. To Cachito.

Cavalcado, kompozycja Ryszarda Sygitowicza, a na gitarze Jacek Królik i sam kompozytor. Taki pojedynek gitarowy w tych tematach, po prostu wyborny. A dla Państwa będzie niespodzianka, proszę Państwa. Nie mogę jeszcze zdradzić wszystkiego, ale w środę po godzinie 11 premiera pewnej melodii, pewnego sygnału. Jacek Królik będzie miał w tym wszystkim pewien bardzo, bardzo duży udział. Więcej powiedzieć nie mogę, ale z przyjemnością zagram Państwu jeszcze jeden utwór z Jacka solowej płyty. A talent Jacka jest oczywiście niezaprzeczalny. Ponad 100 albumów nagrał jako muzyk sesyjny. Współtworzył Chłopców z Placu Broni, Bratanki. Jest członkiem zespołu Mistrzów i gra z Krzysztofem Cugowskim, ale też stałym gitarzystą Grzegorza Turnała czy Andrzeja Sikorowskiego. A więc i stylistycznie dzisiaj opowiadam o takich właśnie artystach. Pełen rozrzut. Czekamy na niespodziankę. Jacek Królik z nami na antenie po 11.

0: Warto czekać na ten album. Niebawem, proszę Państwa, premiera, a ja zaproszę Państwa niebawem na spotkanie z synami Stanisława Sojki, czyli z Kubą i Antkiem, którzy opowiedzą o tacie, ale też opowiedzą o tej płycie, o tym niezwykłym spotkaniu. W 1988 roku przy fortepianie zasiadł Stanisław Sojka, a obok w studiu Polskiego Radia zjawił się Tomasz Stańko. Sojka rejestrował wówczas album Radioaktywny, a Tomasz Stańko no, był już uznanym wtedy jazzmenem klasy absolutnie światowej. I to spotkanie i te improwizacje, ta wymiana energii przez wiele lat pozostała tylko wspomnieniem i znaczącym skarbem w archiwum Polskiego Radia. Tym razem i na CD, i na winylu. To wszystko ukazuje się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, czyli Suita Zaduszna, Sojka, Stańko. Całość już niebawem, ale wiem, że ten album już w tak zwanym preorderze można nabywać. Proszę Państwa, na koniec jeszcze Dorota Piotrowska i Sound Circle. Dorota była gościem naszej muzycznej jedynki. W ubiegłym tygodniu zapraszała na koncert 13 sierpnia w czwartek do klubu Jasmine. To jest koncert zamknięty. Koncert z pewną ideą szerzenia muzyki w Republice Środkowej Afryki. O szczegółach można poczytać m.in. w mediach społecznościowych artystki. Dorota Piotrowska za wielkim zestawem perkusyjnym, no i oczywiście z wyjątkową muzyką Cambria. Na koniec Marcin Kusy, pięknie Państwu dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media
6: Expert taniej masz. 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości z dróg. Autostrada A4 pomiędzy węzłem Brzezimierz a węzłem Brzeg na 182 kilometrze spłonął samochód osobowy. Służby na miejscu, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, co generuje spore utrudnienia. W tej chwili korek ma około 4 kilometrów. Bądźcie ostrożni. Można objechać ten korek, ale nadrabiamy w tej chwili wtedy jakieś 18-19 kilometrów. Zatem trzeba policzyć, czy się opłaca. 22 krajowa pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w dalszym ciągu w Kończewicach na 348 kilometrze. Pojazd ciężarowy blokuje jeden pas. Wpadł do rowu, służby na miejscu, ale w kierunku Malborka ciągle mamy ruch naprzemienny jednym pasem. Na 65 pomiędzy Gołdapią a Oleckiem w Dzięgielach na 14 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie osoby ucierpiały w tym wypadku. Służby zorganizowały ruch naprzemienny jednym pasem, zatem w tym miejscu przejedziemy z opóźnieniem, ale już przejedziemy. Nie przejedziemy natomiast w województwie warmińsko-mazurskim 49 kilometrem drogi krajowej numer 59 pomiędzy Mrągowem a Pieckami w Brejdynach. Po zderzeniu trzech aut osobowych jedna osoba została ranna, a droga jest ciągle w tym miejscu nieprzejezdna. Nie ma utrudnień na południowej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłem Lotnisko a węzłem Aleja Krakowska. Tutaj przejadą państwo już bez kłopotów. Bez kłopotów też na odcinku Zakopianki pomiędzy Krakowem a Myślenicami w Głogoczowie na 685 kilometrze. 22 513 11 11 numer do Radia Kierowców.
12: Minęła godzina 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. W Kolumbii po silnym trzęsieniu ziemi na terenie całego kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Bruksela zatwierdziła piąty wniosek Polski o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Sąd aresztował tymczasowo rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt.

0: Co najmniej 70 osób zginęło na skutek trzęsienia ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 zniszczyły wiele budynków mieszkalnych. Trwa akcja wydobywania uwięzionych.
1: Na południu miasta Cali zawalił się czteropiętrowy hotel Molina Rosa. Pod gruzami mogą znajdować się dziesiątki poszkodowanych. Burmistrz Alejandro Eder liczy na szybkie wsparcie ratowników, aby dotrzeć do ofiar katastrofy na czas. Mamy doniesienia o 25 uszkodzonych budynkach, w których są uwięzieni ludzie. Według raportów kolumbijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najbardziej ucierpiały departamenty Choco, Caldas, Valle de Cauca i Risalarda. Minister Rodrigo Lara Restrepo przekazał, że mniej poszkodowane samorządy spieszą na pomoc ofiarom katastrofy. Burmistrz Bogoty zaoferował dźwigi i ratowników, a gubernator Antioki udostępnił jednostki powietrzne całego departamentu. W stolicy Kolumbii powołano sztab kryzysowy, aby zarządzać usuwaniem skutków trzęsienia ziemi. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Komisja Europejska zatwierdziła piąty wniosek Polski o płatność w wysokości 7 miliardów 900 milionów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było wzmocnienie technologii cyfrowych w edukacji, w tym wyposażenie ponad 500 tysięcy polskich nauczycieli w laptopy. Jak napisała komisja, bony na zakup komputerów przenośnych otrzymało ponad 65% ogółu pracowników dydaktycznych. Łącznie Polska ma otrzymać z KPO 54 miliardy 720 milionów euro, z czego ponad połowę w formie pożyczek. Termin realizacji planu mija w tym roku. Kościół Świętej Anny w Warszawie jest bezpieczny i nie grozi mu katastrofa budowlana, zapewnia mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Marcin Dawidowicz w rozmowie z Polskim Radiem uspokaja, że widoczne na świątyni pęknięcia nie są nowym zjawiskiem, a stan zabytku i skarpy warszawskie jest stale monitorowany.
2: Nic się dramatycznego w kościele nie dzieje. Jak wiadomo, skarpa warszawska jest żywym tworem geologicznym, stale monitorowanym i pod kątem geologicznym, jak również sam kościół Świętej Anny jest też wyposażony w specjalistyczne czujniki, które na bieżąco informują nas o wszelkich pęknięciach i przemieszczeniach. Te uszkodzenia architektury, które widzimy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, nie są na tyle dramatyczne, żeby zagrozić świątyni.
0: Budowlane kłopoty kościoła Świętej Anny zaczęły się w 1949 roku podczas budowy pobliskiej trasy WZ. Wtedy osuwający się budynek uratowano dzięki zastosowaniu zeskalania podłoża, elektroosmozy i wbudowaniu w skarpę żelbetowych słupów.
3: To są aktualności jedynki.
0: Sąd zgodził się na aresztowanie rolnika, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie ze względu na zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia, poinformował sąd okręgowy w Gliwicach. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał również zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Prokuratura przedstawiła rolnikowi zarzut zniszczenia mienia oznacznej wartości. Około 20 razy musieli interweniować strażacy po burzy, która przeszła nad Warszawą. Żywioł dało sobie znać głównie po wschodniej stronie Wisły, mówi Paweł Rudzik ze stołecznej Państwowej Straży Pożarnej.
4: W szczególności miało to miejsce na terenie dzielnicy Pragi Północ, Targówka oraz Brudna. Zdecydowanie większość to były nadłamane konary, przewrócone drzewa. W jednym przypadku mieliśmy interwencję związaną z wiszącą blachą w budynku wielorodzinnym na ulicy Halera.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nocnymi burzami w województwie warmińsko-mazurskim oraz częściach województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Rafał Bała, witam i zapraszam na relacje z Mistrzostw Europy. Te rozpoczęły się w Birmingham. Dziś pierwszy dzień. Mamy za sobą już rundy kwalifikacyjne, ale przed nami runda finałowa i ta wieczorna sesja, w której kilka finałów z udziałem Polaków, m.in. Konrad Bukowiecki i Szymon Mazur w pnięciu kulą. Między innymi również sztafeta mieszana 4x400 metrów, czyli mistrz

0: mistrzowie olimpijscy z 2021 roku. No i jeszcze 100 metrów z udziałem Ewy Swobody, a za nami już pierwsza grupa kwalifikacyjna w rzucie młotem. Aleksandra Śmiech, piąte miejsce, bardzo dobry wynik naszej zawodniczki. Czeka na grupę B, w której no właśnie już teraz tutaj wychodzą. Widzę, jak wkracza Ewa Różańska, czyli wicemistrzyni Europy, i Anita Włodarczyk, wielka polska lekkoatletka, czyli trzykrotna mistrzyni olimpijska. Ona będzie chciała się pokusić o swój szósty medal mistrzostw Europy. Zaczynała karierę w mistrzostwach Europy od 2010 roku, od Barcelony. Tam również z medalem. Teraz już lekkie przebieżki Anity Włodarczyk. Czekamy, pogoda sprzyja, zrobiło się troszkę chłodniej, nie ma już tego ostrego słońca. Lekkoatleci czekają na to, żeby sfinalizować ten pierwszy dzień medalami biało-czerwonych, mamy nadzieję.
1: Pogoda.
2: W nocy lokalne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem, minimalnie od 11 do 18 stopni.
1: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest umiarkowana lub dobra. Około 21% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jam. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Przemieszczają się niemal bezszelestnie. Zachwycają kolorami i potrafią być wielkości dłoni. We wtorkowej audycji odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie znajduje się największa motylarnia w Polsce. A na dzień przed całkowitym zaćmieniem słońca połączymy się z Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w Hiszpanii, gdzie zmierzają tysiące turystów, by przez niespełna 2 minuty na własne oczy zobaczyć, jak księżyc całkowicie zakrywa słońce.
12: Lato z Radiem w Jedynce. Już jutro od 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program Pierwszy Polskiego Radia.
13: Muzyka rozrywkowa. Piosenki, wreszcie tak zwany big beat, który pojawił się w latach 60., były realnym wyzwaniem i zagrożeniem dla władzy w Polsce zwanej ludową. Treści i styl, jakie niosły, nijak się bowiem miały do ideologicznych założeń konstruktorów systemu komunistycznego. Jak sobie z tym więc radzono i nie radzono? Na ile muzyka popularna czy rozrywkowa, której wciąż słuchamy, była rezultatem celowych wysiłków władzy? I jak owa władza wykorzystywała do swoich celów ogromne zainteresowanie muzyką popularną? O tym między innymi dziś w programie Historia Bliska, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam, Marek Stremecki.
1: Spotkania w Jedynce.

0: Historia bliska.
1: Gościem programu Historia Bliska jest pani dr Karolina Bittner z Poznania. Pani Karolina jest historykiem, badaczem kultury popularnej w Polsce zwanej ludową. To jest w związku z naszym tematem. Jest pracownikiem Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór pani.
2: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór panie redaktorze.
1: 45 rok. Nowa władza stara się zakotwiczyć. Ważne ma problemy. Przede wszystkim polityczne. To jest najważniejszy problem, ale też zaraz pojawia się coś takiego, co się nazywa kultura. Są teatry, kina w ruinie, ale są. Polscy artyści bardzo działali prężnie, nawet w czasie wojny i tak samo śpiewali piosenki. Po Powstaniu Warszawskim śpiewa Mieczysław Fog o Warszawie i zaraz szybko tę swoją twórczość przenosi z tych ruin na ruiny troszkę zorganizowane do swojej kawiarni. Co władza ludowa robi z tymi artystami?
2: Władza zaraz po zakończeniu działań wojennych ma na głowie ważniejsze sprawy. Odbudowę kraju, walkę z podziemiem antykomunistycznym, więc w pierwszych latach ta kultura tak naprawdę jest pozostawiona sama sobie, ta kultura popularna. Dzięki temu może w pewnym sensie funkcjonować. Czyli można w kawiarniach grać fokstroty, można w kawiarniach grać muzykę nawiązującą do jazzu czy swingu. Mogą też funkcjonować na tych ruinach odbudowywane prywatne wytwórnie fonograficzne. Jest ich kilka, na przykład poznańska Mewa, w której w drugiej połowie lat 40. wydają m.in. Marta Mirska swoje utwory. I tak to funkcjonuje mniej więcej do roku 50., kiedy zaczynają...
1: I można powiedzieć, że jest jak przed wojną. Moi dziadkowie używali takiego terminu i odwoływali się do jak przed wojną. No bo jeszcze na początku można było słuchać Bodo.
2: Tak. I jeszcze tutaj
1: początku,
2: dodam do tych fonografii...
1: Aż się wszyscy dowiedzą o tym, że był zamordowany przez Sowietów.
2: Dokładnie, przez Sowietów. I dodam do tej fonografii, tak. Że wtedy jeszcze nawet władza, mówiąc władza, mam tu na myśli budujące się struktury zarówno partii, czyli po 48 roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak i Ministerstwa Kultury i Sztuki. W tych latach 40. władza zauważa, że żeby wydawać w Polsce płyty, musimy kupić części z Zachodu, bo my ich w Polsce nie mamy. Nie mamy takiego dobrego sprzętu, żeby uruchomić wytwórnie płyt fonograficznych. Więc pokazuje to też taki pewien pragmatyzm władzy, że oni jeszcze nie myślą kategoriami ideologii do roku 50, a potem to już się zacznie zmieniać. Wejdzie w przemysł rozrywkowy, tak naprawdę też planowanie na wzór po prostu gospodarki. Czyli mamy z jednej strony partię, która wytycza plany i z drugiej strony Ministerstwo Kultury i Sztuki, które ma te plany realizować. Na niższych szczeblach są instytucje do spraw kultury. Tu się w dużym skrócie ARTOS, później PAGART, później Krajowe Biuro Koncertowe, które ma być wykonawcą planów partii, co ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony prowadzi to do chaosu, takiego, że PAGART potrafi coś zorganizować wbrew decyzjom ministerstwa czy partii, a z drugiej strony PAGART na przykład ma poparcie ministerstwa na realizację jakiegoś koncertu, a blokuje to partia. Tutaj można by przykłady mnożyć takich historii, to jest w dużym skrócie, żeby zaciekawić państwa do sięgnięcia po różne przykłady tych zdarzeń.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę chronologicznie, bo tam będzie cezura. Po tych latach początkowych jest cezura związana w ogóle z czymś, co potem nazwano socrealizmem, czyli partia przykręca władzę, przykręca śrubę, robi to na wzór oczywiście sowiecki, jak wiele działań jest na wzór sowiecki przecież, przykręca śrubę. I też to dotyczy piosenki. Piosenka to jest żywioł. Ludzie przecież śpiewają. I jak sobie radzi z tym władza, żeby ludzie śpiewali to, co władza chce słuchać?
2: Władza próbuje sobie radzić, a jak ja kończę moją książkę, wyszło jak wyszło. Bo o ile w muzyce klasycznej na Naradzie w Łagowie Lubuskim próbuje i w pewnej mierze z sukcesem udaje się wprowadzić socrealizm w tej muzyce klasycznej, to w muzyce rozrywkowej niekoniecznie to wychodziło. Zresztą partia sama przyznała się do błędów, że za mało nadzorowała, że o ile rzeczywiście w latach 50. krytykowano na przykład niektóre tanga, że one budzą sentymentalność, to już po 56 roku te tanga wracają. Na liście takiego tanga, takich utworów zakazanych zdaniem partii znalazło się między innymi tango Milonga, jako takie, które jest budzące pewne sentymenty. Inny przykład, partia na przykład próbuje nadzorować muzykę cygańską, bo z jednej strony próbowano przepisami zmusić ludność cygańską czy romską do osiedlania się, a gdy w Opolu sukces zdobywają utwory takie jak chociażby Jadą wozy kolorowe i tak dalej, to partia każe
1: musimy
2: to
1: powiedzieć, chodzi o Opole, festiwal w Opolu. Tak. Nie po prostu, że tak w Opolu sobie śpiewano, tylko chodzi o festiwal
2: tak.
1: Opolu.
2: I chodzi o ten wysyp utworów, które zdaniem partii propaguje pasożytniczy tryb życia. Tutaj są cytaty z dokumentów, z archiwum akt nowych, z dokumentów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I dlatego należy takich utworów zakazać, bo budzą niepotrzebnie sentymenty u ludności cygańskiej, którą my, cytuję, partia już nakłoniliśmy do osiedleńczego trybu życia, do takiego osiadłego trybu życia.
1: Partia

0: żeby piosenki, i to się w pewnym sensie udało, ja śpiewamy do dzisiaj, żeby te piosenki mówiły o tym, co dzieje się za oknem. Oczywiście nie wszystko. Raczej to, że jedzie osiemnastka, za szyb osiemnastki widać, że powstaje Marienstadt, MDM tak. i inne domy z cegieł rozebranych
1: we Wrocławiu. Tak, bo tu mamy... Partia chciała, żeby Polacy słuchali pieśni masowej, a nie na przykład utworów big beatowych, bo pod tą nazwą ukrywał się tak naprawdę rock and roll. Chcieli, żeby słuchali właśnie na prawo most, na lewo most, a nie Marii Koterskiej, która swingowała, a zdaniem władz Maria Koterska szwingowała, bo tak to w dokumentach się pojawia.
0: Ale Koterska też śpiewała piosenki, które były przecież puszczane w radio.
1: Tak,
0: to, tutaj, to nie tak, że w ogóle nie...
1: Tak, mamy znowu ten dualizm, że pewne utwory mogła wykonywać w mniejszym kręgu, przed mniejszą publicznością, ale były one zakazane przed większym audytorium i dotyczyło też różnych utworów, bo na przykład Kos, który jest takim swingującym, gwizdanym utworem, już niekoniecznie mógł się pojawić w pewnym okresie w radiu.

0: Piosenka towarzyszyła ludziom przy budowie Warszawy, też Nowej Huty, bo o Nowej Hucie piosenka
1: o Krakowie, o Wrocławiu. Były konkursy na piosenki masowe w poszczególnych miastach. Było tak zwane, ja to nazywam piosenki do zadań specjalnych. Partia organizowała konkursy na piosenki na przykład z okazji jubileuszu ZMW. Wydawała płyty i konkursy z okazji kolejnego zjazdu partii. Były też konkursy na piosenkę z okazji jubileuszu MOISB, gdzie tych tekstów o ich jakości można, jakby to jest inny temat zupełnie, ale wpływały dziesiątki.
0: Bo co, bo nagrody można
1: tak,
0: było pewnie dostać.
1: To pewnie też, to pewnie też, a może część funkcjonariuszy pisała, bo był taki rozkaz na przykład, tego nie wiemy, tego nie jesteśmy w stanie ustalić. I próbowano takie piosenki przemycić, no jaki jest ich los, to wiemy, że no jednak tych piosenek o MOSB nikt nie śpiewa dzisiaj.
0: Wśród funkcjonariuszy na pewno byli artyści. W Krakowie szef cenzury był poetą, który sam siebie cenzurował, więc pewnie mógł wydawać, co mu tam się na duszy zagrało. Telewizja, radio próbowały propagować, dystrybuować. To wciąż się władzy nie podobało, te próby telewizji.
1: Zarówno od strony muzycznej, jak i też wizualnej. Tutaj w telewizji wszedł ten kwestia obrazu. Myślę, że część niektórym znana historia zespołów Big Beatowych i to upinanie włosów, bo wyszła nawet wytyczna, jak ma wyglądać, jaki jest strój estradowy obowiązujący w Polsce w latach 60., że miało być to najlepiej proste spodnie, golf, włosy upięte, zaczesane. A tu znowu niespójność, bo posiadanie legitymacji artysty pozwalało mieć długie włosy, z czego hipisi korzystali. Więc tych przykładów rozbieżności, luk można tak nawet, jest bardzo, bardzo dużo.
0: Zrealizowano pierwsze dwa odcinki tylko takiego serialu muzycznego, programu w kawiarni Piosenka w Warszawie. To miało być bardzo ważne i wiele sobie władza spodziewała się po tym. A i też artyści mieli szansę pokazać się. Ale nagle Wydział Kultury KC, jak zobaczył pierwsze dwa odcinki, ostro ocenił ów program. I napisano, że jest żenująco niski poziom wokalny i instrumentalny. Niesmaczne popisy twistowe, powtarzam, par i solistek. Banalne pytania i infantylne odpowiedzi. A patronat Związku Młodzieży Socjalistycznej uznano za skrzywienie w pracy kulturalno-oświatowej ZMS. Często pojawiają się patronaty młodzieżowe, bo w jakiś sposób chciano usprawiedliwić tak naprawdę po co one są.
1: Dokładnie. I bez tego tak naprawdę nie mogłaby się żadna impreza odbyć. Musiał być jakiś państwowy opiekun takiego wydarzenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Historia bliska. Marek Strzemecki i moim gościem jest historyk z Poznania, pani Karolina Bittner. Tego nie powiedziałem, a teraz powiem, z autorką znakomitej książki wydanej kilka lat temu, Partia z piosenką, Piosenka z partią. Czego było więcej, pani Karolina, tej piosenki z partią, czy partii w piosence?
1: Więcej było chyba chęci i oczekiwań partii, że ta piosenka pójdzie z nią w ramię i wychowa społeczeństwo Polaków.
0: Tak?
1: Ale się nie do końca udało. Zresztą przykład taki, moim zdaniem, bardzo dobrze pokazujący, to są lata 80., kiedy polski przemysł fonograficzny kuleje i wielu artystów wydaje swoje utwory w firmach polonijnych. I partia staje przed problemem, co lansować w radiu, czy wykorzystać to, co artyści znani i lubiani przez Polaków wydają w firmach polonijnych, czy nie sięgać do tych utworów i wtedy nie mamy czego prezentować w mediach. I musieli się nagiąć. Musieli jednak zaakceptować to, że Polacy wybrali swoich artystów. No oczywiście można odnieść kontekst, że nie było tak jak w Związku Radzieckim, gdzie za chociażby
0: tak
1: występ Zylskiej i Janusza Kwiatkowskiego w latach 50. stanowisko stracił szef ich agencji artystycznej, taki odpowiednik polskiego Pagartu. No u nas tak nie było, aż tak radykalnie.
0: Tragiczne jest to w pewnym sensie i pod takim jakby pręgierzem pewnym moralnym też zostali postawieni artyści, że musieli ulegać. Że musieli ulegać, bo co? Bo mogli nagrywać, bo mogli dostawać za to pieniądze, bo mogli to dystrybuować. Można było o tym pisać. Jeżeli ktoś nie chciał, to tego po prostu nie robił. Byli artyści, którzy nie chcieli poddawać się cenzurze.
1: Absolutnie. Kelus chociażby. Jan Krzysztof Kelus, który sam mówi, że on ze swoimi tekstami do cenzury nie szedł. Jacek Klej brał czasami jego teksty i jakby inne osobowości. To też wynikało z charakteru człowieka. Jakby Kelus nie chciał tego robić.
0: Pani Karolino, proszę powiedzieć, kto wie, kto to jest Kelus? Nikt nie wie, kto to jest Kelus. Prawie nikt.
1: Mówi się, że ludzie znają jego utwory, ale nie wiedzą, kto, czyje to utwory na przykład.
0: A każdy wie, kto to jest Maryla Rodowicz. Nie chcę powiedzieć, że Maryla Rodowicz przyjmowała jakieś straszne zadania, ale też nie kontestowała tak rzeczywistości.
1: Sama mówi o tym złamaniu bojkotu w latach 80. w stanie wojennym, bo po prostu chciała występować. No, więc dlatego nagrała Dentysta Sadysta i dlatego pojawiła się.
0: Pojawiło się to już słowo Pagar. To jest instytucja, która organizowowała
1: trasy koncertowe za granicą.
0: I musimy młodszym ludziom powiedzieć,
1: tak, Pagar też miał ważną rolę.

0: Bo dzisiaj mamy paszporty w domu, w szufladzie, musimy tylko pilnować daty jego ważności. Wtedy paszport trzeba, każdy obywatel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej musiał jednorazowo składać wniosek na paszport, w jakim celu jedzie, gdzie jedzie. W przypadku artystów była możliwość
1: pani bagażu... Karolina, muszę wejść jako troszeczkę starszy od pani. Paszporty dawała nam Służba Bezpieczeństwa, tak, specjalny
0: tak,
1: wydział.
0: Dokładnie.
1: Co dziś jest zupełnie nieprawdopodobne, niemożliwe. Mówi się, o, było trudności, bo wydziały paszportowe, to nie były wydziały paszportowe.
0: Służba, tak,
1: to była milicja, która
0: zresztą
1: dawała.
0: Zresztą dokumenty paszportowe są w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej w tej chwili przechowywane.
1: Można sobie
0: ale
1: przeczytać.
0: Pagard mógł, w Pagardzie były paszporty na przykład kilkuletnie dla artystów, którzy mogli na podstawie tych paszportów wielokrotnie przekraczać polskie granice właśnie w celach koncertowych, ale jak wspominają niektórzy artyści, Pagard mógł pomóc w uzyskaniu paszportu albo zaszkodzić tego i nie wydać zgody, żeby ten paszport był wydany. Więc jak jedna z, już teraz pamiętam, która to była piosenkarka, powiedziała, że najważniejsze, żeby Pagard nie zaszkodził, żeby umożliwił granie.
1: Oficjalnie tego oczywiście nie mówiono, bo skądże? Tak jak nie mówiono, że cenzura istnieje. Nie było dla szarego, zwykłego obywatela, może niekoniecznie chodzi o szarego, przeciętnego, że jest cenzura, bo nie było. Tak samo przecież nikt nie wiedział o tym. Nawet niby nie wiedzieli artyści, którzy jechali za granicę. Pagard był po to, żeby organizować za granicą występy, co było bardzo ważne z różnych powodów, przecież pieniężnych tak samo. I mówiono o tym, że przedstawiciele Pagardu byli pracownikami Służby Bezpieczeństwa i robili raporty, co jak, mało tego, pilnowali, żeby jakiś artysta nie oddalił się za daleko.
0: Też, tak. I Pagard też sprowadzał zagranicznych artystów do Polski. Tu mamy kilka przykładów. No jest słynny koncert Rolling Stonesów, który się odbył w Warszawie.
1: Ale to podobno zasługa wnuczek Gomułki, a nie Pagardu.
0: No nie do potwierdzenia tak naprawdę. Ale miał być też koncert Beatlesów. Ale nie doszło do tego koncertu, bo partia uznała, że nie ma powodu propagować Big Beatu.
1: Ważnym elementem, pani Karolino, dla propagowania piosenki oraz tego wpływu władzy, która się montowała na różnych sposobach, etapach i ciągle nie wychodziło, ale to chyba wyszło. To są festiwale muzyczne, festiwale piosenki. To pani mi przypomniała, były na zachodzie Polski.
0: Tak, dokładnie. Tak chronologicznie układając, najpierw mamy festiwal w Sopocie, 61 rok. 3 lata później startuje Opole, w 65 Zielona Góra, w 67 Kołobrzeg. No i jak spojrzymy na mapę, wszystkie są na ziemiach zachodnich, zwanych wtedy ziemiami odzyskanymi przez propagandę komunistyczną. Z pewnością nie był to przypadek. Nie udało mi się dotrzeć do dokumentów, do jakiejś narady, że ktoś usiadł i ustanowił, że tak te festiwale mają się odbyć, ale biorąc pod uwagę całą propagandę przyłączania tych ziem do macierzy, powrotu ziem zachodnich do macierzy, to układa się w całość, że dlaczego właśnie te imprezy są tam. Sopot, Opole oczywiście promowały polską piosenkę, Kołobrzeg i Zielona Góra miały charakter propagandowy, Zielona Góra piosenki radzieckiej propagować, umacniać przyjaźń polsko-radziecką, Kołobrzeg festiwal piosenki żołnierskiej, bo może nie wszyscy o tym pamiętają, bo tego festiwalu już nie ma, miał być takim wsparciem dla Wojska Polskiego, a w stanie wojennym miał pokazać tam, cytując piosenki, że wojsko można pokochać, wojsko można polubić. Miał pokazać, że jednak mimo stanu wojennego wojsko to nie jest takie zło.
1: I wszyscy występowali, znani artyści.
0: Tak, i wszystkie zespoły
1: Big Beatowe
0: tak, mają w swoim repertuarze piosenki wojskowe.
1: Moi studenci, na przykład 20-letni, dziwią się i pytają, przecież to obciach.
0: Anna Jantar tam była, Marla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Truba Duży. Można mnożyć te nazwiska, tak?
1: Przeboje były wojskowe. Pani o tym pisała.
0: Tak, były z jednej strony piosenki, po prostu piosenki, a z drugiej strony takie już typowo wojskowe, marszowe utwory. To się zmienia w roku 75. Do 75 tam są wszyscy tak naprawdę, którzy liczą się na polskiej estradzie, a po 75 można zauważyć odpływ artystów estrady, ale być może miało też wpływ na to, że wtedy w połowie lat 70 decyzje o organizacji są przenoszone do Warszawy, do Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, że coś, co było lokalną imprezą, też taką wakacyjną trochę, no bo to są wakacje, to jest lipiec, nagle zostało już tak włączone bardzo w tryby wojskowej propagandy.
1: A występowali z różnych powodów, bo po prostu to były pieniądze, bo chcieli być widoczni. A podobno w przypadku Maryli Rodowicz, kiedy zaśpiewała swój wielki szlagier, gdy piosenka szła do wojska, to śpiewała cała Polska i faktycznie śpiewała. Wystąpiła dlatego, że jej koledzy grający w zespole mieli powołanie do wojska, mieli bilety, nie chcieli iść. Wojsko dało ultimatum. Zaśpiewacie w Kołobrzegu, nie pójdziecie do wojska. Czy tak było?
0: Nie wiemy, nie sprawdzimy
1: ale
0: tego.
1: Ale oni do wojska nie poszli. O Opolu jeszcze powiemy szczególnie więcej, bo tam będą różne siły się przecinały zaraz po przerwie.

0: Pani Karolino, czy pani zauważyła, że pierwsi wykonawcy, pierwsi uczestnicy Opola to są kabareciarze? I Stefan Kisielewski jest, i Piotr Skrzynecki jest. Oj, wow! Tak by dzisiaj powiedziała ta młodzież, która mówi o obciachu, o innych festiwalach, bo to była szansa, jakakolwiek szansa, żeby się pokazać.
1: Chociaż trzeba dodać, że do pierwszego Opola wielcy artyści estrady, bo to jest rok 63, i nie byli tacy chętni, żeby od razu tam jechać, więc mamy na początku w pewnej mierze debiutantów tam tak naprawdę, którzy się pojawiają. Dopiero z czasem, gdy Opole okazuje się tym oknem na świat polskiej piosenki, że Opole promuje polską piosenkę, że kogo nie ma w Opolu, to praktycznie go nie ma na polskiej estradzie, to wtedy do Opola ciągną wszyscy. Dla władzy Opole było ważne, jak czytamy w raporty Komisji Wydziału Kultury Komitetu Centralnego ZPR, to co roku pochylano się nad tym, czy w Opolu na przykład podkreślono kolejny jubileusz, kolejne lecie Polski Ludowej, odpowiednio czy nieodpowiednio. Bardzo ważnym elementem był kabareton. Tutaj władza wytykała wszelkie nieścisłości, wszelkie naruszenia cenzury, bo oczywiście program kabaretonu był wcześniej cenzurowany. Transmisja z Opola, zwłaszcza kabaretonu, powinna być z poślizgiem, żeby pewne elementy usunąć. Ważne dla mnie na przykład bardzo jest Opole 81, takie pod szyldem Solidarności, gdzie wtedy w Opolu występuje Maciej Pietrzyk z piosenką dla córki, gdzie Jan Pietrzak śpiewa, żeby Polska była Polską i razem z nim śpiewa cały amfiteatr. Jak czytamy recenzję, to ten festiwal był taki najbardziej polski, pokazał
0: to
1: o Polsce więcej. To było w tym, jakby za parę miesięcy będzie stan wojenny i to, co wtedy było w tym Opolu, to jest, no Opole też oprócz
0: czy pani wie, że śpiewał Andrzej Zieliński nawet o Solidarności? A o, kto już tę piosenkę pamięta,
1: tak, to jest,
0: bo były piękniejsze, co zrobił, ale to był taki moment, taki czas, że wszyscy jakoś chcieli w sposób zupełnie naturalny zaistnieć.
1: Dokładnie. No myślę, że też wielu miłośników Opola pamięta ten festiwal nie tylko z wielkich przebojów Maryli Rodowicz, tekstów Osieckiej, Kofty czy Młynarskiego, chociażby w koncert Nastroje z 77 roku, ale występy kabaretu Tej z tyłu sklepu, który zobaczyła tylko publiczność w Opolu w czerwcu. Telewizja wyemitowała go dopiero późną jesienią. Tyle czasu był tak zwanym pułkownikiem. Widzowie go nie mogli zobaczyć, no bo tam ten program obnażał to, o czym ludzie widzieli, czyli wszystkie braki w sklepu, manipulacje, kłamstwo, propagandę komunistyczną, no ale z jakiegoś powodu władza się złamała i pokazała ten materiał jesienią Polakom.
0: Wspomnieliśmy o Opole 81 i wspomniała pani też, że zaraz będzie stan wojenny. I potem nastąpił ten czas po stanie wojennym, w polityce bardzo smutny i ciężki i trudny, wyjątkowy w muzyce polskiej. I tu też trzeba powiedzieć, wtedy zaistniał naprawdę rock, prawdziwy rock i punkowa muzyka i coś, co w ogóle było nie do przewidzenia, że takie coś się stało. Wbrew polityce, wbrew ustrojowi. Jak była za

0: zachowuje się wtedy? Co robi z tym? Młodzi ludzie mają gdzieś cenzurę.
1: W stanie wojennym kształtują się trzy obiegi kultury. Ten pierwszy oficjalny, drugi związany z Solidarnością i trzeci rokowy. Tak się mówi, taki najbardziej kontestujący system w Polsce. Władza w pewien sposób wykorzystuje to, co już naturalnie powstało, czyli Jarocin. To był, najpierw to był ogólnopolski przegląd, wielkopolskie rytmy młodych, które w latach 80. zostają przekształcone w Festiwal Muzyków Rokowych w Jarocinie. Potem funkcjonuje to do początku lat 90. do 93. Ale tutaj trzeba dodać, że w stanie wojennym w roku 82. nie odbyło się Opole, festiwal w Opolu, w Sopocie, ale odbyły się w Kołobrzegu i na przykład w Jarocinie. Czyli władza wykorzystała, jakby wolała mieć tę młodzież pod kontrolą w Jarocinie, niż żeby ona rozpierzchła się po całym kraju i być może zorganizowała ileś małych imprez. W pewnym sensie tu się partii udało ten nadzór nad tym, żeby młodzież była w jednym miejscu, ale jeśli chodzi o kwestię tekstową, cenzurę, to już niekoniecznie, bo tutaj mamy wiele ingerencji cenzury, ogrywania cenzury zespół Moskwa, który występuje jako M.KWA, ale tak naprawdę ja znalazłam taki jeden dobrze udokumentowany przypadek zespołu punkowo-rockowego, który poprzez swoje utwory rzeczywiście no, ma skreśloną karierę. To był zespół Tempelhof z Białegostoku, który w roku 85 czy 6 występuje w przeglądzie w Hajnówce. I tam w Hajnówce zostaje też w cenzurę zakwestionowany ich występ i potem są dalsze reperkusje tego występu, czyli wyciągnięcie konsekwencji od pani z Domu Kultury. Chłopcy nie dostają się na studia, na które chcieli. Są oczywiście wywaleni ze szkoły, ale po interwencji dyrekcji i pedagogów zostają w tej szkole przywróceni. Jeden z nich powołany do wojska zamiast na studia. A dlaczego? Bo wykonali dwa utwory. Wojtek, zlituj się, a ja nie chcę iść do wojska, nie chcę biegać z karabinem. To trafiło podobno na biurko Jaruzelskiego.
0: Wojtka.
1: I druga, Krzyż Męczennik, a ja nie zdejmę krzyża ze ściany. To było poświęcone księdzu Popiełuszce. I wykonanie tych dwóch tekstów spowodowało taki ciąg zdarzeń, że chłopcy nie dojechali do Jarocina. Ich kariera została totalnie powstrzymana. To jest taki namacalny przykład w źródłach zachowany, że rzeczywiście na podstawie tekstu czyjeś losy zostały artystyczne tak skończone.
0: Czy możemy tak podsumować, pani jako autorka książki, o partii i piosenkach i tych relacjach, jakbyśmy podsumowali ten okres do 89 roku. Te działania były niespójne i różne władzy wobec kultury w ogóle i cenzury i tak dalej, i tak dalej.
1: Co się udało, co się nie udało na przykład.
0: Czy władzy się udało coś powiedzieć o sobie, to co chciała dla społeczeństwa przez piosenki, no bo miała wielkie narzędzia w postaci pieniędzy.
1: Tak.
0: Udało się na pewno. Przecież uciekło to wszystko. I tak naprawdę myślimy o piosenkach, nawet z tych PRL-u. Nie jako o rodzaju agitacji do czegoś, tylko o rozrywce.
1: Mhm. Udało się na pewno na polu muzyki ludowej. Tak zwany folkloryzm, czyli nie mamy zespołów tworzonych naturalnie przez ludzi z danego regionu, tylko tworzenie zespołów zawodowych jak Mazowsze i Śląsk. Bo ta piosenka dla wielu jest, kojarzy się z muzyką ludową, a niekoniecznie takie trzyosobowe kapele z jakiejś wsi na Podkarpaciu czy na Podlasiu. W tej dziedzinie na pewno się partii udało. Zresztą tą muzyką ludową stylizowaną na ludową partia się otacza. Bo pierwsi sekretarze w czasie dożynek lubili się fotografować i otaczać w takim anturażu.
0: Tutaj na pewno wojna Pawlikowskiego pokazuje.
1: Tak, dokładnie.
0: Historię o Mazowszu, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Tam, zobaczyć,
1: tam rola jest funkcjonariusza grana przez Borysa Szyca, który rozdaje karty tak naprawdę. Kto pojedzie, kto nie pojedzie
0: oni
1: i tak dalej.
0: Oni pięknie śpiewają, ale tak cudownym są propagatorem tego
1: więc
0: nowego.
1: W tej dziedzinie na pewno to jest sukces. Jeśli chodzi o piosenkę taką popularną, która trafiała na listy przybojów, którą Polacy śpiewali, którą kupowali na pocztówkach dźwiękowych, bo to dzisiaj młodzież pewnie nawet nie wie, co to jest pocztówka dźwiękowa, ale to był dla Polaków jedyny sposób często na zdobycie czyichś utworów, no to tutaj już partia straciła kompletnie kontrolę. Jeśli Urszula Sipińska była wzywana, tak mówiąc kolokwialnie, na dywanik za swój styl country, za to, że w Związku Radzieckim wystąpiła w kowbojkach i dostała za to reprymendę, Polaków tak naprawdę interesowało to, co ona nagrała, jak ona śpiewa i do dziś kochają jej utwory, niż to, że partia ją zganiła za taki strój niegodny estrady.
0: Powiedziała pani Związek Radziecki, Sipińska tam. Czy rozumie pani tę popularność, a zarazem, że wpuszczano polskich artystów do państw ościennych, Związku Radzieckim, NRD? Polscy artyści byli absolutnym zachodem, jakby dla nas Beatlesi. Co to było?
1: W Związku Radzieckim swing czy jazz nie miały takiej pewnej swobody jak w Polsce. I kiedy przyjeżdżał ktoś z Polski, to nagle zaśpiewał jakieś mambo. Czy jak przyjeżdżali w latach 80., koniec 70., początek 80. polscy muzycy rockowi, to oni byli o totalnym objawieniem, że tak można grać, że
0: to jest ich
1: na koncerty, ale tak, mogli dać koncerty, tak, ale to było reglamentowane, to też było przed pewnym jakimś, wcześniej było ustalone, jakie to będą utwory.
2: Polskie Radio. Jeden.

0: byliśmy troszkę, a może nie troszkę, zacofani technologicznie w stosunku do krajów zachodnich, jeżeli chodzi o przemysł fonograficzny i nie tylko o to chodziło. To nie jedyny problem.
1: To z jednej strony problem ten technologiczny, ale nie, chociażby takie drobiazgi, jak jeżeli już płyta została wytłoczona, to brakowało papieru, żeby zrobić opakowanie tej płyty, albo brakowało kleju, żeby te opakowania skleić. Tak? Bo oczywiście trzeba by tutaj pamiętać o tym, że koperty płyt winylowych były projektowane też przez znanych grafików. To są często piękne dzieła sztuki tak naprawdę. Chociażby płyta Mrowisko Klanu. To są wspaniałe rzeczy, te okładki płyt.
0: Ale Klan inny, Marek Ałaszewski, może mało znany, ale był dość wyjątkowy osobliwy.
1: To jeden problem, a drugi też cenzura, niechęć dyrekcji do wydawania chociażby muzyków rockowych. Cytując do wypowiedzi, nie ma sensu ich nagrywać, bo słuchacze nagrają sobie ich sami. Miał tu na myśli to, że powszechną praktyką było podnoszenie nad głowami magnetofonów. Tak, można zobaczyć na fotografiach las magnetofonów. Każdy nagrywał sobie swojego ulubionego wykonawcę, bo to był jedyny sposób zdobycia tych utworów. Wcześniej oczywiście Polskie Radio też miało takie audycje Mój Magnetofon, gdzie była włączana cała jedna strona A płyty, po czym było przerywane, żeby słuchacze mogli zmienić na przykład kasetę i nagrać sobie drugą stronę tej płyty. To nie było odbierane w kategoriach piractwa. To było odbierane w kategoriach umożliwienia słuchaczom posiadania tych nagrań, tych swoich ukochanych utworów, przegrywanie płyt nielegalnie, czy wydawanie utworów na pocztówkach dźwiękowych, na co wielu artystów się burzyło. Istniało też piractwo. Udokumentowany przypadek sprzedawania w Warszawie podrobionej płyty Franka Kimono, czyli Piotra Frączewskiego. To takie jego muzyczne wcielenie, myślę, że znane chyba wszystkim Polakom. Więc ten przemysł fonograficzny pokazuje, jak tam było wiele niedociągnięć, jak i to nie tylko właśnie z przyczyn technologicznych, ale też tych decyzyjnych. Ideałem było, że kiedy artysta wygrywa o pole, to do końca wakacji będzie już wydana płyta z tymi utworami. Często dopiero po roku, dwóch ta płyta się ukazywała. Bo taki był czas decyzyjny, aż od nagrania do wydania tego albumu.
0: Przeglądała pani wiele dokumentów, decyzji partyjnych, opinii i tak dalej, zakazów, nakazów oraz sugestii, bo partia też sugerowała, co powinno się grać, co powinno się śpiewać. Czy któryś z sekretarzy partii,

0: wysokich, słuchał takiej muzyki, albo cokolwiek, kiedykolwiek wypowiadał się o tym?
1: Jeden z ministerstw, z przedstawicieli Ministerstwa Kultury powiedział, że tak naprawdę na tę piosenkę właściwie troszeczkę machnięto ręką i tak naprawdę tam, każdy wtrącał swoje trzy grosze, ale nikt nad tym w pełni nie trzymał kontroli. I to summa summarum wyszło na dobre polskiej piosence, bo no, mamy wiele evergreenów, które są wykonywane przez kolejne pokolenia. No nie wszystko jest zachowane w dokumentach. No nie wszystko mamy ślad pisemny.
0: No i trudno. Natomiast zachowaliśmy piosenki, śpiewamy je, będziemy śpiewać i nie chcemy tutaj mówić, że powstały one dlatego, że władza pozwoliła lub je stymulowała. Tak przecież nie było. Dobrze jednak, żeby wiedzieć to. Karolina Bittner była dzisiaj gościem programu Historia Bliska, który w lecie dotyczy polskiej piosenki. Mówiliśmy o piosence i o tym, jaki władza miała stosunek do owej piosenki polskiej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i życzę miłego odkrywania wielu niuansów i zawiłości polskiej.

0: O piosence w latach PRL, w jej całym kontekście, opowiadać będzie wielka wystawa przygotowywana w Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Czynna będzie od 3 września, to już za niewiele ponad 3 tygodnie. A za tydzień kolejny program z cyklu Historia Bliska też będzie o muzyce. Serdecznie Państwa zapraszam. Marek Strzemecki. Dobranoc.
1: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
2: Przed nami kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa. Kamieniec przygotowuje się do obrony przed Turkami.
3: Przybył do Wołodyjowskiego sekretarz jego

0: pobratymca, Habareskula, starszego Perkułaba Chocimskiego. Nie przywiózł on żadnego listu, bo Perkułap bał się pisać, natomiast polecił powiedzieć ustnie swemu pobratymcowi Wołodyjowskiemu, źrenicy oka i kochaniu serca, aby się na baczności miał, jeśli kamieniec nie ma dość wojsk do obrony, by pod jakimkolwiek pozorem miasto opuścił, bo cesarz już drugiego dnia w Chocimiu z całą potęgą spodziewan. Wołodyjowski kazał podziękować Perkułabowi i nagrodziwszy sekretarza, wysłał go z powrotem. Sam zaś zawiadomił natychmiast komendantów o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Wieść, lubo spodziewano się jej każdej godziny, wielkie uczyniła wrażenie. Zdwojono gorliwość przy robotach miejskich, pan Hieronim Lanskoroński zaś ruszył bez chwili zwłoki do swojego Żwańca, by stamtąd na Chocim mieć oko. Czas jakiś upłynął na oczekiwaniu. Na koniec w Porciunkułę 2 sierpnia sułtan stanął pod Chocimiem. Rozlały się pułki jako morze bezbrzeżne i na widok ostatniego grodu leżącego w granicach władzy padyszacha okrzyk Allah, Allah wyrwał się z setek tysięcy gardzieli. Po drugiej stronie Dniestru leżała bezbronna Rzeczpospolita, którą te niezmierne wojska miały zalać jak powódź lub pożreć jak płomień. Tłumy wojowników, nie mogąc się pomieścić w grodzie, rozłożyły się na polach, na tych samych, gdzie kilkadziesiąt lat temu równie liczną armię proroka rozgromiły polskie szable. Teraz zdawało się, że nadszedł czas zemsty i nikt w tych dzikich zastępach, począwszy od sułtana, skończywszy na ciurze obozowym, nie przeczuwał, że te pola po dwakroć będą dla półksiężyca złowrogie. Nadzieja, ba, nawet pewność zwycięstwa ożywiała wszystkie serca. Janczarowie i Spachisowie, tłumy pospolitego ruszenia z Bałkanów, z gór Rodopu, z Rumeli, z Pelionu i Osy, z Karmelu i Libanu, z pustyń arabskich, z nadbrzegów Tygru, z nizin nilowych i z piekłych piasków afrykańskich, wydając dzikie okrzyki, domagały się, by ich natychmiast na niewierny brzeg prowadzić. Lecz tymczasem muezinowie z chocimskich minaretów poczęli wołać na modlitwę, więc uciszyło się wszystko. Morze głów w zawojach, kapuzach, fezach, burnusach, kefiach i stalowych hełmach pochyliło się ku ziemi i przez pola poszedł głuchy pomruk modlitwy na kształt brzęczenia niezmiernego roju pszczół i porwany przez powiew leciał za Dniestr ku Rzeczypospolitej. Za czym ozwały się bębny, krzywuły i piszczałki, dając znak wytchnienia. Lubo wojska szły zwolna i wygodnie, chciał przecie padyszach dać im po długiej drodze aż z Adrianopola dorzeczny wypoczynek. Sam on odbył ablucję w jasnym źródle niedaleko miasta płynącym i do chocimskiego konaku odjechał. Na polach zaś poczęto rozpinać dla pułków namioty, które wkrótce okryły jakoby śniegiem nieprzejrzaną przestrzeń okolicy. Dzień był piękny i kończył się pogodnie. Po ostatnich wieczornych modlitwach obóz począł odpoczywać. Zabłysło tysiące i setki tysiąców ognisk, na których migotanie spoglądano trwożnie z przeciwległego żwanieckiego zameczku, bo tak były rozległe, że żołnierze, którzy chodzili na podjazd, zdając sprawę z tego, co widzieli, mówili, że zdawało im się, że całe multany w ogniskach. Lecz w miarę jak jasny miesiąc wytaczał się coraz wyżej na gwiaździste niebo, ogniska prócz strażowych gasły, obóz uciszał się i tylko wśród milczenia nocy rozlegało się rżenie koni i ryk bawołów pasących się na tarabańskich błoniach.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro około 21.50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Królowa sportu wraca na salony.
4: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
3: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
4: Anita Włodarczyk,
3: Paweł Fajdek,
4: Ewa Swoboda,
3: Jakub Szymański
4: czy Natalia Bukowiecka.
3: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
4: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
3: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie Pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
4: i Krzysztof Kuzak.
3: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Dobre wiadomości płyną z autostrady A4. W dwóch miejscach mieliśmy utrudnienia. W tej chwili przejadą Państwo już w tych miejscach bez kłopotów. Mówię o odcinku pomiędzy węzłem Brzezimierz a węzłem Brzeg, gdzie spłonął samochód osobowy i zablokowany mieliśmy jeden pas w kierunku Wrocławia, oraz o drugim z miejsc pomiędzy węzłem Mikołajowice a Wądroże Wielkie na 101 kilometrze, gdzie zepsuła się ciężarówka. Można już na tych odcinkach przejechać bez problemów. Bez kłopotów też na drodze krajowej numer 65 pomiędzy Kołdapią a Oleckiem w Dzięgielach na 14 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Niestety dwie osoby ucierpiały w tym zdarzeniu, ale w tej chwili już po wielu godzinach blokady można przejechać 14 kilometrem bez kłopotów. Ruch wahadłowy na drodze krajowej 59 to drugie utrudnienie w województwie warmińsko-mazurskim między Mrągowem a Pieckami. W Brejdynach na 49 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Niestety jedna osoba została ranna. Wielogodzinne utrudnienia nadal trwają, ale można już przejechać jednym pasem. Ciągle jednym pasem jedziemy też na krajowej 22 pomiędzy Czarlinem a Malborkiem w Kończewicach na 348 kilometrze. Ciężarówka wpadła do rowu i blokuje jeden pas w kierunku Malborka. Nie ma utrudnień na krajowej 7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami, gdzie w Głogoczowie zepsuł się pojazd ciężarowy. A i do Krakowa wiadą Państwo od strony Zakopanego bez kłopotów, bo nie ma już korków pomiędzy Gajem a Libertowem.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Kilkadziesiąt ostrzeżeń hydrologicznych dla Polski. Alarmująco niski poziom wody w Wiśle. Susza dotyka kolejne kraje w Europie.
2: Izrael odrzuca amerykański plan pokoju dla Strefy Gazy. Netanyahu mówi nie Trumpowi i stawia warunek. Najpierw koniec Hamasu, potem koniec działań wojennych.
1: Nie tylko Warszawa. Trwają przygotowania do Święta Wojska Polskiego. Defilada wojskowa w stolicy, parada morska w Gdyni i setki wydarzeń w całym kraju.
2: A w Rosji ważny wyrok przed wyborami. Antywojenna partia z zakazem startu.
1: Te tematy już za chwilę, ale teraz w magazynie najważniejsze informacje w skrócie. Zaprasza Piotr Paszkowski.
3: Do co najmniej 111 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. Zawaliło się ponad 60 budynków. Trwa akcja ratownicza. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy.

Wstrząsy miały magnitudę 7,4. Komisja Europejska zatwierdziła piąty wniosek Polski o płatność w wysokości 7 miliardów 900 milionów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. wzmocnienie technologii cyfrowych w edukacji, w tym wyposażenie ponad 500 tysięcy polskich nauczycieli w laptopy. Sąd tymczasowo aresztował rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach. Przesłankami decyzji było zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia. Mężczyźnie postawiono zarzut uszkodzenia mienia znacznej wartości. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła bez zastrzeżeń większość informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o wydatkach w ubiegłym roku. Stwierdzone uchybienia nie stanowią przesłanki do odrzucenia sprawozdań. Poziom Wisły ponownie jest rekordowo niski. Na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary odnotowano 102 cm. Sytuacja jest trudna, ale mieszkańcy miast czerpiących wodę z rzeki nie mają powodów do obaw. Zapewnia Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Hydrolodzy spodziewają się nieznacznej poprawy od jutra po zapowiadanych opadach i burzach.

0: A na początek naszego magazynu dość nietypowo przenosimy się dziś do Birmingham.
1: Tam dzisiaj wystartowały Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Zmagania sportowców potrwają do niedzieli. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Rafał Bała. Dobry wieczór, Rafale. Powiedz proszę, jak radzą sobie Polacy i jakie są medalowe szanse naszych lekkoatletów?
2: Witam serdecznie. No i pierwsza ta medalowa szansa już się pojawiła na horyzoncie, bo Konrad Bukowiecki jest w finale pchnięcia kulą. No i druga kolejka 20:38, to mu daje siódme miejsce, ale przed chwilą złapał się za głowę. To nie było udane pchnięcie. 19:94 pozostaje na siódmej pozycji. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale tutaj na medal trzeba będzie rzucać w granicach 21 metrów. Ewa Swoboda jest już po półfinale biegu na 100 metrów. No i trzeci czas naszej zawodniczki, która w tym roku biegała poniżej 11 sekund. A w półfinale 11:04, ale bardzo trudno będzie, bo Brytyjki szczególnie są tutaj bardzo szybkie. O 22:50 ten finał. Anita Włodarczyk rzuciła przed chwilą 67 metrów. To dopiero kwalifikacje rzutu młotem. Ten awans do finału wydaje się pewny. No i to, co nas najbardziej interesuje, czyli sztafeta mieszana 4x400 metrów. I ciekawy skład, bo Remigiusz Zazula, Alicja Wrona-Kutrzepa, Natalia Bukowiecka oczywiście i Maksymilian Szwed. Także troszkę innego składu się spodziewaliśmy, ale widocznie to są na tę chwilę najlepsi zawodnicy i zawodniczki, no i szansa na ten medal. 22:40, finał rywalizacji sztafety mieszanej.
0: Trzymamy kciuki za naszych lekkoatletów, czekamy na medale. O tym wszystkim Rafał Bała prosto z Birmingham.
3: Polska i świat.
1: A teraz polityka. Jest reakcja Prawa i Sprawiedliwości na brak zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. Kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnek, poinformował, że PiS złoży projekt ustawy o wyjściu Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS.
0: Politycy koalicji rządzącej mówią zaś, że to działanie jest praktycznie niewykonalne i w konsekwencji oznaczałoby wyjście Polski z Unii Europejskiej. O szczegółach Sylwia Białek.
4: W ubiegłym tygodniu Senat już po raz drugi odrzucił prezydencki wniosek o zorganizowanie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Prawo i Sprawiedliwość już wcześniej zapowiadało, że tej sprawy nie odpuści. Rano kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek poinformował o przygotowanym projekcie ustawy.
5: Po tym skandalu, kiedy Senat odmówił narodowi wypowiedzenia się w sprawie obniżenia cen energii, my składamy nasz projekt ustawy o wyjściu z ETS.
4: Przedstawiciele rządu mówią o politycznym aspekcie tej sprawy. Podkreślają, że wyjście Polski z unijnego systemu handlu emisjami jest praktycznie niemożliwe. Minister energii Miłosz Motyka zwrócił też uwagę, że decyzja o ewentualnym wyjściu z systemu ETS miałaby negatywne skutki dla polskiej gospodarki.
6: Skutkowałoby także obłożeniem przedsiębiorstw czy podmiotów tutaj działających na naszym rynku innymi narzędziami, podatkiem CBAM. Niekoniecznie te wszystkie narzędzia byłyby lepsze niż system, który dzisiaj jest akurat zmieniany i do tego dążę.
4: Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała pomysłem Przemysława Czarnka jednak zaskoczył. Nie jest.
7: Co może paść dzisiaj poważnego z ust człowieka, który wyszedł i powiedział OZE, srozę, tak? Gdzie co trzeci Polak ma na wsiach, w gminach panele fotowoltaiczne, bo wiedzą, że tędy droga, że tędy dzisiaj jest droga. I opowiadanie o tym, że wrócimy do węgla, że, no to jest niepoważne. Czy to jest właśnie to warholstwo, ten sarmaty?

0: prawda? Zresztą teraz się pojawiła nowa seria słynnego serialu, prawda? O 1670 roku. Tam tego pana Czarnka właśnie widzę. No właśnie te jego wypowiedzi, to jest właśnie to.
1: Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że do ETS-u przystępował ówczesny premier Mateusz Morawiecki, w którego rządzie był Przemysław Czarnek.
2: Przemysław Czarnek absolutnie dziś jest w defensywie. Całe Prawo i Sprawiedliwość jest w defensywie. Widzi, że tak naprawdę projekt Prawo i Sprawiedliwość się rozpada. Kruszy się w rękach władza na prawicy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Stąd też takie bardzo nerwowe próby w ostatnich dniach, w tym okresie wakacyjnym, jakiejś inicjatywy programowej partii, która tak naprawdę nie ma za wiele do zaoferowania Polakom, która nie jest wiarygodna, bo te tematy, z którymi w ostatnim czasie Prawo i Sprawiedliwość idzie na sztandary, to jest tak naprawdę akt oskarżenia dla rządów tych właśnie ludzi.
1: Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego nie traktuje poważnie deklaracji Przemysława Czarnka.
3: Jak słucham pana Czarnka, to mam wrażenie, że on ze wszystkiego chce Polskę wyprowadzać, bo już i z Unii Europejskiej chce wyprowadzać pewnie i z ETS-u chce wyprowadzać. Może niech najpierw zacznie od wyprowadzania OZE z własnego domu i niech rozkręci i zdejmie te panele fotowoltaiczne, które obiecał, że zdemontuje. A jak na razie, to świecą mu chyba dosyć mocno i przygrzewają.
1: O potrzebie wypowiedzenia systemu ETS Przemysław Czarnek mówił na początku marca na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Zaznaczył wówczas, że silne państwo powinno pojechać do Brukseli i powiedzieć, że nie ma już w Polsce ETS-u i żadnych OZE-SROZE. Po jego wypowiedzi minister klimatu Paulina Hennig-Kloska oświadczyła, że wyjście Polski z systemu ETS oznaczałoby tak naprawdę wyjście z Unii Europejskiej. Dodała, że politykę europejską trzeba zmieniać tak, żeby była bardziej dopasowana do polskich potrzeb i rząd to robi. ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Unia Europejska wprowadziła ten mechanizm, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku ma wejść w życie ETS 2. Obejmie on prawami do emisji m.in. transport i budownictwo.
4: Polska i świat.
5: Nie tylko Warszawa przygotowuje się na wydarzenia związane ze świętem Wojska Polskiego. Chociaż główna defilada zaplanowana jest w stolicy, to w całej Polsce odbędzie się kilkaset powiązanych wydarzeń. W sumie ponad 10 tysięcy żołnierzy, nowoczesny sprzęt lądowy, morski i lotniczy oraz nominacje i awanse generalskie. To wszystko wydarzy się już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia.
6: W weekend odbyły się próby komponentu lotniczego i lądowego, a jutro w Gdyni zaplanowano ćwiczenia parady morskiej. Dzisiaj organizatorzy obchodów Święta Wojska Polskiego przedstawili szczegóły zaplanowanych wydarzeń. Informacje na ten temat zebrała Dagmara Kędzior.
7: Według zapowiedzi ma to być największa taka defilada w historii Polski, połączona z prezentacją nowoczesnego sprzętu i potencjału sojuszników. Patrząc przez pryzmat danych, to w wydarzeniach weźmie udział łącznie ponad 10 tysięcy żołnierzy. Zaprezentowanych zostanie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego i 60 statków powietrznych. Będzie można zobaczyć nie tylko myśliwce F-16, ale też m.in. śmigłowce Black Hawk czy Apache. Zarówno w Warszawie, jak i w Gdyni zostanie zaprezentowany najnowszy sprzęt polskiego wojska, mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
8: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze jastrzębie, bieliki, orliki, będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, armata haubice Krab, to będą moździerze Raki, ale będą też Rosomaki.
7: Jeśli chodzi o sprzęt, to zaprezentowane zostaną zarówno jednostki polskie, jak i sojusznicze, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Litwy czy Estonii. Paweł Bejda podkreślał, że pokaże to, jak silne są polskie sojusze z innymi krajami. Bo silne sojusze to strategia bezpieczeństwa Polski, mówił wiceminister.
8: Dzięki sejfowi właśnie ten sprzęt, który pokażemy Polakom i pokażemy tym różnym niedowiarkom, ci, którzy wątpili w program sejf, warto przyjść, warto pokazać, w jaki sposób Wojsko Polskie się modernizuje. To jest taki też przekaz po to, żeby ci, którzy w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek chcieliby podnieść rękę na Rzeczpospolitą Polską, po prostu muszą zobaczyć siłę Wojska Polskiego.
7: Przypomnę, że w ten weekend odbyły się już próby związane z obchodami Święta Wojska Polskiego w Warszawie. I mimo wczesnej pory, bo te ćwiczenia miały miejsce w nocy i nad ranem, przygotowania wzdłuż Wisłostrady oglądało wielu mieszkańców stolicy.
9: Pod oddziały! Na ramię! Prezentuj!

0: To tyle lat człowiek ma i tak ogląda to prawie co roku, no to to jednak ciągnie.
1: Robi wrażenie, my mamy też w rodzinie paru wojskowych, więc podziwiamy, podziwiamy.
2: Wydarzenia odbędą się w najbliższą sobotę. Te w Gdyni startują o 11.30, a w Warszawie równo o 12.00.
3: Polska i świat.
4: Niemal 80 ostrzeżeń hydrologicznych wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obejmują one m.in. środkowy odcinek Wisły. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, a problem dotyczy wielu krajów Europy.
5: Bo z ekstremalnie niskim poziomem wody mają do czynienia także m.in. Węgry. W Niemczech zaś poziom wody w Renie jest tak niski, że w tym tygodniu może zostać wstrzymany ruch towarowy na kluczowym odcinku tej rzeki.
4: A naszym gościem jest profesor Damian Absalon, hydrolog z Uniwersytetu Śląskiego. Panie profesorze, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, panie doktorze, dobry wieczór państwu.
4: Mamy do czynienia z poważnym problemem. Nie od dziś. Mówimy o suszy hydrologicznej. Sprawa dotyczy kilku krajów Europy. Szeroko mówi się o tym, co dzieje się na Węgrzech. Mówimy teraz o tym, co dzieje się w Niemczech, ale także oczywiście w Polsce. Zasadnicze pytanie brzmi, czy dzisiaj jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, żeby tym zjawiskom przeciwdziałać? Czy po prostu jesteśmy skazani na pogodę, mówiąc krótko?
6: No, z jednej strony całe nasze działania skupiają się na tym, aby tą wodę zatrzymywać, bo w naszych warunkach klimatycznych retencja jest tym słowem kluczem, dlatego że nawet przy normalnych latach mamy do czynienia z taką sytuacją, że w roku mokrym mamy często dwukrotnie wyższą sumę opadów niż w roku suchym, więc musimy niestety, ale tą wodę, kiedy mamy jej nadmiar, zatrzymać, a kiedy nam jej brakuje, musimy z niej korzystać. To, wydaje mi się, jest jedyne działanie, jakie jesteśmy w stanie wykonać. Natomiast problem polega na tym, że no, ta dynamika zjawisk klimatycznych jest troszeczkę inna, te wzorce opadowe się zmieniają i stąd no, spore wyzwanie. Tu niestety musimy, albo stety, powinniśmy połączyć siły, zarówno jeśli mówimy o retencji takiej krajobrazowej, jak i o retencji twardej, hydrotechnicznej. No, nie można tutaj rezygnować z żadnych działań w celu zatrzymania tej wody.
4: Mhm. A czy Polska ma taką infrastrukturę, która sprawia, że jesteśmy, czy możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o zasoby wody?
6: No patrząc na dzisiejszą sytuację, to nie jest najgorzej, bo zbiorniki, jakie posiadamy, są wypełnione. No w większości to jest ponad połowę, a te kluczowe nawet mają 60-75% wypełnienia. Więc tutaj sytuacja jest jeszcze daleko od katastrofalnej. Natomiast jeżeli no, będziemy mieli do czynienia z okresem bezopadowym, no to ta retencja też nie jest wieczna. Są użytkownicy korzystający z tych wód, są też użytkownicy korzystający z wód płynących bezpośrednio. Więc tutaj sytuacja jest już trudna, dlatego że patrząc na sytuację hydrologiczną, to w większości wodoskazów mamy do czynienia ze stanami w strefach niskich.
4: Panie profesorze, a sprowadzając problem do poziomu bardzo lokalnego, bo nasz umowny Kowalski zada sobie pytanie, czy jeśli na przykład w przydomowej mikroretencji zgromadzi 1000 litrów albo 2000 litrów deszczówki, to czy jednocześnie dzięki temu globalnie gdzieś, no może globalnie nie, ale gdzieś w skali lokalnej gminy, województwa, ta woda po prostu zostanie zaoszczędzona. Czy to jest, czy to się tak przegłada jeden do jednego?
6: No może jeden do jednego nie, ale efekt skali jest tutaj ważny. Jeżeli wszyscy by tak robili, no to uzyskamy pewien efekt. Oczywiście to bardziej służy zatrzymaniu tej wody w okresach, kiedy jest ich dużo i wtedy takie działania mają bardzo duży sens z racji tego, że no, ta woda nie trafia szybko do cieków, nie powoduje wezbrań, a przecież sami wiemy, że w tej chwili bardzo często mamy do czynienia ze zjawiskami gwałtownych opadów, kiedy ta spora ilość wody w krótkim czasie nam spada. No i wtedy to zatrzymanie tej wody rzeczywiście ma sens. No i potem oczywiście możemy z niej korzystać. No i w tej skali lokalnej rzeczywiście tych problemów z zaopatrzeniem wody może być więcej. My tego w dużych aglomeracjach możemy nie odczuć jeszcze, bo te firmy wodociągowe mają dość dużą dywersyfikację, jeśli chodzi o źródła zaopatrzenia wody. Natomiast

0: mniejsze gminy, gdzie na przykład korzystają z jednego ujęcia albo gdzieś tam brzegowego na rzece, albo z płytkich wód podziemnych, no to te problemy mogą już występować.
1: Czyli tym bardziej ten problem dotyczy lokalnych społeczności także, a zatem tym bardziej ma to sens, żeby lokalnie tę wodę oszczędzać. Czyli na przykład właśnie mikroretencja, dzięki temu na przykład do podlewania ogrodu nie korzystamy z wodociągów.
0: Tak, tak. I to wydaje mi się, że już w niektórych gminach są takie zalecenia, bądź wręcz zakazy korzystania z wody do podlewania, do mycia samochodów, do napełniania basenów. I no, lokalni wodarze i mieszkańcy doskonale wiedzą, gdzie te problemy występują i mają świadomość tego, że te problemy no, nie są nowe. One od kilku czy nawet kilkunastu lat je obserwujemy. One są wręcz narastające i bez działań no, te problemy same nie znikną.
1: A jeśli chodzi o rzeki? Co możemy zrobić, jeśli chodzi o poziomy, poziom wody w rzekach?
0: No tutaj nasze działania przysłowiowego Kowalskiego na wiele się nie zdadzą, natomiast tutaj jesteśmy mocno zależni od warunków klimatycznych. Natomiast jak powiedziałem na początku, musimy tą retencję budować. Chodzi głównie o to, żebyśmy potrafili te przepływy wyrównywać. I to w takich działaniach zlewniowych, jak i ewentualnie hydrotechnicznych nawet.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Damian Absalon, hydrolog Uniwersytet Śląski. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Dobrego wieczoru.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: W magazynie kolejne tematy. Marszałek Polskiego Sejmu i przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej jednym głosem w sprawie relacji polsko-ukraińskich Włodzimierz Czarzasty i Rusłan Stefańczuk zaapelowali o naprawę relacji między Warszawą a Kijowem.
3: Politycy rozmawiali w Szczawnicy, gdzie w pierwszej kolejności odwiedzili ukraińskie dzieci doświadczone przez wojnę, które teraz wypoczywają w polskim uzdrowisku. Na miejscu był Paweł Pawlica.
4: Nie można przenosić sporów politycznych na relacje między społeczeństwami Polski i Ukrainy, podkreślał Włodzimierz Czarzasty.
5: Żeby nie zdarzało się tak, że ludzie się opluwają na ulicy, trzeba te relacje zacząć naprawdę odbudowywać.
4: Marszałek Sejmu w czasie rozmowy z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy poruszył kwestie historyczne.
5: Rozmowa była raz miła, raz niemiła, ale uczciwa.
4: Marszałek Czarzasty podkreślał jednak, że Ukraińcy przebywający w Polsce stanowią około 5% wszystkich pracowników i wypracowują ponad 2,5% polskiego PKB.
5: W 2024 roku, bo mamy pełne dane, PIT opłacili Ukraińcy na poziomie 5 miliardów złotych. ZUS na poziomie 13 miliardów złotych.
4: Marszałek Sejmu podkreślał, że jest zwolennikiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zaznaczył jednak, że wejście Ukrainy do wspólnoty będzie wymagało między innymi rozliczenia kwestii historycznych.
5: Unia Europejska to nie jest sam bankomat. To jest również nazywanie ludobójstwa ludobójstwem.
4: Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefańczuk dziękował za organizację wypoczynku w Polsce dla ukraińskich dzieci.
6: Dzieci nie muszą myśleć, czy rakieta przyleci, czy nie przyleci, czy muszą uciekać do schronów. Tu mogą skupić się na tym, co teraz, na pięknej przyrodzie i przyjaźni, jaka jest między naszymi narodami.
7: Jaka istnieje między naszymi narodami. Polacy, ja dużo dziękuję wam.
4: Dziękuję za podarowanie ukraińskim dzieciom zeznania kilku dni pokoju. W dwutygodniowych koloniach w Szczawnicy uczestniczy 45 dzieci w wieku od 10 do 15 lat. To dzieci żołnierzy walczących na froncie oraz sieroty po żołnierzach pochodzące z różnych regionów Ukrainy.
8: Po prostu chodzi nam o to, żeby dzieciakom było tutaj jak najbardziej wesoło, komfortowo i żeby trochę mieli przestrzenie na takie odetchnienie.
4: Mówi terapeutka Kateryna Pankiw. Dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych i edukacyjnych, a także artystycznych. Są pod stałą opieką polskich i ukraińskich psychologów.
2: Polska i świat.
3: Teraz w magazynie przenosimy się na Bliski Wschód. Izrael mówi nie nowemu 15-punktowemu planowi dla Strefy Gazy. Premier Benjamin Netanyahu ogłosił, że nie będzie żadnego dalszego wycofywania izraelskich żołnierzy z palestyńskiej enklawy, dopóki Hamas nie odda całej broni.
1: Pod koniec lipca prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że nastąpił przełom w negocjacjach dotyczących pokoju w Gazie. Hamas zgodził się na rozbrojenie w zamian za wycofanie się sił obrony Izraela ze spornego terenu. Wczoraj jednak premier Netanyahu stwierdził, że jego kraj nie przyłączy się do 15-punktowej mapy drogowej.
3: Jest z nami pan Michał Wojnarowicz z Polskiego.

0: Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, witam.
1: Dobry wieczór, pani redaktor.
0: Trochę tych planów już powstało. Może część naszych słuchaczy czuje się trochę zagubiona. Był 20-punktowy plan, teraz 15-punktowy plan, ale one są właściwie wszystkie ze sobą powiązane i mają na celu zaprowadzenie trwałego pokoju w palestyńskiej enklawie. Proszę powiedzieć, co ten ostatni, 15-punktowy, dokładnie przewidywał i skąd ten sprzeciw Benjamina Netanyahu?
1: Ten 15-punktowy plan był pewnego rodzaju doprecyzowaniem wcześniejszych założeń szerszego planu Trumpa dla Strefy Gazy, tak, którego jakby tym organem wykonawczym miała być ta sławetna, czy jest cały czas sławetna Rada Pokoju. I akurat to porozumienie, o którym teraz rozmawiamy, koncentruje się tak naprawdę na jednej z kluczowych kwestii, czyli kwestii rozbrojenia Hamasu. Tak. Tutaj jest to dla strony izraelskiej nie tylko jeden z tak naprawdę warunków dalszych działań.
0: No ale obrót sprawy dość ciekawy, bo przez bardzo długi czas Hamas mówił, że nie ma mowy o pełnym rozbrojeniu, nie godzimy się na to, na co naciskał Izrael i Amerykanie. Teraz Hamas mówi, okej, oddamy broń, ale pod warunkiem.
1: No tak, dokładnie. Diabeł tkwi w szczegółach tak naprawdę. Hamas zgodził się na tak naprawdę wydanie broni i to też rozumianej dość wąsko, tak przede wszystkim broni ciężkiej, której Hamas ma tak naprawdę mało, do magazynów w ramach samej Strefy Gazy, tak? Czyli ona tak naprawdę byłaby cały czas, no, można powiedzieć, w zasięgu tej organizacji, ale jednak no, pilnowana przez podmioty związane właśnie z Radą Pokoju, czy te siły stabilizacyjne, palestyńską policję, która ma tam wkroczyć i być podporządkowana też temu takim technokratycznemu palestyńskiemu rządowi, a w zamian właśnie Izrael miałby się wycofać, z czego i tu dochodzimy do clou. Izrael nie zamierza właśnie robić z bardzo prozaicznych powodów. Izrael tak naprawdę od dawna domaga się tak naprawdę pełnego rozbrojenia, na takim poziomie powiedziałbym tak naprawdę pełnego rozbrojenia łącznie z bronią krótką. Czyli tak naprawdę oddajemy wszystko, co może tak naprawdę, co ma lufę i magazynek, mówiąc bardzo, bardzo obrazowo.
0: Czyli Izrael nie wierzy, że Hamas odda całą broń? Tu chodzi o brak zaufania do drugiej strony?
1: Znaczy tak naprawdę pragnie de facto wymusić kapitulację organizacji, na co Hamas, mając jakby też swój ciągle jakiś potencjał, nie chce się zgodzić. Tutaj dodajmy kontekst też to, że inne grupy zbrojne w Strefie Gazy ten plan odrzuciły, tak więc palestyński islamski dżihad, czy inne ugrupowania, no one jakby to porozumienie odrzucają i Hamas no, kieruje się tego logiką, że jakby nie mogą być tą jedyną siłą tak naprawdę pozbawioną broni. W tym momencie tak naprawdę są zdani na łaskę i niełaskę Izraela, czy Fatahu, czy tak naprawdę wszystkich możliwych konkurentów. No i mamy jeszcze ten tak naprawdę kluczowy kontekst, który decyduje o mojej ocenie o decyzjach premier Netanyahu. Kontekst wyborczy, tak w tym momencie ustępstwa i nawet rozumiane bardzo powiedziałbym wąsko, tak, czyli proces stabilizacji Strefy Gazy, tak, wycofanie się w ramach porozumienia, które negocjują Amerykanie, tak, czyli no dość powiedziałbym istotne dyplomatyczne działania, są odbierane de facto jako, no, tak powiedziałbym, bardzo zarynkowo. Izrael musi oddać Palestyńczykom ziemię, więc no nie zrobi tego, bo tego jakby tym sprzeciwia się elektorat, tym sprzeciwiają się współkoalicjanci, to nie będzie po prostu zdobywać poparcie. Więc Netanyahu tutaj idzie trochę na konfrontację w tym momencie z administracją Trumpa, bo to jest jakby de facto postawienie się okoniem wobec konkretnych żądań amerykańskich.
0: Bardzo jednoznacznie, aczkolwiek administracja, to też jest ciekawe, na razie nie komentuje tego sprzeciwu Netanyahu. Jak to może wpłynąć według pana, przynajmniej w tym okresie wyborczym, na te napięcia między Netanyahu a Trumpem?
1: Są jednak negocjacje przeciw, które mówią chociażby o tym, że właśnie te deklaracje premiera Netanyahu no, są właśnie traktowane jako pewnego rodzaju kiełbasa wyborcza, a prędzej czy później jednak no, Izrael będzie musiał do jakichś działań zostać zobowiązany i to nawet również przejawia się wątek o tym, że do wstrzymania operacji wojskowych w Strefie Gazy przez Izrael, które tak naprawdę trwają cały czas od początku tego w cudzysłowie rozejmu, no dochodzi w tym momencie faktycznie mam do pewnego rodzaju z taką no, polityczną, dyplomatyczną grą, prawda? Co innego jest mówione, co innego tak naprawdę, że tak powiem, rzeczywistość na miejscu. A postawienie się Amerykanom, no z jednej strony to udaje się zdobyć trochę punktów, czy jakby umocnić pozycję w tym elektoracie prawicowym, który no, widział zbytnią uległość tak w ostatnich miesiącach czy latach, jeśli chodzi o postawę premiera Netanyahu, z wielką zależność od USA. Z drugiej, no, opozycja bardzo mocno to punktuje, prawda, tutaj wskazując, że tak naprawdę...

0: jest to znowu pewnego rodzaju teatr. Tak naprawdę Netanyahu no, traci panowanie nad sytuacją.
1: Czy jeżeli opozycja wygrałaby te wybory 27 października, to ta strategia wobec Gazy, wobec Hezbollahu w Libanie, czy wobec Iranu jakkolwiek by się zmieniła, czy to będzie kontynuacja?
0: W dużej mierze będzie to kontynuacja, no ale jednak to będą też ludzie z dużo mniejszym obciążeniem politycznym niż sam Netanyahu. Tak, tak naprawdę nie, ta koalicja nie będzie zależna chociażby od głosów radykalnej prawicy, która, no tak jak już powiedziałem, traktuje tę sprawę bardzo, powiedziałbym, zjednoczeniowo, tak naprawdę żadnych ustępstw, żadnych tak naprawdę kroków nawet dyplomatycznych minimalnych w stronę palestyńskiej strony. Nawet nie chodzi o Hamas, tylko chodzi o po prostu zwykłych Palestyńczyków, tak, czy te władze autonomii palestyńskiej. Więc w tym momencie retorycznie widzimy, że opozycja no, mówi dość podobnie jak sam Netanyahu. No, nie może się tutaj wyróżnić, jeśli chodzi właśnie o tego samego elektoratu, ale jednak to będzie przestrzeń na trochę, powiedziałbym, większe pole manewru w polityce granicznej czy bezpieczeństwa. Niemniej no, tak naprawdę opozycja przede wszystkim musi zdobyć tę władzę i ją utrzymać, bo już mieliśmy do czynienia z takim scenariuszem parę lat temu. No, nie utrzymała się ta grupa władzy zbyt długo. Netanyahu wrócił.
1: Do tych wyborów 27 października podczas kampanii wyborczej na pewno jeszcze będziemy wracać. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Pan Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękujemy.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Kilkanaście tysięcy mieszkańców Ceuty wyszło wczoraj wieczorem na ulicę, by domagać się od rządu Pedro Sancheza przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu.
1: To pokłosie wydarzeń z końca lipca, gdy około 70 tysięcy migrantów wdarło się do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Znakomita większość wkrótce opuściła Ceutę, ale lokalne media twierdzą, że wciąż przybywa tam kilka tysięcy nielegalnych przybyszów. Sytuację w Ceucie obserwuje Michał Strzałkowski, z którym teraz się łączymy. Witaj, Michał.
4: Dobry wieczór.
1: To powiedz, jak wyglądały te manifestacje i czego dokładnie demonstranci domagają się od rządu w Madrycie?
4: Rzeczywiście to była duża manifestacja, bo szacuje się, że około 12 tysięcy osób, tak podają lokalne władze, wzięło w niej wczoraj wieczorem udział. To dużo, bo Ceuta ma 83 tysiące mieszkańców, więc no tak niemal co szósty się na tej manifestacji stawił. To była manifestacja, na której przede wszystkim krytykowano władze Hiszpanii i w ogóle Unię Europejską za to, jak mówił Samuel Levy, jeden z organizatorów tej manifestacji, że zostawiły mieszkańców Ceuty bez pomocy. No, tak to przedstawiał wspomniany Samuel Levy.
5: Ceuta nie może mierzyć się sama z takimi wyzwaniami. Takie sytuacje przekraczają nasze możliwości, co dotyka nie tylko Hiszpanii, ale całej Europy. Chcemy poprzez to pokojowe obywatelskie zgromadzenie wezwać rząd Hiszpanii oraz instytucje europejskie do pilnego zajęcia się tym, z czym mierzy się nasze miasto.
4: Szacowano, że około 72 tysięcy migrantów pod koniec lipca się do Ceuty dostało. Większość, tak jak mówiliście, opuściła Ceutę. Zostało oficjalnie 2 tysiące, według lokalnych mediów około 5 tysięcy. Głównie nieletnich osób, nie jest tak prosto je odesłać, oraz tych, które mają prawo złożyć wniosek o azyl, bo na przykład pochodzą z Sudanu, gdzie trwa wojna domowa, no ale napięcie jest. Organizatorzy manifestacji zapewniali, że tu nie chodzi o to, żeby kierować gniew na samych migrantów, tylko na władze hiszpańskie albo na władze Unii Europejskiej, które, tak jak tutaj słyszeliśmy, według mieszkańców Ceuty zostawiły samych z tym problemem. No ale też na tej manifestacji pojawiło się sporo takich agresywnych wobec migrantów haseł, co pokazuje, że te emocje w Ceucie są wciąż bardzo silne.
1: Ten kryzys odbił się szerokim echem w całej Unii Europejskiej. Bardzo krytycznie do władz hiszpańskich podeszły chociażby Włochy, które, przypomnijmy, na początku sierpnia wprowadziły wobec podróżnych przybywających statkami i samolotami z Hiszpanii kontrole paszportowe, bo przecież Hiszpania nie graniczy z Włochami i Hiszpania w odwecie zrobiła to samo, a to wszystko w środku wakacji. Powiedz, jak to jest komentowane?
4: No tak, tak rzeczywiście było. Hiszpanie najpierw dali takie ultimatum Włochom, a wobec tego, że Włochy nie zmieniły swojego podejścia, no to wczoraj te kontrole wobec przypływających i przylatujących z Włoch do Hiszpanii wprowadzono w Hiszpanii. No Hiszpania i Włochy nie mają granicy lądowej, więc chodzi o takie kontrole na lotniskach i w portach wobec osób, które przybywają samolotem albo promem z jednego kraju do drugiego. No sami Włosi, którzy wczoraj docierali do Hiszpanii na lotnisku w Madrycie na przykład, byli tym wszystkim dość zaskoczeni, tak mówili.
5: Kontrola na szczęście była szybka i bezproblemowa. Prawdę mówiąc, dłużej mi zajęło opuszczenie lotniska.

0: gdy byłem na wakacjach na Krecie w Grecji. Teraz tylko zerknięto nam w paszporty, nawet nikt nie zaglądał do bagażu. Kolejka była krótka i szybko się posuwała, ale wiele osób było tym wszystkim zaskoczonych.
1: To wszystko wygląda na jakiś nonsens. Mam nadzieję, że to się szybko skończy. To wszystko to jest odwracanie przez oba kraje uwagi od prawdziwych problemów. Wszyscy tu działają tylko z propagandowych powodów.
2: No i tutaj ta pani może mieć rację, dlatego że to bardzo wizerunkowo wygląda. Te kontrole są wybiórcze, raczej takie pobieżne, bardziej po prostu uciążliwe dla pasażerów. W obu krajach, i we Włoszech, i w Hiszpanii w przyszłym roku są wybory, więc tu się wskazuje na to, że chodzi o krajową politykę tak naprawdę. Włoski szef dyplomacji Antonio Tajani w dzienniku La Repubblica skrytykował władze Hiszpanii i uważa, że działania hiszpańskie są nielogiczne i nieakceptowalne, no bo to nie Włochy mają teraz kłopot z migrantami, tylko Hiszpania. Hiszpania odpowiada, Ceuta jest poza strefą Schengen. Nawet jak ktoś się dostaje do Ceuty, to się nie dostanie do kontynentalnej Europy, bo żeby tam popłynąć promem, czy wsiąść na jakąś łódkę, czy cokolwiek, no to trzeba przejść kontrolę paszportową i wizową. Minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Álvarez mówi wprost, klucz do rozwiązania problemu leży w Rzymie.
0: Potrzeba nam w Europie jedności. Jedności wobec wyzwań związanych z migracją. Jedności wobec wojny na Ukrainie. Jedności wobec tych, którzy chcą nas podzielić i podkopać projekt europejski. Dlatego wzywamy rząd Włoch, aby przemyślał swoje decyzje wobec nas. Hiszpania i Włochy od dawna są w przyjaźni. Hiszpanie i Włosi też są w przyjaźni. Wielu Hiszpanów mieszka we Włoszech i wielu Włochów mieszka w Hiszpanii. I to oni ucierpią na tym wszystkim. Na rzecz jedności Europy włoski rząd musi się wycofać ze swoich działań.
2: No i trochę to teraz wygląda jak takich dwóch pędzących na autostradzie. Kto pierwszy skręci, czyli zrezygnuje z kontroli? Zobaczymy.
3: No taką sytuację często dostrzegamy dzisiaj w relacjach międzynarodowych. Michał Strzałkowski o kryzysie na linii Rzym-Madryt. Bardzo dziękuję.
4: Więcej świata.
3: Mówiliśmy dziś już o ekstremalnych zjawiskach klimatycznych w Europie. To teraz Chiny, które z kolei zmagają się z najsilniejszym tajfunem, który przeszedł w tym roku nad państwem środka. Tajfun Delfin, bo o nim mowa, pustoszy wschodnie wybrzeże Chin.
5: Sparaliżowany ruch lotniczy i kolejowy, ponad milion ewakuowanych i lokalne podtopienia w wielu miastach. To dotychczasowy bilans tego żywiołu. A więcej w materiale Tomasza Sajewicza.
6: Ulewne deszcze i porywisty wiatr uderzyły nocą z niedzieli na poniedziałek we wschodnie Chiny. Najbardziej ucierpiała położona na wybrzeżu prowincja Zhejiang oraz Szanghaj. W mediach społecznościowych mieszkańcy finansowej stolicy Chin publikują nagrania podtopień i zalanych ulic, które zamieniły się w rwące strumienie. Prawie przez całą noc padało. Kiedy dziś wstałam, zobaczyłam, że teren osiedla jest całkowicie zalany. Ulica również jest pod wodą. Tak to teraz wygląda, mówiła mieszkanka Szanghaju Houlina. Tajfun Delfin przede wszystkim sparaliżował ruch lotniczy we wschodnich i centralnych Chinach. Tylko dziś na dwóch szanghajskich lotniskach odwołano ponad 900 rejsów. Wczoraj było ich ponad 2000. Linie lotnicze twierdzą, że przywracanie regularnych połączeń potrwa kilka dni. Choć tajfuny o tej porze roku na wschodnim wybrzeżu Chin nie są nowością, ten budzi grozę swoją skalą. Mieszkam w Szanghaju od 10 lat, ale po raz pierwszy czuję, że tajfun spowodował takie utrudnienia i wywołał taką powódź. Z Szanghaju nie tylko trudno jest się wydostać, ale i poruszać się po samym mieście. Ulewny deszcz sparaliżował nie tylko samoloty, ale i pracę metra. Muszę zamówić taksówkę do biura. Nie zwróciłem zbytniej uwagi na komunikaty. Zakładałam, że linia numer 3 powinna działać, skoro linia numer 8 kursuje normalnie. W Szanghaju od dziś całkowicie wstrzymano pracę 4 linii metra, 4 kolejne działają na części odcinków. Delfin po uderzeniu w prowincji Zhejiang przesuwa się w stronę centralnych Chin. Zarówno Szanghaj, jak i Nankin znajdują się dość blisko prowincji Zhejiang. Tajfun uderzył w ląd właśnie w tej prowincji Suzhou, więc też w pewnym stopniu odczuje skutki. Alerty pogodowe wydano też dla chińskiej stolicy, która od weekendu zmaga się ze skutkami obfitych opadów deszczu, które teraz nasili tajfun.
4: Polska i świat.
5: Pozostajemy za granicą i Rosja teraz, gdzie Sąd Najwyższy wykluczył z jesiennych wyborów do Dumy partię Jabłoko.
3: Ugrupowanie to krytykowało inwazję na Ukrainie i żądało jak najszybszego zakończenia wojny. Antywojenne hasła i zainteresowanie nimi milionów Rosjan zostało uznane przez Kreml za poważne zagrożenie. Jest z nami teraz

0: Maciej Jastrzębski, czyli wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie właśnie. Witaj, Maćku.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedz, czy rzeczywiście jest tak, że Władimir Putin przestraszył się nagle jednej małej i to działającej przecież w warunkach pełnej represji partii?
1: No, dla Władimira Putina i jego reżimu każdy sprzeciw albo tylko możliwość pokazania ludziom innej drogi jest już zagrożeniem. Widzieliśmy procesy przeciwko ludziom, którzy tylko mówili chcemy pokoju i trafiali za kraty jako ekstremiści na wiele lat. Historia z partią Jabłko to jest taka powtórka z 2024 roku. Proszę sobie przypomnieć, wtedy przeciwko Putinowi w wyborach prezydenckich już w warunkach wojny i nasilonych represji wystartował niezależny kandydat Borys Nadzieżdin. On też mówił, nie chcemy wojny, więc dla świętego spokoju odrzucono jego wniosek o rejestrację w wyborach. I ten sam Nadzieżdin chciał ze swoimi ludźmi wystartować w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na wrzesień, ale został represjami zmuszony do ucieczki za granicę, więc problem reżimowi sam się rozwiązał. Ale Kreml przestraszył się też nośności haseł antywojennych i postanowił pozbawić starą, demokratyczną partię od początku istnienia nowożytnej Rosji, działającą na rosyjskiej scenie politycznej, możliwości kandydowania. W lipcu deputowani z partii Rodzina, to jest taki konglomerat partii funkcjonujących w parlamencie i poza parlamentem, mówię tutaj o Dumie Państwowej, zarzucili Jabłoku ekstremizm, występowanie z krytyką inwazji na Ukrainę oraz łamanie praw autorskich. Dołączyli do nich koledzy z kilku innych ugrupowań. W skargach znalazło się stwierdzenie, że apele o pokój są równoznaczne z popieraniem nazistowskiego reżimu w Kijowie. W obronie Jabłaka zorganizowano protesty przed gmachem Sądu Najwyższego. W demonstracji wzięło udział kilkaset osób i to jest szczyt możliwości obywateli rosyjskich w warunkach represji. Ale wszystkie posty i filmiki oglądały już miliony ludzi. Sąd, no jakżeby inaczej, podzielił opinię kremlowskich ugrupowań, prokuratury, Centralnej Komisji Wyborczej i Jabłko straciło prawo do udziału w wyborach parlamentarnych. Tak skomentował na gorąco w telewizji Deszcz tę decyzję Kirill Martynow z Nowej Gazety Europa.
2: W związku z tym, że zmęczenie wojną narosło i biorąc pod uwagę, że Jabłko ma regionalne oddziały, aparat partyjny i możliwość prowadzenia agitacji, należy sądzić, iż partia ta będzie przez ten czas do wyborów głosić hasła pokoju i wolności. Przy tym wciągnie do takiej dyskusji nieograniczoną liczbę ludzi. To jest poważne zagrożenie dla rosyjskich władz.
3: To bardzo seriozna ugroza dla rosyjskich władz.
1: I przypomnę jeszcze, że ludzie w Rosji wyrażają niezadowolenie nie tylko w związku z wojną i tysiącami ofiar, ale przede wszystkim z powodu braku internetu, paliwa czy dostępu do zakupów internetowych. Władze po prostu boją się fali protestów, z którymi sobie nie poradzą na tym tle. Interesująco wygląda liczba chociażby wiz wydawanych Rosjanom, choć Unia Europejska mówiła, że się będzie bardzo w tym ograniczać. Z jednej strony tam brak demokracji, a z drugiej my tych, którzy nie szanują demokracji, gościmy u nas i dla porządku tylko na koniec wymienię, że brylują w tym Francuzi, Hiszpanie i Włosi.
0: Przypomnijmy, wybory do Dumy Państwowej zaplanowano od 18 do 20 września i o tym kontekście kampanijno-wyborczym Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Rosji. Bardzo ci dziękuję i tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat. Jeszcze tylko o tym, co jutro w pogodzie. Zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
4: Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski
0: i Magdalena Skajewska.
4: Do usłyszenia.
5: Jedynka. Polskie Radio.
4: A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Sylwia Urban.
6: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
7: Kronika sportowa.
8: Sylwia Urban, dobry wieczór. W Birmingham powoli kończy się pierwszy dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, ale przed nami jeszcze emocje związane z występami Polaków. A o wszystkim opowie Rafał Bała. Rafale, oddaję ci głos.
9: Witam serdecznie. Właśnie za chwilę ta chyba najważniejsza dla nas dziś konkurencja, bo duża szansa medalowa, czyli sztafeta mieszana 4x400 metrów. Przed chwilą prezentacja wszystkich ekip. No i Polacy na tym najbardziej niekorzystnym, czyli na drugim torze. Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka. Dla niektórych z Państwa być może to będzie zaskoczenie ten skład. Nie ma Anastazji Kuś, mistrzyni świata juniorek, która wróciła co prawda dziś z Eugene do Birmingham, doleciała, no ale przecież była przemęczona, tyle godzin różnicy czasu. czasu jeszcze, no i nie została wystawiona.

0: sobie Remigiusz Zazola i ruszyła jak petarda. To jest zawodniczka, która no przecież pobiła rekord Polski Ireny Szewińskiej. Długo pozostawał ten rekord kraju, ale Natalia Bukowiecka, no fantastyczny sezon, przede wszystkim olimpijski 2024 i brązowy medal. I ona broni w tym roku na 400 metrów tego złotego medalu. Zobaczymy, czy w biegu indywidualnym obroni. Na razie już zbliża się do Niemki Natalia Bukowiecka, Hiszpanka tuż przed nią jeszcze Włoszka. No wydaje się, że już nie będzie tutaj medalu, bo znakomicie biegną Holenderki, Brytyjki i biegnie też Norweszka Jager. Ona tutaj chyba ma największe szanse. Tak, ruszyła teraz właściwie jak sprint. No odstawia rywalki. Brytyjka będzie druga, Holenderka trzecia, ale Natalia Bukowiecka biegnie. Tylko czwarte miejsce będzie w stanie tutaj wywalczyć. A zatem Polacy na czwartej pozycji, wygrywają Norwegowie. To było do przewidzenia. Fantastyczny skład, ale Polska z czwartym miejscem. No niewiele tutaj można było więcej wywalczyć. Gdyby tam może druga, trzecia zmiana troszkę szybciej, bo znakomicie pobiegli i Maksymilian Szwed i Natalia Bukowiecka, która odrobiła bardzo dużą stratę. A zatem sztafeta mieszana. Czwarte miejsce dla reprezentacji Polski. Wygrywają Norwegowie.
1: Rafale, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie emocje związane z tą sztafetą. Szkoda, medalu nie ma, ale powiedz, jak startowali inni Polacy dzisiaj?
0: Za nami już finał w pchnięciu kulą mężczyzn. Siódme miejsce, niespełna 20 metrów, 40 centymetrów Konrada Bukowieckiego. 11 pozycja Szymona Mazura. Anita Włodarczyk rzucała w kwalifikacjach rzutu młotem, no i niespełna 69 metrów, ale awansowała pewnie do tego finału. W finale jest też Paweł Fajdek rzutu młotem. To było dziś rano. Fajdek ponad 77 metrów i dobry wynik, chociaż nie był z siebie do końca zadowolony, bo to tak do ostatniej próby była ta niepewność.
2: No stresu w ogóle nie było i to był chyba problem. Wyniki pierwszej grupy zbyt pozwoliły się rozluźnić, stąd te problemy na początku, dlatego cieszę się, że w finale to już się walczy o medale, a nie o kwalifikacje.
0: O kwalifikacje już nie walczy, będzie pewnie walczył o medal, jest pięciokrotnym mistrzem świata. Wojciech Nowicki, czyli nasz mistrz olimpijski, obrońca tytułu, nie będzie tego tytułu bronił w finale. Zajął 13 miejsce, trochę zabrakło do kwalifikacji, no ale dzisiaj mieliśmy też 800 metrowców. Tutaj dwaj zawodnicy awansowali do półfinału. Nie, jeden awans, przepraszam, Filip Ostrowski, tylko dwaj nie awansowali, czyli ci, na których bardziej liczyliśmy. Także dobiega końca ten pierwszy dzień, ale jeszcze przecież to, co bardzo ważne, czyli Ewa Swoboda, czyli kolejna szansa medalowa w biegu na 100 metrów.
1: Rafale, bardzo Ci dziękuję i oczywiście do usłyszenia w Kronice Sportowej. Tymczasem Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych mistrzostw świata w 2029 roku. Może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy. Stolica Kenii rywalizuje z Londynem, Rzymem i Monachium.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: O medale Mistrzostw Europy rywalizują także pływacy w Paryżu. Tam również pierwszy dzień zawodów, a występy Polaków śledził Marek Solecki.
4: Solidny występ polskich pływaków w pierwszym dniu Mistrzostw Europy, choć bez fajerwerków. Jeden finał i dwa występy w półfinałach to biało-czerwony bilans tego dnia. W rywalizacji sztafet kobiecych na 4x200 metrów stylem dowolnym Polki w finale poprawiły się w porównaniu z eliminacjami o ponad 2 sekundy. Świetna ostatnia pięćdziesiątka Justyny Kozan na pierwszej zmianie. Dobrze, solidnie popłynęła Zuzanna Famulok, kapitalna pierwsza setka Barbary Leśniewskiej, no i wreszcie na ostatniej zmianie Aleksandra Knop. To wszystko złożyło się na siódme miejsce naszej sztafety. Barbara Leśniewska tak komentowała ten start.
5: Muszę mieć rekord świata, żebym była zadowolona, ale po Europie Juniorów jestem już bardzo zadowolona ze swoich wyników, bo zrobiłam duży progres, nie taki jak chciałam, ale no niestety. No ja osobiście nie poprawiłam czasu sprzed rana, ale na szczęście mam takie dobre koleżanki, które poprawiły ten czas, więc cieszę się, że poprawiłyśmy. Cieszę się, że jest lepiej niż rano. Następnym razem będzie lepiej.
4: Zuzanna Famulok rano wygrała wyścig eliminacyjny na 100 metrów stylem dowolnym, ale w zbyt wolnym tempie, by myśleć o awansie do półfinału.
6: To jest mój drugi czas w karierze. Wiadomo, chciałabym zrobić życiówkę, lecz się nie udało, ale był to pierwszy wyścig na tych zawodach i rano też on był. I jestem bardzo zadowolona, bo wygrałam w serii. Zrobiłam właśnie dobry czas też. No nie jest to łatwe, ale po to też trenujemy. Jestem przygotowana do tego, żeby pływać i starty indywidualne oraz sztafety.
4: Kobiecą sztafetę wygrały Brytyjki z czasem zaledwie o 0,4 sekundy gorszym od rekordu Europy. W rywalizacji mężczyzn także triumfowali Brytyjczycy, choć pierwszą połowę dystansu, pierwsze dwie zmiany, Francuzi z Leonem Marchandem na czele pokonali w tempie szybszym od rekordu świata.

0: Ostatecznie Brytyjczycy wyprzedzili Francuzów, bijąc rekord mistrzostw Europy. A w pierwszym dzisiejszym finale na 400 metrów stylem zmiennym Ilia Borodin poprawił rekord mistrzostw Europy o ponad 2 sekundy. Ilia Borodin, zawodnik neutralny, jak to określa się oficjalnie podczas tych mistrzostw. Na półfinałach swoje występy zakończyli Adela Piskorska i Jan Kałusowski. Adela Piskorska uzyskała 13 czas półfinałów na 200 grzbietem. Także 13 na 100 metrów stylem klasycznym był Jan Kałusowski, schodząc w półfinale poniżej minuty.
1: Czasy są bardzo dobre. Cieszę się, że popłynąłem w tym półfinale. Złamałem barierę 1 minuty po 2 latach. Wiadomo, że jest lekki niedosyt, ale cieszę się, że ze startu na start jestem coraz szybszy. Jeszcze dużo wyścigów przede mną, więc będę walczył dalej.
2: I miejmy nadzieję, że w kolejnych dniach nasi pływacy spiszą się lepiej. Dziś w nocy czasu w Polsce około godziny 1:00 o półfinał turnieju tenisowego w Toronto Iga Świątek zagra z Rosjanką Dianą Schneider. Unia Skierniawice wygrała z Arką Gdynia 2-0 w meczu 3. kolejki 1. Ligi Piłkarskiej. Liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. A skoro o piłce nożnej mowa, to w studiu Kroniki Sportowej witam Andrzeja Janisza. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Jako że poniedziałek, nie może zabraknąć twojego komentarza, więc od razu zapytam cię o to, jakie szanse ma 5 polskich zespołów w rewanżach 3. rundy eliminacji Lig Europejskich?
3: Bardzo różne mają szanse, natomiast ja może zacznę od tego, że jeżeli żadna polska drużyna nie zagra w Lidze Europy, to będzie to porażka, bez względu na to, ile drużyn będzie grało w Conference League. Moim zdaniem bardzo duże szanse ma Jagiellonia Białystok, z której jestem najbardziej dumny, dlatego że potrafiła wygrać, to już ważne, bo to są punkty do rankingu, potrafiła wygrać z drużyną, która 55 razy zdobyła Mistrzostwo Szkocji, czyli z Rangersami, i teraz w dodatku jedzie na rewanż i ma ogromne szanse, chociażby ze względu na to, że Rangersi są w bardzo słabej formie. Oni sezon zaczęli beznadziejnie, teraz przegrali w ostatniej kolejce mecz u siebie z Hertz.
2: Ale Jagiellonia
3: prawda,
2: też przegrała.
3: Dobrze, ale Jagiellonia była lepsza od Widzewa, mimo że przegrała. To jest, ja to składam na jakąś niebywałą skuteczność strzelecką Widzewa. Nawiasem mówiąc, też mam pretensję o jedną bramkę uznaną dla Widzewa, kiedy to bramkarz Jagiellonii był poważnie popychany i przeszkadzano mu. Do tego zresztą wrócę, dlatego że takich sytuacji jest coraz więcej, kiedy zawodnicy koncentrują się tylko na tym, żeby bramkarz nie wyszedł i chcą sprowokować również bramkarza do tego, żeby on go popchnął i tak dalej. Jest to absolutnie nie fair. Dobrze, więc o Jagiellonii już wiemy. Natomiast będzie trudno na Ibrox, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale Jagiellonia moim zdaniem ma szansę. Lech Poznań także ma szansę, bo w końcu wygrał z Klaksvik 1-0, wymęczył to zwycięstwo, ale ile razy Lech może zagrać źle? No to już z Piastem Gliwice zagrał lepiej, mimo że pierwsza połowa była wyrównana. Natomiast na Wyspach Owczych no może zdarzyć się wszystko, choćby ze względu na pogodę, wiatry, deszcz, sztuczne boisko. Jeżeli wszystkie te czynniki razem się połączą i do tego będzie brakowało szczęścia, to Lech nie awansuje. Natomiast jeżeli chodzi o Górnika Zabrze, to ja mam wrażenie, że Ferencvaros to jest drużyna absolutnie równorzędna. Przegrał Górnik tam 0-1, może wygrać tutaj 1-0, ale wcale nie musi, a może wygrać nawet 2-0. Sytuacja natomiast drużyn rywalizujących w Conference jest zdecydowanie trudniejsza, bo IGKS i Raków będą miały bardzo niewdzięczne zadanie w rewanżach.
2: Andrzej Janisz, bardzo dziękuję za ten komentarz, a my ponownie wracamy do Birmingham. Tam trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy i ponownie zgłasza się Rafał Bała.
4: I finał żeński 100 metrówki. Ewa Swoboda już klęczy w blokach. 6. tor. Podniosła się troszeczkę, jeszcze spojrzała do góry, jakby chciała gdzieś tam zaczarować magicznie, żeby ten złoty medal tutaj wywalczyć. Stać ją na to na pewno i obok niej van der Wecken. Z drugiej strony Ditizio. Ewa Swoboda znakomicie na razie na pierwszej pozycji. Pierwsze miejsce tylko Ditizio, ale jest Emi Hunt. To jest 200-metrówka. Swoboda czy Hunt? No zobaczymy. Hunt się cieszy. Ewa Swoboda spogląda, jakby chciała to zaczarować, że to może ona, ale Hunt, tak jak mówiliśmy, ona biega na 200 metrów zazwyczaj. To jest wicemistrzyni Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej sprzed kilku tygodni. I tak, Amy Hunt, oficjalne potwierdzenie, 11 sekund, minimalnie 200 sekundy tylko za nią Ewa Swoboda. Zatem mamy srebrny medal, tak jak 2 lata temu w Rzymie podczas tych Mistrzostw Europy uderzyła jeszcze dłonią w bieżnię. Jakże chciała tutaj wygrać Ewa Swoboda w tym roku fantastycznie.

0: wyniki osiągała, zbliża się do rekordu Polski Ewy Kłobukowskiej, która dokładnie 60 lat temu, no właściwie jeszcze kilkanaście dni pozostało do tej 60. rocznicy, była mistrzynią Europy w 1966 roku w Budapeszcie. Ewa Swoboda jest wicemistrzynią dziś, uśmiechnięta, zaraz pewnie te łzy radości tak już płyną po policzkach Ewy Swobody. Troszkę pewnie będzie rozczarowania, że nie ma tego złota, ale zakryła teraz dłonią usta, podchodzi do Emi Hunt, no i będzie też jej gratulować, patrzy, czy jest gdzieś biało-czerwona flaga, chciałaby się sfotografować, dostała taki pierwszy jeszcze, to nie ten oficjalny srebrny medal, na te dekoracje przyjdzie jeszcze czas, ale Ewa Swoboda już przed fotografami i zadowolona. Ewa Swoboda ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy biegu na 100 metrów. Na trzeciej pozycji Delphine Kansa, to jest niespodzianka, Belgijka, która biegła w półfinale z Ewą Swobodą, a Emi Hunt bohaterką całego stadionu, no nie mogę powiedzieć pełnego stadionu, bo dzisiaj nawet połowy zapełnionych miejsc tutaj nie było, ale Ewa Swoboda ze srebrnym medalem kończy ten dzień. Niestety nie ma medalu sztafety 4x400 metrów mieszanej. Tutaj czwarta pozycja biało-czerwonych i siódme miejsce w finale kulomiota Konrada Bukowieckiego. Tak kończy się pierwszy dzień Mistrzostw Europy. Jesteśmy zadowoleni. Oby to było rozwiązanie tego medalowego worka Polaków.
1: Najważniejsze, że mamy już wreszcie ten pierwszy medal i to już pierwszego dnia. Rafała, a co jutro nas czeka z emocji lekkoatletycznych? W skrócie?
0: No jutro, tak, przede wszystkim rzut młotem i to jest ta najważniejsza konkurencja, która nas czeka tego drugiego dnia, bo przecież Paweł Fajdek pokazał już dzisiaj, że będzie bardzo mocny, no i liczymy na to, że również w Mistrzostwach Europy, tak jak w Mistrzostwach Świata, będzie dominatorem, ale także bieg na 100 metrów przez Płotki, finał z Piją, z Krzyszowską, to są te najważniejsze punkty. Jeszcze 100 metrówka z Dominikiem Kopciem. Dlaczego nie? Może też walczyć przecież tutaj o marzenia, chociaż rywale w większości konkurencji są bardzo mocno.
1: Oczywiście, że tak. Rafał Bała, bardzo dziękuję za relację. Oczywiście proszę słuchać radiowej jedynki, bo relacje właśnie z Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce z Birmingham tylko na naszej antenie. Robert Lewandowski zdobył jedną bramkę, a Chicago Fire, w którym występuje, pokonało meksykański zespół Santos Laguna 3-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiego Pucharu League. Rozgrywek z udziałem klubów amerykańsko-kanadyjskiej Major League Soccer oraz Ligi Meksykańskiej. Tymczasem dwukrotny król strzelców mundialu, Francuz Kylian Mbappé, wrócił dziś do treningów po 3-tygodniowej przerwie wraz z 2 nowymi piłkarzami Realu Madryt, swoim rodakiem Ibrahimą Konaté i hiszpańskim mistrzem świata Markiem Cucurellą. Cała trójka przeszła badania lekarskie przed pierwszymi zajęciami pod okiem nowego trenera José Mourinho, który po 13 latach pracy w różnych klubach wrócił do Realu. Nowy sezon hiszpańskiej La Ligi rozpocznie się 15 sierpnia. A dziś w Kronice to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci
6: panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Radio Kierowców.
10: Kup
2: Kuba Hanak, zapraszam na ostatnie już dzisiaj wydanie Wiadomości Drogowych. Nie ma utrudnień na autostradzie A4, ani na 182 kilometrze pomiędzy Brzezimierzem a Brzegiem, ani na 101 kilometrze pomiędzy węzłem Mikołajowica a Wądroży Wielkie, zatem i w kierunku wschodnim i zachodnim mogą Państwo podróżować bez zakłóceń. Nie ma już kłopotów na drodze krajowej 65 pomiędzy

0: Dołdapią a Oleckiem w Dzięgielach na 14 kilometrze. Tu po zderzeniu dwóch aut osobowych mieliśmy najpierw blokadę drogi, a potem ruch naprzemienny jednym pasem. Taki ruch naprzemienny mamy ciągle na krajowej 59 pomiędzy Mrągowem a Pieckami w pobliżu miejscowości Brejdyny. 49 km tej trasy. Tutaj doszło do zderzenia trzech pojazdów. Niestety jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu. To zdarzenie, czy efekty tego zdarzenia trwają wiele godzin. Mamy nadzieję, że już wkrótce pojadą Państwo 59 bez żadnych kłopotów. Bez problemów na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Tutaj mieliśmy zepsutą ciężarówkę na 685 km. W tej chwili w kierunku Zakopanego można podróżować bez żadnych problemów. Bez problemów też wjadą Państwo do Krakowa od strony Zakopanego. Po wielogodzinnym korku pomiędzy Gajem a Libertowem już jest spokojnie. Ja życzę Państwu spokojnej nocy i szerokiej drogi.
1: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Co najmniej 110 osób zginęło, a 87 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii, poinformował prezydent kraju Abelardo de la Espriella. Zawaliło się prawie 100 budynków, a ponad 1500 zostało uszkodzonych. Władze Kolumbii donoszą również o zniszczonych szkołach, drogach i lotniskach. Prezydent mówi o wprowadzeniu w kraju stanu wyjątkowego. Priorytetem jest ratowanie wszystkich uwięzionych pod gruzami. Dziś wszyscy Kolumbijczycy, bez względu na poglądy ideologiczne czy polityczne, muszą zjednoczyć się w jednej sprawie – pomocy ofiarom klęski żywiołowej. Siłę wstrząsów oszacowano na 7,4. To kolejne potężne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej w tym roku. W czerwcu w sąsiedniej Wenezueli w efekcie podwójnych silnych wstrząsów zginęło ponad 6 tysięcy ludzi. Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie paliw. W tym tygodniu gabinet ma podjąć decyzje dotyczące obniżki cen na stacjach benzynowych.
2: Użytkownicy aut obawiają się kolejnych podwyżek.
3: Trzeba lać i jechać.
2: Program CPN
3: był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
4: Przydałoby się, żeby wróciło.
2: Szef resortu energii Miłosz Motyka wyjaśnia, że decyzja w sprawie programu ceny paliwa niżej zależy też od ministra finansów. Jakub Bogucki z portalu ePetrol wskazuje, jak może kształtować się sytuacja na stacjach paliw w najbliższych dniach.
5: Będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzynę nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała.
2: W tym tygodniu spodziewana jest decyzja w sprawie kolejnej odsłony programu CPN. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: 30 zarzutów usłyszał 24-latek z Lubina na Dolnym Śląsku, który mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów wielokrotnie siadał za kierownicą. Policjanci ustalili to m.in. dzięki analizie miejskiego monitoringu, mówi podkomisarz Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
6: 24-latek nagminnie lekceważył prawo i orzeczone sądowe zakazy, wielokrotnie prowadząc samochód osobowy. Policjanci przedstawili mężczyźnie aż 30 zarzutów dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo trzech prawomocnych wyroków sądowych.
1: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
7: To są aktualności jedynki.
1: Na uzbrojonym dronie znalezionym w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Lipsku znaleziono ślady DNA. Władze łączą ten przypadek z innym aktem sabotażu sprzed 2 lat w tym samym porcie lotniczym.
8: Powołując się na śledczych, gazety Bild i Zeit twierdzą, że na bezzałogowcu znaleziono materiał genetyczny zbieżny z DNA zabezpieczonym po wybuchu sprzed 2 lat. W magazynie firmy DHL doszło w lipcu 2024 roku do eksplozji jednej z paczek. Prokuratura ustaliła wówczas, że celem było odpalenie ładunku w powietrzu, ale materiał eksplodował na ziemi, ponieważ samolot na Litwę miał opóźnienie. Litewska prokuratura postawiła później zarzuty nadawcom przesyłki, którzy mieli działać na zlecenie rosyjskich służb. Z obecnych informacji nie wynika, czy nowe ślady DNA dotyczą tych podejrzanych czy innych osób. W nocy z wtorku na środę w ubiegłym tygodniu w Lipsku znaleziono drona leżącego niedaleko ukraińskiego samolotu Antonow, wypełnionego amunicją przywiezioną z Francji, przeznaczoną do dalszego transportu. Nie wiadomo, dlaczego ładunek na bezzałogowcu nie eksplodował. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: W Birmingham dziś pierwszy dzień lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Zawody obserwuje Rafał Bała. Czy są polskie medale?
9: Jest polski medal. Było kilka szans medalowych, ale...

0: spisała się najlepiej Ewa Swoboda w finale biegu na 100 metrów. Zajęła drugie miejsce, podobnie jak dwa lata temu w Rzymie. Dziś czas 11,2 sekundy, tylko 0,02 za bohaterką tutaj całego stadionu, czyli Brytyjką Emmy Hunt. Anita Włodarczyk zakwalifikowała się do finału rzutu młotem w finale, ale w pięciu kulą wystąpił Konrad Bukowiecki, zajął dziś 7 miejsce. No i czwarta pozycja naszej sztafety mieszanej 4x400 metrów z Natalią Bukowiecką w składzie. Zabrakło niewiele do medalu, ale ten medal mamy tylko jeden dziś, czyli Ewy Swobody w biegu na 100 metrów. Jutro szansa medalowa w rzucie młotem. Paweł Fajdek będzie rzucał w wielkim finale.
1: Relacjonował Rafał Bała. Dziękujemy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna 18 stopni na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich, 27 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali, ma rosnąć.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
7: Przemieszczają się niemal bezszelestnie, zachwycają kolorami i potrafią być wielkości dłoni. We wtorkowej audycji odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie znajduje się największa motylarnia w Polsce. A na dzień przed całkowitym zaćmieniem słońca połączymy się z Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w Hiszpanii, gdzie zmierzają tysiące turystów, by przez niespełna 2 minuty na własne oczy zobaczyć, jak księżyc całkowicie zakrywa słońce.
8: Lato z Radiem w Jedynce. Już jutro od 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej audycji artystka, która od kilku dekad jest prawdziwym fenomenem i inspiracją. Zanim świat poznał jej głos, to inni artyści wykonywali jej piosenki, ale potem okazało się, że najlepszą interpretatorką tych historii jest ona sama. Jej głos nie był idealnie wygładzony, jej frazowanie było bardzo osobiste, a teksty brzmiały trochę tak, jakbyśmy czytali czyjś prywatny pamiętnik. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji Belcanto Joni Mitchell.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Bohaterką Belcanta w programie pierwszym Polskiego Radia jest dzisiaj Joni Mitchell, Kanadyjka. Urodziła się w Albercie w zachodniej Kanadzie jako Roberta John Anderson. Jako dziecko zachorowała na polio i przez pewien czas była unieruchomiona w szpitalu. Właśnie wtedy muzyka stała się dla niej szczególnie ważna, ale poza muzyką także malarstwo. Zaczęła grać na gitarze, a jako że miała nadwyrężoną przez polio lewą dłoń, opracowała własną metodę gry na tym instrumencie. W końcu zaczęła występować w klubach folkowych, a przełom nastąpił, gdy miała 22 lata i przeniosła się z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Wyszła wtedy za mąż za muzyka Chucka Mitchella. Małżeństwo trwało zaledwie niecałe 2 lata, ale jako artystka Johnny robiła ogromne postępy. Pewnego dnia udało jej się nawiązać kontakt z ważną wytwórnią płytową, aż w końcu wydała album Clouds, który przyniósł jej pierwszą statuetkę Grammy. Głos Joni Mitchell bardzo zmienił się przez lata. Na początku kariery miała wysoki, jasny, lekki, czasami niemal dziewczęcy głos. Swobodnie wędrowała w górę skali. Z czasem zaczął się on obniżać, stał się ciemniejszy, nabrał zupełnie innych barw. Joni zmieniła też wtedy sposób śpiewania. Posłuchajmy teraz jej wybitnego utworu Both Sides Now, ale w niezwykłej wersji, kiedy głos Joni Mitchell brzmiał już nieco inaczej.

wielu artystów śpiewało i śpiewa tę piosenkę, ale kiedy śpiewa ją sama Joni Mitchell, mamy wrażenie, że poznajemy człowieka, który opowiada coś naprawdę ważnego. To była wersja Both Sides Now z płyty o tym samym tytule z 2000 roku. Podczas nagrywania tego utworu muzycy byli tak poruszeni, że według wspomnienia Joni Mitchell płakali. Jeszcze powrócimy do tego albumu. A w 1971 Joni Mitchell wydała jedną z najważniejszych płyt w historii muzyki popularnej, zatytułowaną Blue. Co jest siłą tego albumu? Na pewno minimalizm, śpiew i niezwykle osobiste teksty o miłości, samotności, rozstaniu, podróżach, poczuciu wolności i cenie, jaką czasem trzeba za tę wolność zapłacić. Joni Mitchell

wpuszczała słuchacza bardzo głęboko do swojego prywatnego świata. Okazało się, że im bardziej osobista jest historia, tym bardziej może stać się uniwersalna. Słuchacze bardzo utożsamiali się zawsze z tym albumem. A utwór Little Green to oda do córeczki, którą Joni Mitchell jako młoda dziewczyna zdecydowała się oddać do adopcji.

To były dwa utwory z płyty Blue Joni Mitchell, bohaterki dzisiejszego wydania Belcanta w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przed chwilą Blue, a wcześniej Little Green. Piosenka o córeczce, której znajdując się w niezwykle trudnej sytuacji życiowej, nie była w stanie wychowywać i oddała ją do adopcji. Przez wiele lat był to jeden z najbardziej bolesnych rozdziałów jej życia. Dopiero po ponad 30 latach matka i córka się odnalazły. Obie szukały się. Mitchell publicznie mówiła, że chciałaby odnaleźć córkę. Córka Killoran również próbowała ustalić, kim jest jej biologiczna matka. W pewnym momencie trafiła na stworzoną przez fana stronę internetową poświęconą Johnny. Zaczęła czytać biografię i zauważać kolejne podobieństwa, wygląd, zainteresowanie malarstwem, muzyką, okoliczności urodzenia. Killoran po raz pierwszy usłyszała głos swojej matki na automatycznej sekretarce. Johnny zostawiła jej wiadomość. Mówiła później, że usłyszenie tego głosu było magiczne. W 1997 Killoran poleciała do Los Angeles razem ze swoim kilkuletnim synem. Po mniej więcej godzinie spotkania z matką napięcie związane z 32 latami rozłąki właściwie zniknęło. Po latach Joni Mitchell powiedziała, że oddanie córki pozostawiło w niej pustkę, która zniknęła dopiero w dniu, kiedy zobaczyła ją ponownie. To teraz przepiękny utwór zatytułowany Cherokee Louis. Mitchell opowiada w tym utworze historię swojej przyjaciółki z dzieciństwa, dziewczynki o imieniu Mary. Mary była wychowywana przez rodzinę zastępczą i doświadczała przemocy seksualnej ze strony przybranego ojca. Kiedy miała około 13 lat, uciekła z domu. Johnny i jeszcze jedna koleżanka pomagały jej się ukrywać. Przynosiły jej jedzenie, latarki, baterie i coś do czytania.

Joni Mitchell w przepięknej piosence Cherokee Louise opowiadającej historię przyjaciółki z dzieciństwa. Były wielkie miłości, rozstania, podróże, sukces, okres wycofania się z życia publicznego, a później

Także poważne problemy zdrowotne. W 2015 Joni Mitchell doznała tętniaka mózgu i musiała przejść długą rehabilitację. A jednak po latach znów pojawiła się na scenie. Kiedy słuchamy jej kolejnych płyt, właściwie słuchamy kolejnych rozdziałów jej życia. Nie stworzyła sobie jednej scenicznej postaci, której pozostała wierna przez pół wieku. Pozwalała, żeby zmieniało się życie, zmieniała się ona sama i razem z nią zmieniała się muzyka. Słuchajmy nadal jej śpiewu, ponownie z albumu Both Sides Now, na którym znalazły się niezapomniane standardy jazzowe. A do usłyszenia mówi Robert Kamyk.

Długo to jest nie do wytrzymania i wszyscy się modlą, żeby już sobie popłynął. Ojciec po powrocie z samotnego rejsu, kolejne rejsy, później było zaangażowanie w Bractwo Żelaznej Szekli, później w Szkołę pod Żaglami, więc praktycznie co roku jakiś rejs się szykował, więc albo ojciec był w rejsie, albo ojciec szykował ten rejs. Bardzo często mu jakby towarzyszyłem w tych przygotowaniach. Pamiętam, jak były budowane kolejne żaglowce, najpierw Pogoria, no to byłem w Stoczni Gdańskiej i uczestniczyłem w przygotowaniu, w taklowaniu tego żaglowca. Im starszy zresztą byłem, tym bardziej byłem częścią przygotowań, niestety. Ojciec wiele kapitalnych rejsów zorganizował, na które bardzo chciałem popłynąć i nigdy mnie w te rejsy nie zabierał. Zawsze miał jakiś doskonały powód, żeby mnie nie zabrać. I oto tak naprawdę mam trochę żal, bo naprawdę kilka wspaniałych rejsów gdzieś umknęło bezpowrotnie, bo już nikt tych rejsów nie powtórzy. I zawsze było, a to najpierw skończ liceum, a to później może studia, a to może zacznij pracę. I cały czas coś było nie tak. I taki żal troszkę we mnie o to pozostał, zwłaszcza, że ludzie zawsze nieznający jakby sytuacji mówili, o, syn Baranowskiego, ty to musisz mieć dojścia do żeglarstwa. Ja mówię, no wręcz przeciwnie, mam zawsze pod górkę.

0: powroty są dużym przeżyciem. Wraca się do tego bałaganu, jaki niesie ze sobą ląd. Na morzu wszystko jest uporządkowane, wachty, godziny, zmiany sternika, regularne posiłki, a tutaj jest bałagan, z którym trudno sobie poradzić. Więc człowiek instynktownie wraca do tego, co było na morzu i zaczyna tęsknić, żeby jeszcze raz wypłynąć. Ale nie jest to najczęściej, nie jest to ucieczka od spraw lądowych. Na ogół ludzie dlatego wypływają pod żaglami, że to lubią. I to jest też mój przykład, że ja to lubię i chętnie wracam na morze.
1: Te trudne doświadczenia, mam wrażenie, dla mojego taty są łatwiejsze niż codzienność. Więc taki charakter.
2: Tak, zdecydowanie. No, żeglarstwo z jednej strony wydaje się wow, ci wspaniali, mocni faceci, którzy płyną i walczą z żywiołem, ale bardzo często ci wspaniali faceci uciekają od dnia codziennego. Uciekają od takich kłopotów z wychowaniem dzieci, z kłopotami, jakie bywają w rodzinach. To jest bardzo atrakcyjna forma spędzania czasu, ale przekonany jestem, że wielu żeglarzy ucieka od codzienności. Ucieka na morze w inną codzienność, która jest prosta, zorganizowana, podzielona na wachty, na powtarzalne czynności i pozbawiona wszelkich kłopotów. Nie oceniałem ojca ani rodziców. Patrzyłem, no okej, to był bohater, wspaniały człowiek, który robił takie wspaniałe rzeczy. I nawet w ten sposób nie zawsze myślałem, bo dla mnie to było oczywiste, że on to robi. No to on taki był. Ja bym się zdziwił, jakby robił coś innego. No nikt tak dobrze nie żegluje, jak on żegluje. Zresztą w dalszym ciągu uważam, że no jest to taki kapitan, z którym bym wszędzie popłynął i czułbym się pewnie.
0: No zawsze się płaci jakąś cenę. Wolę o tym nie myśleć, bo wtedy miałbym poczucie winy. A tak wiele sukcesów rodzinę obejmuje. Chociażby ten rejs rodzinny, który nie odbyłby się w owym czasie, gdzie były kłopoty z paszportami, a myśmy jak rodzina miliarderów sobie płynęli przez Amerykę i Atlantyk. Ja nie uważałem, że ja cokolwiek poświęcam wypływając w rejs, ponieważ bardzo tego chciałem. Jeśli chodzi o rodzinę, to zawsze był jakiś kompromis i uzgodnienia. Zresztą tak jest i do dzisiaj, że nie wypływam tak sobie dla fanaperii, ale najpierw z rodziną uzgadniam, czy to jest w porządku, czy wszyscy się zgadzają na to. Także nawet jeśli płacimy jakąś za tą cenę, to ta cena jakby się rozkłada na innych ludzi również i w związku z tym ja nie czuję takiego obciążenia. Nie uważam, że zapłaciłem jakąś wysoką cenę za to, żeby osiągnąć sukces w tej swojej dziedzinie.
2: Ojciec jest typem wojownika i ojciec walczy o różne swoje pomysły, walczy o realizację swoich celów i bardzo często jest w tym egoistyczny, ale wojownik musi być egoistyczny, jeżeli chce te cele osiągnąć. To jest pewna cecha, twarda cecha,

0: jego charakteru, dążenie do tego, żeby cele postawione sobie osiągać. Jeżeli są to cele, które służą większej grupie ludzi, tak jak idea morskiego wychowania młodzieży, to super, bo to znaczy, że będzie więcej ludzi na morzu młodych, to znaczy, że więcej ludzi będzie miało szansę skorzystać z dobrodziejstwa żeglarstwa w kształtowaniu swojego charakteru. Bycie wojownikiem pomaga mu osiągać to, co sobie zamierzył, a zamierza sobie to, o czym marzy, w związku z czym to bycie twardym wojownikiem pozwala mu spełniać jego życiowe marzenia. I będzie je jeszcze dalej spełniał, bo jeszcze wciąż ma te marzenia. Myślę, że dzień, kiedy przestanie mieć cele, kiedy przestanie już walczyć o coś, to będzie smutny dzień, bo to znaczy, że się poddał. On powiedział, że musi to wszystko robić. Dopóki będzie miał siłę, to będzie działał. Jak przestanie działać, to będzie koniec jego marzeń.
1: Na 80. urodziny mogę powiedzieć, że spełniłem swoje marzenia. Morze dało mi fantastyczne przeżycia, których nie zapomnę. Pozwoliło zrealizować marzenia, więc uważam, że jestem człowiekiem spełnionym. Zrealizowałem wiele niezwykłych planów i uważam się wyróżniony, że mnie się to udało, co nie oznacza, że rezygnuję z dalszych planów.
2: Był to archiwalny reportaż Joanny Bogusławskiej. Kapitan Krzysztof Baranowski znajduje się teraz na Oceanie Indyjskim i za chwilę wysłuchamy rozmowy, którą nagraliśmy dla Państwa kilka dni temu.
3: Jak pan przeżywa ten rejs?
4: Rejs na meteorze zacząłem na Wyspach Kanaryjskich w listopadzie zeszłego roku. Mniej więcej Australia to jest półmetek, jeśli chodzi o długość, jeśli chodzi o okrążanie Ziemi, no to już bardziej niż półmetek. I teraz jestem na Oceanie Indyjskim. Wypłynąłem z Port Darwin w Australii. Sumowałem przez 3 tygodnie na wypoczynek i naprawy. No i teraz przede mną najdłuższy odcinek na wyspę Reunion i dalej do Afryki, Durban, Kapsztad i z powrotem na Kanary.
3: Co było motywacją do odbycia tego rejsu? Co dla pana było ważne, żeby właśnie to zrobić?
4: No, ja to lubię po prostu. I tak myślałem, że na koniec kariery żeglarskiej dobrze jest wykręcić taki numer. Więc przede wszystkim dla swojej przyjemności, ale poza tym, żeby pokazać, że wiek podeszły to właściwie jest tylko PESEL, czyli bezduszne numery, a właściwie liczy się forma fizyczna, która umożliwia aktywne życie. Poza tym chciałem zwrócić uwagę na siebie, żeby móc przeprowadzić inną sprawę, mianowicie budowę żeglowca dla młodzieży. Kiedy próbowałem dostać się do różnych osobistości, żeby porozmawiać o tym, to właściwie nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Może teraz, kiedy ten rejs zdobył jakąś popularność, łatwiej mi będzie o tym wychowaniu młodzieży na morzu porozmawiać z kimkolwiek.
3: Do tej pory też pan pływał ze swoją żoną. Czy to też nie jest taki hołd troszkę dla niej?
4: No akurat mijają 2 lata od jej śmierci, to dokładnie. Więc oczywiście to jest jakby efekt tej traumy po jej śmierci. Jest to wspólny ostatni rejs, jeśli tak można powiedzieć. Bo rzeczywiście na tej trasie parę razy mnie odwiedzała, także to są niby wspomnienia, no ale cóż, pozostają tylko wspomnienia. Niemniej taki rejs jest na tyle dużym przeżyciem, że pozwala inne duże przeżycie łatwiej znieść.
3: Ale wtedy też pamięta się te dobre chwile, które was łączyły i które towarzyszyły życiu i temu też małżeństwu wieloletniemu. Przypominamy sobie te dobre rzeczy, które były dla nas ważne.
4: To prawda. Bardzo sobie ceniłem to, że ona nie będąc żeglarką, a właściwie wielką damą, zniża się

0: do poziomu szarego majtka i towarzyszy mi w takich rejsach nie zawsze wygodnych. Więc to się ceniło bardzo. No i to była taka dziwna egzystencja dwóch zupełnie różnych postaci z różnych światów. No ale jednak coś silnego nas połączyło i łączyło przez 40 lat.
1: Jak pan przeżywa ten rejs?
0: Ja się czuję w tym dobrze. To jest mój żywioł. Ocean jest mi bliski. Także można powiedzieć, że jestem z tym szczęśliwy. Ale na co dzień to jest szereg zagrożeń i jest nieustający strach, że coś się wydarzy, bo tutaj pokład się bardzo chwieje. Jakikolwiek wypadek jest jakby wyrokiem ostatecznym, ponieważ nikt tutaj nie przyleci, nie pomoże. Nawet gdyby chciał, bo tutaj helikopter nie doleci. Także człowiek jest zdany na siebie, ale równocześnie to buduje też takie zaufanie do swoich możliwości, że jednak daje radę.
1: A czy miał pan jakieś trudne momenty? Jakiś moment zwątpienia?
0: No, nie należy mylić trudny moment ze zwątpieniem, bo to jest jakby zupełnie co innego. Ale trudny moment był również ostatniej nocy, kiedy musiałem na wzburzonym morzu zwijać żagiel i nie mogłem tego dokonać, ponieważ zaciął się pełzacz na szynie, po której ten żagiel suwa się w górę lub w dół. Otóż w dół się on nie chciał zsunąć. I szarpałem i szukałem sposobu, żeby tego dokonać i nie było to łatwo. Więc takie 2 godziny w środku nocy to jest to trudny moment, kiedy człowiek wydaje się bezsilny. A następnie jakimś tam sposobem, korzystając z wiatru, tylko z jego innej strony, to znaczy z odpowiednich zwrotów, manewrów. No ale to wszystko trwało i było w takiej atmosferze grozy, bo to środek nocy, a tutaj fale, silny wiatr. Więc taki oto przykład trudnego momentu. Ale nie myśli się wtedy o żadnym zwątpieniu, po prostu trzeba wykonać zadanie. Natomiast zwątpienie może przyjść później, ale nie przychodzi, dlatego że później się już łatwo zapomina o tych trudnościach. Natomiast pozostaje sympatyczny cel płynąć dalej.
1: Czego pan pragnie najbardziej?
0: Pragnę ukończyć ten rejs. Życzenia są różne. I stopy wody pod kilem, i silnych wiatrów od rufy, no i pomyślnych wiatrów. Ważna jest intencja, także przyjmuję to właśnie jako dobrą intencję i bardzo dziękuję.
1: A proszę powiedzieć, czy ma pan takie poczucie, że ktoś się panem opiekuje? Czy ktoś z panem jest? Czy ktoś patrzy na pana i jakby w tych różnych chwilach dodaje siły?
0: No to już wchodzimy w zakres metafizyki. I wprawdzie w pomoc boską nie wierzę, natomiast sympatyczne życzenia różnych ludzi, co mi pomagają, dodają otuchy. No niewątpliwie dobre myśli ludzi, a jest ich sporo, którzy obserwują ten rejs, jakby umacniają mnie w przekonaniu, że to był dobry pomysł i że uda mi się go szczęśliwie zrealizować.
1: Co przed panem? Czy ma pan jakieś odcinki, których pan się obawia?
0: Niewątpliwie teraz wkroczyłem w najtrudniejszy odcinek, ponieważ jest to najdłuższy etap bez zawijania do jakiegokolwiek portu, bo po prostu po drodze portów nie ma. To jest 4,5 tysiąca mil, czyli jakieś 6 tysięcy kilometrów, na które muszę zużyć około miesiąca albo i więcej bez oglądania lądu. I to samo w sobie jest trudne, pomijając fakt, że Ocean Indyjski jest też najbardziej takim niebezpiecznym oceanem, a miałem już tego dowody parokrotnie, więc wkraczam na ten ocean pełen niepokoju, no ale zobaczymy. Mam trochę doświadczenia.

0: doświadczenia w żegludze, więc może i tym razem się uda. I dopiero jak będę na ostatnim etapie, czyli na Oceanie Atlantyckim, ponieważ tam już nie ma huraganów, stabilna pogoda, także można przewidzieć prędkości, a więc i czas dotarcia. Także jak dotrę do Kapsztadu po okrążeniu Przylądka Dobrej Nadziei, to wtedy możemy mówić o terminie powrotu.
1: Życzę tego, czego pan pragnie najbardziej, żeby ukończyć ten rejs. Przesyłam dużo dobrych i ciepłych myśli, żeby wszystko się dobrze ułożyło.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Była to rozmowa Joanny Bogusławskiej, a państwa zachęcam do odwiedzenia strony facebookowej Krzysztofa Baranowskiego. Niecałe 2 minuty do godziny 1:00. Wracamy do państwa po aktualnościach. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Królowa sportu wraca na salony.
5: Najlepsi lekkoatleci Starego Kontynentu walczą o medale Mistrzostw Europy.
4: Wśród startujących w Birmingham liczne grono reprezentantów Polski.
5: Anita Włodarczyk,
4: Paweł Fajdek,
5: Ewa Swoboda,
4: Jakub Szymański
5: czy Natalia Bukowiecka.
4: Oni wszyscy liczą na kolejne medale wielkiej imprezy.
5: Na 2 lata przed Igrzyskami Olimpijskimi powinniśmy się przekonać o sile polskich lekkoatletów.
4: Relacje i rozmowy z zawodnikami w programie pierwszym Polskiego Radia od 10 do 16 sierpnia. Rafał Bała
5: i Krzysztof Kuzak.
4: Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
6: Minęła 1:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od Toronto. Właśnie rozpoczyna się mecz Igi Świątek z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju National Bank Open. Polka jest 8 w światowym rankingu, Rosjanka 17. Obie panie do tej pory spotkały się na korcie tylko raz. W kwietniu 2025 roku w 1/8 finału turnieju WTA w Madrycie lepsza okazała się Diana Schneider. Jak będzie dziś? Do tematu powrócimy w kolejnych aktualnościach. Już teraz zapraszamy. Co najmniej 110 ofiar śmiertelnych, 87 rannych, zniszczone budynki mieszkalne i uwięzieni pod gruzami. Zachodnią Kolumbię nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4.
7: Na południu miasta Cali zawalił się 4-piętrowy hotel Molina Rosa. Pod gruzami mogą znajdować się dziesiątki poszkodowanych. Burmistrz Alejandro Eder liczy na szybkie wsparcie ratowników, aby dotrzeć do ofiar katastrofy na czas. Według raportów kolumbijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najbardziej ucierpiały departamenty Choco, Caldas, Valle de Cauca i Risalarda. Minister Rodrigo Lara Restrepo przekazał, że mniej poszkodowane samorządy spieszą na pomoc ofiarom katastrofy.
8: El alcalde Bogotá.
7: Burmistrz Bogoty zaoferował dźwigi i ratowników, a gubernator Antioki udostępnił jednostki powietrzne całego departamentu. W stolicy Kolumbii powołano sztab kryzysowy, aby zarządzać usuwaniem skutków trzęsienia ziemi. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: A w aktualnościach powracamy do kraju. W Polsce jest bezpieczniej. Zapewnia o tym policja i informuje, że w pierwszym półroczu odnotowano mniej przestępstw, ale zabezpieczono rekordową ilość narkotyków. Liczba kradzieży, włamań, rozbojów i wymuszeń zmniejszyła się o 12%.
9: Intensywne działania policji dają efekt. 3-krotnie więcej przejętych narkotyków.
10: Ponad 90 ton różnego rodzaju substancji.
9: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
10: To wzrost o ponad 300%.
9: Lepsza jest też statystyka groźnych przestępstw.
10: To jest to, co tak naprawdę realnie przekłada się na poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli.
9: Ale eksperci nie są przekonani. Mówi były oficer CBŚP profesor Tomasz Safijański i podkreśla, że gangi nauczyły się działać dyskretnie.
11: Dawno odeszły od takich spektakularnych akcji typu podłożenie bomby, egzekucja w miejscu publicznym. W tej chwili się to wszystko robi też, ale w inny sposób.
9: Odpowiedzią na zmieniającą się przestępczość ma być powołanie Narodowego Biura Śledczego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
6: A w nich teraz pytanie, w jakich warunkach wypoczywają dzieci i młodzież na obozach i koloniach. Sprawdza to sanepid i policja w Warmińsko-Mazurskim. Harcerską bazę obozową w Siemianach kontrolowała Anna

0: Żurawska z Iławskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
1: Stan sanitarny urządzeń w umywalniach, w natryskach, również część mieszkalną, w obozowisku, też tam warunki higieniczno-sanitarne. No i ogólnie stan taki czystości i bezpieczeństwa.
0: I właśnie to bezpieczeństwo wypoczywających jest najważniejsze, przyznaje komendant harcerskiej bazy obozowej w Siemianach Andrzej Dalewski.
2: Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Policji, nadzór budowlany ze Starostwa Powiatowego, więc jest tutaj szereg instytucji, które muszą wykonać swoje obowiązki.
0: Mundurowi z Warmii i Mazur od czerwca do końca lipca skontrolowali już około 200 miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. A na koniec o pierwszych oznakach kończącego się lata. Do odlotu z Polski do ciepłych krajów szykują się ptaki. Bocianie sejmiki zbierają się już na łąkach i polach.
3: Również ptaki drapieżne, jak orliki krzykliwe, jak trzmielojady, jak błotniaki łąkowe czy stawowe również w sierpniu gromadzą się i zaczynają swoją wędrówkę w stronę Afryki. Pożegnaliśmy już jeżyki, lecą w stronę Afryki równikowej.
0: O czym mówił ornitolog Rafał Świerat. Ptaki do orientacji używają głównie wzroku, ale posługują się też polem magnetycznym Ziemi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy deszczowo i burzowo na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, a także części świętokrzyskiego i łódzkiego. Popada też w ciągu dnia, ale na północy i wschodzie. Wtorek będzie trochę chłodniejszy, od 18 stopni na termometrach, na północy około 22 w centrum i do 27 na południowym wschodzie. A teraz czas na morską prognozę pogody. Na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do 13. Sytuacja baryczna. Rozległy niższy 995 hektopaskali nad Zatoką Botnicką pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Wyższy nad Wyspy Brytyjskich powoli umacnia się. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 6 do 7 w skali Beauforta, stan morza 4. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe, tam wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5 w porywach do 6, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna. Na następne 12 godzin Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 6 do 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 6 do 7, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Przemieszczają się niemal bezszelestnie, zachwycają kolorami i potrafią być wielkości dłoni. We wtorkowej audycji odwiedzimy Orientarium Zoo w Łodzi, gdzie znajduje się największa motylarnia w Polsce. A na dzień przed całkowitym zaćmieniem słońca połączymy się z Joanną Chichlowską, polską przewodniczką mieszkającą w Hiszpanii, gdzie zmierzają tysiące turystów, by przez niespełna 2 minuty na własne oczy zobaczyć, jak księżyc całkowicie zakrywa słońce.
6: Lato z Radiem w Jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: 7 minut po godzinie 1:00 słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Noc z reportażem.
7: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Antoni Rokicki. Rozpoczynamy drugą część naszej audycji. Czeka nas w tej godzinie jeden z najwybitniejszych polskich reportaży, Dachoman Witolda Zadrowskiego. Powstał 56 lat temu i jest tak ciekawy, że od pierwszych sekund trzyma w napięciu. To reportaż, który jest stworzony ze scen reporterskich. coś, co, czego

0: No, dzisiaj bardzo brakuje w reportażu, zwłaszcza tym zagranicznym. Posłuchajmy fragmentu reportażu Dachoman.
1: No co? Co się stało? Zdenerwowałem się?
2: Głuptasku, głuptasku. Nic, pojedziemy jeszcze raz, dobrze?
1: Spokojnie, spokojnie, spokojnie. To nic, pierwszy raz nie wiedzą, o co chodzi. To tak jak dziecko. Panie trenerze, dlaczego pan już daje cukier? Ja chciałem liny puścić. Tu drugi trener czeka tak samo. Proszę tak stać, panowie, liny idą na górę. O, ślicznie, proszę, teraz dać cukru. Proszę uprzejmie. O tak, poklepać. Co, czarny, te rączki nie ma, żebyś poklepał, co? No, tak jest. O i proszę, Dachomanek już się przyzwyczaił. Dziękuję panom.
3: Dawaj, dawaj. Niego zostanie, zdejm siodło z niego, to wszystko i nakryj go dereczko lekką.
2: Jutro próbujemy go jeszcze raz ostro pod maszyną. No i jutro będzie robił ostatni taki przygotowawczy galop. I po tym galopie już powinien, mi się wydaje, że wygrać.
0: Zgadzą się państwo z tym, że czuć tutaj szacunek i prawdziwe przywiązanie do zwierząt. Już za kilka chwil ten reportaż na antenie jedynki. Ale chciałbym jeszcze przypomnieć o tym, że czekam na SMS-y, więc proszę je przysyłać. Mój numer to 508 011 508. Poprzednio zadałem pytanie o to, jakie mają państwo wspomnienia z wakacji, z urlopu. Ale dzisiaj pomyślałem jeszcze, że może ten reportaż Dachoman też będzie takim punktem do tego, żeby przypomnieć sobie wspomnienia związane z pierwszym zwierzęciem. Może tak. A teraz zacznijmy tę drugą godzinę Nocy z reportażem z utworem artysty, który niedawno był w Polsce. Dał świetny koncert w Warszawie. Przed nami Moby.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tytułowy bohater reportażu, Dachoman, to ogier urodzony w Janowie Podlaskim. Brał udział w wyścigach na warszawskim Służewcu, występował w cyrku, a po latach wrócił do Stadniny jako reproduktor. Witold Zadrowski odpowiada o losach tego zwierzęcia wyłącznie scenami reporterskimi. Jego praca powstała w 70 roku i jest jedną z najwybitniejszych audycji, do których wracamy my, reportażyści. Zapraszam Państwa na prawdziwą dźwiękową ucztę. Przed nami reportaż Witolda Zadrowskiego, Dachoman.

0: Narodziny.
1: Ładna noc dzisiaj.
2: Tak, dosyć ciepła, taka sobie wielka.
1: Na porodówce światło się pali?
2: Tak, to jest cała noc.
3: Józef już te judynę wziął?
4: Nie.
3: I nożyczki też nie?
4: Nie, nic nie.

0: O, nożyczki się wymyję. Tak, zaraz się bólę wezmę. Lepiej to ona się położy. Bo pod ścianami chodzi tylko, widzisz, o. Kładzie się. O, teraz będzie lepiej.
1: Tak.
0: O, matka, nie bój się, nie bój się. O, tak, tak, tak. O, to. Drugie nóżkę wyciągnie. I te drugie. Za jedne, Józef, wyciągnie. O, tak. Jeszcze. Już będę brać pomału. Jak główka, by główka wyszła, to tak, będzie się. O, tak.
1: Czekaj, jak będzie parło.
0: Tak, jak będzie podało się. Oto już troszkę nosek jest.
1: Jeszcze.
0: No. Jeszcze, jak się nam da. Ciężko idzie. Rota! I jeszcze.
1: I jeszcze raz.
0: Dobra. Nożyczki teraz.
1: Jest.
0: Czekaj, Józef, czekaj. Oto w tym miejscu. Przeciąć, tak. Teraz Judynę, pomału, nie spieszcisz. Dobra. Ciężko miała. Teraz poleżę dłuższy czas. O, tam raz. We dwóch to byś mi nie dali rady.
1: Nie.
0: Teraz zobaczę, co nam się urodziło. Ogierek czy kobyła? Co to jest?

0: ogierek. O, dobrze, dobrze. Nie rusz go, starucha, nie rusz go, czekaj. Aj, to. No, to jest twój, nie ci, no. Twój rybaczek, nie bój się, dobra. O, tak. O, starucha, dobra.
1: Ale uszy ma matki.
0: Tak.
1: I łys ma wszystko.
0: Jak wylany ma. Tak. O, już prycha. O, do góry uszy. Trzymaj się, pomalutku. O, na równe nogi. O, tak, drybla, duży drybla.
1: No i duży.
0: O, to. Kawał konia nie urzekając. Nie urzekając kawał konia. Op. O, już się rży, ogierem. Ale jeszcze pijany, jeszcze zmęczył się mocno bardzo swoją podróżą. Już się rży, chce jeść. Wygłodniał nie mógł. O, tak. Już cicka szuka.

0: Dobry pan dyrektorze.
1: Dobry wieczór.
0: Panie dyrektorze, bandolka urodziła Ugierka nam.
1: O, brawo.
0: Data dzisiejsza.
1: Brawo.
0: Trzeba będzie jego zważyć zaraz. Czuję się dobrze.
1: I gniady będzie.
0: Tak jak.
1: To trzeba będzie jakieś ładne imię znaleźć. To nie takie proste.
0: A tak jest.
1: Chyba będzie Dachoman. No
0: tak
1: co?
0: Jest.
1: Nowa nazwa? Dobra.
0: Może być. To będzie Dachoman. Nazywał się. Malutki. Już sobie pojadł, stoi tylko i myśli. Dachomanek ten mały. Tak, będziesz nazywał się Dachoman. A co tak krzyczysz, Dachomanku, ty mały, a? Co krzyczysz? Nie płacz, zaraz matka wróci, pochodź. No i widzisz. Ojej. A jak on krzykliwy, a? Ajajaj. Od nerwowy. Zaraz przyjdzie, napije się wody, zaraz przyjdzie. Nie płacz. Tak. O, nie krzyczcie, smarkacie. Zaraz przyjdę do matki, zaraz.

0: Młodość.
1: Panie, tak naprawdę to jest ciężka praca przy takich małych zrybaczkach wychować jego, panie, od maleńkiego. Ale uważać na niego, czy jakie on ma oddechy, jak on dycha, jak on, czy on zdrowy, tylko panie, to trzeba uważać. Stale trzeba na niego się przyglądać. Nakryła go słomo, widzisz pan? Przyrzuci go słomo i leży. O. Ty mały, stawaj no, stawaj, zobacz. Zachorował przedwczoraj, a brykał sobie ładnie. I przedwczoraj coś się zrobiło. Jakiś cuk powinął, wiatr, coś.

0: Dostał takie.
1: Obezwładnienia. No pij, pij, ty pij.
0: I tak trzeba cały dzień i noc, panie patrzy, co 2 godziny się go podnieść. Sam nie da rady. Nie dopilnować, to nie posił, opadnie z siły, koniec. Która? Po 11, tak? Za 2 godziny znów trzeba jeść i tu podnosić. A, ta majątki. A. No dobrze.
2: Teraz będziesz spał spokojnie.

0: To jak się czujesz? Hej, już zdrowszy jego, zdrowy już, bryka. O, coś był chorował troszeczkę, a teraz już bajki. O, i krzyczy już. Tak, o.
1: Chodź, chodź. O, tak, chodź. No, powiedz się. Tak. Chodź, ma. O, idzie, idzie, idzie, idzie. O, masz, masz, o, idzie, o, nie ugrzał. Z tej strony, o, bo. Chodź, ma. Trzymaj się, kawaler. Popraw się, no lepiej. I poszedł. Tak. Widzisz? O, to chuligan mały też. Tak. Nie bój się, nie bój się, nie bój się pomalutku. O, tak, tak, tak. Op, hamulcy masz dobre, nie bój się. A, oho, a co tak krzyczysz? Jak krzyczysz? Oj, oj, oj. Niuńka, niuńka na świat szeroki pójdzie. Tak, tak, tak, tak. Na świeżym powietrzu pobryka teraz. Nie. A ta. A ruszę się. I poszedł.

0: Dzisiaj w którą stronę jedziemy?
1: W lewo.
0: Normalnie? To jedź od tego do 1000 metrów.
1: Dwa country.
0: Dwa country. Jeden do 1000, a później stępa do 800 i drugi kenter z powrotem do 1000. O, powoli, powoli, bo skoczy napięty. A Dachoma naraz w koło pójdzie. Tadek, Tadek. Tylko trzymaj za głowę go dobrze, wiesz, bo jest... Żeby się tam nie potknął. Równo na nim jedź, równo. Puść mu swobodniej wodę. Puść mu swobodniej cugle. Swobodnie, swobodnie mu troszkę cugle. Niech on nie napina się tak. Troszkę lepiej chodzi jak wczoraj. No jak on idzie dalek? No dosyć, hop.
2: No proszę, idziemy z tempa. Proszę bardzo. Razem, razem, razem, razem i tylko z tempa. Tak jest, ślicznie. Od tej ścieżki ustawimy się i pójdziemy, a ja wam przed samymi nosami liny zerwię. Wyrównaj do pana Stefana na Dachomanie. Tak jest, spokojnie, spokojnie i tylko z tempa, panowie. I tylko z tempa, tak jest, tempa. O, o, niedobrze, niedobrze, niedobrze.
3: No co ty taki, ojej, ojej, no co? No co, co się stało? Zdenerwowałem się?
2: Głuptasku, głuptasku ty. Nic.

0: Pojedziemy jeszcze raz, dobrze?
1: Spokojnie, spokojnie, spokojnie. To nic, pierwszy raz nie wiedzą, o co chodzi. To tak jak dziecko. Panie trenerze, dlaczego pan już daje cukier? Ja chciałem liny puścić. Tu drugi trener czeka, tak samo. Proszę tak stać, panowie, liny idą na górę. O, ślicznie, proszę teraz dać cukru. Proszę uprzejmie. O tak, poklepać. Co czarny, te rączki nie ma, żebyś poklepał, co? No. Tak jest. O i proszę, Dachomanek już się przyzwyczaił. Dziękuję panom.
2: Dawaj, dawaj. Niego zostanie, zdejm siodło z niego, to wszystko i nakryj go dereczko lekką.
0: Jutro próbujemy go jeszcze raz ostro pod maszyną. No i jutro będzie robił ostatni taki przygotowawczy galop. I po tym galopie już powinien, mi się wydaje, że wygrać.

0: kariera.
1: 2, 5, 2, 2, 7.
2: Ale zaraz pan tam nie stał przecież, co pan.
3: Pan mieszkał on te pewniaki. 2 razy 2, 1, 1, 2.
2: Ja teraz proszę. 2, 4 poproszę. 2 razy po 2, 4.
4: No szybciej.
5: 3, 2.
4: Bomba w górę idzie.
2: 2 razy 1, 4, 4, 1.
5: 3, 1 proszę.
6: 5, 1.
7: 4, 5.
5: 2 razy 3, 4.
8: 2 razy 3, 5.
1: 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
0: Gwiazda!
1: Boże!
5: Dziewiątka! Dwójka!
6: Kasius idzie do przodu, wie pan?
7: Jeszcze nic nie wiadomo.
8: Panowie, nie oglądajcie, 3, 5, 2.
7: Idzie czwórka, czwórka idzie. Czwórka idzie. No dawaj trójka.
0: Dawaj!
7: Dawaj!
0: Dawaj!
7: Dawaj!
9: Homan idzie. Coś się stało. Co za pech.
7: Cholera. No i klops. Jeszcze mi mówiła pani Sabina, że 3, 4, 5.
9: Ja, jasne było, prawda, że Dachoman musiał wygrać, bo wziął całą stawkę, wziął 10 koni, szedł z samego ostatniego miejsca. Nagle coś się urwało.
0: Trójka. Trójka przyszła, ale co drugiej nie wiadomo. Zaraz będzie pan widział. Czekaj pan, o zaraz. 3, 1. Przegrał pan.
9: Zdawało się, że już na pewno wygra, to inny go pokonał, mało przewidziany koń. Wypłata będzie kolosalna, odpowiadam do niespodzianki.
10: Zaraz zobaczymy, spokojnie. Która noga?
11: Lewa.
10: Stoj, malutki, stoj. O, panie. O, niedobrze. W tej chwili zrobię mu zastrzyk, ale z góry panu mówię, już jest przekreślony, bo to jest zapalenie ścięgna powierzchownego zginacza palca. Jak go podleczymy, śladu nie będzie, pójdzie z powrotem, może iść albo do cyrku, albo do stadniny.

No dzisiaj zaczniemy pierwszy raz. Zobaczymy, czy on się nie będzie bał bandy. Parę dni trzeba go przyzwyczaić do areny. Do przodu, do przodu. Brawo, malutki konik, brawo. O, tak jest dobrze, tak jest ślicznie, tak jest dobrze, brawo. Do przodu. Jeszcze, jeszcze. Dajcie mi moje narzędzie. Gdzie są moje baty? Jeden, jeszcze drugi. Ale. Brawo, brawo, dobry konik, dobry. Jeszcze raz. Ładnie, ładnie. Ale. Nie bij go, ale. Brawo, tak jest dobrze, tak. Ale. Wyżej nogi, ale. Przednie.

0: będzie. Tak, tak, o tak, o tak. Razem, razem, razem. Alej, alej, alej, alej, alej, alej, alej. Brawo! To jest dobre, więcej nie potrzeba. Tak jest dobrze. Ile my to próbujemy? Chyba ze 6 miesięcy już. Pół roku próbujemy to. Ale on ma wybitny talent. Ale raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Dobre. Cicho, cicho, cicho, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic nie mówię, nic. Spokojnie. O, o, o. O, nic. Ale raz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Oho, brawo, tak jest dobrze. Dachomen, ładnie, ładnie, ładnie, do przodu, nie bój się nic, nie bój się nic. Ale, ale, co? Góra, góra ładnie. Ładnie! Spokojnie, nic! Góra! Trzymaj ładnie, trzymaj ładnie, trzymaj ładnie! Brawo! Brawo, bardzo długo stał. Góra! Góra ładnie, trzymaj, trzymaj! Nie wolno, nie wolno! Brawo, tak jest dobrze, tak jest dobrze. Góra! Kubis! Nie wygłupiaj się! Góra! Trzymaj ładnie! Tak, tylko niczego się nie bój. Nic się nikt nie robi. Uwaga! Góra! Góra trzymaj! Trzymaj ładnie! Trzymaj! No tak było dobrze, o widzisz, tak było dobrze. Pół godziny, tak ma być. Chodzi. Dawajcie teraz deskę, dzwonki i zobaczymy, co to będzie.
1: No co?
0: Coś nowego będzie dla naszego konika. Ale, ale, ale, ale, ale. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, dawaj. Daj, no, no, no, no, no, no, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ooo! Ile my już go uczymy? Z rok czasu, rok czasu.

0: Idzie nasz artysta. No do homa. Dziś jest twoja premiera. Tak, nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się.
1: Oj, jak się trzęsę, Nie bój się, Dobry konik jestem, tylko nerwowy strasznie. Strasznie nerwowy. On ma skrzydła na sobie, będzie przedstawiał Pegaza. No do tego zrobimy taki ładny dymek, mgiełkę taką ładną. To się na arenie trzyma, tak ładnie. On wylatuje do tego, to wie pan, wygląda jak w niebie konik.

Chodź do panny, chodź. Chodź do panny, ładna panna będziesz miał. Młoda. Chodź. No, odezwij się trochę, nie chcesz?

A za rok będziesz miał ładnego synka. Małego do komandy. O, dobry koń. O, piękny, piękny. Ładnie się pokazał. I cukru dostaniesz. Chodź.

0: Na tym kończę tę opowieść o Dachomanie. Pozostawiłem go w najstarszej w Polsce stadninie w Janowie Podlaskim, dokąd powrócił po 2 latach pracy w cyrku. Powrócił jako czołowy ogier. Dyrektorowi tej stadniny, Andrzejowi Krzyształowiczowi oraz dyrekcją cyrku i toru wyścigowego na Służewcu chciałem tą drogą podziękować za umożliwienie realizacji tej audycji.
1: Był to archiwalny reportaż Witolda Zadrowskiego, Dachoman. Audycja powstała w roku 70. A teraz posłuchajmy utworu Moniki Brodki sprzed 10 lat, Horses.

A w najbliższą środę studio reportażu razem z Muzeum Historii Polski zaprasza na ciekawe wydarzenie. Nazywa się ono Radio z Widokiem i już mówię, na czym ono polega. Posłuchamy reportaży, ale w nietypowych okolicznościach, w otoczeniu drzew, na wygodnych leżakach. I tutaj potwierdzam, że tak jest, bo byłem na tym wydarzeniu miesiąc temu. Teraz polega to na tym, że rozdajemy Państwu słuchawki, tak jak na Silent Disco, czyli cichych dyskotekach. Każdy uczestnik może wybrać kanał i posłuchać tych reportaży, na które ma ochotę. A w programie naprawdę ciekawe prace, m.in. reportaże o powstańcach warszawskich. Będziemy mogli także zaprezentować Państwu audioserial Martyny Wojtkowskiej W Nowej Zelandii wstaje dzień, opowieść o dzieciach z Pachiatuła. A drugi blok tego spotkania to reportaże o czasach zimnej wojny. I tutaj wysłuchamy dwóch reportaży nierozłączni Bartosza Panka. To opowieść o braciach, którzy w wieku 19 lat uciekli z komunistycznej Polski. A kolejna audycja to Janusza Deblesema Na chwilę przed zjednoczeniem, Berlin 90. Opowieść o upadku muru berlińskiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale trzeba pobrać wejściówkę, więc już teraz zapraszam Państwa na stronę Muzeum Historii Polski. To będzie naprawdę ciekawy wieczór. Wydarzenie potrwa 2 godziny od 19 do 21.

0: 4 minuty do godziny 2, a już za kilkanaście minut wyemitujemy reportaż, w którym dowiemy się, jaka była życiowa i zawodowa droga jednego z najwybitniejszych polskich twórców. To będzie opowieść Joanny Bogosławskiej. Chcę ich wszystkich upamiętnić.
1: Wybuchło we mnie jakaś taka wielka potrzeba pisania piosenek. I ja zacząłem jak wariat komponować i w nocy zapisywać te melodie. W takim wielkim napięciu to pisałem, że nigdy tego czegoś podobnego nie przeżyłem. I tak powstał mój musical Dno Nieba. Z moich znanych piosenek to się cieszę, że one żyją i są wykonywane przez następne pokolenia aktorów. To jest właśnie Widzisz Mała, jak to jest, Polka Kryminalna. Następnie Mówiłam Żartem, Bogdan Trzymaj Się, no Okularnicy.
0: Jarosław Abramow, Neverly w reportażu Joanny Bogosławskiej. Już za chwilę wracamy do Państwa. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie

0: godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kierowcy czekają na decyzję w sprawie cen paliw. W tym tygodniu rząd ma zdecydować o ewentualnym wznowieniu programu CPN, ceny paliwa niżej.
3: Użytkownicy aut obawiają się kolejnych podwyżek.
4: Trzeba lać i jechać.
3: Program CPN
4: był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
5: Przydałoby się, żeby wróciło.
3: Szef resortu energii Miłosz Motyka wyjaśnia, że decyzja w sprawie programu ceny paliwa niżej zależy też od ministra finansów. Jakub Bogucki z portalu ePetrol wskazuje, jak może kształtować się sytuacja na stacjach paliw w najbliższych dniach.
6: Będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzynę nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała.
3: W tym tygodniu spodziewana jest decyzja w sprawie kolejnej odsłony programu CPN. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Co najmniej jedna osoba została ranna w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. W ogniu stanęły magazyny w centrum miasta. Władze ogłosiły już odwołanie trwającego kilkadziesiąt minut alarmu powietrznego. Świadkowie cytowani przez agencję Reuters informują o serii eksplozji w Kijowie. Rakiety i bomby spadły też na Zaporoże, podał w mediach społecznościowych gubernator tego regionu. Dwie osoby zostały tam ranne, a kilka budynków uległo zniszczeniu. Trwa drugi set spotkania Igi Świątek z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. Pierwszy set Polka wygrała 6-2, w drugim na razie prowadzi 3-1. Trzymamy kciuki. Do tego meczu powrócimy w aktualnościach za godzinę. Mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów regularnie siadał za kółkiem. Usłyszał 30 zarzutów. Mowa o 24-letnim mieszkańcu Lubina na Dolnym Śląsku. Przypadki łamania przez niego zakazu policjanci ustalili m.in. dzięki miejskiemu monitoringowi, informuje Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
7: 24-latek nagminnie lekceważył prawo i orzeczone sądowe zakazy, wielokrotnie prowadząc samochód osobowy. Policjanci przedstawili mężczyźnie aż 30 zarzutów dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo trzech prawomocnych wyroków sądowych.
2: 24-latek posiedzi, ale już nie w samochodzie. Grozi mu 5-letni pobyt w więzieniu. Tymczasem Sejm pracuje nad objęciem zakazem nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Z dwóch przygotowanych wybrano jeden wiodący projekt ustawy autorstwa Lewicy. Wiceszefowa Komisji Zdrowia Violetta Tomczak z Polski 2050 zapewnia, że jest ponadpartyjna zgoda na wprowadzenie nocnej prohibicji, ale ustawowo.
8: W szczególności miało to miejsce na terenie dzielnicy Pragi Północ, Targówka oraz Brudna. Zdecydowanie większość to były nadłamane konary, przewrócone drzewa. W jednym przypadku mieliśmy interwencję związaną z wiszącą blachą w budynku wielorodzinnym na ulicy Halera.
2: Była mowa o wieczornych pożarach w Warszawie. Na szczęście, jak się wydaje, nikomu nic się nie stało.
1: To są aktualności jedynki.
2: Za każdym razem, gdy w związku z sytuacją na Ukrainie wzbiją się polskie myśliwce, mieszkańcy wschodniej części kraju otrzymają SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zmiany spowodowało wydarzenie z 30 lipca. W polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie.
9: Chodzi o sytuację, gdy nad terytorium Ukrainy dochodzi do rosyjskich ataków, a polskie myśliwce startują w ramach dyżurnej gotowości. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda podkreśla, że kluczowa jest dziś szybkość i rzetelność takiej komunikacji.
10: Najgorsze jest to, jeżeli na przykład wyją syreny, a ludzie nie wiedzą w ogóle, o co chodzi.
9: Jak podkreśla wiceszef MON, sam SMS nie będzie jeszcze oznaczał alarmu.
10: Ale to już będzie takie preludium, wstęp do tego, że może coś się dziać.
9: Nad poprawą komunikacji ze społeczeństwem pracują dziś wspólnie wojskowi oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Do rana stopniowo zanikające opady deszczu i burze na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, a także w Świętokrzyskiem i Łódzkiem. Deszcz i gdzieniegdzie burze na północy i wschodzie, tak.